Rozpoczynamy muzyczną noc Euroradia w dwójce. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam jak zwykle do godziny piątej. A moja propozycja na początek to muzyczny lunch, czyli jeden z tak zwanych lunchtime concerts, które odbywają się raz w tygodniu w londyńskiej Wigmore Hall. A koncert, którego dzisiaj posłuchamy, miał miejsce 13 października ubiegłego roku. Wystąpił Kaleidoscope Chamber Collective, który swój występ rozpoczął od dwóch kompozycji. Ir Bildnis opus 13, Clary Schumann, a później kwartet fortepianowy Robina Hollowaya.

To był kwartet fortepianowy Roberta Holloway'a w wykonaniu Kaleidoscope Chamber Collective. A teraz przed nami prawdziwe arcydzieło romantycznej kameralistyki, kwartet fortepianowy G-moll Johannesa Brahmsa.

To był kwartet fortepianowy G-moll op. 25 Johannesa Brahmsa. Grali muzycy Kaleidoscope Chamber Collective, a koncert, którego słuchaliśmy, odbył się 13 października ubiegłego roku w londyńskiej Wigmore Hall. Przed nami krótkie interludium, już za chwilę na naszej antenie Piąta Symfonia Ludwika van Beethovena, ale wcześniej aria Gottfrieda Heinricha Stützla, Bist du mein Mir, w opracowaniu na klawesyn.

To była aria Bist du bei mir Gottfrieda Heinricha Stölzla w opracowaniu na klawesyn, na którym grał Mahan Esfahani. A przed nami zapowiadana piąta symfonia Ludwika van Beethovena w nagraniu Orkiestry Radia Norweskiego. Dyryguje Pietari Inkinen.

Piąta symfonia C-moll, symfonia losu Ludwika van Beethovena. Tak to dzieło zabrzmiało w wykonaniu Orkiestry Radia Norweskiego pod dyrekcją Pietariego Inkinena. Tę część naszego spotkania kończymy sonatą na waltornie S-dur Józefa Reinbergera.

To była sonata na waltornie S-dur Józefa Reinbergera. I tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia w dwójce.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i Muzycznej Nocy Euroradia. Tę część rozpoczynamy od muzyki Henry'ego Purcella. Usłyszymy muzykę do sztuki Timon z Aten. Solistów, a także chór Monteverdiego i zespół English Baroque Soloists poprowadzi John Elliot Gardiner.

Wysłuchaliśmy muzyki Henry'ego Purcella do Tymona z Aten. Solistów, a także chór Monteverdiego i zespół English Baroque Soloists poprowadził John Elliot Gardiner. Pora na muzykę Fryderyka Chopina. Wybrane pieśni wykonają Ewa Podleś i Garrick Olson.

To były wybrane pieśni Fryderyka Chopina. Śpiewała Ewa Podleś, na fortepianie grał Garrick Olson. Nasze dzisiejsze spotkanie kończymy wczesnym poematem symfonicznym Ryszarda Strausa, Macbeth op. 23. Gra zespół BBC Philharmonic.

0: To był Macbeth, poemat symfoniczny op. 23 Ryszarda Strausa w wykonaniu zespołu BBC Philharmonic. I to wszystko we wtorkowym wydaniu muzycznej nocy Euroradia w dwójce. Zapraszam Państwa jutro, jak zwykle po godzinie drugiej. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Marcel Perez.

przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. Dzisiaj bohaterem naszego spotkania będzie Antoni Habel, kompozytor, który całe swoje życie wiązał z Gnieznem. Był skrzypkiem kapeli gnieźnieńskiej katedry, ale także komponował. Pierwsze wzmianki o jego twórczości pochodzą z końca XVIII wieku. Wtedy zostawił swój podpis pod dziełami religijnymi Jutrznią czy Tedeum Laudamus. Ale my posłuchamy dzisiaj jego dwóch symfonii. Zaczniemy od najpóźniejszego dzieła w jego dorobku, datowanego na mniej więcej 1826 rok. Cóż, nie jest to najbardziej odważne jak na tamten czas dzieło. Przypomnę, że w tym samym roku Schubert kończy swoją dziewiątą symfonię, Beethoven pracuje nad późnymi kwartetami smyczkowymi, a Mendelssohn komponuje uwerturę do Snu nocy letniej. Ale mimo to jest to bardzo solidnie skomponowana czteroczęściowa symfonia zgodna ze stylem wiedeńskich klasyków. Sinfonia Juventus prowadzi Paweł Przytocki.

To była Sinfonia XF, którą Antoni Hubbel ukończył około 1826 roku. To jedno z późniejszych dzieł tego gnieźnieńskiego kompozytora. Za chwilę posłuchamy jego innej symfonii, starszej o mniej więcej ćwierć wieku, ale najpierw zaproponuję Państwu nagranie z kameralnym dziełem innego kompozytora, który urodził się w Wielkopolsce. Karola Kurpińskiego, który był w zasadzie rówieśnikiem Antoniego Hubbela. Oto jego całkiem romantyczna w wydźwięku fantazja C-dur na kwartet smyczkowy. Powstała w podobnym czasie co utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą. Gra kwartet Equilibrium.

To była fantazja C-dur Karola Kurpińskiego. Kameralne dzieło o wielu odcieniach, co podkreślił kwartet Equilibrium. To niesamowite, że w podobnym czasie polscy kompozytorzy pisali tak odmienne utwory. Posłuchamy teraz kompozycji Antoniego Habela, który urodził się prawdopodobnie kilka lat po Kurpińskim. Nie był muzycznym erudytą, ale pozostawił po sobie bardzo miłe w odbiorze symfonie. Oto ta w tonacji D-dur z przełomu XVIII i XIX wieku. Orkiestrę Polskiego Radia prowadzi Michał Klauza.

Słuchaliśmy bardzo klasycznej symfonii D-dur Antoniego Habela, utworu z około 1800 roku. Orkiestrę Polskiego Radia prowadził Michał Klauza. Na koniec Fantazji Polskiej posłuchamy jeszcze jednej kompozycji związanej z kulturą muzyczną Wielkopolski, czyli etiudy kaprysu Henryka Wieniawskiego, który właśnie w Poznaniu napisał ten zbiór dydaktycznych utworów na dwoje skrzypiec opus 18. My posłuchamy z niego drugiego numeru w tonacji S-dur. Grają Bartłomiej Nizioł i Daniel Stabrawa.

0: Bartłomiej Nizioł i Daniel Stabrawa w etiudzie kaprysie Esdur z opusu 18 Henryka Wieniawskiego. To nagranie kończy Fantazję Polską. Kasia Kolecka i Michał Dębski-Wachowicz, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dobrego dnia.
1: Słowo na dzień.
2: Zdążyliśmy już zapomnieć o lecie i wakacjach, które może za wyjątkiem terenów wiejskich i rolników spowolniły rytm codziennego życia, kierując naszą uwagę na to, co mniej zobowiązujące, luźne, przyjemne. Ponownie mamy przed sobą masę spraw do załatwienia, wiele starych i nowych obowiązków. Jesteśmy zarazem świadomi, że nikt za nas tego nie zrobi. Nie inaczej odczuwa to ewangeliczna Marta, siostra Łazarza oraz Marii. Starając się przyjąć jak najlepiej Pana Jezusa, który przyszedł z wizytą do ich domu, najwyraźniej sama nie daje sobie rady. Ale jest przecież jeszcze siostra. Tyle, że ona siedzi zasłuchana u stóp Chrystusa i chłonie każde Jego słowo. Dlatego Marta próbuje skłonić dostojnego gościa do interwencji. Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan Jezus zaś odpowiada: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Nawet jeśli znamy doskonale tą scenę, warto posłuchać, co mówi na ten temat święty Augustyn. Wielki doktor Kościoła tłumaczy, że zabiegana Marta jest symbolem teraźniejszości, natomiast Maria znakiem tego, co nas czeka. Podsumowując, stwierdza: zajmujmy się we właściwy sposób rzeczami doczesnymi, abyśmy otrzymali w obfitości rzeczy wieczne, oczywiście w niebie. Jedno i drugie jest potrzebne, choć zapewne mentalnie bliżej nam do Marty. I pewnie dlatego ponosimy większe ryzyko, gdyż sama praca, chociaż daje człowiekowi godność i chleb, staje się nierzadko bożkiem, zniewala, uzależnia. Niekoniecznie musi chodzić tutaj o pracoholizm. Równie groźna jest sytuacja, gdy nie potrafiąc usiedzieć w miejscu, wyszukujemy sobie coraz to nowe zajęcia. Zamiast słuchać, wolimy działać. Słuchanie nas męczy. Przy tym mniej stresuje wysłanie linijki wiadomości niż telefon. Łatwiej zadzwonić niż się spotkać. Prościej powiedzieć cześć i pójść dalej niż poświęcić komuś trochę czasu. A ile razy zatykamy uszy, żeby nie słyszeć, odwracamy głowę, żeby niczego nie widzieć. Tymczasem bez słuchania, bez wsłuchiwania się tak, żeby usłyszeć, myślę tu w pierwszej kolejności o Słowie Bożym, ale także o Słowie ludzkim, bez tego życie ubożeje, staje się bezduszne, jednobarwne. Łatwo popełnić wtedy błąd. Odpowiedź wygenerowana przez sztuczną inteligencję chyba jednak nie wystarczy. Wracając do słuchania Słowa Bożego, trzeba powiedzieć, że oddaje ono doskonale i przedstawia wierniej Boga niż najpiękniejsze ikony, malowidła, rzeźby. Jest samo w sobie oryginałem, gdyż to Bóg opowiada o sobie. Jeśli więc chcemy Go poznać, nie ma lepszego sposobu niż wsłuchiwać się w to wyjątkowe przesłanie, przyjąć je sercem, aby w nas zamieszkało i mogło nas przenieść.

0: zniknąć, dokonując jakby ponownego stworzenia. Zyska na tym również nasza praca, gdyż uczestnicząc przez nią w wielkich dziełach Boga, odbierzemy nie tylko miesięczne wynagrodzenie, ale i wieczną zapłatę, naturalnie w swoim czasie.
1: Mówił biskup Krzysztof Nitkiewicz.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Z ciemności niebawem wyłoni się wtorek, 6 października, 279 dzień roku. Słońce w znaku wagi wzejdzie 15 minut przed 7, zajdzie 3 minuty po 18. Dzień będzie trwał 11 godzin i 18 minut. Imieniny obchodzą Albert, Artur, Bronisław, Brunon, Fryderyka i Monika. Życzymy Państwu zdrowia i wszystkiego dobrego. My, czyli pierwsza poranna zmiana w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Pogoda.
0: Kończy się pogodna noc, taki też będzie w większości dzień, tylko na północy po południu może się trochę zachmurzyć i może popadać deszcz. W południowej połowie kraju proszę uważać rano na silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do około 100-200 metrów. Wciąż ciepło, temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 stopni na południu kraju. Wiatr będzie słaby, umiarkowany. Po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich.

0: Z pewnych względów Monika Kopcik, która przygotowała muzykę na te najbliższe 3 godziny, zadbała, żeby każda godzina zaczynała się muzyką brytyjską. Rozpoczęliśmy fragmentem koncertu na podwójną orkiestrę smyczkową Michaela Tippetta w wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś w poranku będziemy przywoływać różne rytmy, również rytmy natury.
2: W zimie zamieram, zasypiam, moja muza śpi, budzi się na wiosnę.
0: Zima to już niebawem, a tak mówił poeta Julian Przybość i myśl tę rozszerzy niebawem w kalendarium. Później wsłuchamy się wspólnie w rytm czytanego przez Tadeusza Różewicza jego wiersza, w którym dialoguje z malarstwem i ciszą. A po 6:30 wybierzemy się na wystawę obrazów Zbigniewa Oporskiego Exiliam.
3: W wielu pracach staram się i wykorzystywać

0: elementy, które mi się śnią, ale też nawiązuje jakby do konstrukcji snu.
1: Po siódmej odwiedzimy jeszcze jedną wystawę, a także teatr, do którego będziemy mieli zaproszenia, a po ósmej proszę nie przeoczyć rozmowy z wiolonczelistą Nikolasem Altstadem. To po ósmej.
2: Meine Eltern wollten, oder mein Vater wollte bestimmt, dass wir irgendwie mit Musik aufwachsen, gar nicht mal notwendig als Beruf, aber als...
3: Moi rodzice chcieli, żebyśmy dorastali w otoczeniu muzyki. Nie chodziło nawet o przyszły zawód, raczej o pewne wzbogacenie, fundament.
1: Prasę przegląda dziś dla nas natomiast Jerzy Kisielewski.

0: Niech ten utwór z wydanej niedawno płyty Maniuchy, Biconti Tria Bastarda, ale będzie dla Państwa melodią Będzie Dobrze. Te utwory powstały do niepublikowanych tekstów Marcina Wichy, laureata Nagrody Literackiej Nike z 2018 roku. Tej podwójnej Nike, czyli nie tylko jurorskiej, ale również Nagrody Czytelników. Taki przypadek też w minioną niedzielę spotkał Szczepana Twardocha. No teraz cofniemy się trochę dalej niż do minionej niedzieli.
1: Kalendarium.
0: Zaczniemy od naprawdę odległych rocznic. 385 lat temu na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie elektor brandenburski, książę pruski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Władysławowi IV Wazie. Był to ostatni hołd lenny władcy Prus książęcych i elektora Brandenburgii. Od 1657 roku traktat welawsko-bydgoski znosił zależność lenną władców Prus książęcych względem króla Polski. No, myślę, że to nie był dobry pomysł dyplomatyczny, no ale historia ma swoje zawiłości. Natomiast 6 października 1788 roku w Warszawie rozpoczął obrady Sejm czteroletni. Głównym dziełem tego Sejmu było uchwalenie 3 maja

0: 1791 roku nowej konstytucji ustrojowej. No, konstytucji 3 maja, jak się państwo domyślają. Wprowadzała ona podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zwiększała uprawnienia mieszczan, zapowiadała poprawę doli warstwy chłopskiej, no i przede wszystkim być może zlikwidowała Konfederację i liberum veto w Sejmie. Długo to nie potrwało, ale wielkie było osiągnięciem politycznym. Natomiast 35 lat temu wielkie osiągnięcie artystyczne, premiera filmu Podwójne życie Weroniki w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. W głównej roli zagrała Irene Jacob, uhonorowana główną nagrodą na festiwalu w Cannes za tę rolę. Autorem zdjęć był Sławomir Idziak, muzykę skomponował Zbigniew Preisner, a scenariusz napisali Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Piesiewicz. Inne kartki w kalendarzu wertuje dziś Jakub Jamrozek.
1: Zdradzę państwu, że ten poeta towarzyszył mi już w dzieciństwie jako patron mojej podstawówki. 56 lat temu w Warszawie zmarł Julian Przyboś, poeta awangardowy, eseista i teoretyk literatury. A to nagranie sprzed niemal 60 lat.
2: Czy pory roku wpływają na intensywność pańskiej pracy? Czy też to pytanie należy uznać za nieudane?
3: Ja żyję właśnie w rytmie roku. W zimie zamieram. Zasypiam, moja muza śpi, budzi się na wiosnę. W tej chwili przypomniałem sobie, że Bertrand Russell właśnie w jednej ze swoich książek mówi, że warunkiem pewnej pełni życia dla człowieka jest odczuwanie tego rytmu zmian, sezonów. A więc życie także w otwartej przestrzeni, z naturą.
1: Mam nadzieję, że wybaczą mi państwo tę prywatę, ale z mojej szkoły imienia Juliana Przybosia w Rzeszowie do Zamku Lubomirskich w Łańcucie w linii prostej jest mniej więcej 20 kilometrów. A to właśnie w tym zamku kręcono Trędowatą. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo 83 lata temu urodziła się Elżbieta Starostecka, aktorka teatralna i filmowa, która w filmie Trędowata Hoffmana grała Stefcię Rudecką.
4: Pani by pewnie wolała, żebym się w ogóle nie zjawił.
5: Przeciwnie. Oczekiwałam pańskiego przyjazdu, ponieważ pana dziadek tęsknił.
4: A więc pragnęła pani mego przyjazdu dla dziadka?
5: Pragnęła to za wiele. Oczekiwałam.
4: I znów rozczarowanie. A ja już miałem nadzieję.
5: Widzę, że w pańskim towarzystwie najbezpieczniej jest milczeć.
1: Zapewne Trędowatą na wylot znał Igor Mitoraj, polski rzeźbiarz tworzący we Francji i we Włoszech, autor prac w brązie i marmurze nawiązujących estetyką do dzieł antycznych. Zmarł w Paryżu 12 lat temu.
6: Mnie to bardzo się przydało, ten wyjazd na kilka miesięcy, na rok, żeby z daleka się patrzeć, co mnie interesuje w sztuce europejskiej, a co nie. I czy mnie interesuje sztuka ta, czy jakieś inne eksperymenty w sztuce amerykańskiej, czy cokolwiek innego. I okazało się, że to było moje przywiązanie do sztuki europejskiej, wtedy wyszło jeszcze bardziej. Szczególnie po moim pobycie w Nowym Jorku, gdzie planowałem mieszkać tam kilka lat i okazało się, że wytrzymam tylko kilka miesięcy, bo mi się nie podobało w ogóle. I to mnie wzmocniło w moim przekonaniu, że ja jestem przywiązany do sztuki europejskiej i przede wszystkim śródziemnomorskiej. Moje korzenie są tutaj, a nie w Nowym Jorku, czy w Mexico City, czy gdzieś tam indziej.
1: 36 lat temu w Warszawie zmarł z kolei Henryk Vogelfanger, aktor, prawnik i popularny Tońko z duetu Wesołej Lwowskiej Fali, a także żołnierz dywizji pancernej generała Maczka, który po wojnie przebywał na emigracji.
7: Szczególną popularnością cieszyła się wykonywana przez Szczepkę i Tońka piosenka Tylko we Lwowie.
8: Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu? Tylko we Lwowie, gdzie śpiewy przy kulu i płucu wysnu.
7: Dużą popularnością cieszyła się także radiowa audycja dla dzieci z udziałem Szczepcia i Tońcia.

0: Zadedykowałbym państwu tę kołysankę, ale szef w pracy mógłby tego nie zrozumieć, szczególnie o poranku. Dobrego dnia.
1: Chociaż o 6:18 to może jeszcze na jakiś czas możemy właśnie tę piosenkę państwu zadedykować, a ja jeszcze otwieram kalendarz muzyczny pod datą 6 października. Smutna rocznica, 8 lat temu zmarła Montserrat Caballé, hiszpańska wybitna śpiewaczka operowa. Jej teraz

pewna melancholia, która za sprawą tej arii w wykonaniu Monserrat Caballé, arii z opery Tosca Pucciniego, wkradła się w tę ciemną jeszcze godzinę poranka, myślę, że świetnie harmonizuje z książką, o której teraz będę mówić. To wspaniałe, kiedy obok współczesnych zjawisk literackich, choćby takich jak szalenie, teraz popularne autofikcje, w kategorii nowości literackich pojawia się klasyka. To jest możliwe dzięki ponowieniom przekładów. Jedną z osób pozwalających nam czytać powieści sprzed choćby 100 lat w nowych przekładach jest Magda Heidel. Właśnie trafia do księgarni druga, właściwie no, nie druga, bo jest tych książek więcej, ale kolejna po pani Dalloway książka Virginia Woolf, właśnie w jej przekładzie, Do latarni morskiej. Na okładce czytamy króciutkie streszczenie. Państwo Ramsey z dziećmi i grupą znajomych spędzają wakacje w letnim domu na szkockiej wyspie. Mały James Ramsey nie może się doczekać wycieczki do latarni morskiej. Czy tam popłyną? Tak, oczywiście, jeśli jutro będzie ładnie, zapewnia go matka. Ale zanim upragniona wycieczka dojdzie do skutku, minie 10 lat, przez świat przetoczy się wielka wojna i nic już nie będzie takie jak dawniej. O powieści i jej najnowszym przekładzie porozmawiamy z autorką tegoż przekładu, Magdą Heidel, mniej więcej w 8:30. A ja jestem pewna,

Ja jestem ciekawa, czy państwo czytają jeszcze prozę Virginia Woolf, czy czytali ją państwo może w młodości, a może pamiętają ją państwo przede wszystkim jako bohaterkę Godzin tej książki i tego filmu. Proszę pisać do nas dziś w sprawie Virginia Woolf, poranek@polskieradio.pl. Można też telefonować 22 645 22 22, a tymczasem posłuchajmy fragmentu ścieżki dźwiękowej do filmu Godziny, skomponowanej przez Filipa Glassa, tym razem w opracowaniu na instrumenty barokowe. Grają berliński zespół muzyki dawnej Lautenkompanie.

0: Za nieco ponad pół godziny będzie siódma.
1: Wiersz na dzień dobry.

0: Kochałem, kocham i będę zawsze kochał malarzy, mówił Tadeusz Różewicz, odbierając doktorat honoris causa Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Różewicz studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim historię sztuki. To właśnie podczas tych lat studenckich w Krakowie poznał wielu malarzy i zaprzyjaźnił się z niektórymi. Byli to m.in. Tadeusz Brzozowski, Jerzy Skarżyński, Tadeusz Kantor, Maria Jarema i Jonasz Stern. To wtedy także rozpoczęła się bardzo ważna dla niego przyjaźń z Jerzym Nowosielskim. W jednym z listów do malarza wyznał: właściwie jedyne szczęśliwe chwile idę polną albo leśną drogą przed siebie, albo jak patrzę na obrazy. Malarstwo ciągle mnie zaciekawia, intryguje, chciałbym odkryć jego tajemnice. W swoich esejach i wierszach Różewicz pisał o malarzach dawnych i współczesnych, Michale Anieler, Rubensie, Dalim, Malewiczu, Baconie, a także o Rembrandcie i Nikiforze, jak w wierszu, który teraz usłyszymy. Czyta sam autor.
1: Zwierciadło. Po latach zgiełku, niepotrzebnych pytań i odpowiedzi otoczyła mnie cisza. Cisza jest zwierciadłem moich wierszy. Ich odbicia milczą. Rembrandt w powijakach starości, bezzębny, przeżuwa mnie. Śmieje się, odsłonięty w Walraw Muzeum. Czemu nie zostałeś niemową, malarzem, Nikiforem Krynickim? Wyniszczone przez czas rysy rysują naszą wspólną twarz. Twarz, którą widzę teraz, widziałem na początku, ale jej nie przewidziałem. Lustro żywe, młode, kryło ją w sobie. Teraz poczerniałe, martwe, czarne, umiera bez odbicia czasu, światła, oddechu.
0: Wiersze Tadeusza Różewicza prezentujemy w Poranku Dwójki w związku ze zbliżającą się 105. rocznicą urodzin poety. Jutro posłuchamy jednego z utworów z jego debiutanckiego tomu Niepokój. Do słów Tadeusza Różewicza Fryderyk Chopin komponować nie mógł, ale wybrał sobie innego znakomitego poetę. Posłuchajmy teraz pieśni Precz z moich oczu. Do słów oczywiście Adama Mickiewicza. Ci z Państwa, którzy widzieli już film Lalka, niech potraktują to jako serdeczne pozdrowienie.

0: Czy można uciec od świata, nie ruszając się z miejsca? A może czasem potrzebujemy wygnania, żeby lepiej zrozumieć samych siebie? Na te pytania próbuje odpowiedzieć wystawa Exilium Zbigniewa Oporskiego, prezentująca kilkadziesiąt obrazów olejnych i rysunków utrzymanych w nurcie realizmu magicznego. Artysta zabiera widzów w świat samotności, niepokoju, wyobraźni i wewnętrznych przeżyć, gdzie rzeczywistość spotyka się z tym, co ukryte w ludzkiej psychice. Ważną częścią ekspozycji jest także poezja Zbigniewa Kowalkowskiego, napisana specjalnie do prezentowanych prac.
1: Dopiero zacząłem oglądać, jestem przy czwartym obrazie, ale ten czwarty obraz z człowiekiem z obitym kosmosem na głowie i zegarem bardzo akurat mi się podoba. Ma w sobie coś mistycznego, ponadczasowego, ale również przekraczającego naszą, powiedzmy, rzeczywistość.
2: Zbigniew Oporski. Witam wszystkich. Na tej wystawie jest około 30 prac, z czego 8 to są prace ołówkowe. Są to oleje malowane na płycie aluminiowej. Płytę aluminiową wybrałem dlatego, że uznałem, że jest to pod obrazie dosyć trwałe, znaczy w moim mniemaniu trwalsze niż płótno, ale no i twarde. Na takim podobraziu czuję się zdecydowanie pewniej, mam jeden materiał, a nie dwa jak w przypadku i płótna rozpiętego na krosnach.
3: No taki mrok, tak, zdecydowanie mrok. Ja się trochę boję mroku. Na przykład na wystawę Beksińskiego nie miałam odwagi pójść, ale tutaj bardzo mi się podoba. No zdecydowanie jestem wśród tych, którzy tutaj znajdą coś dla siebie.
2: W wielu pracach staram się i wykorzystywać elementy, które mi się śnią, ale też nawiązuję jakby do konstrukcji snu, która jest troszeczkę chaotyczna pozornie i jak śnimy, to znaczy uważam, że w ogóle prace wizyjne raczej nie ma sensu nadawać im tytułów, ponieważ jak nam się coś śni, no to nie opada szarfa z tytułem zapowiadającym dany sen, tylko po prostu sen się dzieje, gdzieś tam się przerywa lub przemienia w następny. I kiedyś właśnie namalowałem taki obraz takiej skrzyneczki, która zapadała się w jakąś taką otchłań i ona w moim zamierzeniu faktycznie miała się tam zapadać. Natomiast żona stwierdziła, że ta skrzyneczka wydobywa się z tej otchłani na zewnątrz i dla niej to był taki, znaczy ja to tak odebrałem jako taki pierwiastek pozytywny. I w momencie, kiedy bym to zatytułował jakby po swojemu, no to bym zniszczył jej zabawę, a chodzi, żeby się jednak trochę pobawić.
4: Ja znam obrazy pana Zbigniewa od dość długiego czasu, także to jest tylko po prostu potwierdzenie, że to, co znam z internetu, jest po prostu rewelacyjne, kiedy się ogląda na żywo.
2: Pierwszy to mój środek, czyli to jest taki swego rodzaju id, nawiązując do freudowskiego pojęcia z psychoanalizy freudowskiej. Natomiast tak dajmy na to przykład, tutaj szedłem w parku, Ogród Saski, okej. No i to było w okolicach między 18 a 19 i w tym to czasie drzewa pokrywały wręcz chmary takich ptaków kraczących, tych wszystkich wronkawek i tak dalej. I to mi przypomniało stary pomysł, mianowicie wyobrażenie jakiegoś takiego, powiedzmy sobie, opuszczonego miasta, gdzie całość byłaby pokryta takimi ptakami. I gdzieś tylko, powiedzmy sobie, jakaś mała grupa ptaków byłaby spłoszona i ten fragment byłby faktycznie budynkiem widocznym i po tym właśnie fragmencie można by się było domyślić, że jest to miasto.
0: Ten czas, kiedy będziemy oglądać

wyglądać na nagich gałęziach kraczące ptaki. No i jeszcze trochę, jeszcze na razie, jeszcze w zielone graby, tak bym powiedziała. A wystawę zatytułowaną Exilium Zbigniewa Oporskiego można oglądać w Galerii Wystaw Czasowych -1 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie do 15 listopada. Wstęp na nią jest wolny. A ja przypominam, że pytam Państwa dziś o Virginię Woolf. Czy mają Państwo z nią jakieś spotkania za sobą, czy to lekturowe, a może filmowe? W końcu jej teksty, jej powieści były też ekranizowane. A może mają Państwo tylko w pamięci to hasło Własny pokój, które dla zwłaszcza drugiej fali feminizmu było bardzo, bardzo istotne. A może pamiętają Państwo film Godziny? Zachęcam do pisania poranek@polskieradio.pl albo można do nas zatelefonować 22 645 22 22.

0: koncercie w Dur na dwa oboje Tommaso Albinoniego. Solo na obojach grali Heinz Holliger i Maurice Burg. A ze mną już w studiu Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Przegląd prasy.
0: Długopis wciąż w ruchu, ale od czego zaczniemy?
1: Zaczytałem się. No to zanim zerkniemy jeszcze na pierwsze strony, warto zwrócić uwagę na Rzeczpospolitą i tekst Jacka Marczyńskiego, Wieniawski mocno odmłodzony. Najstarszy konkurs skrzypcowy imienia Wieniawskiego dba o prestiż, więc postanowił się odmienić i uatrakcyjnić. Bardzo to jest ciekawe. Jacek Marczyński przypomina historię. Na liście laureatów konkursu Wieniawskiego, który liczy już ponad 90 lat, jest wiele znakomitych nazwisk, począwszy już od pierwszej jego edycji. Zorganizowano ją w Warszawie w 1935 roku, w stuleciu urodzin Henryka Wieniawskiego. A zwyciężyła wtedy zjawiskowa Ginette Neveu, która karierę przerwała potem śmierć w katastrofie lotniczej. Nagrody zdobyli wówczas tak znakomici artyści jak Dawid Ojstrach, Ida Hendel czy Grażyna Macewicz. Z laureatów dwóch ostatnich edycji konkursu Wieniawskiego, który po zakończeniu II wojny światowej przyjął Poznań i nie dał go sobie odebrać mimo zakusów Warszawy. Najlepiej poczyna sobie Koreanka Bom Seori, druga nagroda w 2016. Dla nas jest to szczególnie ważne, ponieważ od paru lat mocno promuje ona muzykę Grażyny Macewicz, a w planach ma też nagranie dla Deutsche Grammophon koncertu skrzypcowego Karłowicza. Niezwykła liczba. Do tegorocznej rywalizacji zgłosiło się 252 chętnych.
0: No cały czas konkurs Chopinowski jest daleko w przedzie, jeśli chodzi o liczbę zainteresowanych uczestników, ale wciąż jest to bardzo duża liczba.
1: Z 36 krajów. Tradycyjnie najwięcej zgłoszeń z Chin, Japonii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych i oczywiście z Polski. Na czym polega rewolucja? O zmianach, które następowały, pisze Jacek Marczyński, w pierwszych dekadach XXI wieku współautorstwo konkursowego programu powierzano artystom światowej sławy, takim jak Szlomo Mintz czy Maksym Węgerow. Ta formuła też jednak się już chyba wyczerpała. I co będzie? Chodzi o to, że nie stawiamy na cudowne dzieci, bo może nie są gotowe jeszcze do życia koncertowego. Można wygrać konkurs albo mieć dobre miejsce, ale nie być gotowym do koncertowania.
0: W wieku 16 lat na przykład.
1: Tak. Jedna z pierwszych zmian, jaka została w tym roku wprowadzona, dotyczy podniesienia dolnej granicy wieku dla uczestników. Obecnie nie mogą brać w nim osoby, które nie ukończyły 18 lat. To ma być próg pewnej dojrzałości także artystycznej.
0: Czyli niby odmłodzony, ale nie aż tak.
1: Tak. Odmłodzony. Zmiany w programie. Z programu zniknęły wszechobecne na konkursach skrzypcowych kaprysy najsłynniejszych z wirtuozów w dziejach muzyki Paganiniego oraz utwory Bacha. To należało zaprezentować w nagraniach nadesłanych komisji selekcyjnej. A teraz w ten sposób występ w pierwszym etapie każdego z 50 uczestników będzie się składał z dwóch kompozycji Wieniawskiego, kaprys i jeden z utworów z listy oraz ewentualnie z utworu dowolnego, by całość popisu nie przekroczyła

25 minut. W tekście Marczyńskiego jest również kalendarium, harmonogram konkursu, koncert inauguracyjny 8 października, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza, wiolonczelistka Teinon Kim, laureatka Międzynarodowego Konkursu Królowej Elżbiety, a etap pierwszy.

0: wszystkiego się Państwo dowiedzą, co będzie na żywo, co będzie w komentarzu. To już dziś o 16:30 informacje.
1: Zdaje się, że mój czas się wyczerpuje jeszcze, bo lubimy dobre tytuły. Gazeta Wyborcza, tytuł Przegoniła demony. A obok fotografia Igi Świątek z taką zdecydowaną miną. Przegoniła demony. Iga Świątek rozbita, mówił komentator, gdy Polka przegrywała z Chorwatką 4-6 i 2-5. Absolutnie wszystko wskazywało na sensacyjną porażkę. No ale tak się nie stało. Natomiast...
0: Dobrze, że w kulturze ta huśtawka nie wychyla się tak często w jedną albo w drugą stronę.
1: Warto zwrócić uwagę na tekst Jacka Wojciecha Maziarskiego. Przepraszam, Jacek Maziarski to ojciec nieżyjący. 90 lat temu urodził się Wacław Havel. Tytuł tekstu: Polityka antypolityczna. Wacław Havel, ostatni prezydent Czechosłowacji i pierwszy prezydent Czech, wierzył, że autorytarnemu reżimowi postawić może się każdy, nawet zwykły sprzedawca warzyw. Miał rację. I ważny jest początek tego tekstu, bo warto sobie to uświadomić. Co za czasy, pisze Maziarski. Intelektualiści rządzą. W Polsce redaktor Tadeusz Mazowiecki zostaje premierem, a wybitny historyk Bronisław Geremek ministrem spraw zagranicznych. W Czechosłowacji dramaturg i eseista Wacław Havel prezydentem. Na Węgrzech filozof Janos Kisz liderem wielkiej partii, najpierw opozycyjnej, a potem współtworzącej koalicję rządową, a pisarz Arpad Gönc prezydentem. Bułgarzy też mają prezydenta filozofa Żeliusza Lewa. Na Litwie historyk muzyki Vytautas Landsbergis zostaje liderem potężnego ruchu niepodległościowego Sajudis. Na czele podobnego ruchu białoruskiego staje etnograf, kulturoznawca Zianon Paźniak, a ukraińskiego krytyk literacki Wiaczesław Czornowił. Przełom lat 80. 90. XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej to fenomen na skalę światową, pisze Wojciech Maziarski.
0: Być może tylko tacy ludzie mogli zrobić bezkrwawą rewolucję.
1: Nie było w historii powszechnej drugiej epoki, w której władzę na tak dużym obszarze sprawowaliby przedstawiciele elit intelektualnych, w dodatku zaprzyjaźnieni ze sobą, utrzymujący kontakty, spotykający się od lat. I symbolicznym wyrazem bliskości tych związków było założenie w latach 80. Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, która przewoziła bibułę przez granicę w obie strony. No, dzisiaj w górach jest tablica, gdzie dochodziło do pierwszych,
0: wymiany, tak.
1: Do pierwszych spotkań.
0: Na Dolnym Śląsku chyba taka Borówkowa Góra jest na pewno tam,
1: tak,
0: też.
1: Tak. Tak, na Górze Borówkowej jest tablica i tam wszyscy zaglądają. Polityka antypolityczna, Wojciech Maziarski, Gazeta Wyborcza. Warto się pochylić nad tym artykułem.
0: A zapewne z innymi jeszcze tekstami Jerzy Kisielewski wróci za niespełna godzinę, ponieważ ledwie 7 minut zostało do godziny 7. Do zobaczenia i usłyszenia.
1: Wrócę.

0: Autopromocja.
1: Ten pociąg, ten ciąg na starość, żeby malować. Ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji, malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami. Czy dobrze malować?
2: Józef Czapski żył 97 lat. Pragnienie malowania pod koniec życia z powodu utraty wzroku i sił stawało się niemożliwe. O ślepnącym malarzu opowie profesor Maria Poprzęcka w niedzielę o 18:30. Dorota Gacek, zapraszam.
3: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie. Gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam dziś o 22:00. Przemysław Wielgosz.
4: To się czyta.
5: Virginia Woolf, do latarni morskiej. A co ja zrobiłam ze swoim życiem? Pomyślała pani Ramsey, zajmując miejsce u szczytu stołu i spoglądając na talerze, które znaczyły go białymi kręgami. Na drugim końcu siedział jej mąż, zatopiony w sobie, nachmurzony.

0: nie pojmowała, jak mogła kiedykolwiek żywić do niego jakieś uczucia.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zapraszam, Magda Czerwińska.
2: Autopromocja.
3: Wybiła 7.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jan Teszek.
3: Na miejscu również Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kopcik, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Mówimy Państwu dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
3: Słońce wzeszło kwadrans temu, zajdzie 3 minuty po 18. Dziś wtorek, 6 października, 279 dzień roku. Z pierwszym wydaniem wiadomości czeka już Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, witaj Katarzyno. Historyczne znalezisko w Puszczy Boreckiej na Warmii i Mazurach. W trakcie prac archeologicznych przedstawiciele Fundacji Terra Desolata najprawdopodobniej natrafili na leśną kryjówkę partyzanckiego oddziału Henryka Mereckiego. Był AK-owcem, a potem zwiadowcą radzieckiego kontrwywiadu odznaczonym przez Stalina. Stał się pierwowzorem postaci kultowego agenta J-23 Hansa Klossa z serialu Stawka większa niż życie. Archeolog natrafili na łuski od karabinów Mauser i niemieckie odznaczenie wojenne. To jednak nie wszystko, opowiada Konrad Jezierski z Fundacji Terra Desolata.
6: Nie rozpoznaliśmy początkowo tego przedmiotu jako radiostacji. Dopiero się zorientowaliśmy, porównując go ze zdjęciami różnych radiostacji, no, że jest to właśnie radiostacja typu Siewier, czyli tłumacząc na polski północ. Bardzo specyficzna, bo te radiostacje typu Siewier wyposażano oddziały dywersyjno-wywiadowcze w Armii Czerwonej.
5: Badania Fundacji Terra Desolata w Puszczy Boreckiej trwają. Tymczasem w Lublinie można oglądać pracę Zbigniewa Oporskiego. Malarstwo tego artysty mieści się w nurcie realizmu magicznego. Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt obrazów olejnych oraz rysunków stanowiących osobistą projekcję emocji, wyobrażeń i fantazji artysty związanych z doświadczeniem samotności, wewnętrznego niepokoju i poszukiwania własnej przestrzeni. Tytuł wystawy to Exilium, słowo pochodzące z języka łacińskiego, które oznacza wygnanie, zesłanie lub banicję, wyjaśnia Zbigniew Oporski.
7: Ja akurat, że się tak wyrażę, trochę nawiązując humorystycznie do filmu Nic Śmiesznego, mianowicie, że ja stan z pewnego filmu wywaliłem się sam. To w pewnym sensie jest też nawiązanie do tego, mianowicie ja z chęcią usunąłbym się z tego świata w świat troszeczkę takiej wyobraźni, fantazji. No i też takie są te obrazy, bo ja uważam, że to jest właśnie między innymi projekcja zarówno fantazji, jakichś takich potrzeb, ale także i lęków.
5: Wystawę zatytułowaną Exilium Zbigniewa Oporskiego można oglądać w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie do połowy listopada. To odkrycie zrewolucjonizowało badania nad mózgiem, a w przyszłości ma pomóc w leczeniu chorób neurologicznych. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny podzieli się trzech naukowców: Karl Deisseroth, Peter Hegemann oraz Georg Nagel. Kapituła wyróżniła ich za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
8: Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny i fizjologii zostali uhonorowani za badania z optogenetyki. Odkryli białko w algach, które reaguje na światło i wszczepione do mózgu zwierząt pozwala aktywować impulsem świetlnym określone grupy neuronów, wyjaśnia profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Możemy badanej myszy na przykład włączyć konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na jej zachowanie.
8: Ta metoda pozwala lepiej zrozumieć choroby mózgu, dodaje profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
10: Mówimy tu o schorzeniach takich jak choroba Parkinsona, może padaczka, prawda? Także wiele chorób psychiatrycznych.
8: Na świecie prowadzone są próby kliniczne leczenia ślepoty z wykorzystaniem właśnie tej technologii. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
5: Dziś poznamy laureatów Nagrody Nobla z fizyki, a w czwartek, na co naprawdę z wyczekiwaniem oczekujemy, z literatury. Zmarł Jeffrey Archer, brytyjski autor powieści sensacyjnych i konserwatywny polityk. Napisał około 40 książek, które sprzedały się na całym świecie w łącznym nakładzie ponad 300 milionów egzemplarzy. Słynął z dynamicznych thrillerów, takich jak Co do grosza czy Cain i Abel. W latach 70. i 80.

0: 80. Archer był znaczącym politykiem partii konserwatywnej, w której sprawował funkcję wiceprzewodniczącego. Za rządów Margaret Thatcher otrzymał tytuł lordowski. Kiedy w 1999 roku został wybrany na kandydata partii konserwatywnej na burmistrza Londynu, wytoczono mu proces o składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa. W wyniku postępowania Archer otrzymał wyrok 4 lat więzienia. Na wolność wyszedł po odsiedzeniu połowy wyroku. Napisał wówczas dziennik więzienny. Jeffrey Archer miał 86 lat. Tak, kończymy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00. A więcej znajdą Państwo jak zawsze na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
1: Pogoda.
2: Cóż mam Państwu powiedzieć? Pogoda ustabilizowała się ostatnio na poziomie dość niespotykanym o tej porze roku, ale chyba pozostaje nam się cieszyć, jeżeli tylko odsuniemy zmartwienia o suszę hydrologiczną. Ponieważ dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające do dużego i tam po południu mogą lokalnie się zdarzyć słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali.
3: Reklama.
4: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
3: Reklama.
2: Prawie 7 minut po 7:00. Prezentację płyty tygodnia zacznijmy od cytatu. Dzieła Beethovena nie są osamotnionymi formacjami skalnymi wyrastającymi z pustyni, lecz, jak można powiedzieć, to Himalaje, stanowiące część pasma, w którym inne góry mogą być najlepszymi dziełami współczesnych. Tak francuski pianista Jean-Flamme Bavouzet uzasadnia zestawianie właśnie dzieł Beethovena z kompozycjami jemu współczesnych na płycie The Beethoven Connection. Drugą część tego cyklu płytowego mamy dla Państwa. Tutaj brzmią m.in. utwory Hummla, Clementiego, Bergera i Czernego. Jeśli chcieliby Państwo posłuchać tej fortepianowej płyty, proszę do nas pisać poranek2@polskieradio.pl. Hasło płyta tygodnia w tytule wiadomości i adres korespondencyjny w treści. To są te punkty obowiązkowe. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. Jeśli ktoś woli niefortepianową muzykę, to być może album Leta Mundus, czyli nagrania skrzypka Adama Bałdycha i zespołu Ensemble Peregrina pod dyrekcją Agnieszki Budzińskiej-Bennett będą co najmniej równie atrakcyjną, a może nawet właśnie atrakcyjniejszą propozycją. Ale my teraz muzycznie sięgniemy do płyty tygodnia, czyli The Beethoven Connection i sonatę fortepianową G-moll. Jej trzecią część usłyszymy w Muzio Clementiego, usłyszymy w wykonaniu Jean-Flamme Bavouzeta.

0: Już 9 października premierę będzie miała ta płyta The Beethoven Connection, na której tak wspaniale na fortepianie gra Jean-Eflam Bavouze. Jeżeli chcieliby Państwo słuchać go w zaciszu domowym, proszę pisać w tej sprawie już teraz. poranek@polskieradio.pl.
1: Poranek Dwójki.
0: W drugiej godzinie poranka odwiedzimy instytucje kultury w Warszawie i Toruniu. Najpierw zajrzymy na wystawę Alma Mater w Salonie Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych.
2: Pojawiają się i tkaniny, i rzeźba, i obrazy, i prace wideo.
3: Halo?
2: Halo?
3: Halo, cześć ludzku.
2: Możesz, kochanie, możesz. A wszystko w porządku? Zjadłeś obiad?
0: To dodajmy wystawa o łączeniu bardzo różnych funkcji społecznych przez kobiety, artystki. Potem dowiemy się, jak dramat Szekspira Tytus Andronikus interpretują artyści teatru imienia Wilhelma

0: Chorzycy w Toruniu.
1: Dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, że jeżeli chcemy komuś wymierzyć sprawiedliwość, to staje się to synonimem wyeliminowania kogoś, czy to mentalnego, czy fizycznego.
0: Będziemy też mieć dla Państwa w prezencie książki i bilety, a także rekomendacje kulturalne. A po ósmej niemiecko-francuski wiolonczelista Nicolas Altstedt opowie o swoich polskich muzycznych sympatiach.
2: Und ich habe das große Glück, dass ich einen tollen Bruder habe, der ein toller Pianist ist und ein fantastischer Dirigent.
3: Zakochałem się w koncercie Lutosławskiego tak bardzo, że stał się niejako moją wizytówką. Mam szczęście mieć brata, który jest świetnym pianistą i dyrygentem. W czasach studenckich bardzo często mi akompaniował na koncertach i przesłuchaniach konkursowych.
0: Natomiast o 8.30 rozmawiać będziemy o nowym wydaniu, czy właściwie nowym przekładzie i nowym wydaniu powieści Virginia Woolf Do latarni morskiej. W przyszłym roku minie 100 lat od pierwszej publikacji tej powieści. Moją rozmówczynią będzie Magda Heidel, która wspólnie z Barbarą Kopeć-Umiastowską tego przekładu dokonała. Pytałam Państwa o Państwa spotkania z Virginią Woolf i pani Marta odpisała: eseje Virginia Woolf malują przeszłe światy w naszą wrażliwość falą pięknego, erudycyjnego stylu, którego coraz mniej w debacie publicznej. Takie pozytywistyczne wezwanie. Czytajmy więcej esejów, bo one są nauką myślenia od nowa i ciągle od nowa. Mrs. Dalloway po angielsku została mi w ostatnią sobotę wsunięta przez moją bibliotekarkę, gdy właściwie szukałam starego wydania Do latarni morskiej, bo jak pisze pani Marta, lubi dogłębnie porównywać stare i nowe wydania. Nie zawsze to, co nowe, jest lepsze, więc niedługo będzie czytać właśnie panią Dalloway w oryginale, choć nie planowała. Pani Marto, podziwiam, zazdroszczę i gratuluję. Pani Dalloway zresztą też ukazała się w stulecie angielskiego pierwszego wydania w przekładzie Magdy Heidel w ubiegłym roku, jeśli dobrze liczę. Także może pani też wziąć sobie później ten nowy przekład dla porównania lub dla pomocy w lekturze angielskiego oryginału. I jeszcze tutaj jest mały dopisek od pani Marty. Bardzo lubię, jeżeli państwo dzielą się czy dialogują z nami o tych wydarzeniach, o których rozmawiamy dużo na antenie. Lalka obejrzana, szaleństwo Wokulskiego na punkcie Belli jako efekt stresu pourazowego na wojnie. Takie pytanie stawia pani Marta i dopisuje, że przegapili wszyscy pewien ważny wniosek, który pojawia się w tym filmie. Chodzić, więcej chodzić niż jeździć. To jest taka z tego filmu, zdaniem pani Marty, rekomendacja. Bardzo dziękuję za ten mail. Czekam również na więcej na temat właśnie Virginia Woolf. A tymczasem posłuchajmy pieśni porannej Edwarda Elgara, a więc znów muzyka angielska. Ta pieśń tym razem w opracowaniu na skrzypce, harfę i orkiestrę smyczkową.

0: Czy można jednocześnie być artystką, wykładowczynią i matką? Jaką cenę kobiety płacą za łączenie pracy twórczej, dydaktycznej i opiekuńczej? Wystawa Alma Mater w Salonie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie podejmuje te pytania. Ludwika Gołaszewska-Siwiak spotkała się z twórcami wystawy.
1: Na wystawie pokazujemy 20 artystek, matek i akademiczek. Osób, które w swoim życiu łączą trzy role opiekuńcze.
2: Marta Czyż, kuratorka wystawy.
1: Ta wystawa powiada o trzech systemach, w których w związku z tym się znajdujemy, czyli o systemie produkcji, reprodukcji, a także odporu i wyczerpania. To różne emocje związane właśnie z przebywaniem w tym systemie akademickim, godzeniu tego z przestrzenią domową i z przestrzenią pracowni. To są prace bardzo współczesne, o różnym charakterze. Pojawiają się i tkaniny, i rzeźba, i obrazy, i prace wideo.
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo, cześć ludzku.
1: Możesz, kochanie, możesz. A wszystko w porządku? Zjadłeś obiad?
3: Bo ja teraz udzielam wywiadu w radiu i nie mogę, wiesz?
1: No, jeszcze zaczynają piłować. No pa,
2: pa, pa, pa. Pomysł tej wystawy powstał 2 lata temu na naszej rodzimej akademii, czyli warszawskiej.
4: Maryna Tomaszewska, inicjatorka wystawy.
2: Wraz z Irminą Staś, Anią Panek i Dorotą Kozieracką, czyli moimi koleżankami z wydziału, spotykałyśmy się nie tylko profesjonalnie, ale też prywatnie i temat naszego macierzyństwa przeplatał się z tematami związanymi z samą akademią i postanowiłyśmy to przekuć w zadanie badawcze i w ogóle w sztukę. Zastanawiałyśmy się, jak macierzyństwo wpływa na nas jako artystki i jak sztuka i akademia wpływa na bycie matką. I rozpoczęłyśmy dyskusję na ten temat, doprosiłyśmy Martę Czyż. I pierwsza odsłona tego projektu była w Zielonej Górze w 2025 roku.
5: Praca ma tytuł Hybryda, matka.
4: Alicja Lewicka-Szczegóła, Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
5: Ona odnosi się w pewien sposób do mnie, do moich doświadczeń. Jest to taka kreatura, figura naturalnej wielkości z lekko zmienionymi proporcjami. Kobieta zwierzę, kobieta czuwająca, obserwująca i w pozycji gotowej do skoku, do działania. Są tam też w mojej pracy takie wątki autobiograficzne. Używam roślin, które kojarzą mi się z dzieciństwem, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to odniesienie symboliczne jest dla mnie najważniejsze.
2: To jest praca królowa, która dotyczy Bony Sforzy i bardzo interesuje się tą postacią, ponieważ Bona, Włoszka, renesansowa kobieta przyjechała do Polski i odnalazła wolność w rolach, które zostały jej narzucone. I nie mówię, że te role zostały narzucone jej w Polsce. Od samego początku była szykowana na królową, nie podejmowała decyzji, kto

0: zostanie jej mężem, czy w jakim kraju będzie mieszkać, ale mimo wszystko dla mnie w jakiś sposób naprawdę udało jej się swoją siłą i taką determinacją odnaleźć się w tym i myślę, że wiele kobiet może tutaj widzieć siebie, na przykład tak jak ja, bo też nam kobietom, czy akademiczkom, czy artystkom, no wszystkim tak naprawdę dużo ról jest narzucanych, a umiemy po prostu i w tym nawigować i też czuć się wolne.
1: W wystawie czynnej do 22 listopada towarzyszyć będą panele dyskusyjne i oprowadzania kuratorskie. Więcej szczegółów na stronie internetowej warszawskiej ASP. O sytuacji kobiet Virginia Woolf, jak Państwo wiedzą, też pisała, zwłaszcza słynny esej z 1929 roku Własny pokój, do którego mnóstwo artystek, również polskich, odnosiło się w swojej twórczości czy w wywiadach. No i w takich kobiecych wątkach pozostaje również muzycznie. Posłuchajmy fragmentu sonaty G-dur Marianny Martinez, kompozytorki doby klasycyzmu, koncertującej pianistki i śpiewaczki, uczennicy m.in. Józefa Haydna. To nagranie z najnowszego albumu Joanny Kacperek, na którym pianistka prezentuje twórczość zapomnianych kompozytorek.

0: od muzycznej, przepraszam, delikatności przejdziemy teraz do brutalności, ponieważ na dużej scenie Teatru Willa Machorzycy w Toruniu powstał spektakl o utracie kontroli i życiu po zakończonej wojnie. Twórcy sięgnęli po Tytusa Andronikusa, najbardziej okrutną tragedię Szekspira. Na potrzeby tej inscenizacji powstał nowy przekład autorstwa Macieja Stroińskiego, a do pracy z aktorami reżyser zaprosił zawodników spektakularnych sportów walki.
1: Daj nam któregoś z co ważniejszych gotów, a my już wiemy, co mamy z nim zrobić.
2: Widać, jak to jest tekst bardzo współczesny, jak bardzo jest o nas.
3: Reżyser Marcin Liber.
2: Robimy wszystko, żeby nie dawać jakichś takich prostych rozwiązań, prostych podpowiedzi, w sensie takich podpowiedzi wizualnych, inscenizacyjnych, bo ten tekst mówi sam za siebie i jeśli przyjdziemy z zewnątrz, tacy wrażliwi na to, co się dzieje naokoło, to będziemy czytać ten tekst, interpretować go właśnie po swojemu.
3: Twórcą scenografii i kostiumów jest Mirek Kaczmarek.
4: Myśląc o Tytusie, o spektaklu, ja nie myślałem o konstruowaniu tego świata, tylko bardziej chyba skupiłem się na dekonstrukcji i na tym, co ta dekonstrukcja na co nam pozwoli w odczycie i w odbiorze spektaklu. I pewnym impulsem były oczywiście elementy wrestlingowe. Mamy dwóch panów uprawiających tenże sport, który z założenia jest sportem wyglądającym ekstremalnie i troszeczkę to wyzwoliło taki trop, który pomógł nam w dekonstrukcji właśnie takiej wizualnej. Ten cały świat sceniczny jest bardzo niestabilny, bardzo łatwo go zmienić, zmodyfikować. Oczywiście jak to u Szekspira, zwłaszcza w Tytusie, pojawia się też krew, która jest takim elementem dopełniającym w zasadzie tego dzieła zniszczenia.
2: Pomyślałem sobie, że jeśli opowiadać o przemocy, to w sposób bardzo umowny. Tak umowny, jakie są umowy w regułach meczów wrestlingowych. Czyli my jako uczestnicy takiego meczu wiemy, że ten jest dobry, ten jest zły, że ta przemoc jest przemocą fikcyjną, że tu tak naprawdę nikt nie cierpi. To jest po prostu gest hiperteatralny. I w ten sposób chcemy opowiedzieć o tym, co niesie nam fabuła tego dramatu. To też taka umowa obowiązuje wszystkich, którzy oglądają te mecze, ale w którymś momencie nie wiemy, gdzie następuje przekroczenie tej granicy. I tu też jest tak w dramacie, że my się bawimy, oglądamy sobie umówioną przemoc, ale potem nagle jest ten moment spektaklu, kiedy myślimy sobie, że tu jest czegoś za dużo, że to jest za tragiczne, za smutne, za bardzo przejmujące.

0: I to jest też o takim wariancie przetłumaczenia na nowo tego tekstu i wpuszczania w krwioobieg kultury ponownie Szekspira z tekstem, który był najmniej wystawiany. To jest też zabawne i bardzo przewrotne tłumaczenie. A to, co jest zapisane poważnie, to jest to, co jest, o czym to jest naprawdę głęboko, to wyjdzie tak, wybrzmi. Nie unikniemy tego. I teraz jest nasze zadanie, żeby wziąć odpowiedzialność za to całe widowisko i za to przedstawienie i przeprowadzić widza w jakiś sposób taki bezpieczny, na tyle, na ile to może być bezpieczne, ale żeby wziąć po prostu odpowiedzialność za jego emocje.
1: Zaczekajcie chwilę. Bracia Rzymianie! Łaskawi zwycięzcy! Drogi człowieku, miej litość nad nami.
2: W roli tytułowej gościnnie Adam Cywka.
3: Temat, który chcemy poruszyć, to jest ten taki paradoks, który polega na tym, że na początku ten świat jest uporządkowany poprzez pewnego rodzaju rytuały, poprzez pewnego rodzaju prawo stanowione przez człowieka, poprzez rzeczy, które wydają się sprawiedliwie osądzać czyny, które wydają się światem, w którym poczucie sprawiedliwości w jakiś sposób porządkuje ten świat. I paradoks polega na tym, że nagle zaczyna się to wymykać spod kontroli.
0: To jest porządek ustalony przez religię, władzę, prawo, obyczaj i tradycje. I to staje się takim zbiorem, który powoduje, że my przestajemy być ludźmi, reagować jak ludzie. Znaczy, że to jesteśmy w jakimś sensie zwolnieni od bycia człowiekiem, bo to wydaje nam się, że jest uregulowane przez na przykład bogów, państwo. Tu się robi dramat Tytusa, bo działanie zgodnie z tymi instrukcjami powoduje, że Tytus przestaje być ludzki i popełnia grzech.
3: Właśnie to spętanie tymi rytuałami, to spętanie tym, że dobrze, trzeba poświęcić kogoś z podbitych, mówię o synu Tamory, który zostaje poświęcony w ramach jakby rytualnej zemsty i w ramach prawa zwycięzcy, a przecież można było tego też uniknąć, można było wykazać się wspaniałomyślnością, wykazać się miłosierdziem, ogólnie mówiąc człowieczeństwem po prostu. Ale ta potrzeba wypełnienia tego rytuału jest tak silna, że przesłania sposób widzenia świata w kontekście ludzkim.
0: To jest o zemście i o tym takim nieustającym po prostu spirali. Zemścimy się trzykrotnie na tym, nie? W trójnasób. To jest bardzo przerażający tekst, który tam pada.
3: Poczucie sprawiedliwości, które powoduje tymi ludźmi, zostaje doprowadzone do granic absurdu i zrównane z potrzebą eliminacji drugiego człowieka. Znaczy dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, że jeżeli chcemy komuś wymierzyć sprawiedliwość, to staje się to synonimem wyeliminowania kogoś, czy to mentalnego, czy fizycznego.
0: Co jest też ważne i na co ja chyba stawiam w tej opowieści, to to, że to się dzieje w czasach pokoju. Tytus wraca po wojnie. I teatr ma ten przywilej i taką też trochę może obowiązek opowiadać o tym, co nas czeka w przyszłości. I ja liczę na to bardzo, że w niedługim czasie czeka nas pokój. Ale w tym pokoju trzeba będzie też po prostu umieć trwać i go utrzymać.
4: Wybacz, nie mam wyjścia. Rozlew krwi woła o pomstę do nieba, a obrzęd każe poświęcić ofiarę.
2: Wypowiedzi twórców zebrała Dorota Kołodziejczyk. Spektakl Tytus Andronikus w Teatrze imienia Wilhelma Chorzycy na scenie już dziś to ostatnia szansa przed dłuższą przerwą, ale mamy dla Państwa zaproszenia na jedno z grudniowych przedstawień. Prosimy o maile w tej sprawie. Przypominam, Teatr imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu. Spektakl w grudniu. Proszę pisać poranek2@polskieradio.pl. A my tymczasem posłuchamy utworu Kevina Patsa, Emily No Prisoner Be, do słów Emily Dickinson, który ukazał się na płycie na początku tego roku i to nagranie będzie jednym z tematów dzisiejszej płytomanii o 15. Zaśpiewa Joyce DiDonato, która kreowała na scenie nowojorskiej swego czasu w Metropolitan Opera postać Virginia Woolf w operze właśnie Patsa The Hours na podstawie powieści Davida Cunninghama. Także również w sprawie Virginia Woolf można nadal pisać poranek2@polskieradio.pl.

0: Obiecałam Państwu w prezencie nie tylko bilety, ale także książki. Mandolina kapitana Corellego to opowieść o miłości włoskiego żołnierza i greckiej dziewczyny w czasie II wojny światowej. I była ona na przełomie wieków jednym z największych światowych bestsellerów. Jej autor Louis de Bernier odwiedził właśnie Warszawę. W rozmowie z Jakubem Kuklą Brytyjczyk opowiedział o najważniejszych tematach swojej twórczości i wyższości Johna Dowlanda nad Johnem Lennonem.
1: When I first started writing, I was very surprised to find that I was obsessed with violence.
2: W moich trzech pierwszych powieściach bardzo dużo było przemocy, nawet nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie temat tego wymagał. Z czasem zaczęło mnie coraz bardziej interesować budowanie postaci. Agentka powiedziała kiedyś: Louis, nie potrafisz tworzyć postaci. Pomyślałem wtedy: już ja ci pokażę. I napisałem Mandolinę kapitana Corellego.
3: I'm Captain Antonio Corelli.
4: If you could tell me where I'm going to sleep.
5: In my daughter's room.
4: But where will your daughter sleep?
6: It's none of your business where I sleep.
1: My history is something I've always been interested in.
2: Historia zawsze mnie interesowała, także dlatego, że w rodzinie sporo mówiło się o przeszłości. Początki mojego rodu sięgają tysiące lat wstecz. Natomiast miłość to temat, który szczególnie mnie pociąga. Oczywiście są różne rodzaje miłości. Najczęściej literatura popularna koncentruje się na relacjach romantycznych. Mnie interesują wszystkie odcienie miłości między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem, przyjaciółmi, między ludźmi a zwierzętami. Nie napisałem chyba książki, w której nie pojawiłby się kot. Dzisiaj naszła mnie myśl, że każdej miłości towarzyszy smutek. Smutek jest ceną, którą płacimy za miłość.
1: Today, when I was walking down the street in here, I had this sudden revelation that without love there is no grief. Grief is the price you pay for love.
0: A w tej rozmowie pojawiły się też fragmenty dialogów z filmu Kapitan Corelli z Nicolasem Cage'em i Penelopą Cruz. A jeśli chcieliby Państwo przeczytać tę przeszło 600-stronicową powieść Louis de Berniera, Mandolina Kapitana Corellego, to proszę do nas teraz zadzwonić 22 645 22 22. A dla nas gra już znakomity mandolinista Avi Avital.

0: Avi Avital i Omer Avital, niespokrewniony z nim na kontrabasie. Ekscytujący duet, a w studiu już bez mandoliny i bez kontrabasu, ale za to z gazetami Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo inspirująca muzyka.
2: Przegląd prasy.
1: W takim rytmie możemy się zabrać do lektury.
0: Zdecydowanie będzie to taka pośpieszna lektura, ale, tak, ale jednocześnie ekscytująca.
1: A to może zacznijmy od muzyki w takim razie. Grając Wajdę, najnowszy numer Ruchu Muzycznego.
0: Jakby Wajda był kompozytorem, dobra,
1: tak
0: dobrze,
1: jest.
0: Słucham.
1: Magda Miśka-Jackowska, autorka tekstu, pisze... Nie był melomanem, słuchał mało, lepiej czuł się w ciszy, a proces artystyczny zaczynał od wizji, a nie od dźwięków. Później pod koniec życia na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w 2015 roku mówił wręcz, że się na muzyce nie zna. Trudno w to uwierzyć, słuchając jego kina. Wygląda na to, że drogi kompozytorów i reżysera po prostu przecinały się na Wajdowym skrzyżowaniu. Tak jak w jego obrazach przecinały się sztuki plastyczne, literatura, teatr, intymne opowieści o człowieku i wielka historia. O muzyce w filmie mówił mało, a jednak o jej roli wiedział więcej niż większość tych, którzy chętnie się na ten temat wypowiadają. I choć nie pozostawił ani jednej nuty, pozostaje jednym ze współtwórców polskiej muzyki XX wieku, bo wymazać z niej kina po prostu się nie da. Jest przypomnienie między innymi o Andrzeju Markowskim, który miał wielkie zasługi w tworzeniu muzyki filmowej. No a dwaj ulubieni autorzy Andrzeja Wajdy to Andrzej Korzyński i Wojciech Kilar. O swoich kompozytorach Wajda pisał rzadko, mówił tylko trochę częściej i nie sposób na tej podstawie pojąć, na czym polegał fenomen jego współpracy z nimi. Były to natomiast słowa wielkiego uznania. O Korzyńskim, że ta muzyka przynosi jego filmom sukces, albo o Kilarze, że dzięki jego kompozycjom wie, jaki film ma zrobić lub jaki zrobił.
0: A to bardzo ciekawe, zwłaszcza jeśli chodzi o Wojciecha Kilara, prawda?
1: Jeśli chodzi o Wojciecha Kilara, to oczywiście jest to zapewne uproszczenie pewnego przesłania, które Wojciech Kilar przekazał Andrzejowi Wajdzie, a wersja taka prostsza jest taka, że zwrócił się do Andrzeja Wajdy, że napisał Poloneza i czy zechciałby Wajda dorobić do tego film. No i tak też
0: piękna,
1: się stało.
0: Piękna anegdota Poloneza, którego teraz tańczą wszyscy maturzyści w całej Polsce.
1: No, wygrał z Ogińskim. Kilar zabił Ogińskiego.
0: No może nie zabił, ale wyeliminował. Było o tym w wątku przedstawienia tytułu Sandronikus.
1: Tak jest. Przejdźmy do mediów.

mediów prawdziwych, a i sztucznych też. Rzeczpospolita, Urszula Zielińska, 111 miliardów dolarów na stole. TVN zmienia właściciela. Mhm. We wtorek 6 października, po ponad 7 miesiącach od ogłoszenia sfinalizowana zostanie transakcja, w której Dawid przejmie Goliata. Czyli Paramount Skydance zostanie właścicielem

0: właściciela studia Warner Bros. Pictures, kanałów telewizyjnych CNN, TNT, Eurosport, Discovery i platformy HBO, a w Polsce także TVN i Player, przez powstałą w 2025 roku grupę Paramount Skydance, właściciel stacji CBS, MTV, platformy Paramount Plus, studia Paramount Pictures. Także ten Dawid z tytułu to też jest niemały,
1: tak. No.
0: Ale przejmuje większego. A tutaj troszkę przyszłości. Producenci AI, czy tak jak my proponujemy SI, sztuczna inteligencja. Choć jak chce prezydent Stanów Zjednoczonych, ma się nazywać
1: superinteligencja,
0: czyli SI, tak?
1: Tak, tak, ale ja chyba wolę AI, dlatego że SI to są teraz jeszcze też związane z
0: wychowaniem. I o tym Adam Pantak na stronach poświęconych prawu co dnia. Wykazanie, że do choroby psychicznej doszło wskutek korzystania ze sztucznej inteligencji, nie będzie proste. Prawnicy analizują, jak w praktyce zadziałają proponowane przepisy. Producenci systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję odpowiedzą za szkody psychiczne wyrządzone użytkownikom, na przykład przez ChatGPT. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji przepisów o produktach niebezpiecznych.
1: Mm.
0: Bardzo to jest ciekawe. Ja przypominam, że w Rzeczpospolitej o tym mówiliśmy. Wieniawski mocno odmłodzony to Jacek Marczyński o konkursie Wieniawskiego. Godne polecenia bardzo również Maziarski. I przypomnienie, bo to duży tekst Wojciecha Maziarskiego, polityka antypolityczna, to o Wacławie Hawlu, ale nie tylko, o całym kontekście. Przypomina, za najważniejszy esej polityczny Hawla uchodził Siła bezsilnych z 1978 roku. Autor sformułował tam program życia w prawdzie. Jego zdaniem każdy członek społeczeństwa, nawet zwykły sprzedawca warzyw, dysponuje potężną bronią, jaką jest odmowa uczestniczenia w zbiorowym kłamstwie. Ma wybór. Albo może wywiesić między sprzedawanymi jarzynami hasło proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, będące hołdem dla systemu i narzędziem, przy pomocy którego władza kontroluje obywateli. Albo może tego nie zrobić, odmawiając udziału w wiernopodańczym rytuale. W obliczu masowego ruchu odmowy totalitarna władza staje się bezradna. To przypomnienie manifestu Hawla.
1: A podobno w Rosji jeden z wieców przerodził się w jakieś wystąpienie przeciwko współczesnej wersji caratu. Tak, niedużo doniesień na ten temat widziałam. Ciekawa jestem, czy są prawdziwe. Ale w prasie jeszcze pewnie nie było.
0: Jeszcze nie. Rusza dyskusja na temat, to uruchomił prezydent państwa, na temat dostępu do broni. Andrzej rysuje w Gazecie Wyborczej taki dialog. Musimy rozpocząć debatę nad odpowiedzialnym dostępem do broni. A drugi rozmówca, żeby każdy obywatel mógł sobie kogoś pomylić z dzikiem.
1: Ale z tego co wiem, więcej mężczyzn niż kobiet życzyłoby sobie dostępu do broni.
0: Tak jest. Dziennik Gazeta Prawna. Generalnie Polacy nie chcą łatwiejszego dostępu do broni. 35,7% tak, w tym zdecydowanie tak i raczej tak. I 57% nie. Wśród kobiet to jest 68% na nie, a mężczyźni po połowie. I Wojciech Kubik w komentarzu: chcemy broni, ale nie chcemy liberalizacji. Pisze: najwyraźniej jesteśmy narodem wyjątkowo pokojowo nastawionym i nie chcemy jednoznacznie brać odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje, swoich rodzin i majątku. W tym idealnym świecie o nasze dobre samopoczucie i bezpieczeństwo zadbać ma sprawna policja, a przed ewentualnym agresorem bronić nas powinna uzbrojona po zęby armia. Tak bowiem można czytać wyniki sondażu, w którym aż 57% Polaków sprzeciwia się jakimkolwiek nowym ułatwieniom w dostępie do broni.
1: A ja czytam to w ten sposób, że mamy jednak momentami rozsądne społeczeństwo, z czego bardzo się cieszę. I bardzo dziękuję za ten dzisiejszy przegląd prasy. Jerzy Kisielewski ją dla nas przeglądał.
0: Kłaniam się.
1: A my na koniec posłuchamy chorwackiej kompozytorki tworzącej na przełomie XIX i XX wieku, Dory Pejaczewicz.

0: Autopromocja.
1: Jako dziecko wyemigrował do Kanady. Później został grafikiem i przez wiele lat tworzył animacje, między innymi w głównym studiu Disneya w Kalifornii.
2: Moja mama mnie odwiedziła właśnie w Los Angeles. Tak przeszła się przez ten cały oddział i sobie tak powiedziała, że no, nie wyobrażałam sobie, że tacy czołowi artyści tak będą wyglądać.
1: Bohaterem zapisków ze współczesności będzie w tym tygodniu Piotr Bielicki, znany na świecie jako Peter Bielicki. Na spotkanie z artystą zapraszam od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Już 8.
4: Poranek dwójki.
3: Rozpoczynając trzecią godzinę poranka, po raz trzeci mówimy Państwu dzień dobry. Jest wtorek, 6 października, 279 dzień roku. Dzisiejsi solenizanci to Albert, Artur, Bronisław, Brunon, Fryderyka i Monika. Składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowia i wszystkiego, co dobre. 6 października to również międzynarodowy

0: Światowy Dzień Borsuka. Niech żyją, oby nie w miastach.
1: Pogoda.
0: Polska pozostanie dziś pod wpływem wyżu znad Rumunii. W polarnej morskiej masie powietrza jedynie na krańcach północnych oddziaływać będzie Zatoka Niżu znad Skandynawii. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i ma się nie zmieniać. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające do dużego. Po południu na północy właśnie mogą zdarzyć się słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany na południu i na północnym wschodzie, okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich.

0: To fragment kwartetu smyczkowego G-moll Ralpha von Williamsa w wykonaniu Britten Quartet. A już za chwilę w poranku dwójki zabrzmi przepiękny dźwięk wiolonczeli i głos Nicolasa Alstedta, który znakomicie się nią posługuje. Chwilę później Mateusz Pospieszalski zaprosi na bardzo multimedialną wystawę.
1: Jest autor zdjęcia, jest kompozytor muzyki i jest muzyka, której można posłuchać po zeskanowaniu kodu QR. Świetny pomysł, bardzo dobrze się to ogląda.
0: A o 8.30 moją rozmówczynią będzie jedna z tłumaczek książki, której słuchamy od poniedziałku w paśmie To się czyta w interpretacji Magdaleny Czerwińskiej.
2: Nici z wyprawy do latarni, James. Powiedział niezręcznie, stojąc przy oknie, choć z szacunku dla pani Ramsey próbował złagodzić ton głosu, żeby nadać mu przynajmniej pozór dobroduszności. Wstrętny człowieczek, pomyślała pani Ramsey. Po co to w kółko wałkować? Nagle donośny okrzyk, jakby na wpół rozbudzonego lunatyka, coś o tym, że pod gradem kul i łusek. Dotarł do jej uszu, każąc rozejrzeć się niespokojnie, czy nie słyszał go ktoś jeszcze.
0: O pani Ramsey i innych postaciach z powieści Do latarni morskiej Virginia Woolf porozmawiamy z Magdą Heidel. A już teraz Sarabanda z suity angielskiej nr 1 Adoriana Sebastiana Bacha w wykonaniu Piotra Anderszewskiego.

Od klawiszy przejdziemy teraz do smyczka. Chętnie sięga po utwory polskich kompozytorów. Kilka lat temu nagrał kwintet Konstantego Ragameja, a przed kilkoma miesiącami ukazała się płyta z drugim koncertem wiolonczelowym Grażyny Bacewicz. Ten utwór zresztą artysta zaprezentował w Warszawie podczas inauguracji sezonu Filharmonii Narodowej. Niemniej szczególne znaczenie ma dla niego twórczość Lutosławskiego. Nicolas Altstedt, niemiecko-francuski wiolonczelista, nie uznaje granic. Jako solista, ale też dyrygent i dyrektor artystyczny festiwali prezentuje publiczności dzieła od baroku do współczesności. Rozmawiał z nim Jakub Kukla.

0: ich habe immer noch das Gefühl oder die Lust, nach Frankreich zu ziehen, nachdem ich jetzt mein ganzes Leben in Deutschland gelebt habe.
1: Ciągle nachodzi mnie chęć, żeby przeprowadzić się do Francji. Całe dotychczasowe życie spędziłem w Niemczech, ale czuję z Francją związek i nie wykluczam, że przeniosę się do Paryża. Niemniej jestem mocno ukształtowany przez niemieckie szkolnictwo, ale też przez niemiecką część rodziny. Tam zawsze dużo się czytało, więc niemiecka literatura, czy po prostu niemiecka sztuka wywarła na mnie największy wpływ. W mojej edukacji Bach, Beethoven, Brahms, czy szerzej twórcy niemieckojęzyczni jak Mozart, Schubert, ale też twórcy powojenni Riem, Henze czy Reinmann odegrali ostatecznie większą rolę niż Debussy, Proust, Ravel czy Ego.
0: Riem und Aribert Reimann, das war dann doch prägender, würde ich sagen, als Debussy, Proust, Ravel und Victor Hugo. Meine Eltern wollten, oder mein Vater wollte bestimmt, dass wir irgendwie mit Musik aufwachsen, gar nicht mal notwendig als Beruf, aber als...
1: Moi rodzice chcieli, żebyśmy dorastali w otoczeniu muzyki. Nie chodziło nawet o przyszły zawód, raczej o pewne wzbogacenie, fundament. Mieliśmy w domu wiolonczele, więc dość naturalnie wybór padł właśnie na ten instrument. Polubiłem granie na tyle, że wkrótce nie potrzebowałem konkretnych zachęt. Nie myślałem o żadnym innym zajęciu. Wiolonczela dawała mi ogromną radość i dość szybko stała się jedyną alternatywą.
0: Das Cello war irgendwie immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, und das war eine Selbstverständlichkeit.
1: Dojście do wirtuozerii kosztowało mnie dużo pracy. Tak jak wielu innych muzyków ćwiczyłem w młodości bardzo intensywnie, ale sprawiało mi to radość i nie potrzebowałem zachęt ze strony dorosłych. Moi rodzice nie są muzykami. Nie zależało im na tym, żebyśmy zostali profesjonalnymi artystami, a ja pokochałem muzykę. A kiedy kocha się to, co się robi, chce się to robić jak najlepiej i wtedy praca układa się sama.
0: Einigermaßen irgendwie spielen kann und dann ergibt sich die Arbeit eigentlich von selbst. Es ist so gekommen, dass ich das Cellokonzert so geliebt habe, dass es so ein bisschen zu meiner Visitenkarte geworden ist. Und ich habe das große Glück, dass ich einen tollen Bruder habe, der ein toller Pianist ist und ein fantastischer Dirigent.
1: Zakochałem się w koncercie Lutosławskiego tak bardzo, że stał się niejako moją wizytówką. Mam szczęście mieć brata, który jest świetnym pianistą i dyrygentem. W czasach studenckich bardzo często mi akompaniował na koncertach i przesłuchaniach konkursowych.

0: Koncert Lutosławskiego otworzył mi w zasadzie drzwi do solowej kariery. Nagrodą na konkursie w Lucernie był występ z filharmonikami wiedeńskimi. W trakcie przesłuchań zagrałem bardzo różne utwory, ale najważniejszy był koncert Lutosławskiego. Między innymi dlatego łączy mnie z tym utworem szczególna więź. Jest wiele innych koncertów, które wykonywałem być może nawet częściej. Koncert Haydna, Schumana, Szostakowicza, Waltona. Ale kiedy gram Lutosławskiego, czuję się jak dorosły, który wraca do czasów szczęśliwego dzieciństwa. Nie chcę, żeby to zabrzmiało pretensjonalnie. Nie twierdzę też, że gram ten utwór wyjątkowo dobrze. Po prostu kiedy wykonuję tę kompozycję, pojawia się spokój. Znów mam 18 lat i czuję się, jakbym wrócił do domu. Tak działa na mnie ten koncert.
1: Da kehrt so eine Ruhe ein und da bin ich wieder ich selber, da bin ich wieder 18 Jahre alt und da bin ich bei mir zu Hause. Das ist wirklich das Gefühl, das das Werk mir gibt. Ja.

0: Musik ist Musik und man, Musik verändert sich, wie die Menschen sich verändern und die Sprache verändert.
1: Muzyka to muzyka. Zmienia się tak samo, jak zmieniają się ludzie, jak zmienia się język. Niemniej tak długo, jak muzyka pozostanie naturalna w całej swojej różnorodności i złożoności, może się nieustannie rozwijać i zmieniać. To niezwykle ekscytujące przyglądać się tym zmianom. Uważam, że trzeba zajmować się nową muzyką, jeśli chce się grać Bacha i odwrotnie. Trudno grać Schönberga, nie znając Monteverdiego, Bacha czy Mozarta. Trzeba zacząć od fundamentów, żeby dotrzeć do współczesności. Żeby zrozumieć Berga, trzeba znać harmonikę Brahmsa czy Bacha. Z drugiej strony trzeba pracować ze współczesnymi kompozytorami, żeby zrozumieć, że dzieła Beethovena nie są skamieliną, ale rodzą się w momencie kolejnego wykonania. Dziś innego niż wczoraj czy jutro.
0: Dass ein Werk von Beethoven nicht steril ist, sondern immer lebendig und immer im Moment geboren wird und das heute anders ist als gestern und als morgen.
2: Słuchaliśmy wypowiedzi Nicolasa Altstäda zarejestrowanej podczas spotkania z Jakubem Kuklą, a teraz sięgnijmy po jego nagrania. To będzie utwór z najnowszego albumu wiolonczelisty Heavenly Lights, który ukazał się w sierpniu tego roku. Nicolas Altstädt zestawia kompozycje Zoltana Kodaja i Ollego Mustonena, fińskiego pianisty i kompozytora, i właśnie w tym duecie z Ollim Mustonenem posłuchajmy go w sonacie wiolonczelowej.

Myślę, że ta kompozycja Olego Mustonena stanowi dobre wprowadzenie do kolejnego zaproszenia. Trwa w Warszawie Unsound Festival. Jeśli nie straszne Państwu nowe brzmienia, to mamy bilety na dzisiejszy wieczór w klubie Oczki w Warszawie. Nazwa jest tu zarazem adresem. Jak piszą organizatorzy festiwalu Unsound, poruszać będziemy się do rytmów eksperymentalnych piosenek diasporycznego postpunka i nieokiełznanych elektronicznych brzmień. Wieczór zakończy się performancem audiowizualnym Control Freak. Jeśli chcieliby Państwo zanurzyć się, zagłębić się w takie nowe brzmienia w ramach Unsound Festival, proszę do nas pisać już teraz. Mamy bilety na dziś, na godzinę 19 do klubu Oczki w Warszawie. Poranek dwójki małpa polskieradio.pl. A tymczasem posłuchajmy fragmentu koncertu obojowego D-moll Alessandro Marcellego.

0: Oboistce Katarzynie Szprekelsen towarzyszył zespół The English Concert. 27 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Poranka Dwójki.
1: Rekomendacje.
0: Mateusz Pospieszalski, kompozytor, aranżer i multiinstrumentalista, ale przede wszystkim być może saksofonista, który od lat związany jest z zespołem WW, dziś zaprasza na wystawę, która łączy bardzo różne dziedziny sztuki.
2: Obraz i dźwięk, wystawa w Promie Kultury na Saskiej Kępie, bardzo ciekawa rzecz. Właściwie na spółę zrobiona wystawa Artura Wolskiego i Tomka Sikory. Oni już tą kolejną produkcję taką wspólną zrobili. Jak to wygląda? No właśnie tak jak się nazywa, czyli ten dźwięk, który gdzieś tam jest cały czas pod tymi pracami Tomasza. Od jakiegoś czasu Tomasz robi malarskie te foty, które są jak pastelami malowane. Jest i przyroda, i industrial, ale są i portrety. I to wszystko jest zawarte w tej jednej wystawie. Ona robi wrażenie jeszcze potrójne, dlatego że są tutaj trzy media. Bo jest autor zdjęcia, jest kompozytor muzyki i jest muzyka, której można posłuchać po zeskanowaniu kodu QR. Świetny pomysł, bardzo dobrze się to ogląda. Człowiek jest ciekawy. Jeszcze, żeby zobaczyć. A ciekawy, jak ten obraz brzmi w wydaniu takiego innego kompozytora. Uważam, że jest to bardzo ciekawa propozycja, taka praca zespołowa. Serdecznie polecam. Wystawa w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Obraz i dźwięk. Tomasz Sikora, Artur Wolski i 46 kompozytorów do 46 prac Tomasza Sikory. Obraz i dźwięk. Serdecznie polecam. Mateo Pospieszalski.
0: Ale warto się pospieszyć, ponieważ wystawa Obraz i dźwięk w Promie Kultury tylko do 15 października.

0: utwór jakby znany, a brzmi obco, to Come Together Johna Lennona i Paula McCartneya, ale w wykonaniu Milosza Karalicza na gitarze i Chrisa Hilla na kontrabasie.
1: Gość poranka dwójki.
0: Łączymy się z Krakowem, gdzie jest Magda Heidel, tłumaczka z języka angielskiego, wykładowczyni, prezeska Polskiego Pen Klubu. Witaj, Magdo.
2: Dzień dobry.
0: Łączymy się, ponieważ jest już w księgarniach dostępny przepięknie wydany nowy, twój wspólny z Barbarą Kopeciu-Miastowską przekład powieści Virginia Woolf Do latarni morskiej. Wracasz do Virginia Woolf często, bo mam też przed sobą twój przekład Pani Dalloway, która ukazała się w 2023 roku.
2: No wracam i to jest wielki przywilej, że mogę pracować z utworami tej pisarki. To postać, która towarzyszy mi od 20 lat jako tłumaczce, czy też raczej ja jej próbuję towarzyszyć i ja jej próbuję sprostać. Do latarni morskiej to bardzo szczególna powieść, chyba jedna z najważniejszych i jedno z najważniejszych dokonań prozy modernistycznej.
0: Też tego najlepszego okresu, przepraszam, że ci wpadnę w słowo, że z tego najlepszego okresu twórczości Virginia Woolf.
2: Z pewnością, chociaż muszę powiedzieć, że ja nie znam słabych okresów twórczości Virginia Woolf, jeśli mogę tak powiedzieć. Oczywiście to jest pisarka, która z każdym kolejnym utworem eksperymentuje i z każdym kolejnym utworem proponuje nowe spojrzenie na rzeczywistość, nowy uchwyt językowy świata, nową perspektywę. Natomiast rzeczywiście Do latarni morskiej to jest rok 1927, więc to jest szczyt twórczości pisarki po Pani Dalloway, następna powieść, prawda, w trakcie tworzenia najważniejszej eseistyki literackiej. Pisarka dojrzała, pisarka już o ustalonej renomie, no i pisarka u szczytu swoich sił twórczych, rzeczywiście.
0: I wspomina, że to jest kolejna po Pani Dalloway powieść i Pani Ramsey, która jest taką centralną postacią powieści Do latarni morskiej, wydaje się jakoś emocjonalnie z Clarissą Dalloway spowinowacona, prawda? Czy w każdym razie taka jej sytuacja społeczna jest i mierzenie się z tą sytuacją społeczną gdzieś są takim punktem wspólnym?
2: Może tak jest. Myślę sobie o tym, że to są dwie wielkie kreacje kobiecych postaci spod pióra Virginia Woolf, pod piórem Virginia Woolf powstałe. Każda z nich jest inna również z tego powodu, że każdą z nich w innym stopniu obdarzyła takim ładunkiem osobistego doświadczenia i swoich własnych przeżyć i swojej własnej pamięci. Natomiast to także kobieta, tak jak Clarissa Dalloway, to jest kobieta dojrzała, to jest kobieta w takim kwiecie wieku, czy też przechodząca właśnie już z tego okresu wzrostu ku okresowi uwiądu, jeśli można tak powiedzieć, taki trudny moment w życiu kobiety. To jest taki moment, w którym redefiniuje się jej tożsamość, której redefiniuje się jej rola społeczna, a zarazem w której krystalizuje się jej osobowość. I myślę, że portret pani Ramsey, który, jak wiemy, wiele ma z portretu
0: matki
2: Julie Steven, czyli matki Virginia Woolf, to jest próba uchwycenia doświadczenia kobiety

0: właśnie w tym trudnym momencie, ale też w środku życia. Pewnie będziemy o tym zaraz mówić, ale to jest powieść o życiu i o śmierci. I pani Ramsey, którą poznajemy i która jest taką właściwie dominującą postacią pierwszej części powieści Do latarni morskiej, pani Ramsey jest uchwycona w środku życia. Otoczona rodziną, otoczona przyjaciółmi, otoczona przyrodą, otoczona swoimi podopiecznymi. Wszystko toczy się wokół niej.
1: Ale też widzimy ją w takim momencie, kiedy jakby zdaje sobie sprawę, że ten najlepszy być może moment w życiu, czy wiele jest tam takich chwil, to jest wspaniałe w tej powieści, że sąsiadują w niej takie gorzkie przemyślenia, gorzkie obrazy z takimi momentami poczucia spełnienia czy ukojenia, ale właśnie to jest kobieta około 40-50 nawet roku życia, właśnie tak jak wspomniałaś, otoczona liczną rodziną, dzieci 8, tak, czy 6. Dzieci zasiada przy wspólnym stole, u którego drugiego szczytu zasiada mąż, wybitny badacz, akademik, do którego z kolei ściągają jego studenci, chcący wieść z nim długie rozmowy na tarasie. Właśnie nie wiem, bo to nie jest takie oczywiste, czy pięknego, czy niepięknego, w każdym razie gościnnego domu na jednej ze szkockich wysp.
0: Tak, ja widzę panią Ramsey jako taką postać, która w swojej takiej niepozornej społecznie sytuacji, ona jest żoną wielkiego człowieka, a nie wielkim człowiekiem, prawda? Ona jest matką dzieci, które czeka wielka przyszłość, które będą pięknościami i geniuszami. Sama już być może nie jest w tej okresie, kiedy piękno, chociaż piękno to jest cecha, która jej towarzyszy nieustająco, prawda? No w każdym razie to jest postać, która jest niby w cieniu, a tak naprawdę ona jest centrum, ona jest słońcem tego świata. To nie jest postać, która przeżywa tę rzeczywistość wyłącznie jako ekstatyczną rozkosz. To byłoby naiwniactwo, prawda? To byłoby coś bardzo dalekiego od tego, jak Woolf postrzega świat i postrzega swoich bohaterów. To jest, tak jak powiedziałaś, obraz słodko-gorzki czy niepokojący.
1: Tak, tak.
0: To jest świat pełen
1: Magdo, rzuca się cieniem na naszą rozmowę z kolei niepokojący dźwięk, jakby teśmy byli podsłuchiwani z perspektywy drona, a o perspektywach też koniecznie jeszcze chciałabym porozmawiać. Na chwileczkę się rozłączymy i zaraz wrócimy do rozmowy.

Jednym z pytań, które biorąc do ręki przepięknie, przypominam, wydaną powieść Do latarni morskiej Virginia Woolf, jest to, dlaczego warto wracać do prozy XIX-wiecznej, czy osadzonej, której akcja osadzona jest u schyłku XIX wieku, w epoce wiktoriańskiej, w epoce tak odmiennej od nas obyczajowo, bo myślę, że nawet jeśli państwo słuchają choćby odcinków To się czyta, gdzie w tym tygodniu prezentujemy fragmenty tej powieści w interpretacji Magdaleny Czerwińskiej, to być może ciekawa jestem, też chętnie przeczytam, jeżeli zechcą się państwo podzielić.

0: dzielić swoimi odczuciami. Wydaje mi się, że jakiś rodzaj prawdy emocjonalnej, jaki jest w tej literaturze, jest zupełnie pozaczasowy, ponadczasowy, niezwykły. Także warto sięgnąć po tę książkę. Jeżeli mają Państwo ochotę, to mamy egzemplarze. Dziś jakoś najwygodniej mi komunikować się z Państwem mailowo, więc zachęcam do pisania poranek@polskieradio.pl do Latarni Morskiej w przykładzie Magdaleny Heidel i Barbary Kopeć-Umiastowskiej. Magda Heidel opowiadała już, że ta książka jest w pewnym sensie przełamana na dwie części. To również oddane jest w takiej pięknej szacie graficznej książki. Jest tutaj taka część, gdzie czcionka pozostaje jak w pierwszej części niebieska, ale papier staje się szary i to jest właśnie takie przełamanie czasu pokazane również w formie graficznej tej książki. Ale my z Magdą Heidel możemy już wrócić do rozmowy, tak? Halo?
1: Jestem z powrotem. Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Cieszę się ogromnie, no bo właśnie chciałam zapytać o to, co takiego my w tym wiktoriańskim obrazie świata możemy znaleźć w twoim odczuciu dla siebie dzisiaj, bo opowiadasz o tej bohaterce, pani Ramsay, która właśnie w tak różnych odcieniach jest nam przez Virginia Woolf pokazywana. Chyba to, że jesteśmy tak mocno osadzeni w epoce wiktoriańskiej wcale nie przeszkadza w lekturze. To nie jest tylko czytanie powieści historycznej dla zapoznania się z realiami.
1: Cóż, ja bym w ogóle polemizowała z tezą, że jesteśmy mocno osadzeni w epoce wiktoriańskiej i że jest to w ogóle powieść historyczna. Oczywiście ze zdumieniem odkrywam, że Virginia Woolf tworzyła 100 lat temu. Ja tłumacząc jej teksty i pracując, czytając je, mam nieustające wrażenie, że to jest literatura do bólu współczesna nam i aktualna dzisiaj. To, że to rzeczywiście minęło 100 lat, jest dla mnie za każdym razem jakimś szokującym odkryciem. Oczywiście, że mamy ten entourage początku XX wieku, powiedzmy, że mamy dzieciństwo, które troszkę inaczej wygląda niż dzieciństwo dziś, że mamy inną przestrzeń, trochę inny dom.
0: Też trochę
1: tak dalej,
0: formy towarzyskie, prawda? Formy relacji między ludźmi jednak są inne.
1: Może tak, chociaż z drugiej strony, no cóż, mają służące, prawda, mają kucharkę, chociaż no, tak naprawdę to są takie powierzchniowe różnice. Sądzę, że to naprawdę rozpoznajemy ten świat jako nasz, nie dlatego, że, czy rozpoznawalibyśmy go, nie dlatego, żeby formy towarzyskie, czy też sposób spędzania wakacji był taki jak dzisiaj, bo to są ulotne, powierzchniowe rzeczy, ale rozpoznajemy w tej powieści, która jest mniej fabułą, bardziej narracją, rozpoznajemy żywą tkankę ludzkich emocji i ludzkich przeżyć. I mam wrażenie, że to jest poziom, na którym ta proza z pewnością się nie starzeje, ani nie ma waloru prozy historycznej. Wspomniałyśmy, prawda, że to jest powieść o życiu i o śmierci. W pierwszej części to życie bujnie się rozwija przy wszystkich swoich komplikacjach i przy wszystkich swoich aspektach dobrych, złych, trudnych, łatwych, pięknych, brzydkich.
0: Wiele jest bardzo ciekawych refleksji na przykład na temat małżeństwa i to zarówno właśnie pani Ramsay, czy państwo Ramsay gdzieś mają te przemyślenia dotyczące swojej relacji, ale też pojawiają się młode pary, prawda, które...
1: W ogóle być może jest to ta pierwsza część przede wszystkim, to jest opowieść o tym, jak ludzie żyją ze sobą. Ramsayowie to stare małżeństwo, które rozumie się bez słów i które ma to coś, prawda? To bardzo piękne sceny, są niezwykle intensywne. Między nimi jest to coś, co trzeba pielęgnować, ale to też zapewnia.
0: Jak słyszą Państwo w reklamówce, to się czyta, pada tam takie zdanie, fragment refleksji pani Ramsay, jak kiedykolwiek mogła obdarzyć jakimś uczuciem tego mężczyznę.
1: To jest też część małżeństwa. Tak. Która żona nie zadawała sobie takiego pytania, który mąż nie zadawał sobie takiego pytania, niech pierwszy rzuci książką. Druga część z kolei jest no, taką abstrakcyjnym opisem mijającego czasu, który jest poza ludźmi, który ludzi właściwie traktuje jako swój materiał. To jest przejmujące szalenie i państwo pewnie pamiętają, że tam są takie nawiasowe uwagi, w których ludziom się dzieją różne rzeczy. Mhm. Andrew Ramsay ginie na wojnie, Prue Ramsay umiera.

0: w połogu. Dzieją się straszne rzeczy, które z perspektywy człowieka byłyby końcem świata, a tam patrzymy na nie z punktu widzenia czasu, czyli takiego punktu w narracji, do którego właściwie my nie mamy dostępu, chociaż wszyscy mu podlegamy. I w końcu trzecia część, w której wracamy
1: na tę wyspę
0: Sky, czy też do Sanajw z Korwanskiego tak naprawdę. I próbujemy razem z bohaterami, z dwiema grupami bohaterów zrozumieć, co to znaczy żyć po zmianie, po przejściu przez rzekę czasu, co to znaczy wrócić w to samo miejsce, co to znaczy być dalej tam lub gdzie indziej. To jest niezwykle kunsztownie zbudowana część powieści, w której z jednej strony mamy malarkę Lily Briscoe, która próbuje na nowo namalować pejzaż, do którego wraca po tych 10 latach, a z drugiej strony mamy Jamesa, tego chłopca z pierwszych zdań powieści, który wreszcie może popłynąć do latarni morskiej. To się kończy wielkim zawodem, to się kończy wielkim rozczarowaniem, czy też może to jest złe słowo, bo to nie jest takie rozczarowanie łatwe pod tym, ach, naprawdę to myślałam, że jest inaczej, tylko to jest takie gorzkie doświadczenie egzystencji. Wszystko jest zawsze inaczej niż myślimy, niż to, na co czekamy, niż to, co nam się zapowiada jako piękna przygoda. No i w końcu pan Ramsay, o którym mało powiedzieliśmy, skupiliśmy się na początku na pani Ramsay, pan Ramsay, który jest tą opuszczoną, zostawioną drugą częścią małżeństwa, historii życia, wzorowany na ojcu Virginia Woolf, bohater, który też przeżywa pewną katarzis, nie wiem, pokazuje nam się jako pewien stały element, jako ktoś, kto jest również osią tego świata. Bardzo to jest misterne i jeżeli odpowiadać na pytanie, co stąd dla nas dzisiaj, no to właśnie nie wiktoriański entourage, tylko raczej właśnie myśl o tym, co to znaczy być człowiekiem, przeżywać stratę, przeżywać powrót, przeżywać marzenie, doświadczać rzeczywistości i dawać jej wyraz w swojej ekspresji. To jest ostatecznie powieść o artystce.
1: I też to pokazuje tę zwodniczą naturę nostalgii, to znaczy jak to właśnie, o czym wspomniałaś, jak to, o czym my myślimy, o czym marzymy, do czego pragniemy wrócić, jest zawsze czymś innym i jak też każda z tych postaci, one są wspaniale, to jest narracyjnie rozegrane, dlatego, że tam nie ma jednej osoby opowiadającej nam tę sytuację, ta perspektywa cały czas się zmienia i bardzo delikatnie jesteśmy przeprowadzeni z jednego punktu widzenia do drugiego, bo czasami to są zupełnie epizodyczne postaci, nie wiem, Minta, tak? Jedna z bohaterek wchodzi do pokoju opromieniona złocistą chmurą i my jesteśmy wtedy w niej, a potem widzimy...
0: Albo w panu Ramseju, który patrzy na nią pożądliwie. Tak, to rzeczywiście jest cud narracji personalnej, ta powieść. Bardzo się starałam, żeby w tym przekładzie nie zdradzić tego poziomu twórczości Woolf, bo to jest doprowadzone w ta technika punktu widzenia, ta technika, którą Woolf nazywała wykopywaniem jaskiń za postaciami, czyli dostawaniem się do ich podglebia, do ich podświadomości, do ich sposobu konstruowania rzeczywistości za ich słów, żeby nie doprowadzić, żeby tutaj nie zdradzić Woolf, tylko żeby oddać w pełni tę bardzo trudną i niezwykle skuteczną, niezwykle przejmującą, taką poruszającą do głębi technikę narracyjną. Temu służą między innymi niezwykle kunsztowne, długie, skomplikowane zdania, nad którymi pracowałam, żeby nie skracać ich, żeby ich nie upraszczać, żeby ta składnia, która jest cudem angielszczyzny, pracowała na rzecz stworzenia intensywności tego świata, tego, że żadne poruszenie, żaden drobny, emocjonalny impuls nie pozostaje bez śladu.
1: A jeszcze dodajmy, książka jest opatrzona twoim posłowiem, w którym pokazujesz, jak te techniki narracyjne, jak w ogóle pisarstwo Virginia Woolf też zakorzenione jest w jej doświadczeniu innych sztuk, choćby fotografii. To jest kontynuacja twojej wspólnej pracy z Barbarą Kopeciu-Umiastowską.
0: Tak, chętnie o tym powiem.

bo Basia Kopeć-Umiastowska była wybitną, nadzwyczajną tłumaczką o wielkim dorobku, a przede wszystkim była wspaniałą, znakomitą osobą, wrażliwą, czułą, dobrą, ironiczną.

0: miało sentymentalnie, ale sądzę, że to jest również temat Virginia, to jest wielki temat Virginia Woolf i to jest również temat tej powieści, więc Basiu, kochana, jeśli gdzieś tam z chmurki nas słyszysz, chcę powiedzieć, że twoja obecność w tej powieści i twoja obecność w moim życiu były niezwykle istotne.
1: Nowe wydanie powieści Do latarni morskiej Virginia Woolf otrzymujemy tuż przed stuleciem jej pierwszego angielskiego wydania w pięknej edycji, w której ta rzeka czasu jest właśnie takim szarym paskiem mniej więcej w połowie jej objętości. Otrzymujemy ją dzięki Magdalenie Heidel. Magdo, bardzo ci serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja również dziękuję i chcę jeszcze powiedzieć, jeśli można, pół zdania, że opracowanie graficzne Zosi Frankowskiej i edycyjna skrupulatność wydawnictwa Dwóch Sióstr, pani redaktor Karoliny Iwaszkiewicz, bardzo tej książce dodały piękna, ale też znaczeń.
1: Też mi się tak wydaje, warto ją przynajmniej wziąć w ręce w tym materialnym kształcie, obejrzeć. Proszę Państwa, jest przepiękna. Zachęcamy do czytania Virginia Woolf, która brzmi nadzwyczaj współcześnie w przekładzie Magdy Heidel i Barbary Kopeć-Umiastowskiej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.

o twórczości Virginia Woolf można by państwu, proszę państwa, godzinami rozmawiać. Proszę więc wybaczyć, już niemal 3 minuty zostały ledwie do 9:00. Muszę państwu powiedzieć, kto dostanie płytę tygodnia, a więc The Beethoven Connection. Ten krążek powędruje do pani Beaty z Warszawy, natomiast Leta Mundus, Adama Bałdycha i Ensemble Peregrina do pani Edyty z Białegostoku. Serdecznie państwu gratuluję. Osoby, które otrzymają książkę, dowiedzą się o tym mailem zwrotnym z adresu poranek@polskieradio.pl. A ja tymczasem dziękuję w imieniu Porankowej Zmiany. Monika Kopcik wybrała muzykę, Katarzyna Fitz-Williams przygotowała ten program, a ja miałam przyjemność spędzić z państwem minione 3 godziny. Za chwilę pojawi się Klaudia Baranowska. Dziękuję bardzo. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Łukasiewicz z państwem pozostaje.

0: Autopromocja.
1: Ten pociąg, ten ciąg na starość, żeby malować. Ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji, malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami. Czy dobrze malować?
2: Józef Czapski żył 97 lat. Pragnienie malowania pod koniec życia z powodu utraty wzroku i sił stawało się niemożliwe. O ślepnącym malarzu opowie profesor Maria Poprzęcka w niedzielę o 18:30. Dorota Gacek, zapraszam.
3: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie. Gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam dziś o 22:00. Przemysław Wielgosz.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Już 9:00.
5: Dwójka, jesteś na miejscu. Petr Zalenka.
4: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Byłem asystentem Tadeusza Kantora, Andrzej Wajda. To nowa wystawa w krakowskiej Krikotece. Ekspozycja koncentruje się na niepokazywanych dotąd dokumentach związanych z realizacją filmowej wersji spektaklu Umarła klasa, zrealizowanej przez Andrzeja Wajdę w 1976 roku. Szkice, fotografie i korespondencja pozwalają zajrzeć za kulisy tego spotkania oraz zobaczyć proces twórczy z perspektywy archiwalnych świadectw. Przywołujemy tę realizację z okazji ważnych rocznic, tłumaczy dyrektorka Krikoteki i współkuratorka wystawy Natalia Zarzecka.
6: Dokładnie 50 lat temu Andrzej Wajda z Krystyną Zachwatowicz przyszli do Krzysztoforów na spektakl Umarła klasa i tak zachwycili się tym spektaklem, że na drugi dzień przyszli zobaczyć go jeszcze raz. A było to w czasie, kiedy Andrzej Wajda w Krakowie kręcił Człowieka z marmuru. Miał więc ze sobą całą ekipę filmową.

0: filmową i urzeczony, jakby uwiedziony, zachwycony, wstrząśnięty, raczej myślę, że w tą stronę należałoby o tym mówić, tym co zobaczył w krzysztoforskich piwnicach, namówił Kantora do tego, żeby ten spektakl przenieść na taśmę filmową.
1: Drugą część wystawy tworzą nagrania oraz wypowiedzi Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Wajdy związane z ich wizytami w Krykotece i wieloletnią bliskością z twórczością Kantora. Wernisaż dziś o 18:00. Po ekranizacjach Lalki Polacy sięgnęli po powieść Bolesława Prusa. Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego można już od kilku dni oglądać w kinach, a od kilku tygodni serialową wersję powieści w reżyserii Pawła Maślony w jednym z popularnych serwisów streamingowych. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, co przełożyło się także na zainteresowanie samą książką, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
2: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki, ponieważ jest dostępne 24 godziny na dobę, więc różne wydania Lalki Prusa są tam dostępne. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje Lalki i schodzą na pniu.
1: Lalka to najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa. Pierwotnie ukazywała się na łamach Kuriera Codziennego. Po raz pierwszy została wydana w 1890 roku. Powieść stanowi obraz społeczeństwa XIX-wiecznej Warszawy. Tymczasem katalog Romana Cieślewicza, prezentujący dorobek artysty, przygotowuje Muzeum Narodowe w Poznaniu. Dzieła współtwórcy Polskiej Szkoły Plakatu są od lat w kolekcji poznańskiej placówki, a jego twórczość bada Anna Grabowska-Konwent.
3: Cieślewiczem zainteresowanie było generalnie w Polsce bardzo duże, od samego jego wyjazdu do Francji, na stałe. W zasadzie od początku wniknął w to środowisko francuskie, zaczął pracować w Elle, był dyrektorem artystycznym Elle, potem Vogue, Opus International. To są jednak znaczące stanowiska i traktowany był jako gwiazda polska, która wyjechała na zachód i po prostu zrobiła karierę i sukces.
1: Prezentację internetowego katalogu Cieślewicza zaplanowano na 16 października. Tego dnia rozpocznie się wystawa 30 prac artysty, w tym grafik i kolaży dotąd nie pokazywanych w Polsce. W Czechach ukazała się komiksowa biografia Marii Skłodowskiej-Curie. Ponieważ o jej badaniach nad promieniotwórczością i dwóch Noblach słyszał niemal każdy, czeska ilustratorka Kristina Krausowa postanowiła opowiedzieć o polskiej naukowczyni również przez pryzmat codziennego życia.
4: Ostatni raz słyszałam o Marii Skłodowskiej-Curie w szkole podstawowej. Wiedziałam, że była wielką naukowczynią i dwukrotną laureatką Nagrody Nobla, ale to tyle. Tymczasem mnie interesowało tło tego wszystkiego. Powiedziała mi autorka komiksu Kristina Krausowa. Przygotowując książkę, szukała inspiracji w Polsce. Pojechałam do warszawskiego muzeum, gdzie sfotografowałam wszystko, od ubrań do sprzętu laboratoryjnego. Chciałam przybliżyć czytelnikom nie tylko to, co znają już z podręczników, ale też życiorys Skłodowskiej-Curie, który sam w sobie jest bardzo ciekawy. Jednym z wyzwań było przedstawienie procesów chemicznych i fizycznych. Przyznaję, że było to bardzo trudne. Sama musiałam najpierw zrozumieć niektóre procesy. Tymczasem fizyka i chemia są mi zupełnie obce. Powieść graficzna Kristiny Krausowej wiosną ukazała się w Polsce, a teraz wychodzi także w czeskim tłumaczeniu. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To wszystko w tej odsłonie wiadomości kulturalnych. Na kolejną zapraszam o 13:00, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl oraz aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Na dziś prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające do dużego. Tam po południu lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 stopni na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.
6: Reklama.
7: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowsze.

0: są koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
1: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
2: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 9:00.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska razem ze mną, realizująca program Agnieszka Łukasiewicz. Będziemy razem prawie do samego południa i o 11:00 proszę się nie dziwić, bo mamy nowy układ kanonu i nie ma kwadransa bez muzyki, a w jego miejsce po prostu więcej muzyki. Na początek, na rozbudzenie dla niektórych na pewno, proponuję muzykę dawną, bardzo bezpośrednią w emocjach, skupioną na słowie, no bo to wczesny barok i czas narodzin opery, kiedy muzyka miała przede wszystkim wydobywać sens tekstu i wzmacniać uczucia bohaterów. Tę grę afektów znakomicie rozumiała Barbara Strozzi, jedna z najbardziej niezwykłych postaci XVII-wiecznej Wenecji. Kompozytorka i śpiewaczka, działająca w świecie zdominowanym przez mężczyzn, publikowała swoje utwory pod własnym nazwiskiem i pozostawiła wyjątkowo bogaty i przepiękny dorobek muzyki wokalnej.

Rzeka jest ipuo fare. Cóż można zrobić? To pytanie powraca w tym utworze jak refren bezradności. Bohater skarży się na nieprzychylny los, na gwiazdy, które nie mają litości i na miłość, która zamiast ukojenia przynosi kolejne cierpienie. Barbara Strozzi zamienia ten tekst w mały dramat uczuć. Rzeczywiście tak było. Słuchaliśmy interpretacji Bellot Ensemble, młodego brytyjskiego zespołu specjalizującego się w muzyce XVII wieku. W partii solowej Lucine Musselian, sopran, która gra też na Violi da Gamba, nagranie z płyty Cupid's Ground Bass, czyli bas ostinatowy Cupidyna. To płyta wydana rok temu, w 2025 roku i poświęcona właśnie muzyce opartej na ostinatowych formułach basowych, tak charakterystycznych dla wczesnego baroku. W tym świecie muzyka bardzo blisko podąża za tekstem, za jego retoryką, emocją. No to jest również czas właśnie narodzin oper i nowego sposobu muzycznego opowiadania. W tym świecie muzyka jest rzeczywiście sposobem budowania narracji, muzycznego opowiadania. Jednym z kompozytorów, który tworzy tę sztukę, był Francesco Cavalli i opanował ją mistrzowsko. Należą do tego pierwszego pokolenia twórców rozwijających operę w Wenecji po Monteverdi. U niego słowo, gest i emocja stają się już właściwie tworzywem dramatu. I teraz taki kolejny fragment z tej płyty Bellot Ensemble i Misero Apollo z trzeciego aktu opery Gli Amori di Apollo e di Daphne Francesca Cavallego.

Kolejny fragment w nagraniu Bellot Ensemble, tutaj tym razem w partii solowej Kieran White, tenor, to było Misero Apollo z trzeciego aktu opery Francesca Cavallo Agliamori da Pole i Daphne. Cavalli rozwijał język opery już w pełni świadomy możliwości, jakie wcześniej otworzył przed teatrem muzycznym Claudio Monteverdi. W młodości pracował właśnie w Bazylice Świętego Marka pod kierunkiem Monteverdiego, który przecież właśnie słowo, gest i harmonię stworzył z tego tak sugestywny dramat psychologiczny, a później Cavalli to rozwija już na własny sposób. No dlatego teraz Monteverdi, najpierw Zefiro Torna, jeden z najbardziej efektownych madrygałów tego kompozytora. Tekst opowiada o powrocie Zefira, wiosennego wiatru, który budzi naturę do życia, ale pod tą pogodną, niemal roztańczoną powierzchnią kryje się kontrast. Świat się odradza, podczas gdy zakochany pozostaje samotny i pogrążony w cierpieniu. No a potem Monteverdi jako człowiek teatru właśnie, Koronacja Popei, jego ostatnia opera wystawiona w Wenecji w 1643 roku. I tutaj zamiast mitologicznych herosów mamy ludzi z krwi i kości, Nerona, Popea, Oktawię, ich ambicje, pożądanie, zazdrość i walkę o władzę. To teatr właściwie niezwykle nowoczesny, psychologicznie jak na tamte czasy, w którym muzyka reaguje na najdrobniejsze zmiany emocji i relacji między postaciami. No i ponownie Bellot Ensemble, płyta Cupidin's Ground Bass, czyli bas ostinatowy Cupidina.

0: Dwa bardzo różne oblicza twórczości Claudia Monteverdiego. Najpierw Zefiro Torna, jeden z jego najsłynniejszych madrygałów, oparty na wyraźnym, powracającym schemacie basowym, no i niezwykle efektownej grze dwóch głosów, no a potem przed chwilą Oblivion Suave z drugiego aktu koronacji Popeye, kołysanka Arnald, piastunki Popeye śpiewana przy zasypiającej bohaterce. No i właśnie ta rozpiętość mówi bardzo wiele o znaczeniu Monteverdiego, który był twórcą stojącym na granicy epok, wychowanym jeszcze w tradycji renesansowej polifonii, no ale zarazem jednym z tych, którzy najpełniej tworzyli muzykę na barokowy język afektu, retoryki, no i teatru. Początki opery dzisiaj w kanonie dwójki i nagranie Bellot Ensemble. No, w drugiej części, zaraz po lekturze, do której dzisiaj jesteśmy dobrze przygotowani, no bo w poranku można było posłuchać rozmowy z tłumaczką do Latarni Morskiej, dwóch wielkich pianistów XX wieku, Edwin Fischer i Paul Badura Skoda. Słuchają Państwo dwójki już 3 minuty po 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: No już teraz zapraszam Państwa na kolejny fragment powieści Virginia Woolf zatytułowanej Do latarni morskiej. Jej akcja rozgrywa się na szkockiej wyspie Skye, gdzie państwo Ramsay z dziećmi i grupą znajomych spędzają wakacje. Pogoda nie jest najlepsza, więc zaplanowana wycieczka do pobliskiej latarni morskiej przekładana jest z dnia na dzień. Czyta Magdalena Czerwińska.
3: Młody człowiek, z którego się wyśmiewali, wszedł do bawialni i tkwił teraz przy stole, obracając coś niezdarnie w palcach, wyraźnie nieswój. Wyczuła to, nawet się nie oglądając. Wszyscy już poszli. Dzieci, Minta Doyle i Paul Rayleigh, Augustus Carmichael, jej mąż, wszyscy sobie poszli. Odwróciła się więc z westchnieniem i zapytała: Panie Tansley, może zechce się pan ze mną przejść, jeśli to pana nie znudzi? Ma do załatwienia w miasteczku jakąś nużącą drobnostkę. Tylko jeszcze napisze parę listów, zajmie jej to 10 minut, włoży kapelusz. I po 10 minutach istotnie zjawiła się na dole z koszykiem i parasolką, sprawiając wrażenie gotowej, wyposażonej na wycieczkę, którą musiała jednak na chwilę przerwać, kiedy mijali kort tenisowy, żeby zapytać pana Carmichaela, który pławił się w słońcu, mrużąc żółte kocie oczy, które po kociemu odbijały ruch gałęzi i wędrówkę obłoków, nie ujawniając jednak żadnych myśli ani uczuć właściciela, czy mu czegoś nie trzeba. Bo wyruszają na wielką wyprawę, oznajmiła ze śmiechem. Idą do miasta. Znaczki, papeteria, tytoń, podsuwała, zatrzymując się przy nim. Ale nie, niczego nie potrzebował. Splótł dłonie na pojemnym brzuchu, zamrugał oczyma, jakby chciał grzecznie odpowiedzieć na jej przymilność. Zachowywała się zalotnie, choć nieco nerwowo, lecz nie był w stanie, pogrążony w szarozielonym letargu, który, obchodząc się bez słów, ogarniał ich wszystkich niezmierzoną, dobrotliwą, senną życzliwością. Niczego mu nie trzeba, zamruczał. Mógł zostać wielkim filozofem, powiedziała pani Ramsay, gdy schodzili ku rybackiemu miasteczku, gdyby nie to jego nieszczęsne małżeństwo. Trzymając wysoko czarną parasolkę z nieuchwytnym oczekiwaniem w ruchach, jak gdyby tuż za rogiem miała kogoś spotkać, opowiedziała całą historię. Drobna miłostka w Oksfordzie, wczesny ożenek, ubóstwo, podróż do Indii, kilka przekładów poetyckich, podobno bardzo pięknych, gotowość, by uczyć chłopców perskiego lub hindustani, ale po co to komu? I wreszcie

Wreszcie, jak widzieli przed chwilą, wylegiwanie się na trawniku. Pochlebiło mu to. Lekceważono go, więc to, że pani Ramsay opowiada mu takie rzeczy, podziałało na niego kojąco. Charles Tansley odżył. Także jej sugestia, że docenia wielkość męskiego intelektu, nawet w stanie rozkładu i że wszystkie żony, nie żeby ganiła tę dziewczynę, bo małżeństwo podobno było dość udane, winny podporządkować się pracy mężów, wprawiła go jak nigdy dotąd w samozadowolenie i gdyby na przykład jechali dorożką, chętnie zapłaciłby za kurs. A ta jej torba, może ją weźmie? Nie, nie, odparła. Zawsze nosi ją sama. Faktycznie tak było. Tak, wyczuł to w niej. Czuł wiele rzeczy, a zwłaszcza coś, co go poruszało i niepokoiło, chociaż nie umiał powiedzieć dlaczego. Chciał, żeby go zobaczyła w todze i birecie, jak kroczy w uniwersyteckiej procesji. Asystentura, profesura, czuł, że jest zdolny do wszystkiego, widział się, ale na co ona patrzy? Na jakiegoś mężczyznę przyklejającego afisz. Ogromna, łopocąca płachta rozwijała się powoli, za każdym pociągnięciem szczotki ukazując kolejne nogi, obręcze, konie, lśniące czerwienie i błękity, cudownie gładkie, aż pół ściany pokryło się reklamą cyrku. 100 woltyżerów, 20 tresowanych fok, lwy, tygrysy. Wysunęła głowę naprzód, bo była krótkowzroczna i przeczytała na głos, że odwiedzi nasze miasto. To strasznie niebezpieczne zajęcie dla człowieka bez ręki, wykrzyknęła tak stać na drabinie. Żniwiarka obcięła mu lewą rękę 2 lata temu. Wybierzmy się tam razem. Zawołała, jakby ci jeźdźcy i konie wprawili ją w dziecięcy zachwyt i kazali zapomnieć o współczuciu. Wybierzmy się. Powtórzył, a właściwie wydukał z takim zakłopotaniem, że aż się wzdrygnęła. Wybierzmy się do cyrku. Nie. Nie potrafił tego odpowiednio wyrazić. Nie potrafił tego odpowiednio poczuć. Ale zastanawiała się dlaczego. Co było z nim nie tak? W tej chwili serdecznie go lubiła. Czy nie zabierano ich do cyrku? Zapytała, kiedy byli dziećmi. Nigdy. Odparł, jakby zadała właśnie to pytanie, na które chciał odpowiedzieć, jakby na to czekał przez te wszystkie dni, żeby wyznać, że nigdy nie chodzili do cyrku. Rodzina była duża, 9 rodzeństwa, a ojciec był człowiekiem pracy. Jest farmaceutą, proszę pani, prowadzi własną aptekę. On sam zarabiał na siebie od 13. roku życia. Często zimą obywał się bez palta. Na uczelni nie mógł nikogo podjąć w rewanżu, jego sztywne, suche słowa. Wszystko musiało mu starczyć na 2 razy dłużej. Palił najtańszy tytoń, machorkę, jak starzy ludzie w dokach. Pracował ciężko, 7 godzin dziennie, ostatnio zajmował się wpływem czegoś tam na kogoś tam. Szli dalej i pani Ramsay nie bardzo słyszała, co mówił. Docierały do niej tylko pojedyncze słowa. Dysertacja, asystentura, docentura, profesura. Nie nadążała za tym paskudnym akademickim żargonem, za tym gładkim trajkotaniem. Powiedziała jednak w duchu, że teraz rozumie, dlaczego propozycja, by pójść do cyrku, zbiła biedaka z tropu i dlaczego natychmiast wyskoczył z taką historią o ojcu, matce, braciach i siostrach i że dopilnuje, by już się z niego nie wyśmiewano. Powie o tym Priu. Prawdopodobnie wolałby opowiadać, że był z Ramsayami na Ibsenie. Straszny był z niego snop. O tak, i nieznośny nudziarz. Bo chociaż dotarli już do miasteczka i znaleźli się na głównej ulicy, pośród turkocących na bruku wozów, on wciąż gadał o osiedlach, nauczaniu, ludziach pracy i o wspieraniu swojej klasy społecznej i o wykładach, aż wreszcie uznała, że chyba już całkowicie doszedł do siebie po tym cyrku i miał... Znów serdecznie go lubiła... Jej właśnie powiedzieć, ale tutaj domy się rozstąpiły. Wyszli na przystań i rozpostarła się przed nimi cała zatoka. I pani Ramsay nie potrafiła powstrzymać okrzyku, och jak pięknie!

0: bo miała przed sobą wielką misę błękitu. Po środku szarzała latarnia, odległa i surowa, a po prawej, jak okiem sięgnąć, niskimi, miękkimi fałdami opadały i blakły zielone, piaszczyste wydmy, porośnięte dziką, rozfalowaną trawą, zawsze jak gdyby biegnące ku jakiejś bezludnej, księżycowej krainie. Oto widok, powiedziała przystając coraz bardziej szarooka, który ukochał jej mąż. Urwała na chwilę, ale teraz oznajmiła, przyjeżdżają tu artyści. W samej rzeczy zaledwie kilka kroków dalej stał jeden z nich, w panamie i żółtych trzewikach, poważny, cichy i pochłonięty pracą, choć przypatrywało mu się pilnie 10 chłopaczków i z wyrazem głębokiego zadowolenia na krągłej, rumianej twarzy patrzył, a po chwili nasycony widokiem zanurzał, poił czubek pędzla w miękkiej plamie różu lub zieleni. Pan Tansley uznał, że chciałaby, żeby dostrzegł, że obraz tego człowieka jest mizerny, tak się mówi? Kolory nie są nasycone, tak się mówi? Pod wpływem owego niezwykłego uczucia, które narastało w nim przez cały spacer, począwszy od ogrodu, gdzie chciał wziąć od niej torbę, aż do miasta, kiedy zapragnął opowiedzieć jej wszystko o sobie, jego wizja samego siebie i wszystkiego, co wiedział, trochę się odkształciła. Okropnie to było dziwne. Ruszyli ulicą. Ona z uniesioną prosto parasolką, takim krokiem, jakby za rogiem spodziewała się kogoś spotkać. A Charles Tansley po raz pierwszy w życiu pełen niezwykłej dumy. Człowiek, który kopał rów, przerwał pracę i spojrzał na nią, opuścił rękę i spojrzał na nią. Charles Tansley czuł niezwykłą dumę. Czuł wiatr i cyklameny i fiołki, bo po raz pierwszy w życiu szedł z piękną kobietą. Niósł jej torbę.
1: Magdalena Czerwińska przeczytała drugi fragment głośnej powieści Virginii Woolf zatytułowanej Do latarni morskiej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Dwie Siostry w przekładzie Magdaleny Heidel i Barbary Kopeć-Umiastowskiej. A u nas ciąg dalszy jutro o 9:30.

mam z całą pewnością problemy z głosem, no ale może teraz będzie trochę lepiej. Agnieszka Łukasiewicz nadal nasz program realizuje i Klaudia Baranowska. Jesteśmy cały czas z Państwem. No a w tej części kanonu, która jest długa i rozbudowana, bo prawie do samego południa, spotkają się dwaj wielcy pianiści XX wieku, Edwin Fischer i Paul Badura Skoda. Łączy ich więcej niż repertuar i wspólna tradycja interpretacyjna. Obaj urodzili się... Teraz wykorzystałam taki specjalny mechanizm odchrząkania i nie było słychać tego wszystkiego. No więc łączy ich wspólna tradycja interpretacyjna. Obaj urodzili się 6 października, tyle że dzieliło ich 41 lat. Łączyła ich również relacja mistrza i ucznia. Zaczniemy od Edwina Fischera, szwajcarski pianista, dyrygent i pedagog. Urodzony w 1886 roku w Bazylei, należał do najważniejszych interpretatorów repertuaru niemieckiego, wiedeńskiego pierwszej połowy XX wieku. Jego gra była pełna wyobraźni, swobody, spontaniczności. No, szczególne miejsce zajmowali w jego programach Bach, Mozart, Beethoven i Schubert, do którego przechodzimy. No, być może część z Państwa zna interpretację Edwina Fischera. Jeśli nie, no to warto teraz wsłuchać się w sposób, w jaki prowadzi frazę, narrację, bez pośpiechu, bez jakiegoś retorycznego nadmiaru. Bardzo spontanicznie również posłuchamy dwóch z czterech emprompcji opus 90 Franciszka Schuberta w interpretacji Edwina Fischera z 1938 roku.

Dwa pierwsze Impromptis, opus 90 Franciszka Schuberta, pierwsze C-moll i drugie S-dur w interpretacji Edwina Fischera w nagraniu z 1938 roku. A teraz dla porównania jedno z kolejnych Impromptis zagra Paul Badura Skoda, czyli uczeń Edwina Fischera, artysta, który wypracował własny sposób odczytywania muzyki Franciszka Schuberta. U Fischera słyszymy większą spontaniczność, elastyczność tempa i bardzo naturalny, śpiewny tok frazy, a Paul Badura Skoda jest bardziej precyzyjny w artykulacji, może bardziej też różnicuje rejestry i uważniej wydobywa klasyczne proporcje tej muzyki. To podejście wyrastało również z jego wieloletnich studiów nad źródłami historycznymi fortepianami. No i teraz właśnie Paul Badura Skoda zagra na historycznym fortepianie Konrada Grafa z około 1824 roku, a więc na instrumencie bardzo bliskim światu brzmieniowemu Franciszka Schuberta. To nagranie z końca lat 80., a zatem przed nami teraz Paul Badura Skoda.

Być może niektórych z Państwa zaskoczyła ta kolejność Impromptu i opus 93 i 4, a właściwie najpierw 4, a później 3 Gezdur i Azdur. No to taka przewrotność z mojej strony. To nagranie z 1983 roku. Paul Badura Skoda grał na fortepianie Konrada Graffa z około 1824 roku. Historyczne instrumenty były dla niego czymś znacznie więcej niż ciekawostką. Badał ich brzmienie, mechanikę, możliwości, próbując blisko być coraz bliżej tego świata dźwiękowego kompozytorów jak Mozart, Beethoven czy Schubert właśnie. Był zresztą nie tylko pianistą, ale także znawcą źródeł, kolekcjonerem dawnych fortepianów. No a teraz wracamy w kanonie dwójki do jego mistrza, czyli Edwina Fischera. Jego pianistyczne korzenie były bardzo konkretne. W Bazylei studiował u Hansa Hubera, a później w berlińskim konserwatorium Martina Krausego, jednego z uczniów Franciszka Liszta. Fischer wyrastał więc z tradycji sięgającej bezpośrednio XIX-wiecznej szkoły pianistycznej, no ale sam z czasem przesunął punkt ciężkości z tego wirtuozowskiego efektu na repertuar Bacha, Mozarta, Beethovena, Schuberta. No i w jego grze zwraca szczególnie uwagę przejrzystość faktury, rytmiczna precyzja, połączona z bardzo szeroką romantyczną skalą brzmieniową. Nie ograniczał się do roli solisty, prowadził też często orkiestrę, zakładał własne zespoły kameralne, a koncerty Bacha, Mozarta wykonywał, dyrygując od fortepianu, co w jego czasach było praktyką dość niezwykłą, no i świadczyło o jego zainteresowaniu historycznym sposobem wykonywania tej muzyki. No, a tym razem proponuję w wykonaniu Edwina Fischera 5. koncert fortepianowy Es-dur op. 73 cesarski Ludwika van Beethovena w nagraniu z 1951 roku, czyli ma już 75 lat. Pianiście towarzyszy Filharmonia Orkiestra pod dyrekcją Wilhelma Furtwängla, jednego z najważniejszych niemieckich dyrygentów XX wieku, szczególnie kojarzonego z Beethovenem, Brahmsem, Brucknerem. Fischer i Furtwängla wielokrotnie spotykali się właśnie przy repertuarze klasycznym, romantycznym. No a w Beethovenie, za chwilę przekonają się Państwo o tym, ich temperamenty bardzo dobrze się dopełniały. Pianistyczna, jakaś ta przejrzystość, precyzja Fischera spotykało się z szerokim, dramatycznym gestem Furtwänglera. No i już teraz 5. koncert fortepianowy Es-dur op. 73 Ludwika van Beethovena, Edwin Fischer na fortepianie, Filharmonia Orkiestra pod dyrekcją Wilhelma Furtwänglera.

Majestatyczny, rozbudowany Beethoven, piąty koncert fortepianowy S-dur, opus 73 cesarski. Edwin Fischer, Filharmonia Orchestra i Wilhelm Furtwängler w nagraniu z 1951 roku. No to wykonanie ma ogromny rozmach, ale też klarowność. Spotykają się tu dwie bardzo silne osobowości, dwa odmienne sposoby kształtowania muzyki. Słychać u Fischera przejrzystość, u Furtwänglera napięcie, ciężar, szeroki gest. Z tego kontrastu bierze się szczególna energia tego nagrania. No a teraz wracamy do Paula Badury-Skody. Przypomnę, że podobnie jak Edwin Fischer urodził się 6 października, tyle że 41 lat później, w 1927 roku w Wiedniu. Zmarł 25 września 2019 roku, niespełna dwa tygodnie przed swoimi 92 urodzinami. Był uczniem Edwina Fischera, uczestniczył w jego kursach mistrzowskich, no a później został jego asystentem. Z czasem wypracował jednak własną drogę. Szczególnie ważne stały się dla niego historyczne fortepiany i praca ze źródłami. Mozart zajmował w repertuarze Paula Badury-Skody miejsce szczególne i to właśnie jako interpretator klasyków wiedeńskich, przede wszystkim Mozarta, Haydna, Beethovena i Schuberta, zbudował swoją pozycję, a muzyce Mozarta rzeczywiście poświęcił wiele uwagi jako badacz i wykonawca na instrumentach historycznych. A teraz utwór, który dla wielu pianistów był jednym z pierwszych spotkań z Mozartem w praktyce. Jeśli ktoś z Państwa uczył się kiedyś grać na fortepianie, no to jest spora szansa, że zna tę sonatę z własnego doświadczenia.

Dawny instrument i dawna sonata C-dur, sonata Facile Wolfganga Amadeusza Mozarta, ukechla pozycja 545, ale czy rzeczywiście jest łatwa? No chyba właśnie to dosyć przewrotne określenie, no bo wymaga on ogromnej precyzji. Mniej nut, tym wyraźniej słychać każde zachwianie proporcji frazy czy artykulacji. No w tym przypadku oczywiście tak nie było, no bo grał Paul Badura Skoda na wiedeńskim fortepianie Antona Waltera z około 1790 roku, a to nagranie z 1990 roku. Ten instrument daje no, zupełnie inną perspektywę niż współczesny fortepian. Krótsze wybrzmienie, bardziej zróżnicowane rejestry, większą przejrzystość faktury, no to słychać szczególnie dobrze właśnie przy takiej sonacie. Muzyka staje się bardziej retoryczna, bliższa może mowie nawet. Paul Badura Skoda był Wiedeńczykiem z urodzenia, przyszedł na świat w 1927 roku, no i właśnie tradycja klasyków wiedeńskich stała się osią całej jego działalności. Był nie tylko pianistą, ale też badaczem źródeł i kolekcjonerem historycznych fortepianów i jednym z tych wykonawców, którzy bardzo wcześnie zaczęli zestawiać praktykę swoją koncertową z wiedzą o dawnych instrumentach i stylu wykonawczym, no i zaczął wykonywać cały repertuar na dawnych instrumentach. Za nami w tej części kanonu mistrz i uczeń Edwin Fischer i Paul Badura Skoda, którzy urodzili się tego samego dnia, 6 października. Fischer 140 lat temu, Paul Badura Skoda 99 lat temu.

Już 11 minut po 11 słuchają Państwo Kanonu Dwójki. No i przypominam, proszę się nie dziwić, że nie ma teraz kwadransa bez muzyki, no ale od wczoraj do końca roku nie będzie właśnie kwadransu bez muzyki. Dlatego mamy więcej przestrzeni na słuchanie muzyki. Zadałam mi dawne nagrania legendarnych muzyków, no a teraz zmienimy trochę perspektywę i przeniesiemy się do świata dwojga bardzo współczesnych artystów, niezwykle wyrazistych osobowości. To Patrycja Kopaczyńska, mołdawska skrzypaczka związana dziś ze Szwajcarią i turecki pianista i kompozytor Fazil Say. Za chwilę ich najnowsze nagranie, ale zaczniemy od czegoś trochę starszego i to pokaże, jak brzmi ten duet w repertuarze, który znakomicie odpowiada ich temperamentom.

6 rumuńskich tańców ludowych Beli Bartoka. Krótkie, niezwykle wyraziste miniatury, w których rytm, ostrość artykulacji i ten ludowy idiom wysuwają się na pierwszy plan. No, bardzo lubię to nagranie. Niezwykła energia, spontaniczność. Ale Patrycja Kopaczyńska ja po prostu jest świetna. A tutaj w duecie z Fazilem Sajem. To nagranie z ich wspólnej płyty z 2008 roku. Minęło 18 lat i ten duet znów spotkał się w studiu nagraniowym. 16 października ukaże się ich nowa płyta Patkop and Sai, na której wracają do repertuaru dwudziestowiecznego, ale zestawiają go także z własnymi kompozycjami. W programie znalazły się również między innymi utwory Prokofiewa i Karola Szymanowskiego. No i to mnie bardzo cieszy, że wybrali właśnie mity Karola Szymanowskiego, choć trudno się temu wyborowi dziwić, no bo to utwór niezwykły, pełen migotliwej kolorystyki, zmysłowości, fantazji, bardzo subtelnej gry barw między skrzypcami a fortepianem. No a przy takich osobowościach jak Patrycja Kopaczyńska i Fazil Say, ten świat może zabrzmieć szczególnie intensywnie. No i teraz przekonamy się o tym. Źródła Retuzy, Narcyz i Driady i Pan.

Mity, opus 30 Karola Szymanowskiego. Tyle barw, niuansów i kolorów potrafili wydobyć z tego niezwykłego trzyczęściowego cyklu. Patrycja Kopaczyńska-Ja na skrzypcach i Fazil Zay na fortepianie to nagranie z ich najnowszego wspólnego albumu Patkow & Zay, który będzie miał premierę 16 października. No i to jest kolejny etap ich wieloletniej współpracy na estradzie i w studiu nagraniowym. No i też ciekawy program, no bo obok Szymanowskiego i Prokofiewa znalazło się tam także kompozycja obojga wykonawców. A sam album po raz kolejny pokazuje, jak dobrze działa między nimi muzyczne porozumienie, jak się znają, no i przy całej odmienności ich temperamentów i bardzo wyrazistych osobowościach. A teraz Patrycja Kopaczyńska-Ja w zupełnie innym świecie brzmień, w repertuarze barokowym, po który sięga równie chętnie i który zajmuje bardzo ważne miejsce w jej dyskografii. Wracamy do jej wspólnej płyty z Il Giardino Armonico i Giovanniego Antoniniego, której słuchaliśmy wczoraj. What's Next Vivaldi? Jest to album zbudowany wokół muzyki Vivaldiego, zestawionej z utworami współczesnymi, dzięki czemu barok nie pojawia się jako po prostu sam, tylko jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. A Patrycja Kopaczyńska-Ja właśnie podczas swoich interpretacji poszukuje.

Vivaldi, nie Vivaldi, fragment koncertu skrzypcowego D-dur, wielki moguł Antonia Vivaldiego, Uriama, pozycja 208, ale wszystko przefiltrowane przez wyobraźnię wykonawców. Patrycja Kopaczyńska, ja na skrzypcach i Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniego. No to spotkanie artystów, którzy chętnie eksperymentują z brzmieniem, z samą materią dźwięku, improwizują, no i zaskakują. What next Vivaldi? Vivaldi, ale też coś więcej. Dialog ze współczesnością. No i tak dobiega końca nasze spotkanie w kanonie dwójki i na zakończenie już słyszą Państwo te dźwięki. Pozostajemy we Włoszech, no ale to Włochy pełne rytmu, muzyka mocno zakorzeniona w tradycji południa i zespół Oni Vitars Antidotum Tarantule. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję za dzisiejsze przedpołudnie. Zapraszam na jutro po 9:00.

0: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
1: Reklama.
2: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
3: Piotr Matywiecki swój obszerny zbiór wierszy z wielu lat, zatytułowany Urwisko za lotem sowy, ułożył kierując się ważnymi tematami swojej twórczości. Nie jest to układ chronologiczny. Poezja filozoficzna pyta o tożsamość, o odrębność, o ciężar istnienia, który jest bytem samym dla siebie.
4: Eurydyka, zawrócona niebyle, zanim mogła poczuć szorstkość, zimno i zapach ziemi, przed zwyczajną tam niepamięć szła do niepamięci o sobie, w ruchu, bez ruchu, bez trafu. Nie miała świadomości, nie było spotkania z Orfeuszem, wędrówki do granicy, to się nie zdarzyło. Bez istnienia, nieistnieniem zawracała od granicy Hadesu i znowu do granicy. Wahadło serca Orfeusza prowadziło nawet nikogo. Orfeusz mógł wędrować po ziemi, naśladując swój podziemny rytm. Z nią, bez niej i bardziej jeszcze bezdrożnie, z sobą samym i z nikim. Menady nie umiały być towarzyszkami w wędrówce znikąd donikąd. Zabiły go w jakimś tu i teraz. Po nim wszyscy w sobie krążymy i one, zabójczynie, i my, rodzący się, dochodzący granic, wracający, znowu umierający, pamiętani, zapomnieni. Pamiętani, zapomnieni. Bezstronne zakątki. Drogi z wyrytymi na przekór ścieżkami. Błotniste na marmurze, skracane od strony przeszłej i przyszłej drogi, skrzydła bezdroża i śmiertelne gołębie. Od drogi do drogi trafia się po drodze. Drogi jak jedno i to samo. Zdrożony nie ma siły mówić. Chociaż jestem śmiertelnie zmęczony, zawsze wchodzę do zawsze nowego. Atena. Porywa błękit z nieba i kładzie sobie pod stopy. Jest na ziemi, ale jej nie dotyka. Już za chwilę odchodzi poza błękit, poza próchno, w abstrakcję nieba. Kto doścignie? Człowiek znikąd. Odys bez i taki. Bibliologia. Zleżałe książki pachną jak pot po śnie, który na szczęście okazał się tylko snem. W bibliotecznym magazynie powietrze ocierało się o gruboskórne księgi, a ja, chamski podglądacz tych bezsłownych zalotów, myślałem, że chodzi o sens. To materia parzyła się z materią, płodziła świat. Lektura. Każda biblioteka stempluje wybraną stronę książek. Każda inną. Ta, w której długo pracowałem, wybrała stronę 17. W autobusie chłopak obok mnie czytał książkę

0: otwartą na 17 stronie. Już dawno nie byłem bibliotekarzem, a po pieczęci poznałem. Wysiadłem z autobusu. Moja pamięć chodziła po czytelniach i magazynach. A kiedy naszła mnie godzina 17, zaśmiałem się z tej zbieżności i o bibliotece zapomniałem. Mussenden. Mądry biskup nad urwiskiem klifu zbudował rotundę biblioteki. W piwnicy ciągle palił się ogień, żeby książki nie zwilgotniały. Czytając, mógł patrzeć na ocean. I na ocean skały pod ziemią. I na ocean powietrza. A książki były popiołem.
1: Wiersze Piotra Matywieckiego z tomu Urwisko za lotem sowy czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: To program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Za konsoletą realizatora Agnieszka Łukasiewicza, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska, zapraszamy Państwa na wtorkowe wydanie magazynu Źródła, a rozpoczynamy je zaproszeniem na koncert.

0: I to już zaproszenie do Poznania na najbliższe dni, do Poznania zwłaszcza na 9 października na festiwal Katarzys, w którym wystąpi trio Ani Brody, Jacka Hałasa i Jana Kiernickiego. Zagrają oni koncert Gwiazdo Jasności, koncert tradycyjnych pieśni maryjnych, właśnie jak powiedziałam 9 października o 19 w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego, też we wspomnianym Poznaniu. I w repertuarze właśnie takie melodie związane z kultem maryjnym, z pieśniami maryjnymi. Ta akurat pieśń Kto Maryję Kocha jest melodią mazurkową i mazurkowym melodią, właściwie nie mazurkowym, a raczej oberkowym. Tych dwóch nie będziemy dzisiaj mylić. Poświęcimy dzisiaj wydanie źródeł, w którym spotykamy się z młodym i uwielbianym na scenie muzyki tradycyjnej zespołem Kapela Agopsowicza. Kapela Agopsowicza to prawdziwi miłośnicy, badacze i praktycy muzyki tradycyjnej, związani z zachodnią Radomszczyzną, grają przede wszystkim do tańca i posłuchu, prowadzą działalność edukacyjną, dokumentują tancerzy, śpiewaczki oraz muzykantów. Zespół założony został przez Antka Hassa Gopsowicza i Witka Wojciechowskiego wcale nie tak dawno temu, zaledwie 5 lat temu, ale przez ten czas zdobyli rzesze fanów i na stałe wpisali się w propozycje, zwłaszcza taneczne, w naszych muzycznych i tradycyjnych festiwalach i wydarzeniach. I teraz, co ciekawe, nagrali płytę, bo do tej pory grali przede wszystkim na festiwalach do tańca, natomiast kilka tygodni temu wstąpili do naszego radiowego studia S4, żeby nagrać debiutancki album. Nagrali go w dużym składzie. Tytuł tego albumu jest jeszcze tajemnicą, ale myślę, że z materiału, którego zaraz posłuchamy, będziemy się mogli trochę domyślić, jaki to będzie tytuł, a czego dotyczy ta płyta. To właśnie teraz posłuchamy. Zbliżająca się płyta kapeli Agopsowicza.
1: To co? Uzyskaliśmy gotowość? To uwaga.
2: Już, czekajcie.
1: Zapisuję.
3: Która wersja wejścia?

0: Gramy dzisiaj z kapelą Agopsowicza w maksymalnym składzie. Przyszła nas do studia szóstka, czyli od pań zaczynając mamy Martę Gottfried, która śpiewa, gra na basach, gra na barabanie, na bębenku. Mamy Anielę Barbarę, mamy Anię Kolanecką. I z muzykantów od najmłodszych począwszy, Franek Stalęga, Witek Wojciechowski i Antek Hassa-Agopsowicz.
1: Jaką muzykę gra kapela Agopsowicza?
2: Kapela Agopsowicza gra tradycyjną muzykę zachodniej Radomszczyzny, dokładnie okolic Przysuchy, chociaż na tej płycie w niedalekie wycieczki troszeczkę na zachód, czyli na pogranicze radomsko-opoczyńskie się wypuszczamy.
1: A co dokładnie planujecie zawrzeć na tej płycie? Co dokładnie teraz nagrywacie?
0: Będą to i obery, zwane też w innych regionach mazurkami, i polki, i kilka wolniejszych kawałków, zarówno tanecznych, jak i tych wziętych z piosenek zagranych przez nas na instrumentach i zaśpiewanych głównie przez dziewczyny, chociaż i męskiego śpiewu na płycie nie zabraknie.

0: instrumentarium zachowawcze, takie jak drzewiej na zachodniej Radomszczyźnie bywało, to znaczy skrzypce, harmonia trzyrzędowa, basy czterostrunowe, bęben obręczowy i baraban. W jednym utworze pojawi się także akordeon, a melodie, które gramy, poznaliśmy w trakcie naszych badań terenowych w Radomskiem, a większą ich część otrzymaliśmy w darze od profesora Andrzeja Bieńkowskiego, z którego archiwum korzystamy od lat i którego wielkimi dłużnikami jesteśmy.
1: Nagrywamy na tę płytę zarówno melodie od dawno już nieżyjących skrzypków, takich jak Józef Kędzierski, Tadeusz Jedynak, bracia Gace, czy harmoniści tacy jak Marian Lipiec, ale nagrywamy też takie piosenki, których nauczyliśmy się w drodze bezpośredniego przekazu, jeżdżąc na wieś, głównie od śpiewaczek z gałek rusinowskich i śpiewaków takich jak choćby Stanisław Piejak i Tadeusz Cieślak.
2: Teraz ten moment, kiedy nagrywacie płytę, to jest jakiś pewnie przełomowy dla was. Czy tak, czy nie? I czy to się wiąże z jakimś właśnie usamodzielnieniem od różnego rodzaju mistrzów i autorytetów z muzyki? Jaki to jest dla was krok teraz, że nagrywacie płytę?
0: To jest dla nas przede wszystkim krok podsumowujący, bo my chyba nie mamy potrzeby specjalnie odrywać się od naszych mistrzów. Czujemy się z nimi jakoś zintegrowani i mamy poczucie, że wiele jeszcze się od nich możemy nauczyć. Więc nagranie płyty absolutnie nie jest dla nas końcem drogi, w trakcie której poznajemy tradycyjną muzykę. Jest raczej próbą pewnej syntezy, pewnego podsumowania tego, czego nauczyliśmy się przez ostatnie 5, 6, 7 lat na radomskich wsiach i we własnych domach, zaglądając w nagrania archiwalne.
1: Jest to jednak dla nas wyzwanie, moim zdaniem przynajmniej, ponieważ zwykle gramy dla tancerzy. I wtedy ten repertuar, który wykonujemy, jest stricte podyktowany ich potrzebami. My patrzymy na parkiet i widzimy, co należy dalej grać. Tutaj musimy zamknąć formy, które zawsze są u nas pootwierane, w jakieś pudełeczka, nazwać je jakimś utworem i później jeszcze wytłoczyć na płycie. Jest to dla nas bardzo nietypowa sytuacja, że to, co zagraliśmy raz, nagle odsłuchujemy drugi i trzeci i to jest zagrane za każdym razem tak samo, ponieważ nie ma innej sytuacji na parkiecie, nie ma potrzeby do zmiany. Właśnie wręcz chcemy to zagrać drugi raz tak samo, żeby na przykład zrobić po prostu dubla. Jest to dla nas bardzo nietypowa, nie wiem, czy niekomfortowa, ale na pewno inna i sytuacja, która jest

0: jakbyście mieli opisać trochę tę muzykę, to jak byście ją opisali, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o tempo, jeżeli chodzi nawet o, powiedzmy, że tonację, bo tutaj trochę padało o tym, że wszystko jest na mol, więc jakbyście mieli to trochę opisać od siebie, to co byście powiedzieli, jaka to jest muzyka, jak ona brzmi?
1: Ja się nie znam dokładnie na teorii muzyki, ale mimo tego, że skale są molowe, to chyba gramy wszystko w D-durze, prawda?
2: To też, powiedziałbym, jest uproszczenie. Jednym słowem, jak słucham tego, co nagrywamy na płytę, to myślę, że można powiedzieć, że jest muzyka żywa. Albo przynajmniej żwawa może. Jeśli chodzi o tonację, to bardzo dużo poruszamy się tutaj po skalach nietemperowanych. Co znowu jest to trudność, żeby pozamykać te skale w danym momencie w jakieś pudełeczko i nazwać jednym utworem, ponieważ są one dość płynne, chociaż w obrębie konkretnych stref. To, z czego żartowaliśmy, że nie mamy, że gramy tu głównie molowa płyta nam wychodzi, to była kwestia tego, że rzeczywiście nie wydaje mi się, żebyśmy zagrali do tej pory jakiś taki dosłownie durowy kawałek, aczkolwiek kawałki, które te skale mają przesunięte w stronę skali durowej, się pojawiały pewnie rzeczywiście w większości. Po prostu my ich nie traktujemy jako durowe albo molowe, bo one są często gdzieś pomiędzy, wymykają się tym podziałom. Po tancerzach często widać, kiedy zagrało im się odpowiednią melodię, a w zasadzie nie widać, tylko słychać, ponieważ zwykli krzyczeć komendy wydawane do tancerzy, w którą stronę powinni teraz tańczyć, albo że powinni tańczyć w miejscu, żeby ten, którego to melodia, miał więcej miejsca dla siebie i mógł lecieć po całym parkiecie. Na przykład krzyczano, że to jest do nieba muzyka, albo że na jednej desce, znaczy każdy musi tańczyć w swoim miejscu, albo 4 godziny, żeby ciągnęli i grali dalej to, albo nie w te, w to się zmieniało kierunek, albo po ścianie, to wtedy wszyscy szeroko tańczyli i różne te komendy były wydawane.

0: Więc te krzyczane komunikaty też były ważne w tych sytuacjach. Być może któryś z nich wykorzystamy na naszej płycie.
1: Aniela Barbara, śpiew.
2: Anna Kolanecka, również śpiew.
3: Marta Gottfried, śpiew, baraban, basy. No to jest zdecydowanie ciężka praca, ale też nie brakuje dobrej zabawy, ponieważ jesteśmy przyjaciółmi i bardzo nam się miło tutaj razem siedzi.
4: Czy miałyście okazję wcześniej nagrywać płytę?
2: Nie, ja jestem pierwszy raz w takiej sytuacji. Szczerze, chyba się nie spodziewałam, że się w niej znajdę, ale jest to bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo dużo się nauczyłam już do tej pory, nawet przez to kilka dni.
5: Ja już nagrywałam.
4: To powiedzcie, co nagrywacie?
3: Nagrywamy repertuar z zachodniej Radomszczyzny i są to wszystkie piosenki z gałek rusinowskich, które znamy od śpiewaczek z gałek albo z nagrań archiwalnych. My śpiewamy raczej piosenki o charakterze lżejszym, bardziej rozrywkowe. Raczej nie są to smutne pieśni o miłości, to są raczej piosenki troszkę zabawne.
2: Na przykład to, czego miałaś okazję doświadczyć, jak weszłaś, czyli przygodna piosenka o historii, która świadczy o koźlinym kolanie i chłop został wysłany przez własną żonę po koźlinę kolano, które ukradły wilki i prawie został zjedzony przez wilki. To są takie anegdotyczne historie na przykład.
5: Albo mamy też jedną o wypiekaniu chleba, o tym, jakie to było ciężkie.
2: O beznadziejnej gospodyni generalnie, która
5: ja
2: nie umiała piec chleba.
5: Ja bym powiedziała, że to jest o ciężkim losie polskich kobiet.
2: Absolutnie.
5: Ale każdy interpretuje oczywiście tak, jak uważa.
2: I jest ta piosenka uznawana obiektywnie przez fanów za jeden z naszych największych hitów.
4: Powiedzcie teraz, co was przyciąga do tej muzyki i co powoduje, że śpiewacie i że chcecie tutaj być też w tej kapeli? Co was do niej przyciąga?
3: Ja poznałam tą muzykę dopiero 5-6 lat temu i zakochałam się od razu. To było coś, czego wcześniej nie znałam i nigdy nie słyszałam czegoś podobnego. I fascynuje mnie ta charakterystyczna dla polskiej muzyki rytmika, właśnie dla centralnej Polski, czyli obery. I zawsze chciałam uczyć się śpiewać, więc znalazłam się... Oczywiście grałam już wcześniej w kapeli z chłopakami na bębnie i basach, ale jakoś tak się nasze drogi połączyły z dziewczynami i chcemy też śpiewać razem.
2: Ja wystartowałam z zupełnie innego miejsca. Ja kocham tę muzykę przede wszystkim za autentyczność i za to, jak bardzo jest raft. Przepraszam za ten anglicyzm, ale ja wyszłam ze środowiska metalowego i dla mnie te rzeczy są w pewnym sensie tożsame. Właśnie na poziomie takiej naturalności i czasami też brutalności po prostu. A jeśli chodzi o sam śpiew, to ja zaczynałam śpiewać muzykę tradycyjną ukraińską i serbską i bardziej interesowały mnie te polifonie, ponieważ ja na niczym nie gram. I te rzeczy wykonawczo, też emisyjnie wydawały mi się ciekawsze, a przez to, że przyjaźniłam się z całą ekipą tutaj, to oni tak mnie zaprosili, żebym wróciła do Polski i wróciłam i zostałam i teraz śpiewam tylko polską muzykę.
4: To powiedzcie mi też jeszcze, jak się odnajdujecie w tym środowisku muzyki tradycyjnej? Jak oceniacie to, czy na tej scenie, w tym środowisku jest miejsce dla młodych ludzi, dla młodych muzyków, młodych śpiewaczek, takich jak wy?
3: Ja uważam, że jest miejsce dla młodych osób i myślę, że raczej są oni przyjmowani z otwartymi ramionami zazwyczaj i myślę, że też trochę z ulgą czasami, że po prostu że ludzie cieszą się, że coraz młodsze osoby chcą to robić i że jednak się pojawiają. Także zawsze jak się pojawi jakiś młodzieniec lub młoda dziewczyna, to jest wielką nadzieją.
5: No zależy też co robi, bo my jesteśmy w takiej uprzywilejowanej pozycji, bo jednak to jest muzyka grana in crudo i inspirowana prawdziwymi nagraniami archiwalnymi. Różne są propozycje i my jesteśmy w takiej dość bezpiecznej sferze. Myślę, że można nas docenić pod tym względem tej inspiracji.
3: Ja patrząc na naszą widownię podczas różnych koncertów w całej Polsce, widzę, że młodzi ludzie często, mimo że nie wiedzą do końca, czego słuchają, są zainteresowani w jakiś sposób. Widzę trochę nieśmiałość zazwyczaj, zwłaszcza jak chodzi o taniec, że stoją z boku, ale widzę zainteresowanie. Niedawno podczas naszego ostatniego grania w Zgorzelcu na Jakubach włączyła się do tańca grupa osób może 15,

0: 17 lat i to było bardzo miłe i budujące, ponieważ raczej włączają się do tańca osoby trochę starsze albo seniorzy. Także tak, myślę, że powoli również tych młodych będziemy obserwować. Na razie trochę jeszcze widzę nieśmiałości momentami. Ale czuję, że jest zainteresowanie.
1: Tak, ja widzę, że do mainstreamu jeszcze jest spory kawałek drogi, ale faktycznie po tym, co powiedziała Marta, przypomniałam sobie, jak było granie w Noc Perseidów w zeszłym roku i ludzie w centrum Warszawy zaczęli schodzić z chodnika z ulicy, młodzi ludzie, to znaczy taki mam na myśli około 20 roku życia, po prostu zaczęli przychodzić i tańczyć, bo to była otwarta impreza przed barem studio. I ja wtedy doznałam jakiegoś poznawczego szoku, że wow, dla przypadkowych osób to też jest interesujące. Uwaga, co więcej, że im się podoba. Więc ten trend...
2: Ale też jest tak, że w życiu każdego młodego człowieka przychodzi taki moment, że siadasz przed swoją babcią i pytasz ją, opowiedz mi coś o dziadku, albo o pradziadku, albo o swojej mamie. I to jest trochę ten kierunek. Mi się wydaje, że na każdego przyjdzie czas, że po prostu jeszcze nie wszyscy zaczęli wypytywać swoje babcie. A jak zaczną, to zaczną słuchać naszej muzyki. Jeśli pochodzą akurat z okolic Radomia.
3: Pięknie wam to wyszło, słuchajcie.
4: Radomszczyzna ma bardzo charakterystyczną tradycję i też ma mistrzynię śpiewu. Na kimś się szczególnie opieracie? Jakieś osoby są dla was szczególnie ważne?
1: Panie z gałek.
0: Tak, to głównie panie z gałek rusinowskich. Oczywiście część z pań już odeszła. Na przykład Maria Pęzik, którą mi na przykład udało się zobaczyć ostatni raz, jakiś może rok przed śmiercią. I to jest zespół Zakukała Kukułecka. Mamy również mnóstwo nagrań źródłowych zespołu Jaskółeczki, który prowadziła pani Zosia Kucharczyk. Już większość pań nie żyje, ale mamy nagrania i uczymy się z nagrań, albo po prostu jeździmy do gałek, żeby podsłuchać, jak panie śpiewają. Na pewno moc, zdecydowanie.
2: Decybele.
1: Siła, moc, pewność siebie.
0: I naturalność.
1: Tak, one po prostu, one są na swoim miejscu najbardziej na świecie. Nie wiem, jesteśmy, może to jest pokolenie, może nie jest. Wychowani w takim kwestionowaniu absolutnie każdego ruchu, a one są po prostu tak bardzo osadzone w tej swojej rzeczywistości i w tym głosie również, że to jest najbardziej prawidłowa rzecz na świecie. Jak ta kobieta zaczyna śpiewać, to ona jest całością w tym momencie. Ja to niesamowicie podziwiam, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby kwestionować każdy, w zasadzie wszystko, co robimy. Czy ja dobrze śpiewam, czy ja centralnie tutaj dobrze wystroiłam ten jeden dźwięk. I to jakoś mnie to niesamowicie porusza.
4: Dobra. A ta płyta, którą teraz nagrywacie, jaką byście chciały, żeby ona miała rolę czy wpływ? Do kogo trafiła?
1: Chyba do jak najszerszej publiczności jednak. Chłopcy mieli taki pomysł, żeby było dosyć przekrojowo, żeby pokazać właśnie i te obery, i te piosenki, i też parę aranżacji, które wcześniej się nie wydarzyły. Więc mamy nadzieję, że jednak odniesie sukces nie tylko w środowisku tak zwanym, ale również dla szerszej publiczności będzie atrakcyjna.

0: My Mazurków nie grywamy, bo w naszej części Radomszczyzny, czyli w okolicach Przysuchy, jak historia długa i świat długi i szeroki, Mazurków nie było. Gramy oberki. Oberki nazywane tam czasami ciągłymi, czasami to są obałki, czyli takie oberki drobniejsze, może niekoniecznie do śpiewania. No i w związku z tym na płycie dominować będą rytmy trójmiarowe, tak jak jest to charakterystyczne dla regionu, który badamy, który penetrujemy. Pojawiają się jakieś poleczki, pojawiają się piosenki, ale te piosenki też albo są utrzymane w tempach polek, albo w tempach walczyków, czy tempach oberkowych. Także staramy się pozostać jakby w idiomie, który wciąż poznajemy i wykorzystać jego bogactwo, niekoniecznie te granice gdzieś rozszerzając na inne muzyczne światy.
1: Powiedzieliście.

0: trochę, że ta płyta jest jakimś podsumowaniem może pewnego etapu. Kiedy ten etap się rozpoczął i jak wy go oceniacie? Czy wyście spodziewali się na przykład, że jak zaczynaliście grać, to przyjdzie taki moment, że będziecie nagrywać płytę? Co chcieliście robić na przykład z muzyką? Dlaczego w ogóle się nią zajęliście?
1: Myśmy chyba chcieli grać po prostu wtedy. W tym roku obchodzimy, widać oczywiście nasz wiek po naszych twarzach, ale zaledwie 5 lat temu z Antkiem zaczęliśmy razem grać i spotkaliśmy się w garderobie festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Byliśmy wówczas bardzo młodymi ludźmi i chodziło nam, mam wrażenie, głównie o to, żeby po prostu grać, żeby mieć kompana czy kompanów po tym, jak się okazało, do wspólnej przygody. No i ta przygoda nas zaprowadziła w rejony, które przynajmniej mnie zaskakują.
2: Też muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się nagrania płyty z taką muzyką, zwłaszcza, że dla mnie jest ona zintegrowana z sytuacjami społecznymi, z tym, że gra się do tańca, gra się dla ludzi i gra się z ludźmi, a tu nagle, nawet jak gramy we 3 osoby, jesteśmy w innych pomieszczeniach, widzimy się przez szybkę albo co gorsza przez telewizor, a wciąż trzeba postarać się jakoś oddać ten charakter i ducha muzyki granej na żywo i granej w bardzo ciasnych, często dość ciemnych pomieszczeniach, gdzie to wszystko słychać bardzo blisko albo wręcz odbijające się od ścian overtony tego, co się z siebie wydaje. To jest zupełnie inna sytuacja i nigdy nie wyobrażałem sobie, że taką muzykę będzie można na płycie zamknąć. Czy to się uda? Polecamy Państwu sprawdzić.

0: Tak przebiegały nagrania do płyty debiutanckiej, płyty kapeli Agopsowicza. Muzycy kilka tygodni temu odwiedzili studio S4, żeby zarejestrować tam materiał właśnie na swój debiutancki album. Teraz płyta jest w masteringu. Trwa zbiórka na jej wydanie. Nie znamy jeszcze tytułu, jest on tajemnicą. Być może niektórzy z Państwa go już trochę wiedzą albo przewidują. Jeżeli jak tylko płyta się ukaże, to będziemy o niej mówić na naszej antenie i kapeli Agopsowicza będziemy mogli słuchać już nie tylko na żywo przy okazji festiwali czy potańcówek, ale także w każdych okolicznościach, w domu, w samochodzie czy gdziekolwiek indziej. No a teraz w audycji sięgamy po wspólne wykonanie kapeli Agopsowicza i jednej z mistrzyń z gałek rusinowskich, czyli Marii Siwiec.
1: Krzypecki, zrybecki, obymby, negrzymyka, i najładniej co świecie da ludowo muzyka, ale najładniej co świecie da ludowo muzyka.

odmiała, ale dopiero bym teraz zaświata wuzywała i dopiero bym teraz zaświata wuzywała.

przestała, ale i jo jest też umiała, choć się zestarzałam, ale i jo jest też umiała, choć się zestarzałam.

Pijany dąbek, a zajrzał do dziewczyny, jaki ma porządek. A i zajrzał do dziewczyny, jaki ma porządek.

nimum, bo mi go nie trzeba. A i bo jo z majunteckim nie pójdę do nieba. Ale bo jo z majunteckim nie pójdę do nieba.

0: Oj, gołecko, dziewczyna, oj, słodko jak malina, daj kto ją pocałuje, a 3 lata smakuje. A da, na, da, na, da, no, ma, da, da, na, da, da, no.
1: Maria Siwiec i kapela Gopsowicza we wspólnym wykonaniu utworu Oj Skrzypecki, Zły Pecki. A teraz w audycji wędrujemy na Kaszuby i zapraszam teraz Państwa na spotkanie z jedną z laureatek Nagrody imienia Oskara Kolberga roku 2026 w kategorii pierwszej dla twórców z dziedziny sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu, rozbudowy instrumentów. Tą bohaterką będzie hafciarka urodzona w Pucku na Kaszubach, Brygida Hochschulz.
2: W ogóle, no zaczniemy od tego, że ja haftuję tylko teczkę pucką. Wiadomo, że jest ten podział na te teczki. Ja haftuję tylko pucką i my się różnimy tym, że mamy Mikołajka, fale i sieci. Te gwiazdy tam wszyscy mają.
3: Od razu chciałabym nawiązać do tej teczki puckiej. Tak. Wspomniała pani, że są różne teczki.
2: Tak.
3: To co to znaczy teczka pucka?
2: Teczka pucka właśnie to jest tak samo jak Magdańska czy Żukowska 7 mamy kolorów, ale różnimy się motywami. U nas najważniejsze jest Mikołajek, sieć i fale. I to nas wyróżnia, to jest nasza pucka teczka. I ja te 40 parę lat haftuję tylko. Zaczęło się od tego, że został ogłoszony kurs haftu kaszubskiego. To był rok 1978 i ja się po prostu zapisałam na ten kurs, ukończyłam ten kurs i od tego momentu ja cały czas haftuję pucki haft. Bo ja w ogóle urodziłam się w kamienicy takiej, gdzie mieliśmy 11 lokatorów i tam był taki zwyczaj, pamiętam od dziecka, że u nas na drugim piętrze, na korytarzu był taki duży korytarz i tam na tym korytarzu myśmy siadały, dzieciaki i sąsiadki przychodziły. Tam sobie siedziały i robiły na drutach, szydełkiem ten. Potem już jak większa pamiętam, to myśmy zaczęli tam i śpiewać i w ogóle, bo sąsiadów te dzieciaki, jak myśmy się zebrali, nas była spora grupka. I tam ja zaczęłam od takiej sąsiadki, miała piękne imię Matylda, tam zaczęłam się uczyć szydełkować i robić na drutach. No i to mnie tak jakoś wciągnęło. Zawsze myślałam, że będę od dziecka, że będę malarką. Ale niestety ten talent upadł. On się zamienił w malowanie, kombinowanie wzorów haftu puckiego, kaszubskiego. Bo ja nie odbijam steczek, które są wydane. Ja po prostu tworzę je sama. I reguła jest taka moja, że robię tylko jedną taką samą rzecz.
3: Powiedziała pani, że wszędzie tutaj kaszubszczyzna jest naokoło. Co to znaczy?
2: To znaczy robię sobie stroje i noszę je. Wychodzę w tych bluzkach, to nie

0: jest to, że one tylko wiszą.
1: Wygląda.
0: Moja mama pochodzi w ogóle z Sierakowic, jest z rodziny Majkowskich. Na ile, gdzie tam jesteśmy połączeni z tą chawciarką majkowską, jeszcze nie doszłam, ale jest typową Kaszubką. Mój dziadek urodził się w Pucku, mój ojciec urodził się w Pucku, ja się urodziłam w Pucku. My jesteśmy wszyscy od urodzenia razem z mężem Puczanami. Tu mieszkamy, to jest po rodzicach męża dom. I tu mieszkamy i tu robimy. To jest nasz cały taki świat. Tak się otaczam tym, naprawdę się otaczam tą Kaszubszczyzną.
1: A proszę powiedzieć, bo z przekazywaniem kultury kaszubskiej to wiadomo, że przez lata i w różnych okresach historycznych było
0: Tak,
1: różnie.
0: tak.
1: Jak to pani wspomina, czy
0: To
1: było?
0: znaczy dla mnie, jak ja mówię, w tej kamienicy mieliśmy ogromne podwórko i tam wszyscy się spotykaliśmy. Ludzie pochodzili z okolic tutaj Pucka, więc mówiło się po kaszubsku. Dziadek mówił pięknie, mój teść, wszyscy mówili pięknie po kaszubsku, ale jak myśmy poszli do szkoły, to się zaczął nacisk na polszczyznę, tylko po polsku. Więc za takie jo dostawało się w gębę. Różne takie były rzeczy, więc myśmy po prostu pozbyli się tej kaszubszczyzny. Naprawdę. Ona była nie do, jakoś tak nie do odratowania. I jak się już zaczęło wszystko tak, minął okres szkoły, powiedzmy sobie, tej podstawowej tam do liceum. Jak to minęło, to wtedy między nami się jeszcze mówiło takimi, ale tylko jakby powiedzieć słówkami. To już nie był język kaszubski, to nie było nasze ten. Myśmy mówili tylko urywkami. Tutaj teść rozmawiał, jak przyszłam tu w 62 roku, to teść rozmawiał po kaszubsku. Nie było tak, że tego nie było wcale. Myśmy to słyszeli, ale myśmy nie mówili i moje dzieci nie mówią też. I teraz na przykład ja staram się mówić, ale nie na zewnątrz, w sensie takim, bo myśmy mówili inaczej. Myśmy mówili, ja zawsze mówię, że to był nasz język podwórkowy. I dzisiaj, jak ja czytam panią Lewnau, to dla mnie ona pisze moim językiem, tym, który ja znam jako dziecko. Bo to jeszcze tak trzeba powiedzieć, że my jesteśmy Belocy. My mówili ja bala, je kupiela, je miala, je płeszla, a obok już zaraz mówią je beła, je miała, kupiła. I tak jest, taka jest różnica. My jesteśmy ci Belocy, jak to nazywają. Nordowi w ogóle jesteśmy, nie? Także dzieci już nie są z tego. I szkoda, dlatego że nam to zostało wybite po prostu.
1: No ale pani swoją pracą i swoimi haftami jednak zmienia tę historię przez lata, nie sądzi pani? Przecież tyle pracy, tyle popularyzowania
0: Tak,
1: haftów,
0: ja
1: to
0: widzę, że
1: ma
0: to po
1: wpływ.
0: prostu ma wielki wpływ, bo ja jestem zapraszana w różne regiony, też właśnie dzięki haftom i hafciarkom, bo człowiek z tym wychodzi gdzieś, to zawsze tłumaczę, jak idę do szkoły, jak idę jakiś takich na takich spotkaniach, zawsze mówię, zajmijcie się tym. Wy nie macie pojęcia, jak to otwiera człowiekowi horyzonty. Nie chodzi o to, żeby mieć tylko swój sklepik i sprzedawać i ten, bo to nie daje. No przyjdzie ktoś kupić za granicę. Mnie w Somoninie, jak pojechałam pierwszy raz, to mi się wydawało, że te panie mają no metry haftu, a ja tylko moich parę serwetek rozłożyłam. Przyjechali tam Grecy, bo to była taka jest wymiana, tam uczniów tego roku byli Grecy, innego roku byli inne z innych państw. No i Grecy przyjechali, popatrzyli, a oni patrzą na bardzo na niebieskie, więc wszystkie moje prace kupili. Ja byłam w szoku, bo myślałam, że przecież no, to jest niemożliwe, nie?
1: Pytanie. Czy taki haft to jest taka sztuka jak improwizacja, czy raczej jak matematyka?
0: Oj, to jest trudne pytanie, powiem szczerze, dlatego że tak, z jednej strony to matematyczne podejście może tak nie tego, a z drugiej strony to jest nawet bardzo, nieraz bardzo skomplikowane. Najtrudniej zrobić właśnie taką okrągłą, dlatego że obojętnie jak ją się potem składa, jakoś nigdy te ząbki nie chcą się na siebie nałożyć. Bo to, że się wyciągnie wzdłuż nitki, tego to jeszcze też nie świadczy, bo trzeba też dobrze wymierzyć. Ale to jest najłatwiej. Ale takie inne, w ogóle okrągłe. Okrągłe serwety nie są łatwe.
1: Pani haftem, puckim haftem, kaszubskim. Jakie techniki, jakie motywy się na niego składają?
0: Znaczy ja się staram wykorzystać bardzo dużo kwiatów, te, które są w naszej teczce, bo przecież ja też nie wiem, skąd są te motywy i tego, ale jest wydana teczka, więc ja korzystam z tego. Staram się je robić bardzo poprawnie, bo są różne techniki. Na przykład, o, my robimy środeczkę,

0: beczki wypełniamy ściegiem cegiełkowym. Cegiełki to jest jak cegła nałożona.
1: Tu jest inny, pani zobaczyć.
0: Z kolei tu są pikotki. I my się właśnie różnimy takimi tymi elementami, że na przykład jak mamy tu niezapominajki, akurat tu nie ma. Gdzieś gdyby była niezapominajka, to wiadomo, tulipany, pąki, bąki i słoneczka, i słomka, i rozety, i wszystko. To są wiśnie. I wiśnie odtaczamy czarną nitką i to jest... Haftuje się dwiema nitkami, na takim musiałoby być coś grubszego, coś większego, to wtedy trzy nitki, bo no jednak trzeba zapełnić tę przestrzeń, nie? Więc robi się dwiema nitkami, ale czarny robi się tylko jedną niteczką i to wszędzie dookoła otaczamy. I też nie wszystkie te otaczają, a niektóre po prostu nawet otaczają na zewnątrz. I tym my się różnimy, jeśli chodzi o teczki. Bo nie tylko elementami, bo elementami bardzo mocno, ale nie tylko, ale właśnie takim wykonawstwem, nie? W każdym razie my mamy 7 kolorów. Mamy 3 odcienie niebieskiego. Mamy żółty, czerwony, zielony i czarny. To jest naszych 7 kolorów. One mają różne znaczenie, jak mówią tutaj po prostu, a to jedno, że jest wody jeziora albo Bałtyku, a to niebo, także to są te 3 kolory. Potem jest czerwone od maków, bo kiedyś ponoć tutaj bardzo dużo ich rosło. Potem jest zielony, wiadomo, trawa, czarny to jest ziemia, a żółty to jest słoneczko. I takie mamy, tak, ale są inne wersje i ja po prostu najbardziej jeszcze tą używam. Tak to wygląda u mnie. I ja bardzo lubię to, może dlatego, że to są niebieskie kolory. Ja bardzo lubię niebieski kolor.
2: Jakie ma dla pani znaczenie właśnie no, takiej nagrody, która ma doceniać na cały kraj, na całą Polskę, a na dobrą sprawę na cały świat też, pokazywać właśnie twórców ludowych? Czy pani czuje się doceniona, czy tak, dla pani ja jako twórczyni czuję. Ludowej to jest ważne?
0: Dla mnie to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że te lata pracy, poświęcone godziny po prostu zaowocowały. I to jest ważne, bo mówię... Ktoś to musi ocenić, dojrzeć. Jeśli to zostało tak ocenione i docenione, to ja naprawdę jestem dumna. Ja żyję tą nagrodą. Wiecie, to było 3 lipca, ale ja ciągle to widzę, ciągle to słyszę, ciągle jestem tam, bo uważam, że tak, że po prostu no ktoś to widzi, ktoś wie. Bo na przykład ostatnio prowadziłam 2 kursy te ministerialne haftu i jest 20 pań, które to ukończyły. Kilka na pewno nie jest takich, powiedzmy sobie, aktywnych, ale są panie, które założyły kółko Mikołajek, są panie, które po prostu spotykają się dodatkowo, uczą, spotykamy się właśnie 13 września i ja zawsze mówię, że to była taka wisienka na tym torcie, jako taki dodatek, że to idzie dalej, że nie to, że ja tyle lat haftowałam i jest to taki po prostu efekt końcowy, ja jeszcze mam nadzieję długo posiedzieć i porobić, tak, jeszcze przede mną, jeszcze mam płótna, jeszcze mam nici, nie, to wszystko jeszcze przede mną.
2: Tak mówiła Brygida Hochschulz, hafciarka z Kaszub, z Pucka, laureatka tegoroczna nagrody imienia Oskara Kolberga. Kończymy tym dzisiejsze wydanie magazynu Źródła. Na koniec jeszcze muzyka kaszubska w wykonaniu zespołu Dresze, Walczyk in Traum, a jutrzejszą audycję poprowadzi Kuba Borysiak. W jego imieniu zapraszam, a na dziś dziękuję. Aleksandra Tykarska, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Dzień dobry Państwu, Maria Czok. Czas na drugie spotkanie z Piotrem Bielickim, znanym także jako Peter Bielicki. Animator przez wiele lat związany z Disneyem i to tym głównym Disneyem w Kalifornii. Wczoraj opowiadał o swoich dwóch ojczyznach, a dziś pora na rozprawę ze sztuką.
2: Bardzo lubiłem malarstwo, klasyczne malarstwo, znaczy Europejczyków. I powiem Ci śmieszną opowieść, że jak miałem 14 lat, to już wykombinowałem, co jest dobre, a co jest złe. Że rysuję. Lubiłem pewne komiksy, lubiłem realistyczną sztukę i tak było. Tak było poprawnie, to była poprawna sztuka. I mieliśmy wtedy taką świetną bibliotekę w szkole. Wtedy były jeszcze szkoły, miały w Kanadzie biblioteki i naprawdę była dobrze oposażona biblioteka i było bardzo dobre dzieło właśnie ilustracji, o malarstwie, świetna biblioteka. I ja tak sobie w obiad od czasu do czasu chodziłem do biblioteki i lubiłem się tak wybrać pewne książki i się tak troszeczkę pozłościć. To znaczy, że wybierałem sobie nowoczesną sztukę, patrzyłem się na nowoczesną sztukę i mówię, patrz, to jest okropne, to jest, jak to może być, to jest nic. No i wziąłem, jeden dzień wziąłem taką książkę o Picasso i w tej książce było takie zdjęcie rzeźby. I ta rzeźba była siodełko takie skórzane rowerowe i takie ramka rowerowa i razem to było połączone i to stworzyło głowę byka. I to mnie po prostu wściekło. To tak się złościłem na to i patrzyłem się na to i sobie tak myślałem, to jest okropne, to jest łatwizna, to jest, jak to może być? I tak sobie tak myślałem. I cały dzień tak od czasu się mi to wpadało do głowy, ta głowa byka, Picasso. I co mnie tak niechcąco wchodziło, tak jak termite, jak się mówi termite. Jak termit. I tak mnie wrywało do głowy, że to jest naprawdę eleganckie i piękne. I to mnie jeszcze więcej wściekło. To drugi dzień znowu wróciłem, popatrzyłem się na to i znowu się złościłem. Ale cały czas mi tak wchodziło, że to jest coś wspaniałego. I co mnie naprawdę zezłościło i po prostu zaniepokoiło, że to naprawdę jest, musiałem się poddać, że to jest piękne, ale on używał metody myślenia i podchodzenia do sztuki, co było poza mną. I wtedy sobie musiałem i zdecydowałem, że to po prostu jest to, co jest. I ja sobie wyrobiłem wtedy taką prawniczą teorię o sztuce. Że teoria sztuki, czy to jest impresjonizm, czy to jest to nic nie jest wartego i nieważne. Artysta jest prawnikiem. Ma pomysł i jest adwokatem pomysłu. Teoria to jest preparat na case, jak się mówi case, do sprawy. Widz to jest sędzią. Sędzią i jury? Są jurorami i sędzią. Widz jest. I często ludzie mówią, nie znam się na sztuce. Nie ma sprawy.

nie muszą być. Tylko czy się podoba, czy nie. Wtedy artysta przekazuje swój pomysł. Widz nie musi wiedzieć. Jak patrzy się na sztukę, czy to jest obraz, czy piosenka, czy muzyka, czy rzeźba, jak coś gra, to wtedy artysta dobrze przedstawił swoją sprawę. A jak nie? I wielcy artyści to komunikują z największą ilość ludzi. I to jest właśnie to, co myślę. Bo jak ja się patrzę na te obrazy w jaskini Lascaux, to przecież ci ludzie, którzy to stworzyli, nie istnieją. Nie znam ich, nie wiem, ale patrzę się i odczuwam, że odczuwam ich radość widzenia tych zwierząt. I to przekazują, i to rozumiem. Jak widzę pewne nowoczesne obrazy, to samo. Nie muszę wiedzieć, o co to chodzi, ale artysta to przekazał. I to jest właśnie to, ja myślę, że to jest tak jak magik. Żeby przedstawić dobrą, magiczny pokaz, to wtedy trzeba ćwiczyć i to musi wyglądać bez effort, bez wysiłku. I to jest taki długa odpowiedź. Jak się ktoś mnie pyta, jak wybrałeś, to nieprawda, to mnie wybrało, to mnie wciągnęło. Tak wpadłem w wodę i chlapałem i zacząłem płynąć i poczułem się dobrze. W tworzeniu, w rysowaniu, w tej gonitwie doskonałości i zawodowego poziomu. Moja droga artystyczna była taka, że dużo rysowałem, doszedłem do pewnego poziomu, poszedłem do tej sztuki, Akademii Sztuki Pięknej i odszedłem i zacząłem szukać pracy po prostu. Robiłem rysunki, próbowałem sprzedać i ludzie myślą, że to trzeba mieć jakieś kwalifikacje, ale ja myślę, że to jest błąd, że trzeba mieć dobre portfolio. Jak ktoś patrzy na to, co zrobiłeś i mówi ci, chciałbym to mieć, to jest użyteczne, ja ci za to zapłacę. I to jest tylko to. No, ja miałem takiego wielkiego nauczyciela kanadyjskiego, nazywał się Eric Freefield. I on był taki bardzo lubił rysować, świetnie rysował. Ale ja potem zacząłem, po prostu robiłem ilustracje i potem dostałem się do filmowej pracowni i od tego czasu rysowałem zawodowo i moi nauczyciele byli rówieśnicy i ci, którzy byli na wyższych stanowiskach produkcji. Animacja, no i w rysunku w ogóle to jest stół, piórko, węgiel, farby, ale w animacji to jest bardzo specyficzne. Ma się taką rzecz, która się nazywa animation disk. I to jest takie kółko i w środku jest taki kawałek plastiku albo szkła i jest podświetlone. I się wpierw rysuje taką brudną, taką szybką gestę, a potem to się potem robi, przerysowuje na czyściejszy rysunek. I animacja jest podzielona, była podzielona i w pewnym sensie też jest, na co się nazywa, wiesz, się robi projekty, takie projekty i production rysunki. To znaczy, że takie idealne rysunki sceny po prostu. Z tego wychodzi, jak się ma scenariusz, z tego wychodzi storyboard. I storyboard jest wszystko. Storyboard jest taki sekwencjonalne rysunki, prawie animowane, co pokazuje tło i pozę. I to się razem zbiera i z tego się składa film. I potem się indywidualna scena bierzesz i robisz coś, co się nazywa layout. I layout to jest w warstwach przeważnie, bo są sceny, które się ruszają, to wtedy te layouty są takie, na takich bardzo długich papierach. I nakłada się na to kartki i to jest animacja. I robisz taki jakby zeszyt z tego, że masz background, tło, masz animację, może drugi element tła, który powiedzmy, patrzymy się, ktoś idzie przez las. To jest tło lasu i od czasu do czasu przy charakterze przechodzi drzewo tak blisko kamery. I to jest taka nadkładka, nazywa się overlay. No i może być jakiś wybuch albo dym albo coś.

To jest special effects, to jest też animacja i się na to daje. Potem się daje taka rzecz, która się nazywa camera guide i to ci pokazuje, gdzie co kamera będzie widzieć z tego rysunku. I to wszystko się razem składa w taki zeszyt i potem się robi taką rzecz, coś my nazywali dope sheet. I to było timing, jak się to wszystko szybko ma ruszać, jaki charakter, gdzie będzie, w którym części sceny. I to wszystko.

0: o drugiego artysty, który się nazywa In-Betweener. Bo animacja masz takie coś, co się nazywa kluczowe pozy. I ta kluczowa poza to jest taka, zaczynamy ruch i kończymy ruch i kilka poz w kolejności ruchu. A potem ten in-betweener to dodaje te rysunki, żeby to było bardzo gładkie. A trzeci artysta to jest clean-up artist. I clean-up artist to bierze i robi bardzo taką czystą linię na to. Jak poszedłem do pierwszej pracy, byłem szalenie szczęśliwy, że dostałem pracę i że pracuję w dziedzinie, ale byłem przerażony, że mnie wyleją lada dzień. I oczywiście byłem bardzo, jak się mówi, intimidated, bardzo tak, byłem bardzo oszołomiony talentem tych wszystkich innych artystów, bo to jest zgromadzenie, bo jak jesteś w normalnym pokoleniu, to jesteś przeważnie, często jesteś ten jeden człowiek, który jest artysta, to taki troszeczkę taki jakby, czuje się jak taki bardzo snowflake, kryształ śnieżny, taki wspaniały, taki troszeczkę rożek się czułem. I nagle tutaj jest gromada ludzi, którzy są albo tego samego poziomu, albo dużo lepsi. I to oczywiście trzeba, to wpierw to trzeba zwyciężyć. Zwyciężyć przez to, żeby ich wszystkich zlikwidować jakoś i żeby ja był najlepszy. I potem trzeba troszeczkę się uspokoić. I potem jest to bardzo przyjemne uczucie, że to jest właśnie, to jest najlepsza szkoła artystyczna, że można chodzić i patrzeć się i uczyć od każdego, że każdy artysta i każdy człowiek w tej ekipie ma coś do dodania i wtedy dopiero się zacząłem uczyć. No, studio artystyczne nigdy się nie zmienia. Zawsze jest taka gromada dziwnych ludzi, takich troszeczkę dziwaków, troszeczkę zarozumiałych, troszeczkę bardzo, bardzo siebie pewnych, ale tak samo niepewnych. I takie różne dziwne postacie tam istnieją. I jest tak troszeczkę, jakby powiedzieć, troszeczkę zabałaganione. I dzisiaj, i wtedy to było wszystko ołówki i papier, a dzisiaj to są komputery, ale skład sam i emocje są bardzo podobne. Te komputery i to wszystko to są tylko narzędzia.
1: Mówił Piotr Bielicki, twórca animacji między innymi do filmów Disneya, w tym do Pocahontas. Dlatego na koniec mam dla Państwa jeszcze utwór Farewell Alana Menkena. A my słyszymy się jutro o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia. Będę na Państwa czekać.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Właśnie minęła 13.
1: Dwójka jesteś na miejscu.
2: Filip Żaruski.
0: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk, zapraszam. Ukazało się nowe wydanie powieści Virginii Woolf pod tytułem Do latarni morskiej w przekładzie Magdy Heidel oraz Barbary Kopeć-Umiastowskiej. Rzecz dzieje się na szkockiej wyspie Skye, gdzie rodzina Ramsayów spędza wakacje. Pogoda nie jest najlepsza, a ciągle odkładana podróż łodzią do pobliskiej latarni staje się marzeniem i obsesją wszystkich. Ale zanim się to stanie, minie 10 lat, przez świat przetoczy się wielka wojna i nic już nie będzie takie samo. Tłumaczka książki Magda Heidel gościła dziś w poranku dwójki.
3: Do latarni morskiej to bardzo szczególna powieść, chyba jedna z najważniejszych, dokonań prozy modernistycznej. Muszę powiedzieć, że ja nie znam słabych okresów twórczości Virginii Woolf. To jest pisarka, która z każdym kolejnym utworem eksperymentuje i z każdym kolejnym utworem proponuje nowe spojrzenie na rzeczywistość, nowy uchwyt językowy świata, nową perspektywę. Do latarni morskiej to jest rok 1927, więc po Pani Dalloway następna powieść. W trakcie tworzenia najważniejszej eseistyki literackiej, pisarka dojrzała, pisarka już o ustalonej renomie i pisarka u szczytu swoich sił twórczych.
0: Fragmenty książki Virginii Woolf zatytułowanej Do latarni morskiej w interpretacji Magdaleny Czerwińskiej w tym tygodniu prezentujemy w dwójce. Początek o 9.30. Powstanie nowy mazurski szlak kulturowy Kłobukowe Rejzowanie. Projekt zakłada włączenie 8 mazurskich miast, a w nich zwiedzanie lokalnych muzeów i izb regionalnych. Inicjatywa ma połączyć kaplicę w Dobie, Muzeum w Orzyszu, Wieżę Wodną w Rucianym Nidzie, Muzeum w Mrągowie, dawną szkołę w Zełwągach, Izbę Regionalną w Pieckach, Muzeum w Piszu i Wieżę Widokową w Rynie. Dzięki przyznanym środkom z funduszy europejskich utworzony zostanie spójny, nowoczesny szlak kulturowy, który połączy lokalne dziedzictwo, historię i tradycje z nowoczesną infrastrukturą turystyczną, tłumaczy marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. I dodaje, chcemy pokazać, że Wielkie Jeziora Mazurskie to nie tylko żeglarstwo i przyroda, ale również niezwykle bogata, wielokulturowa historia, która zasługuje na godne wyeksponowanie. Całkowita wartość projektu to blisko 18 milionów złotych. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. Nie takie ciało to z kolei tytuł wystawy prezentowanej w Lublinie. Autorkami prac są Helena Stiasny i Martyna Baranowicz. Ekspozycja dotyka tematu relacji z własnym ciałem i oczekiwań, jakie nakłada na nie społeczeństwo. Musimy nauczyć się rzeczywiście przyjmować siebie i o tym jest ta wystawa, podkreśla jej kurator Mateusz Wszelaki.
4: Że tak naprawdę od lat dziecięcych spotykamy się z jakąś oceną i to już w zasadzie jako małe dzieci, kiedy nie mamy jeszcze takiego pełnego oglądu na rzeczywistość, na samego siebie i często bardzo wyrastamy właśnie w opiniach innych, a no jest czas na to, żeby wrócić do siebie, żeby zacząć żyć swoim życiem, które nigdy nie będzie idealne. I te obrazy właśnie są o tym. Helena dekonstruuje te wielkie karoski, można powiedzieć, czy postacie kobiet mityczne. Z kolei Martyna bardziej tak dziennikarsko opisuje swoją codzienność, doświadczenia z lekarzem, z ginekolożką, jakieś perypetie miłosne, to wszystko, co tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, a o czym boimy się mówić.
0: Wystawę Nie takie ciało można oglądać w galerii Trzymaj w Lublinie do soboty. Bilety na Glastonbury 2027 wyprzedały się w 42 minuty, poinformowali organizatorzy. Rekordowa cena wejściówek nie powstrzymała zainteresowania jedną z największych imprez muzycznych w Europie. Fani kupowali je, choć nazwiska głównych gwiazd pozostają tajemnicą. Część osób, którym nie udało się zdobyć biletów, nie kryje złości na system sprzedaży.

0: twarzy.
1: Część fanów festiwalu utknęła w internetowej kolejce. Skarżyli się, że widoczny na ekranie pasek postępu niemal się nie przesuwał. Zamiast możliwości zakupu doczekali się komunikatu bilety wyprzedane. Inni zgłaszali blokowanie dostępu do strony. Emocje wywołały też nowe zasady. Próba wejścia na ten sam numer rejestracyjny z kilku urządzeń nie zwiększała szans na zakup. Każdy zarejestrowany fan otrzymywał tylko jedno miejsce w kolejce. Kto został bez wejściówki, ma jeszcze szansę. Dodatkowa sprzedaż jest zapowiadana na kwiecień przyszłego roku. Konkretnego dnia jeszcze nie podano. Do puli wrócą bilety zwrócone oraz te z anulowanych rezerwacji. Nazwiska głównych gwiazd pozostają tajemnicą, choć umowy są już podpisane. Nieoficjalnie wymienia się Taylor Swift i Harry'ego Stylesa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 16:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl. Reklama.
3: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z europejskim kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
4: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
0: Reklama.
3: Zaułki historii.
6: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii porozmawiamy o kasie imienia Mianowskiego, najstarszej działającej w Polsce organizacji naukowej. Co więcej, organizacji działającej do dzisiaj. Do rozmowy o kasie Mianowskiego zaprosiłem historyka, profesora Leszka Zasztofta, prezesa Komitetu Kasy imienia Mianowskiego. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry.
6: Zacznijmy może od przypomnienia, kim był patron kasy Józef Mianowski.
7: No to była taka postać w swoim czasie dość popularna w kręgu osób zamieszkałych, no przede wszystkim w dawnym zaborze rosyjskim. Tą pozycję osoby popularnej wśród no głównie arystokracji, inteligencji ówczesnej, burżuazji, fabrykantów i tak dalej, to on uzyskał właściwie, moim zdaniem, około w końcówce lat 30., na początku lat 40. XIX wieku. No bo przedtem był studentem Uniwersytetu Wileńskiego, w tym okresie jego największego rozkwitu. Ukończywszy pod koniec lat 20. ten uniwersytet, dostał możliwość pracy naukowej jako lekarz w klinice uniwersyteckiej, a także na wydziale lekarskim. Później uzyskał profesurę. Później Uniwersytet Wileński w 1832 1 maja rozwiązano i on dostał angaż do Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie. I tam był do jej zamknięcia na początku lat 40. Po czym go przetransferowano do Petersburga, do podobnej akademii, która była w Petersburgu, w Sankt Petersburgu.

0: Akademii też medyko-chirurgicznej. Później ona zmieniała swoją nazwę imperialnej. I tam był profesorem fizjologii, ale też innych przedmiotów, tak do końca lat 50. Na emeryturę przeszedł chyba w 1860 roku i później wyszła ta sytuacja z zgodą Aleksandra II na utworzenie, danie pewnej autonomii Królestwu Polskiemu ze stolicą w Warszawie. I zgody na utworzenie polskiej wyższej uczelni. W ogóle wtedy polonizacja szkolnictwa nastąpiła i utworzono szkołę główną, zwaną Warszawską Szkołą Główną, która działała tylko 7 lat, od 1862 do 1869 roku. I Mianowski, jako osoba bardzo ustosunkowana, o czym może później powiem, w Petersburgu, został powołany właściwie, bo to nie były wybory, tylko decyzja cara, powołany na stanowisko rektora. I udało mu się 3 kadencje, mimo powstania styczniowego 1863-1864 roku, przetrwać te 3 kadencje na stanowisku rektora. I odszedł w 1869, w momencie, kiedy zapadły władze rosyjskie, podjęły decyzję o przekształceniu szkoły głównej w pełnowydziałowy Imperatorski Warszawski Uniwersytet. I on powstał w 1870 roku.
1: Przy czym trzeba powiedzieć, że Mianowski miał spore zasługi, jeżeli chodzi o studentów po powstaniu styczniowym, prawda?
0: No tak, to on w ogóle miał bardzo ciekawe zakręty w życiorysie. Może nim powiem o tych jego zasługach, jeśli chodzi o studentów po powstaniu styczniowym i Warszawę, to on sam był w ogóle raczej lojalistą. Książka, którą ja napisałem onegdaj, to jest w ogóle biografia konserwatysty. On był takim konserwatystą ówczesnym, bardzo mocno związany z hierarchią Kościoła katolickiego, kolejnych biskupów znał osobiście i przyjaźnił się z nimi, i wileńskich, i warszawskich. No, oczywiście arystokracja, no już nie będę tu rzucał nazwiskami, natomiast mimo tego lojalizmu, to w momencie jego już wtedy pracy w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, jego podejrzewano o udział w spisku Szymona Konarskiego Stowarzyszenia Ludu Polskiego. I został on rok, bo Konarskiego złapano w 1839 i stracono. Natomiast jego aresztowano rok później, w 1840, bo tam po kolei wychodziły różne dane dotyczące, kto z to mógł być związany, z tym spiskiem mógł być związany. I on przesiedział rok na Łubiance w Wilnie i tam o mało, zresztą mamy świadectwa, nie popełnił samobójstwa, bo był bardzo mocno ciśnięty. No jeszcze wtedy nie było ochrany, to była przez żandarmerię carską i tych agentów trzeciego oddziału jego imperatorskiej wysokości czy mości. No ale na szczęście on miał bardzo dużo przyjaciół po stronie i arystokracji polskiej, i po stronie rosyjskiej. I jego wybronili, i on wyszedł. Mało tego, to już były czasy rządów Mikołaja I. Cesarz nakazał wymazać z jego papierów wszystkie informacje o tym, że on w ogóle był aresztowany. I dostał wtedy ten nagród do Petersburga, w 1941 się tam przeniósł. Czyli tutaj miał za sobą dosyć ciężką, taką ciężkie, mocne zderzenie z władzami carskimi, ale nadal w Warszawie był lojalistą. I są też świadectwa na to, nie ma na to dokładnych dowodów, ale między innymi Stefan Kieniewicz pisze w swojej historii powstania styczniowego, że prawdopodobnie, no są takie wzmianki między wierszami prawie, Mianowski był w tej grupie, która służyła jako taki łącznik porozumiewawczy pomiędzy obozem białych w czasie powstania styczniowego, a administracją rosyjską, carską. Także dowodów nie ma. Nie, ja siedziałem oczywiście w Petersburgu w archiwach, nic nie znalazłem na ten temat, no ale są wzmianki w korespondencjach i tak dalej. No i na czym polega jego zasługa z tymi studentami? Dlatego, że było bardzo duże prawdopodobieństwo, że znaczna część studentów Uniwersytetu, czyli Warszawskiej Szkoły Głównej, pójdzie do powstania. On oczywiście wystąpił z płomiennym przemówieniem, żeby oni pracowali, nie szli do powstania i tak dalej. Wszystko było utrzymane w takim duchu patriotycznym, polskim bardzo, ale jednocześnie takie jak gdyby trzeźwiące względem tych studentów. Trochę to pomogło, trochę nie, tak naprawdę nie wiemy. Dlatego, że no sporo poszło do powstania. Ale on zrobił jeszcze jedną rzecz i za to tutaj można go pochwalić. Mianowicie, oprócz tego stał się przeciwdziałać pójściu studentów do powstania, to później jak ci, co wyszli z tego powstania i udało im się wykaraskać z tych dosyć kłopotliwych sytuacji, no pamiętajmy, że to przecież groziło karą śmierci, zesłania i długoletnim pobytem w więzieniu.

0: więzieniu. Fałszowano spisy studentów i dzięki temu znaczna ich część, a w końcu jakaś ich część, może nie znaczna, ale jakaś ich część uniknęła aresztowania i prawdopodobnie relegacji na pewno z uczelni i prawdopodobnie zesłania. Także na to wszystko nie ma tak za bardzo dowodów źródłowych. Ale są wzmianki i na podstawie tych wzmianek nie znamy skali zjawiska. Wiemy, że to jednak mogło być całkiem okrągła liczba.
1: Panie profesorze, wspomniał już pan datę powstania kasy, ale proszę powiedzieć, jakie były cele i kto ją powołał?
0: To trzeba wrócić do biografii naszego Józefa Mianowskiego i powiedzieć, że on umarł w roku 1879 i tu była cała grupa ludzi w Warszawie, absolwentów oraz studentów szkoły głównej, którzy chcieli uczcić jego pamięć. Był bardzo lubianą osobą w Warszawie. Był, no, prowadził salon towarzyski, mieszkał na Świętokrzyskiej, no prawie na rogu Marszałkowskiej Świętokrzyskiej, tej kamienicy już nie ma. I początkowo wymyślono, żeby mu postawić pomnik. Żeby to był pomnik z brązu w stylu tego, co mamy na Krakowskim Przedmieściu, pomnik Mickiewicza. No, ale później ci wszyscy studenci i absolwenci oraz profesorowie doszli do wniosku, że pomników w Warszawie już jest dużo i to właściwie nie ma sensu. I no, było jeszcze parę innych pomysłów. Ulica ostatecznie powstała. Jest na Ochocie niedaleko Placu Narutowicza, ulica Józefa Mianowskiego. Natomiast wymyślono, żeby zrobić taką fundację. Dzisiaj moglibyśmy to nazwać fundacją. Wtedy oczywiście nie korzystano z nazwy fundacja. Korzystano z nazwy fundusze, nie korzystano z nazwy fundacja. Wymyślono, żeby ta fundacja, ten fundusz, wspierał najwybitniejszych studentów, pomagał w wydawaniu książek, no bo to były okresy rządów rosyjskich, nie było Ministerstwa Nauki, nie było Ministerstwa Oświaty. Mało tego, po powstaniu styczniowym nastąpiła totalna rusyfikacja, jak pamiętamy, która prawie niewiele się różniła od tego, co się działo w Wilnie. W Wilnie było w ogóle zakaz mówienia po polsku na ulicy nawet. Tutaj można było mówić po polsku, no ale generalnie atmosfera była ciężka, wszystko zrusyfikowane. Zaczęto starać się o założenie czegoś na kształt, co dzisiaj byśmy nazwali fundacją. Wtedy najbardziej popularną formą były tak zwane kasy, które jeszcze się zachowały przed wojną. To pewnie na pewno państwo pamiętacie, że były kasy chorych przed wojną. To był wynalazek taki związany trochę z Polską Partią Socjalistyczną, ale generalnie bardzo fajne rozwiązanie, do którego nawet wracano tutaj po odzyskaniu niepodległości w 90 roku. Był taki moment, że te kasy zaczęto tworzyć i te kasy zupełnie dobrze funkcjonowały. No więc to była tradycja takiej instytucji o charakterze dobroczynnym, które sponsorują różnego rodzaju działania. No tu akurat stypendia badawcze i książki. Przede wszystkim edycje czasopism. No i zaczęto się starać o legalizację tego w Petersburgu. No i trwało to właściwie no co najmniej 2 lata. 79, 80, no dopiero w 80 roku, w końcu roku to zostało w Petersburgu zaakceptowane. No i cesarz zezwolił na utworzenie kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowym imienia doktora medycyny Józefa Mianowskiego. Taka była pełna nazwa początkowa.
1: No tak, tylko że statut kasy musieli zatwierdzić Rosjanie i ograniczyli pola działalności kasy. Mm-hmm.
0: No tak, bo tam były różnego rodzaju ograniczniki. W jednym z nich było, który później był w ogóle nieprzestrzegany, że to ma dotyczyć tylko, że tak powiem, mieszkańców Królestwa Polskiego głównie. Te tereny zaboru rosyjskiego były podzielone de facto na 2 terytoria. Jednym terytorium było Królestwo Polskie ze stolicą w Warszawie, które obejmowało dzisiejsze Mazowsze całe, Suwalszczyznę oraz część lubelskie, prawda, i tam okolice, czy świętokrzyskie. Natomiast druga część, a granica mniej więcej biegła tak jak dzisiaj wschodnia granica Polski na Bugu, to było już Imperium Rosyjskie. Czyli kasa miała objąć tylko Królestwo. De facto stało się tak, że objęła również wszystkich Polaków mieszkających na dawnych terenach wschodnich Rzeczpospolitej, czyli Litwa, Białoruś, Ukraina. Mało tego, objęła również stypendiami ludzi, którzy byli poddanymi austriackimi, a czy później austro-węgierskimi, mianowicie Galicjuszy, czyli Kraków, Małopolska i Małopolska Wschodnia, czyli Galicja Wschodnia.
1: Czyli na czym polegały te ograniczenia?
0: Ograniczenia polegały na tym, że no, oczywiście nie mogła prowadzić zajęć, znaczy żadnych zajęć dydaktycznych, czyli nauczać i tak dalej. Czyli wszelkie te sprawy związane ze szkolnictwem były odsunięte, co dalej było. W sumie mogły być przyznawane wyłącznie

0: na właśnie wydawnictwa, finansowanie edycji czasopism i chyba od początku już także na staże naukowe w różnych takich ważnych ośrodkach uniwersyteckich całej Europy. Czyli właściwie głównym ograniczeniem była dydaktyka. Sama nie mogła inspirować badań naukowych, mogła jedynie wspierać pomysły. Samodzielnie ludzie występowali o dofinansowanie książki, o dofinansowanie wyjazdu badawczego. Były komisje w KASie, które to z fachowców składające się to rozpatrywały i przyznały bądź nie.
1: Proszę powiedzieć, kto był wśród założycieli KASy?
0: No to jest właściwie cała plejada nazwisk. Szkoła Główna, która istniała tylko 7 lat, 862-869, wypuściła, mimo tego krótkiego okresu, całą rzeszę bardzo wybitnych ludzi. I to, o czym się uczymy w szkołach, w szkole Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Aleksander Świętochowski i tak dalej, to wszystko byli ludzie, którzy albo pokończyli szkołę główną i tam zdobyli na ogół, to był albo Wydział Filologiczno-Historyczny, albo Prawo. I plus cała rzesza profesorów, którzy z tym byli związani. Mało tego, należało do dobrego tonu w tym czasie w Warszawie, żeby osoby z tej elity ówczesnej, a więc mówimy tu o rodzinach arystokratycznych, lubomirskich na przykład czartoryskich, na przykład przezdzieckich, czyli w ogóle taka arystokracja, nie wiem, Tyszkiewiczów, taka arystokracja szczytowa warszawska, która do dzisiaj ich pałace stoją w mieście. Oprócz tego, ponieważ KASa była otwarta od początku bardzo tak, że tak powiem, narodowościowo, to cała finansjera warszawska też wspierała KASę. A więc kogo tu mamy? Mamy oczywiście całą rodzinę Kronenbergów. Jeszcze żył Leopold, a większą rolę odgrał w KASie Stanisław, jego syn. Pierwsze zebranie było w Pałacu Kronenbergów na dzisiejszym Placu Piłsudskiego, tam gdzie stoi Hotel Victoria. Tam był Pałac Kronenbergów. On został rozebrany i postawiono Hotel Victoria. Właściwie cały świat literacki, dziennikarstwo warszawskie. Ile tych osób było, tak żeby już zamknąć? No to w początkowym okresie było około 150-200, niecałych 200 osób.
1: I każdy wydział szkoły głównej miał swojego przedstawiciela, prawda?
0: Tak, bo taka była idea w ogóle, żeby we władzach kasy, czyli w tym komitecie, bo komitet to, czyli zarząd de facto, wtedy używano formy komitet, my zachowaliśmy ją, żeby byli reprezentanci w każdego z czterech wydziałów. Także w tych pierwszych składach, to jak się przyjrzymy im dokładnie, to mamy i wydział pierwszy, i drugi, i trzeci, i czwarty z szkoły głównej, zawsze są profesorowie. W związku z tym właściwie wszyscy profesorowie szkoły głównej przewinęli się przez komitet Kasy Mianowskiego. Właściwie wszyscy, którzy przeżyli w tym czasie jeszcze i później kontynuowali działalność.
1: Jaki był kapitał kasy?
0: Początkowo bardzo mizerny. Mianowicie, żeby zostać tak zwanym członkiem kasy, trzeba się było nie tylko tam, że tak powiem, zadeklarować, ale wpłacić jakąś niewielką sumę. O ile pamiętam, to było chyba kwoty rzędu kilkunastu rubli. Nie były to duże pieniądze.
1: Ale kapitał kasy bardzo szybko rósł.
0: Rósł, tak. Dlatego, że to były wkłady coroczne. Plus okazało się, że ci tuzowie, tak, finansjery warszawskiej zaczęli dawać pieniądze, większe z kwoty, przeznaczając je na konkretne fundusze. Więc powstaje tam na przykład fundusz Adolfa Pawińskiego na wydanie prac z zakresu archiwistyki historycznych i szereg innych takich celowych, jak gdyby dotacji większych kwot. Plus oczywiście następuje już od samego początku zjawisko dotowania kasy na przykład w testamentach. I w ten sposób kasa stanie się pomału całkiem zasobną instytucją. Nigdy ona nie osiągnie w Warszawie takiej pozycji jak, nie wiem, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, chociaż ono skorzysta z zasobów kasy, o czym jeszcze może zdążę powiedzieć. Kiedy to się zmienia? No zmienia się w roku 1906, już w czasie wojny, po wojnie rosyjsko-japońskiej, kiedy to dzięki zapisowi inżyniera Witolda Zglenickiego, który notabene spod Warszawy pochodzi, jest pochowany tutaj koło Serocka za Zegrzem, zapisał kasie pola naftowe w miejscowości Surahany koło Baku w dzisiejszym Azerbejdżanie. Wtedy to oczywiście była Rosja. To były pola w ogóle, które leżały na obszarze Morza Kaspijskiego. Płytkie wody, ale woda. Także budowano szyby w wodzie, stojące na wodzie, a pomiędzy szybami były takie kładki. Także ci wydobywający ten

0: te naftę chodzili spacerkami po tych kładkach. Są zdjęcia z tego okresu. Już fotografia istnieje od drugiej połowy XIX wieku. No i wygląda to dość niesamowicie. To są drewniane często właśnie szyby naftowe, drewniane kładeczki, tysiące kładeczek i w tej chwili Surahany są dzielnicą Baku, stolicy Azerbejdżanu.
1: No ale przeczytałem, że w przededniu I wojny światowej Kasa Mianowskiego była najbogatszą instytucją wspierającą naukę na ziemiach polskich.
0: Znaczy, można nawet powiedzieć, pójść dalej i powiedzieć, że Kasa Mianowskiego przed I wojną światową była najbogatszą polską instytucją finansującą badania naukowe i nigdy, nigdy żadna polska instytucja do dnia dzisiejszego nie dorównała majętnością i bogactwem Kasie Mianowskiego. Bo myśmy z kolegą profesorem Janem Piskorewiczem podliczali, ile oni tych pieniędzy dostali. Wyszło nam, nie wiem, czy to jest bardzo skrupulatnie zrobione badanie, ale z drukowanych sprawozdań, że oni mniej więcej po przeliczeniu na dolary północnoamerykańskie tego czasu do 1914 roku dysponowali kwotą 1,5 miliona dolarów ówczesnych. Czyli to trzeba było na dzisiejsze, podejrzewam, 10-krotnie.
1: A może i więcej.
0: Albo i więcej pomnożyć. Kasa była najbogatsza. No dzięki niej wszystkie te instytucje warszawskie na czele z Towarzystwem Naukowym Warszawskim, które utworzone zostaje w 1907 roku, muzeami wszelkimi, Muzeum Przemysłu i Rolnictwa też działało tu w Warszawie. Obecnie na krakowskim przedmieściu ten budynek się znajduje. No właściwie wszystkie instytucje korzystały z tej kasy. I tragedia nastąpiła oczywiście po wojnie, po zakończeniu I wojny światowej, kiedy to no, bolszewicka rewolucja odniosła sukces i wszystkie te złoża przepadły.
1: 4 sierpnia 1915 roku Rosjanie opuszczają Warszawę i jak to wpływa na działalność kasy?
0: Na samą działalność kasy to specjalnie nie wpływa. To wpływa na w ogóle całą sytuację tutaj społeczną w mieście. Przede wszystkim dlatego, że zaczynają się organizować, już w ogóle nie oglądając się na rosyjską administrację. No, Uniwersytet Warszawski już zaczyna, że tak powiem, się składać do wznowienia działalności. Towarzystwo Naukowe Warszawskie już w ogóle się też nie ogląda. Te wszystkie placówki, które były przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim, też zaczynają działać tak bez już żadnych ograniczeń.
1: Panie profesorze, jaka była sytuacja kasy w II Rzeczpospolitej? No, wiemy, że bardzo szybko zmieniono statut.
0: No tak, dlatego, że się okazało, że właściwie ta forma, formuła dobroczynna kasy pomocy nie za bardzo się sprawdza. Mało tego, kasa, i to powiedzmy sobie od razu szczerze, może od tego zacznijmy. Postacią wiodącą w kasie w tym czasie był Stanisław Michalski. To był inżynier, który skończył chyba Wawelberga i Rotfanda szkołę w Warszawie. I był bardzo sprawnym organizatorem. I obsesjonatem w ogóle, zwłaszcza nauki, teorii nauki i naukoznawstwa. I był uważany za jednego z twórców naukoznawstwa polskiego. No więc Michalski był sprawnym organizatorem, ale miał jeszcze jeden wielki walor. Był przyjacielem Józefa Piłsudskiego. I nie okłamujmy się, no zawsze takie koneksje pomagają. Ja tutaj nie będę ukrywał tego przed państwem i po prostu uznali wszyscy, być może marszałek nawet o tym wszystkim, na pewno o tym wiedział, jeszcze wtedy nie marszałek, a naczelnik, że trzeba tą kasę przekształcić w instytut państwowy. I przez cały okres międzywojenny od 1918, na pewno do 1939, kasa imienia Józefa Mianowskiego już nie ma tej całej dobroczynnej formuły, tylko jest Instytut Popierania Nauki. I otrzymywał on dotacje państwowe.
1: Czyli jak rozumiem, zmieniła się nazwa kasy.
0: Zmieniła się nazwa. Kasa imienia Józefa Mianowskiego, Instytut Popierania Nauki i zmieniło się sposób finansowania, bo oprócz tych dotacji dawnych, składu członków tej kasy i tak dalej, dotacji indywidualnych, darowizn, weszła na fundusz rozrachunkowy państwowy, czyli z Ministerstwa Wyznań Religijnych chyba i Oświecenia Publicznego.
1: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii wraz z profesorem Leszkiem Zasztoftem przypominamy historię kasy imienia Mianowskiego, najstarszej działającej w Polsce organizacji naukowej. Proszę powiedzieć, co finansowano za pomocą pieniędzy z kasy? W pierwszym okresie to było chyba przede wszystkim finansowanie wydania prac naukowych. Proszę powiedzieć, jaka była skala tych przedsięwzięć?
0: No więc początkowo wydawało się, że skala będzie niewielka.

0: ale w miarę tego rozwoju sytuacji, a mówimy o latach już właściwie końcówce 80. XIX wieku i 90., okazuje się, że ta skala zaczyna być duża. I właściwie, gdy przyjrzymy się tytułom z różnych dziedzin nauki, które były publikowane w Warszawie, ale nie tylko, ale głównie w Warszawie, to właściwie wszystkie najważniejsze czasopisma są finansowane albo dofinansowane. Na ogół używano formuły dofinansowane przez kasę Mianowskiego, bo częściowo redakcja, prenumerata i tak dalej uzupełniało te pieniądze. Dla przykładu, Wszechświat, jeśli chodzi o astronomię, później Urania tak samo, zdobywały z kasy Mianowskiego również dotacje tak szacowne, czasopisma warszawskie, jak Biblioteka Warszawska na przykład. Serie wydawnicze wydawane przez oficyny typu Stanisława Arcta, Gebetnera i Wolfa, Wendego, wszystkie te najważniejsze, ówczesne oficyny, jeżeli w ogóle wydawały książki z zakresu historii nauki, naukowe, nie mówię o popularyzacji naukowe, to przeważnie te książki były wspierane przez kasę. Szło to dwutorowo, albo wydawnictwo się ubiegało o wsparcie, jeżeli uważało, że książka jest wyjątkowo ważna, albo autor występował do kasy i kasa na ogół te pieniądze dawała. Oczywiście po tej zapomodze dotacji Witolda Zgrenickiego w 1906, gdy tych pieniędzy było dużo, to właściwie jeszcze więcej tego było. Ale generalnie doszło do sytuacji następującej, że właściwie mało która publikacja tutaj, publikowana w Królestwie Polskim, a w Warszawie w szczególności, nie była dotowana przez kasę Mianowskiego. Dotyczyło to również encyklopedii, dotyczyło to słowników i wielu, wielu innych wydawnictw.
1: A jakie instytucje były reprezentowane w Radzie Naukowej Kasy w II Rzeczpospolitej?
0: No więc to się zmieniało. Przede wszystkim to pojawiło się dopiero w okresie II Rzeczpospolitej, kiedy kasa już nie była zależna od władz rosyjskich. I wtedy uznano, że te najważniejsze uniwersytety, jakie są w Rzeczypospolitej, powinny mieć swoich reprezentantów tak w Radzie Naukowej Kasy Mianowskiego. Myśmy to później otworzyli w 1991 roku. No więc były i Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Był oczywiście reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego, był reprezentant Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, był reprezentant Uniwersytetu Katolickiego Lubelskiego plus towarzystwa, czyli reprezentanci tych najważniejszych towarzystw, czyli, a jakie to były? No, Akademia Umiejętności, później od 18 roku Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Ono zawsze było z kasą bardzo związane, bo to ta samo miasto i ludzie właściwie, to środowisko nie było wielkie, którzy byli związani z kasą, na ogół należeli do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. To właściwie można traktować prawie jak monolit. No, Poznański Uniwersytet oczywiście doszedł też w tym okresie. Także główne towarzystwa, główne uniwersytety, Politechniki też, bo na pewno warszawska była i na pewno była chyba poznańska, albo tak nam się wydaje.
1: Musimy wspomnieć postać Karola Lutostańskiego.
0: Mm-hmm. No więc było wielu bardzo wybitnych ludzi, którzy dla kasy zrobili dużo. Akurat Lutostański był, że tak powiem, czołową figurą i przez długi okres czasu. Natomiast ja bym jego tak bardzo nie eksponował, jeśli chodzi o wpływ na dzieje tej instytucji. Dlaczego? Dlatego, że właściwie ważniejszymi od prezesów, którzy byli...
1: Bo Lutostański był przez cały okres międzywojenny prezesem komitetu.
0: Tak. No ale to pamiętajmy, że taki prezes kiedyś, a dzisiaj to jest różnica. Bo dzisiaj taki prezes to jest tak zwany prezes wykonawczy, jak ja. Czyli ja sam latam na przykład załatwiać sprawy w banku. No wtedy nie sądzę, że profesor Lutostański biegał sam do banku. Tam był oczywiście sekretariat, byli urzędnicy i tak dalej. Ale dlaczego wracam do... Czyli chociaż był rzeczywiście bardzo ważną postacią i na wszystkich dokumentach kasy z okresu międzywojennego jego nazwisko figuruje, jego podpis, to taką cały czas podkreślam osobą najważniejszą był Stanisław Michalski. I on był najważniejszą od lat 90. wieku XIX aż do okresu powojennego, kiedy kasa zostanie zlikwidowana. Jemu się udało przeżyć Auschwitz, bo był więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz. I już później był stareńki, ale jeszcze prawie dociągnął do likwidacji kasy w 1951 roku, w okresie stalinowskim.
1: Mówił pan o subwencjach rządowych. Ale organizowano też zbiórki publiczne na rzecz kasy. I wiele bardzo znanych postaci, choćby Stefan Żeromski, apelowali do sumienia narodu, że tak powiem, o wpłat

0: na rzecz kasy?
1: Co się zmienia przed i po I wojnie światowej? Do I wojny światowej była ta tradycja bardzo bogatej dobroczynności. Po 1918 roku to wszystko znika. Ludzie, prywatni ludzie przestają dawać pieniądze na takie zbożne cele, skutkiem czego władze kasy poprosiły Stefana Żeromskiego o napisanie słynnej tej broszurki, którą my się do dzisiaj wspieramy, gdzie on apeluje, żeby w swoim pięknym, kwiecistym, żeromszczyźnianym stylu, czyli bardzo takie kwieciste i bogate słownictwo, o wspieranie kasy Mianowskiego. Nie bardzo to pomogło. Nie bardzo to pomogło, ale stało się takim sztandarem, który kasa do dzisiaj wykorzystuje. Nadal były zapisy. Były zapisy mebli. Były zapisy nieruchomości.
0: No właśnie, dojdźmy do darowizny Stanisława Hiszpańskiego.
1: No właśnie, no to jest bardzo ciekawa historia. Nie wiem, czy ja tutaj, jak powiem do końca, co ja myślę na ten temat, nie będę miał kłopotów, no ale nie boimy się o kłopoty. Otóż w latach 20., chyba około mówimy o sytuacji w drugiej połowie lat 20., jak mam, na ile pamiętam, Stanisław Hiszpański, kim był? Najbogatszym i najlepszym, jednym z najlepszych, albo najlepszym szewcem w Warszawie, którego się robiło buty na zamówienie. Zapewniam Państwa, że zrobienie butów przed wojną Hiszpańskiego to nie było coś, co mogło, co, że tak powiem, pan Kazimierz mógł sobie, na co sobie pan Kazimierz mógł pozwolić, ponieważ to było drogie. Hiszpański zapisał kasie posiadłość w Wólce Mląckiej, o ile pamiętam, pod Otwockiem, którą uczeni nazwali Mądralinem. Obecnie ta Wólka Mlącka jest częścią Otwocka. I ten Mądralin był takim domem pracy twórczej kasy Mianowskiego. Ciekawostką było to, że ten, to zobaczcie Państwo, jak w ogóle zmieniają się relacje społeczne. Otóż przed wojną do tego domu nie miały wstępu kobiety. Czyli uważano, że uczony może być tylko mężczyzna. Więc gdy przyjeżdżały żony tych profesorów do Mądralina, żeby ich odwiedzić, to mogły podejść do płotu, który był na szczęście ażurowy i wtedy profesorów wywoływano. I oni podchodzili do tego płotu i mogli z tymi żonami wziąć je za rękę, na przykład pocałować i porozmawiać. No to jest straszne, prawda? To jest straszne. Czyli nawet Maria Curie Skłodowska teoretycznie wedle zasad Mądralina nie mogłaby tam wejść, a przecież była już w ogóle sławą światową. Także to były takie absurdy tego maskulinistycznego świata przed wojny, przed pierwszej wojny. No w każdym razie, ten Mądralin bardzo dobrze służył, miał piękny wystrój, bo to w ogóle bardzo ładny pałacyk i to parę budynków, ale głównie pałacyk fajny, willa właściwie, do której przygotowano meble w takim stylu, takim, to się nazywa art deco chyba fachowo. Takim przełom lat 20-30, bardzo piękny styl takich mebli tak zwanych nowoczesnych, biblioteki, no, żarandole, wszystko było dobrane. No i to trwało. Po wojnie oczywiście to przejęła po rozwiązaniu kasy Polska Akademia Nauk, która to nie miała pieniędzy nigdy i nie miała pieniędzy na remont. No myśmy się oczywiście starali jako kasa już odrodzona, żeby jakoś to, że tak powiem, odzyskać, ale nigdy nam się to nie udało. No i w końcu się dowiedzieliśmy, że w cichości Polska Akademia Nauk, i teraz ja za to idę za kratki, proszę Państwa, także proszę się trzymać kciuki.
0: Albo przygotowywać paczki.
1: Albo proszę przygotować paczki, podamy później adres, na jaki macie wysyłać Państwo te paczki. No i oni to potajemnie, Polska Akademia Nauk, sprzedała czy oddała to Agencji Wywiadu. I w tej chwili tam się szkolą nasi oficerowie od różnych pewnie jakichś specjalnych zadań. Natomiast jeszcze muszę dodać jedno, że ja tam pojechałem oczywiście. Więc pierwszą zmianą, którą zobaczyłem, to to, że płot ma 4,70 m i wszędzie są kamery, ale na szczęście była otwarta brama, więc mogłem zajrzeć do środka i zobaczyć, jak wzdłuż tej alei wygląda ten pałacyk. I on wygląda ślicznie. I ja sobie pomyślałem wtedy, tak siedząc w tym aucie i patrząc z łzą w oku na ten Mądralin, że a może to dobrze, że tam ci oficerowie się szkolą, bo przynajmniej to odnowili, dobrze to wygląda, będzie zadbane i nie rozpadnie się w gruz.
0: Kasa działała w podziemiu w czasie okupacji. Na czym polegała ta działalność?
1: Bo nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, że ona od lat 20. Znajduje swoją siedzibę w Pałacu Staszyca. A Pałac Staszica był przerobiony w latach 90. wieku XIX na

0: modłę rosyjską. I elewację pałacu, tą, którą dzisiaj państwo widzicie za pomnikiem Kopernika na krakowskim przedmieściu, to zmieniono na taką elewację trochę jak Muzeum Historyczne na Placu Czerwonym w Moskwie. Była ceglana, mocno zdobiona, cegła często też taka emaliowana w takie bizantyjskie wzorce. Strasznie to zeszpeciło, a to jest klasycystyczny budynek i przywrócono to na początku lat 20. tą klasyczną elewację i też wnętrze, bo tam była cerkiew i gimnazjum męskie w okresie rosyjskim. Oraz instytut, no, francuski instytut też, tam parę innych, archiwum też, no ale generalnie przywrócono i kasa znalazła swoją siedzibę w Pałacu Staszyca. Od razu dodam, że nigdy ten Pałac Staszyca nie był własnością kasy, co z przykrością muszę to stwierdzić, natomiast dostała to kasa na tak zwaną dożywotnią dzierżawę za kwotę 1 złotego. Mówimy o sytuacji, no tuż po odzyskaniu niepodległości. Także kasa nie była właścicielem nigdy pałacu, ale była głównym lokatorem. Wszystkie te wydawnictwa, o których mówimy, miały swoje składy w pałacu, w piwnicach. Te piwnice są do dzisiaj, zresztą wielopoziomowe, bardzo ciekawe. Tak naprawdę nikt nie wie, co jest pod piwnicami piwnic Pałacu Staszyca, a są tam jeszcze do dwóch pięter, wiemy, ale jeszcze pod tymi dwoma piętrami poniżej, to może półtora piętra, to jeszcze jest pewnie parę pięter. Idąc dalej. W czasie wojny, II wojny światowej, no oczywiście działalność była formalnie zakazana, ale jak wiemy, było tajne szkolnictwo robione przez dwie instytucje, przez Uniwersytet Warszawski i przez Uniwersytet Ziem Zachodnich. No i nie było podręczników. I z tych składów, tych wydawni z kasy Mianowskiego korzystały wszystkie placówki parające się tajnym nauczaniem w okresie wojny w Generalnej Guberni. Także rozdawano te książki na prawo i lewo.
1: Musimy dodać, że przed wojną kasa miała swoją drukarnię, prawda?
0: Tak, bo o tym nie mówiliśmy. Na ulicy Śniadeckich, tam gdzie jest Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, kasa miała swoją drukarnię, która przetrwała do 51 roku. Później też trwała oczywiście, tylko już nie, kasa nie była jej właścicielem, tylko Polska Akademia Nauk. Może jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć o latach 50., bo tak wybiegam do przodu, ale to jest jak gdyby istotne w tym momencie, że kasa się połączyła fizycznie i notarialnie z Towarzystwem Naukowym Warszawskim w 49 albo 50 roku. I także stała się częścią Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Także ta, na przykład ta drukarnia przy ulicy Śniadeckich to stała się, była własnością kasy, a stała się własnością Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, gdy te zostały zamknięte, tak jak Polska Akademia Umiejętności. Na ich bazie utworzono Polską Akademię Nauk. No to drukarnia stała się własnością Polskiej Akademii Nauk.
1: Jakie były straty wojenne kasy?
0: Pałac przede wszystkim. Pałac Staszyca był jednak trochę, przetrwał. Powiedzmy, przetrwał. Miał uszkodzone narożniki, tam dach, ale generalnie no nie stało się z nim to, co się stało z całym Starym Miastem i znaczną częścią krakowskiego przedmieścia, czyli że zostało zrównane do poziomu parteru. Także miał szczęście, że przetrwał. No niestety, znaczna część tych rzeczy, które, bo tam była biblioteka kasy jeszcze, to trzeba powiedzieć. Wiele książek się spaliło. Tam była też Biblioteka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, która poszła później w depozyt, która jest w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego teraz. Tam pewnie są też częściowe książki kasy, te, które przetrwały powstanie. No, także no, straty osobowe. Osobowe przede wszystkim, dlatego, że wielu z tych członków kasy, ludzi związanych z kasą umarło. Nam się udało parę lat temu powiesić w Pałacu Staszyca taką tablicę marmurową, no, gdzie są wymienione nazwiska wszystkich osób, które zmarły bądź zginęły w okresie okupacji. Nieważne, od, że tak powiem, z rąk hitlerowskich czy z rąk sowieckich. I ta tablica, z czego znaczna część z nich jest związana z kasą Mianowskiego, to byli tylko członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. No to tam jest tych nazwisk około 90-88 bodaj.
1: Kasa po II wojnie światowej działała do 52 roku. Dlaczego ją zlikwidowano?
0: Ona była jak gdyby niepasująca do ówczesnego modelu ustrojowego, ponieważ no, w ogóle środowisko akademickie było przez, że tak powiem, nowe władze komunistyczne. Było to środowisko uważane za konserwatywne, za w ogóle no, niesprzyjane, no, przede wszystkim wrogo nastawione do przemian społecznych.
1: Ale dlatego dostało kuratora od początku?
0: Problem jest z tym kuratorem. No, kto był kuratorem?
1: Manteuffel.
0: No, Tadeusz Manteuffel. A on był co? Tadeusz Manteuffel, proszę pana, to nie miał, o ile pamiętam, prawej ręki. A gdzie pan Tadeusz Manteuffel stracił

0: prawą rękę, a w wojnie 1920 roku. Później był oczywiście w Powstaniu Warszawskim. No to z tą historią w ogóle warszawską to w ogóle jest kuriozalna sytuacja, że komuniści wykorzystali ludzi, którzy w ogóle w żaden sposób z komunizmem nie byli związani i dali im carte blanche na układ, no tak jak Geisztor, prawda, jak Manteuffel, Kieniewicz, no właściwie wszystkich tych, kogo się nie wymieni z tych naszych profesorów powojennych, co jeszcze byli w WK, no to właściwie... Także no, kurator był niby po to, żeby pilnować, że wszystko tam jest lege artis, no ale jak kuratorem był Tadeusz Manteuffel, no to powiedzmy sobie to śmieszne. Zwłaszcza, że Tadeusz Manteuffel był również w tym czasie chyba bardzo wysokim, że tak powiem, z wyboru członkiem Towarzystwa Naukowo-Warszawskiego. Już był oczywiście, o ile pamiętam, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, czyli właściwie już mamy apogeum, powiedzmy, Olimp Nauki Polskiej w tym czasie.
1: W 1956 roku próbowano reaktywować klasę. Tak, to się nie udało.
0: To się działo nawet w moim instytucie, bo w tym instytucie, obecny Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Polskiej Akademii Nauk, który znajduje się też w Pałacu Staszyca, tam się zachował taki część załogi dawnej kasy Mianowskiego i próbowano. Próbowano, korzystając z odwilży popaździernikowej, odrodzić tą fundację, już jako nawet fundację, czyli jakieś takie dobroczynne również, już nie państwową instytucję, nie udało się. Gomułka ani władze ówczesne na to nie zgodziło się.
1: Ale udało się w roku 1991.
0: No tak, no bo tu się już ustrój nam zmienił i właściwie nikogo nie trzeba było pytać, tylko trzeba było to zrobić. Postanowiliśmy to zreaktywować. Reaktywowaliśmy to w 1991 roku notarialnie, notabene u notariusza na Marszałkowskiej, tuż przy Placu Konstytucji. Wtedy było to chyba 8 czy 10, 12 góra osób. Między innymi ówczesny, jeszcze nawet nie prezes Polskiej Akademii Nauk, Leszek Kuźnicki, jego żona profesor Barbara Kuźnicka, późniejszy profesor, docent Andrzej Biernacki, no ja byłem, późniejszy profesor Jan Piskurewicz, chyba profesor, a to później Edward Podkowski jeszcze się znalazł z Uniwersytetu Warszawskiego. Także no, była to nieduża grupa osób. Każdy z nas wniósł pewną kwotę. To były kwoty strasznie śmieszne w dzisiejszej perspektywie, bo to było jeszcze przed denominacją, pamiętajcie państwo, także tam żeśmy dawali po 100 zł, to tak jakbyśmy dzisiaj dawali po złotówce. I ten kapitał początkowy to wynosił dosłownie tam kilkaset złotych, ale później to już było warte, nie wiem, bardzo mało.
1: Proszę powiedzieć, stoi pan na czele kasy. Proszę powiedzieć, jakie są dzisiaj największe problemy kasy? Pieniądze?
0: No pieniądze oczywiście są największym problemem, dlatego że kasa właściwie nigdy od 1991 roku nie korzystała z dotacji państwowych. Zdarzały się dotacje państwowe na wydanie poszczególnych numerów rocznika kasy. To się nazywa Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój, ale od pewnego momentu możliwość uzyskiwania tych dotacji została przerwana, nie udawało się. No i właściwie kasa zdobywała fundusze dzięki wsparciu innych instytucji o takim podobnym charakterze, między innymi Fundacji Batorego w tym okresie początkowym. Później Fundacja Batorego się wycofała z Polski, ponieważ Polska już była, że tak powiem, w końcu lat 90. sprawnie działającym państwem i niepotrzebna była dotacja zewnętrzna. Później to część tej dotacji przejęła Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, która nas też wspierała. Sporadycznie jeszcze mieliśmy tam jakieś dotacje od Orlenu, od Siemens Polska, jakichś innych instytucji, ale generalnie to były te dwie główne instytucje, czyli Fundacja Batorego i Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. To się skończyło wszystko około 2010 roku. Do tego momentu prezesem kasy od 1991 roku był profesor Władysław Findajzen, profesor Politechniki Warszawskiej, automatyk, rektor Politechniki w okresie stanu wojennego, bardzo lubiany przez studentów, bo się zachowywał w czasie stanu wojennego no, po prostu wzorcowo, bronił ludzi też i tak dalej. No ale niestety Findajzen odszedł z kasy, bo został w kasie jako członek honorowy, ale przestał być prezesem w 2010 roku. No i to się zaczęły wtedy schody kasy Mianowskiego i ja po tych schodach idę już od 2010 roku, mamy 2026, no to już idę 16 lat po tych schodach. Idę i tak nawet nie wiem, czy ja idę do góry, czy ja idę do dołu, czy może ja idę po płaskim, bo nic się nie zmienia. Ale są to schody niewątpliwie.
1: W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii przypomnieliśmy historię kasy imienia Mianowskiego, najstarszej działającej w Polsce organizacji naukowej.

0: Państwa i moim gościem był pan profesor Leszek Zasztoft. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja już też się z państwem żegnam. Zapraszam na kolejne zaułki historii już za 2 tygodnie. Wacław Cholewiński, do usłyszenia.
2: Literacka siesta.
3: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Czeka nas rozmowa z panią Wąsowską.
4: Co to znaczy? Wyglądasz pan okropnie. Już blisko 10 dni nie byłeś u Beli. No może pan coś? Nie mam nic do powiedzenia. Nie jestem chory i nie sądzę, ażeby pannie Izabeli były potrzebne moje wizyty. A jeżeli są potrzebne? Nigdy nie miałem tych złudzeń. Dziś mniej niż kiedykolwiek. No, no, mój panie, pomówmy jasno. Jesteś pan zazdrośnik, a to poniża mężczyznę w oczach kobiet. Zirytowałeś się pan Molinarim. Myli się pani. Tak dalece nie jestem zazdrosny, że wcale nie przeszkadzam pannie Izabeli wybierać pomiędzy mną a panem Molinarim. Wiem przecież, że w tym wypadku obaj mamy równe prawa. O, panie, to już zbyt ostre, zgromiła go pani Wąsowska. Cóż to, więc biedna kobieta, jeżeli raczy ją uwielbiać jeden z was, nie może rozmawiać z innymi? Nie spodziewałam się, ażeby taki człowiek jak pan w taki haremowy sposób traktował kobietę. Zresztą o co panu chodzi? Gdyby nawet Bela kokietowała Molinarego, to i cóż? Trwało to jeden wieczór i skończyło się tak wzgardliwym pożegnaniem go ze strony Beli, że aż przykro było patrzeć. Zgnębienie opuściło Wokulskiego. Pani łaskawa, nie udawajmy, że się nie rozumiemy. Pani wie, że dla mężczyzny kochającego kobieta jest świętością, jak ołtarz. Słusznie czy niesłusznie, ale tymczasem tak jest. Otóż, jeżeli pierwszy, lepszy awanturnik zbliża się do tej świętości jak do krzesła i postępuje z nią jak z krzesłem, a ołtarz prawie zachwyca się podobnym traktowaniem, wówczas, pojmuje pani, zaczynamy przypuszczać, że ów ołtarz jest naprawdę tylko krzesłem. Jasno się wytłumaczyłem? Pani Wąsowska rzuciła się na poduszkach powozu. O, panie, aż nadto jasno. Co byś pan jednak powiedział, gdyby kokieteria Beli była tylko niewinnym odwetem, a raczej ostrzeżeniem? Do kogo wystosowanym? Do pana. Wszakże pan ciągle zajmujesz się panią Stawską. Ja? Kto to powiedział? No, przypuśćmy, że naoczni świadkowie, pani Krzeszowska, pan Maruszewicz... Wokulski pochwycił się za głowę. I pani wierzy temu? Nie, ponieważ zapewnił mnie Ochocki, że tam nic nie ma. Czy jednak Belę uspokoił kto w podobny sposób? I czy mogłaby na tym poprzestać, to już inna sprawa. Wokulski ujął ją za rękę. Pani droga, szepnął, cofam wszystko, co on powiedział z powodu tego Molinarego. Przysięgam pani, że czczę pannę Izabelę i że największym dla mnie nieszczęściem jest moje nierozważne słowo. Teraz dopiero widzę, czego się dopuściłem, mówiąc to. Był tak wzruszony, że pani Wąsowskiej żal go się zrobiło. No, no, rzekła. Niech pan się uspokoi i nie przesadza. Pod słowem honoru, choć kobiety podobno nie mają honoru, zapewniam pana, że to, o czym mówiliśmy, zostanie między nami. Zresztą jestem pewna, że nawet Bela przebaczyłaby panu jego wybuch. Była to niegodziwość, ale zakochanym wybacza się nie takie niegodziwości. Wokulski ucałował jej obie ręce, które mu wydarła. Proszę się do mnie nie umizgać, bo dla zakochanej kobiety mężczyzna jest ołtarzem. A teraz wysiadaj pan, idź o tam, do Beli. I co pani? I przyznaj, że umiem dotrzymywać obietnic. Głos jej drgnął. Ale Wokulski nie spostrzegł tego. Wyskoczył z karety i pobiegł do kamienicy zajmowanej przez pana Łęckiego, gdzie właśnie stanęli. Gdy Mikołaj otworzył mu drzwi, kazał zameldować się pannie Łęckiej. Była sama i przyjęła go natychmiast zarumieniona i zmieszana. –

0: Tak dawno nie był pan u nas, rzekła. Czy był pan chory?
1: Gorzej, pani, odpowiedział nie siadając. Ciężko obraziłem panią bez powodu.
0: Pan mnie?
1: Tak, pani. Obraziłem panią podejrzeniami. Byłem, mówił stłumionym głosem, byłem na koncercie u państwa Rzeżuchowskich. Wyszedłem nawet nie pożegnawszy się z panią. Już nie chcę mówić dalej, czuję tylko...

0: zamyśliła się. Mój Boże, i cóż na to poradzę? Niechże już pan ma nadzieję, jeżeli tak o nią chodzi. I to pani mówi? Panno Izabelo? Tak widać było przeznaczone, odpowiedziała z uśmiechem. Namiętnie ucałował jej rękę, której mu nie broniła, potem odszedł do okna i coś zdjął szyi. Niech pani przyjmie to ode mnie, rzekł. I podał jej złoty medalion z łańcuszkiem. Panna Izabela ciekawie zaczęła się przyglądać. Dziwny prezent, nieprawdaż? Mówił Wokulski, otwierając medalion. Widzi pani tę blaszkę lekką jak pajęczyna? A jednak jest to klejnot, jakiego nie posiada żaden skarbiec, nasienie wielkiego wynalazku, który może ludzkość przemienić. Kto wie, czy z tej blaszki nie urodzą się okręty napowietrzne. Ale mniejsza o nie. Oddając go pani, składam moją przyszłość. Więc to jest talizman? Prawie. Jest to rzecz, która mogła mnie wyciągnąć z kraju, a cały mój majątek i resztę życia utopić w nowej pracy. Może byłaby ona stratą czasu, maniactwem, ale w każdym razie myśl o niej była jedyną rywalką pani. Jedyną! Powtórzył z naciskiem. Myślał pan opuścić nas? Nawet niedawniej jak dziś rano. Dlatego oddaję pani ten amulet. Odtąd oprócz pani już nie mam innego szczęścia na świecie. Została mi pani albo śmierć. Jeżeli tak, więc biorę pana do niewoli, rzekła panna Izabela i zawiesiła medalion na szyi. A kiedy przyszło wsunąć go za stanik, spuściła oczy i zarumieniła się. O tą podły, myślał Wokulski. Ja taką kobietę podejrzewałem. Ach, nędznik. Kiedy wrócił do siebie i wpadł do sklepu, był tak rozpromieniony, że pan Ignacy nieledwie przeraził się. Co tobie? Zapytał. Powinszuj mi. Jestem narzeczonym panny Łęckiej. Ale Rzecki zamiast winszować, mocno pobladł. Miałem list od Mraczewskiego, rzekł po chwili. Suzin, jak wiesz, jeszcze w lutym wysłał go do Francji, więc... Przerwał Wokulski. Ano, pisze mi teraz z Lyonu, że Ludwik Stawski żyje i mieszka w Algierze, tylko pod nazwiskiem Ernesta Waltera. Podobno handluje winem. Przed rokiem ktoś go widział. Sprawdzimy to, odpowiedział Wokulski i spokojnie zanotował w katalogu adres. Odtąd każde popołudnie spędzał u państwa Łęckich, a nawet raz na zawsze został zaproszony na obiady. W kilka dni przyszedł do niego Rzecki. Cóż, mój stary, zawołał Wokulski, jakże tam z księciem Lulu? Gniewasz się jeszcze na szlangbauma, że śmiał sklep kupić? Stary subjekt pokręcił głową. Pani Stawska, rzekł, już nie jest u Millerowej. Trochę chora, mówi coś o wyjeździe z Warszawy. Może byś tam wstąpił? Prawda, trzeba by zajść, odparł pocierając czoło. Mówiłeś z nią o sklepie? Owszem, pożyczyłem jej nawet 1200 rubli. Z twoich biednych oszczędności? A dlaczegoż nie ma pożyczyć ode mnie? Rzecki nic nie odpowiedział. Przed drugą Wokulski pojechał do pani Stawskiej. Była bardzo mizerna, jej słodkie oczy wydawały się jeszcze większe i jeszcze smutniejsze. Cóż to? Spytał Wokulski. Słyszałem, że pani chce opuścić Warszawę. Tak, panie, może mąż powróci, dodała stłumionym głosem. Mówił mi o tym Rzecki i pozwoli pani, że postaram się o sprawdzenie tych wiadomości. Pani Stawska zalała się łzami. Pan taki dobry dla nas, szepnęła. Niechże pan będzie szczęśliwy. O tej samej godzinie pani Wąsowska była z wizytą u panny Izabeli i dowiedziała się od niej, że Wokulski został przyjęty. Nareszcie, rzekła pani Wąsowska. Myślałam, że nigdy się nie zdecydujesz.
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy jutro.
2: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 14:00.
3: Koncert w porze lalczowej.

Nasz program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa i zapraszam dziś o tej porze do Filharmonii Berlińskiej, gdzie 12 grudnia ubiegłego roku berlińscy filharmonicy wystąpili pod dyrekcją Andrisa Nelsonsa, grając w pierwszej części koncertu dwa koncertujące utwory. Pierwszy to kortecz litanii Marcela Dupré na organy i orkiestrę. W partii solowej wystąpił Jan Lieberman, a drugim z solistów był młody amerykański skrzypek Benjamin Bailman, który z kolei zagrał partię solową koncertu skrzypcowego Amol op. 53 Antonina Dworzaka. Najpierw Marcel Dupré. Za życia był prawdopodobnie najsłynniejszym organistą na świecie. Marcel Dupré, uczeń Charlesa-Marie Widora, grywał podczas nabożeństw na wielkich organach Cavalei Cola w paryskim kościele Saint-Sulpice. Prowadził też klasę organów w konserwatorium paryskim, a jednym z jego uczniów był sam Olivier Messiaen, który z podziwem nazywał go listem organów. Dupré regularnie koncertował, ponoć łącznie dał ponad 2000 koncertów, z których wiele odbyło się w Stanach Zjednoczonych. I podczas takiej wizyty w Nowym Jorku w 1921 roku zagrał przyjaciołom na fortepianie nowo skomponowany utwór Kortecz Litanii. Drugą część swojej muzyki scenicznej przeznaczonej na orkiestrę kameralną. Wkrótce otrzymał zamówienie na opracowanie wersji organowej tego dzieła z myślą o gigantycznych instrumentach znajdujących się w domach towarowych Wanamakera. Dupré z entuzjazmem przyjął to zlecenie, a nawet przygotował wersję na organy i orkiestrę. I tej będziemy dziś słuchać. Utwór zaczyna się spokojnym, utrzymanym w duchu chorału wstępem, to kortecz, a więc orszak lub procesja. A po 36 taktach następuje część druga, litania. Jej temat początkowo wykonywany jest przez flet, a następnie powtarzany 23 razy z subtelnymi wariacjami, niczym litania z nieustannie powracającymi zwrotami. W finale kompozytor nakłada na siebie te dwie części, dwa motywy, łącząc je w porywające zwieńczenie utworu. Oto na organach Jan Lieberman, wraz z nim berlińscy filharmonicy, dyryguje Andris Nelsons. Słuchamy kompozycji Marcela Dupré, Kortecz Litanii.

Kortesz Litanii Marcela Dupré w wersji na organy i orkiestra rozpoczęło koncert berlińskich filharmoników pod dyrekcją Andrisa Nelsonsa w partii solowej Jan Liberman, a koncert miał miejsce w Filharmonii Berlińskiej 12 grudnia ubiegłego roku. Przed nami drugie koncertujące dzieło, a właściwie arcydzieło Antonina Dworzaka, koncert skrzypcowy a-moll. Pochodzi z tak zwanego okresu słowiańskiego w twórczości Dworzaka. Powstał mniej więcej w tym czasie.

się co pierwsza seria tańców słowiańskich, suita czeska, rapsodie słowiańskie czy szósta symfonia. Dzieła, z którymi łączy go urzekająca melodyka, zabarwienie ludowe i ogólnie pogodny charakter. W opracowaniu partii skrzypiec kompozytor w pełni wykorzystuje liryczne walory instrumentu, a jednocześnie daje wyraz swojemu wyczuciu pełnego, nośnego brzmienia symfonicznego. Utwór należy do najpopularniejszych, najczęściej wykonywanych dzieł Dworzaka i stanowi istotny element międzynarodowego repertuaru skrzypcowego. Dworzak komponował to dzieło długo, aż 4 lata, bo rozpoczął w 1879 i w lipcu miał już pierwszy szkic utworu, ale chciał skonsultować to koniecznie z podziwianym skrzypkiem Józefem Joachimem. No i tak zaczęła się długa, bo 4-letnia właśnie historia ich korespondencji, spotkań i no, jednak krytyki ze strony Józefa Joachima, który był muzykiem raczej konserwatywnym, zwolennikiem klasycznego rygoru i koncert Dworzaka wydawał mu się chyba zbyt nowoczesny. Prawykonanie tego koncertu odbyło się w Pradze w 1883, a partię solową wykonał Franciszek Ondrzyczek. My słuchamy młodego amerykańskiego skrzypka Benjamina Bejlmana, a wraz z nim berlińscy filharmonicy pod dyrekcją Andrisa Nelsonsa. To koncert skrzypcowy A-moll op. 53 Antonina Dworzaka.

Energia tanecznych, ludowych rytmów wypełnia finał Allegro Giocoso, koncertu skrzypcowego Amol op. 53 Antonina Dworzaka, którego słuchaliśmy w interpretacji młodego amerykańskiego skrzypka Benjamina Bailmana i berlińskich filharmoników, a dyrygował Andris Nelsons. Słyszeli Państwo reakcję publiczności zgromadzonej w Filharmonii Berlińskiej 12

grudnia ubiegłego roku. Po takim wykonaniu tego arcydzieła był oczywiście i bis. Na bis Benjamin Bailman zagrał Largo z trzeciej sonaty C-dur na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha.

Benjamin Bailman na bis zagrał Largo z trzeciej sonaty C-dur Jana Sebastiana Bacha. I tak zakończyła się pierwsza część koncertu w Filharmonii Berlińskiej. Było to 12 grudnia ubiegłego roku. Przypomnę, zabrzmiały w niej dwa utwory koncertujące. Najpierw Cortège Litanii Marcela Dupré z partią organu, na których grał Jan Liberman, no i koncert skrzypcowy Antonina Dworzaka w wykonaniu Benjamina Bailmana i berlińskich filharmoników, a dyrygował Andris Nelsons. Na początku, zapowiadając utwór Marcela Dupré, wspomniałam jego słynnego ucznia, Oliviera Messiana. Posłuchajmy zatem teraz jednej z części

symfonii Turangalila Messiana. To będzie część piąta, zatytułowana Joie de Saint des Étals, a więc jest to kosmiczny taniec potężnej energii życiowej i miłości o wręcz transcendentnej skali. Sam kompozytor opisywał tę część symfonii jako długi, szalony taniec radości. W tej części symfonii Messiaen używa całego potężnego aparatu wykonawczego, choćby w partiach perkusji potrzebny jest udział aż 11 perkusistów. Mogą sobie Państwo wyobrazić tę ogromną orkiestrę, a wraz z nią dwa instrumenty solowe. Solowy fortepian i fale martenota. Słuchamy tej piątej części symfonii Turangalila Oliviera Messiaena w wykonaniu Yuji Wang i Cécile Lartigo, wraz z nimi Bostońska Orkiestra Symfoniczna, a dyryguje Andris Nelsons.

0: Julia Wang, fortepian i Cecil Lartigo, Fale Martenota, wraz z nimi Boston Symphony Orchestra, a dyrygował Andris Nelsons. Słuchaliśmy piątej części symfonii Turangalila Oliviera Messiana, tej, która jest symbolem radosnego, wszechświatowego tańca, ogarniającego cały kosmos. Jej tytuł Joie de Saint des Étals. I tak kończę dziś spotkanie z Państwem. Zapraszam na jutro i czwartek. W te dni będę prezentować Państwu niezwykle ciekawy koncert festiwalu Equinox Chamber Music and Dance, który odbywał się w sierpniu w Kopenhadze, a wypełniły go kompozycje kobiet, kompozytorek, tych współczesnych, ale też sprzed dekad. Dziękuję już za uwagę. Zapraszam na jutro. Joanna Grodkowska.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Marku Beasley.

fonografii. Tak, tak, czekaliśmy na to odkrycie blisko 140 lat. Co jeszcze? Album kompozytorski Caisariaho, Anukomsi BBC Symphony Orchestra i Sakario Ramo, a w finale dzisiejszej audycji zaprosimy Państwa na spotkanie z klawesynistką Dorotą Zimną, która opowie o dwóch właśnie wydanych płytach. Zapraszam, otwieramy Płytomanię.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Jacek Hawryluk. Zapraszam na nasz magazyn fonograficzny. Dziś plany mamy bardzo interesujące. Cykl pieśni Kevina Patsa do poezji Emily Dickinson, a w roli głównej znakomita śpiewaczka Joyce DiDonato. Marina, czyli debiutancka opera Umberta Giordano w pierwszym nagraniu w historii

0: Aleksander Laskowski.
1: Witam cię, Jacku. Dzień dobry państwu.
0: Płyta, którą dziś przygotowaliśmy dla państwa, przynosi muzykę Amerykanina Kevina Patsa. Jeżeli to nazwisko niewiele państwu mówi, to podpowiadam. Opera The Hours, napisana na podstawie słynnej powieści Michaela Cunninghama. Jeżeli to również mało, to opera Silent Night i choćby potrójny koncert Contact, nagrodzony Grammy Award w kategorii najlepsza kompozycja współczesna. Co jeszcze mógłbyś dorzucić?
1: Myślę, że bardzo silną kanwę literacką tego, co ten kompozytor pisze, bo opera Godziny, The Hours, oparta jest na książce, która opowiada o Virginia Woolf, piszącej słynną panią Dalloway, więc to jest jeden z założycielskich mitów modernizmu literackiego, angielskiego, bardzo silnie obecny w kulturze amerykańskiej do dzisiaj. I płyta, po którą dzisiaj sięgamy, też jest tak głęboko literacko zakorzeniona. I ja muszę powiedzieć, że wysłuchałem tego albumu wbity w fotel i pierwsze, co zrobiłem, to stwierdziłem, że brakuje mi na półce, bo ktoś pożyczył i nie oddał, zebranych czy kompletnych wierszy Emily Dickinson i natychmiast zamówiłem sobie egzemplarz, żeby ten brak uzupełnić. Bo tutaj Kevin Potts w wyniku rozmów ze wspaniałą Joyce DiDonato, z którą miał okazję też wcześniej w operze współpracować, stworzył rodzaj cyklu pieśni, ale być może też suity, bo to można czytać i jako pojedyncze utwory, ale i jako większą formę, to bardzo starannie, bardzo mądrze i bardzo pięknie wybranych wierszy tej wielkiej amerykańskiej poetki, jaką była Emily Dickinson. I ja tego z gęsią skórką słuchałem. Zjawiskowa płyta.
0: Pojawia się też tutaj określenie cykl teatralny. Całość miała premierę podczas festiwalu w Bregencji w roku 2025. Dużo w tych utworach, czy też w samej interpretacji jest tego teatru?
1: Myślę, że to jest taka wspaniała teatralizacja słowa. Kiedyś pięknie powiedziała Ewa Lipska w wywiadzie, który miałem zaszczyt z nią prowadzić. Pieśń to jest wiersz ubrany w muzyczny garnitur. I tutaj mamy więcej niż garnitur. Powiedziałbym, że tu mamy całą muzyczną scenografię, która buduje przestrzeń do tego, żeby te słowa wybrzmiały bardzo mocno. Te wiersze są tak wybrane, że dotykają istotnych dla Emily Dickinson wątków, takich jak śmierć, cierpienie, samotność, miejsce kobiety w świecie, w którym właściwie nie ma za wiele wyboru, jeśli idzie o ścieżkę kariery, czy nawet wybór drogi życiowej, więc to jest bardzo mocne dzieło, jeśli idzie o jego wymowę literacką, a jednocześnie piękne, poruszające.

0: W zakończeniu zupełnie zaskakujące, dlatego że z tej niezwykłej intymności, dialogu, głosu, bardzo czytelnie też podającego tekst, rzadko się zdarza, naprawdę rzadko dziś się zdarza, żeby w ogóle nie trzeba było patrzeć w teksty utworów, słuchając i wszystko się rozumie. To jest zarówno zasługa Joyce DiDonato, jak i kompozytora, który umie tak to skonstruować, że słowo po prostu doskonale się podaje, ale to jest napisane dla tej śpiewaczki i tego składu, więc głos i smyczki, a na końcu troszkę jak takie dodatkowe objawienie, moment zaskoczenia i ekstazy, dochodzi chór.
1: I pojawia się rodzaj hymnu, bo tak nawet określają ten finał, ostatni utwór, który pojawi się w tym zestawie.
0: Przy czym to jest hymn w rozumieniu amerykańskim, to znaczy jako churalna pieśń religijna o takim elemencie wspólnego przeżywania niemalże ekstatycznego. I to się czuje, porywa to po prostu.
1: Joyce DiDonato, zdaje się, gdy po raz pierwszy usłyszała tę kompozycję, mówi od razu, to musi być koniec, ponieważ ludzie to zapamiętają i będą później do niego powracać, będą sobie śpiewać. I tak też kończy się ta płyta. Kevin Patz, to bardzo ciekawy kompozytor, który mówi o swojej muzyce tak, że kocham wszelką muzykę, poważną, rozrywkową, pretensjonalną, muzykę pop, złą muzykę, muzykę filmową. Kocham wszystko, kiedy piszę swój utwór, staram się gdzieś tam w sobie przetrawić wszelkie te gatunki i to, co powstaje, jest takim konglomeratem tego, co mnie otacza i to, co kocham.
0: To bardzo amerykańskie takie patrzenie syntetycznie na całość dziedzictwa i czerpanie z tego. Myślę, że to też jest, można powiedzieć, część dużej amerykańskiej tradycji, która stara się szukać drogi z powrotem do publiczności, jeśli idzie o tak zwaną muzykę poważną. Jest słynna historia opisana przez Alexa Rossa w książce Reszta jest hałasem o tym, że Schönberg niemalże dosłownie, bo taki swój portret namalował tyłem, odwrócił się tyłem do publiczności i że ta muzyka taka niezwykle wyrafinowana, intelektualna, gdzieś ucieka od powszechnego słuchacza. Natomiast jest ta druga tendencja, w którą Kevin Patz się wspaniale wpisuje, to znaczy, żeby nie rezygnować z siebie, z wyrafinowania, ale jednocześnie szukać takich dźwięków, które przemówią do bardzo wielu osób, także tych, które nie mają wykształcenia muzycznego, które nie są wielbicielami tradycji symfonicznej, tylko po prostu chcą coś głęboko przeżyć. I ten album ma szansę tak bardzo szeroko powędrować pod strzechy.
1: No tak, ale spójrzmy też na repertuar, który pojawia się w amerykańskich teatrach operowych, na dzieła, które powstają współczesne, które są wprowadzane. To jest właśnie taki balans pomiędzy tym, co wysokie, elitarne, a tym, co wywodzi się ze świata muzyki pop.
0: Cały czas grają w odseka, ale tak naprawdę chcą, żeby ponownie przyszła ta publiczność, która dobrze bawi się na Cyganerii i na Turandot, bo to są takie tytuły, które się w Ameryce gra najchętniej i trzeba im zaproponować podobne emocje i coś, co wpisze się we wrażliwość ludzi, którzy przychodzą właśnie na głębokie emocjonalne przeżycia do teatru. To jest kameralny teatr muzyczny, czysto dźwiękowy właściwie, połączony ze słowem i niezwykle wspaniały.
1: Kevin Patz, kompozytor, James DiDonato i jeszcze jeden bardzo ważny element tego całego przedsięwzięcia. Trio smyczkowe Time for Free to świetne. Muzycy, którzy zdaje się także brali udział w powstawaniu tej kompozycji. Trio smyczkowe, czyli dwoje skrzypiec i kontrabas.
0: Ja nie wiem, co powiedzieć, bo po prostu niech państwo tego posłuchają. Proszę się zaczytać wiersze Emily Dickinson, zawsze warto do nich wracać. Proszę posłuchać tej płyty i nie wiem, przygotować chusteczkę, melisę, albo mieć świadomość, że po wysłuchaniu trzeba chwilę posiedzieć w ciszy i pomyśleć nad życiem. No, taka płyta.
1: Ranan Meyer na kontrabasie, Nick Kendall i Charles Young na skrzypcach, Joyce DiDonato i muzyka Kevina Patza. Jakie będzie życie po życiu tego cyklu? No, miejmy nadzieję, że trafi także na estrady koncertowe.
0: Na pewno ta płyta będzie wracać do wielu odtwarzaczy. Mam nadzieję, że przyjadą z tym do Polski. Chciałbym to usłyszeć na żywo. Chciałbym to przeżyć.
1: Aleksander Laskowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

cykl pieśni No Prisoner Bee, muzyka Kevin Patz, poezja Emily Dickinson i wykonawcy Joyce DiDonato, trio Time for Free, a także chór z Nowego Jorku. To płyta, którą firmuje wytwórnia Platforma Muzyczna Platoon. W programie drugim Polskiego Radia słuchają Państwo Płytomanii.

0: Piotr Kamiński, dzień dobry.
1: Dzień dobry Jacku, dzień dobry Państwu.
0: Piotrze, takie niespodzianki jak ta w fonografii wciąż się jeszcze zdarzają, a rzecz dotyczy włoskiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku, Umberta Giordano. Tak, tak, tego samego, autora m.in. oper Andrea Chenier i Fedora. Otóż w swoim przewodniku operowym piszesz, że Giordano swą pierwszą operą Marina wziął udział w konkursie ogłoszonym przez wydawcę Sansonio w 1889 roku, w którym pamiętne zwycięstwo odniosła rycerskość wieśniacza Mascagniego. Dzieło debiutanta nie zostało nigdy wystawione, skłoniło jednak wydawcę do zamówienia u niego kolejnej opery Malavita. Kropka. Otóż, szanowni państwo, od tego roku znamy już Marinę. Co więcej, właśnie trafiła na płytę po raz pierwszy w historii fonografii. To Piotrze, teraz już tak zupełnie szczerze, słusznie Marina przegrała z rycerskością wieśniaczą tych blisko 140 lat temu?
1: No, z rycerskością wieśniaczą to prawdopodobnie nie. Natomiast wyczytałem właśnie,

Nie, że zajęła wtedy szóste miejsce i ciekaw jestem, jak brzmią te opery, które zajęły miejsca jakby srebrny medal i brązowy medal. To dla zabawy Państwu powiem. Trzecie miejsce Rudello, kompozytora Vincenzo Ferruni. Drugie miejsce Labilia, kompozytora Nicola Spinelli. Nie znam ani tych tytułów, ani tych nazwisk, a Giordano jakby zapisał się w dziejach opery, więc od razu podchodzimy do tego z pewnym sceptycyzmem. Interesujące jest też to, że dzieciak miał wtedy 20 lat. Jak od pierwszych taktów słychać, no, że umie te nutki pisać. Wszystko potrafi naprawdę od stóp do głów. Trochę nawet stara się popisać tym, co potrafi. I bardzo dobrze. W pierwszym swoim utworze trzeba od razu rozwinąć wszystkie swoje możliwe talenty. Tutaj historia jest o tyle interesująca, że tę partyturę gdzieś tam zagubiono zupełnie i wykupił ją amerykański, jak zwykle, milioner na jakiejś aukcji i potem dopiero się to znalazło i leży to na Uniwersytecie w Yale i pojawił się Andreas Gies, muzykolog, który wydał po prostu pełne, poważne, krytyczne wydanie tego dzieła. Też były problemy z librettem, bo to ono też właściwie częściowo zaginęło. No i postanowiono to zagrać i tu muszę powiedzieć od razu, że Decca miała naprawdę bardzo dobry pomysł. Nie wiem, czy utwory panów Ferroniego i Spinellego dorównują albo nawet przerastają Marinę, ale to, co słyszę, dowodzi naprawdę wybitnego talentu. Zresztą ten mały kawałeczek, który słyszeliśmy przed chwilą, już tego dowodzi, że to jest ktoś, kto wie, o czym mówi i wie, co robi. Oczywiście tu jest całe mnóstwo różnych wpływów i inspiracji, że tak powiem, które się krzyżują na wszystkie sposoby i Carmen i Verdi, bo to jest sam koniec stulecia, rok mniej więcej 1889-90, wtedy to powstawało. Oczywiście, kiedy 20-letni kompozytor próbuje dorównać tym wielkim, no to przede wszystkim z nich ściąga, prawda? Ale mistrzostwo tutaj polega na tym, że to jest utwór, który trwa niewiele ponad 50 minut, to znaczy to jest jedna aktówka, na dobrą sprawę, przecięta w połowie, troszkę tak jak Rycerskość Wieśniacza, jak to się nazywa, jeden akt, ale naprawdę to są dwa małe akty i tutaj jest dość podobnie. Libretto jest, no literacko to nie wiem, bo ja nie miałem okazji tego tak naprawdę zobaczyć z bliska, bo dopiero to nam wszystkim dano do ręki, ale ono się jakoś tam trzyma kupy. Zabawne jest tylko to, że to się dzieje w ramach wojny serbsko-czarnogórskiej. Koledzy szukali, o jaką to niby wojnę serbsko-czarnogórską mogło chodzić. Z całą pewnością nie o tę, którą mieliśmy w ostatnim stuleciu tam pod sam koniec. To wszystko oczywiście, ale to równie dobrze mogło się dziać w Paflagonii albo Krym Tatarii za króla Valoroso XIV z pierścienia i róży Takereja. I oczywiście nie muszę mówić, że romans będzie między rannym żołnierzem z jednego obozu i piękną dziewczyną z drugiego obozu, która się nad nim lituje, próbuje uratować pożycie, ale oczywiście zły brat i zły niedoszły narzeczony się temu przeciwstawiają i w końcu giną oboje kochankowie i tenor i sopran. To jest właśnie taka historyjka, że tenor i sopran i przeciwności losu, to tak to jest. Wcielone nie w dwa basy, tylko w dwa barytony. Znaleziono tutaj obsadę, która sama z siebie zasługuje na uwagę. To znaczy znamy Eleonorę Buratto, która śpiewa główną rolę i tutaj ona tylko potwierdza, jak wspaniałym jest sopranem Spinto, takim prawdziwym, bo rola jest napisana na solidny, duży sopran z dużą skalą i trzeba mieć dolne rejestry solidnie zakotwiczone i wysokie C, jakże dziękuję. Natomiast już jej partner w roli jej ukochanego George'a, Freddy de Tomaso, to już będzie pewne odkrycie. Ja go słyszałem dawniej i jakoś nie budził mojego entuzjazmu, choć koledzy mówili, że to wspaniały talent. A tutaj słyszę, że to jest kawał tenora jednak. Chłopak się prawdopodobnie dorobi jeszcze paru innych ról na płytach. No trochę niuansów to ja bym tu wolał usłyszeć. Trochę dynamicznego cieniowania byłoby ciekawiej, ale wszystko ma, żeby tutaj wypełnić całą ramę tej krótkiej, ale no takiej wymagającej roli. No i jest jeszcze jedna rewelacja. To jest prawdziwa rewelacja, to jest nazwisko, które gdzieś tam mi mignęło
ponieważ chłopak wygrał w zeszłym roku Operalia i to jest rumuński baryton Mihai Damian, który tutaj śpiewa tego niedoszłego narzeczonego. Usłyszeliśmy go przed chwilą w takiej krótkiej arietce popisowej, takiej piosence czarnogórskiej, troszeczkę imitowanej.

0: Ale to nie mogłoby się zdarzyć, bo to równolegle było pisane, podobny, powiedzmy, nieimitowany do tych kupletów Alfia z Rycerskości Wieśniaczy. I oczywiście rodowo tutaj wszyscy wskazują na kuplety Toreadora, bo Carmen wisi nad tymi operami już od dobrych kilku lat. I ten Michał Damian to jest ktoś. To słychać, że to jest ktoś, i on właściwie jest tutaj, wszystkie jego wejścia w tym utworze brzmią zupełnie fantastycznie. Nieco gorzej przedstawia się brat Nicholas Moog. Mało, mało ciekawy. Ciekawe są tutaj zespoły. Mamy orkiestrę i Pomeriggi Musicali, o której nikt prawdopodobnie nie słyszał. To jest lokalna orkiestra mediolańska, taka do popularnych koncertów. Ona grywa w Teatro del Verme, gdzie to zresztą zostało, zdaje się, nagrane w zeszłym roku, i gra fenomenalnie, gra naprawdę znakomicie. Poziom włoskiej, marginesowej, prowincjonalnej orkiestry, który tutaj słychać, jest zdumiewający, bo jak się słucha Otella pod dyrekcją Tullio Serafina sprzed tam iluś tam 10 lat, gdzie gra orkiestra opery rzymskiej, no to troszeczkę jednak poszły w górę te orkiestry włoskie, bo grają świetnie, i jest też chór znakomity, też go słyszeliśmy przed chwilą, i to jest chór z Teatro Pedrucelli w Bari. Bari też w Apulii, skąd przyszedł Giordano, także tutaj patriotyczny efekt, i ten chór też świetny. Także dwa, przypuszczam, tanie dosyć zespoły, które tutaj naprawdę pokazują dużą, dużą klasę. Przypuszczam, że od następnych nagrań już będą kosztować dużo drożej. Tak, w sumie mamy bardzo ciekawe dzieło o niezwykle pięknych, licznych motywach, które się tam pojawiają. On ich nie rozwija szczególnie. Raczej cały czas mam wrażenie, że próbuje pokazać, ile to on jeszcze może wymyślić nowych tematów, nowych motywów, nowych pomysłów muzycznych, a potem właściwie kończy takim pięknym duetem obojga, i nagle przypominamy sobie, że to jest człowiek, który za kilkanaście minut napisze Andrzeja Chenier, gdzie jest, w moim przekonaniu, najpiękniejsza aria tenorowa w całym XIX-wiecznym repertuarze włoskim. Ta pierwsza aria Chenier, improwizacją zwana, i aria Magdaleny, i aria Gerarda, Nemico della Patria, aria Magdaleny oczywiście, La Mamma Morta. Wszystkie trzy wedle takiego modelu narracyjnego, to znaczy raczej Rodolfo w pierwszym akcie niż Cavaradossi w tych swoich Arioso w pierwszym i w trzecim. Słuchamy tego tutaj naprawdę ze wzruszeniem. Myślimy sobie, no, chłopiec ma przed sobą piękną przyszłość. I ta ostatnia scena tych dwojga kochanków brzmi jak coś naprawdę, naprawdę dojrzałego.
1: To warto o tym pamiętać, bo Andrea Chenier pojawił się w mediolańskiej La Scali w 1896 roku, czyli ledwie 6-7 lat po napisaniu Mariny. Piotrze, czyli mówiąc wprost, po odkryciu Mariny, czy raczej o przypomnieniu sobie o jej istnieniu, nasza wiedza o dziełach tak zwanych werystycznych jakoś szczególnie nam się powiększa, czy to jest raczej utwór z kategorii lektur dodatkowych?
0: Lektur dodatkowych, ale tych, których lepiej nie przegapiać, bo po prostu wypełnia on pewne luki naszej znajomości zagadnienia. Bo są jeszcze opery włoskie, które warto odkrywać, o których troszeczkę zapomnieliśmy, one były już na płytach. No, to jest jedna z najostatniejszych oper Giordano, którą ja szczególnie lubię, La Cena delle Beffe, czyli Uczta Szyderców. Na fali takiej fascynacji renesansem były opery w tym i włoskie, i niemieckie w tym okresie, na pewno warto ją wskrzesić. I jest bardzo piękna, też krótka opera Francesca Cilei, tego od Adriany Lecouvreur, która się nazywa Gloria. I to też są te podobne tematy, podobne konflikty w innej dekoracji historycznej, ale to są dzieła, do których warto wracać. Tamte zostały odkryte oczywiście, ale trochę zapomniane, rzadko się je widuje. Odkrywamy całe mnóstwo różnych rzeczy, nie wszystkie na to zasługują, a te dwa tytuły, czyli Uczta Szyderców Giordano i Gloria Cilei, chyba warto jeszcze raz do nich wrócić. Nie wiem, nie mierzyłem, ile trwa Gloria, ale mi się zdaje, że Marina i Gloria w jednym to byłyby takie dwie duże jednoaktówki. Może by się to udało skleić, byłby to dobry pomysł. Także jest tutaj jeszcze dużo rzeczy, jak się okazuje, nawet zapomnianych, nawet napisanych przez 20-letniego kompozytora, które warto sprawdzić, jak to z nimi jest, czy to działa, czy to nie działa. Jest przejrzeć trochę tej biblioteki. No, jeśli chodzi o Marin, fajne, byłoby fajnie zobaczyć to na jakiejś scenie z taką samą, równie dobrą obsadą.

Marina, pierwsza debiutancka opera Umberta Giordano, melodrama w jednym akcie i pierwsze w historii fonografii nagranie, które przygotował Vincenzo Miletari. W rolach głównych Eleonora Buratto, Freddy De Tomaso, Michał Damian i Nicolas Mock. A gra orkiestra i Pomeriggi Musicali w Mediolanie, płytę wydała Decca.

0: Ewa Szczecińska.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, często doceniamy twórców niestety, gdy od nas odchodzą. Częściej jednak spoglądamy na zamkniętą już twórczość z pewnej perspektywy pozwalającej na głębszą refleksję, na uporządkowanie rzeczy może dotąd niezauważonych. Fińska kompozytorka Kaija Saariaho zmarła 3 lata temu, w 2023 roku. Jak dzisiaj już z pewnego dystansu spoglądasz na jej twórczość i co było najbardziej istotne?
1: Ta płyta, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, dostarcza nam bardzo ciekawych argumentów na pytanie, które mi zadałeś.

0: prawdę mówiąc, jak słuchałam tych nagrań, to właśnie o tym myślałam. Co po tej niezwykłej, kolorowej, barwnej twórczości, muzyce Kai Saraiho zostanie? I wydaje mi się, najbardziej niezwykły rodzaj jej wyobraźni. Bo Kaja Saraiho była niezwykle głęboko zanurzona w różnych przejawach kultury i istnienia. I ta płyta jest tego przykładem. Na otwarcie mamy pieśni skomponowane do fińskiej poezji Pentti Sarikoskiego, poety dwudziestowiecznego, on zmarł w 81 roku, to jest modernista, ale też ekolog zanurzony w myśleniu o naturze. I Kaja Saraiho okazuje się, że od najmłodszych lat obcowała z jego poezją, znaczy ona ją czytała. Pieśni do jego tekstów skomponowała no, już w ostatnich latach życia, bo to jest twórczość tak między 2013 rokiem w pierwszej wersji, w pierwszej pieśni i w wersji z fortepianem. Ostatecznie cały cykl był gotowy w 2021, więc no, ledwie 2 lata przed śmiercią kompozytorki. I ona potrafiła z tekstem, z wierszem bardzo głęboko obcować i przekładać ją na ten jej język, czyli na muzykę. Z kolei drugi utwór na tej płycie, Visto, to można przetłumaczyć jako widoki, jest przykładem bardzo głębokiego zanurzenia Kai Saraiho w naturze, bo ten utwór zrodził się z takiej na bardzo szczególnej sytuacji, kiedy artystka wracając po premierze w Nowym Jorku, jechała samochodem, autostradą, piątką z Los Angeles do San Diego i po drodze mijała tak nieprawdopodobne widoki, które ją wprawiły w euforię i od razu wtedy w jej głowie, jak później się zwierzała, pojawiła się od razu niemalże gotowa muzyka. Z kolei trzeci utwór na tej płycie to bardzo wczesny, 81 rok, czyli Kaja Saraiho jeszcze nie wyjechała z Finlandii, dopiero kończy studia w Akademii Muzycznej w Helsinkach, jest przed wielką karierą, przed wyjazdem do Niemiec, potem do Paryża ostatecznie. I w tamtym czasie grała na organach i skomponowała 3 preludia, które de facto są pieśniami religijnymi, przede wszystkim do tekstów psalmów, ale także z księgi Izajasza, na głos i organy. Jak posłuchamy, w jaki sposób absolutnie nowatorski ta młoda kompozytorka wykorzystała tutaj organy, w których słyszymy klastery, drony, kolorystyczne traktowanie wysokiego rejestru niskiego, no to właśnie mamy to, co po Kaji Saraiho zostało, ta niezwykła wyobraźnia, w której w holistyczny sposób łączy się harmonika z kolorem, z fakturą, z mikrotonami, z nowymi technikami. I to jest bardzo inspirujące dla kompozytorów następnych pokoleń.
1: Bo gdy spojrzymy na aparat wykonawczy tych utworów, to właśnie okazuje się, że to on łączy różne wątki z życia i historii Kai Saraiho, bo głos był dla niej zawsze ważny. Pamiętamy oczywiście o operach, tak, które w ostatnich latach były wystawiane i nagradzane. Orkiestra, rzecz jasna, ale organy, o których wspomniałaś, czyli ten instrument taki, powiedziałbym, no, jeden z pierwszych i także niezwykle bliski.
0: Tak, i to jest cudowne, że te 3 preludia zostały wydobyte jakby z niepamięci i znalazły się na tej płycie.
1: One kończą tę płytę.
0: One kończą tę płytę. Ale no, w pieśniach, no, słyszeli państwo przed chwilą, bo wybraliśmy fragment z pierwszej z pieśni do słów Sarikowskiego, to jest Twarz natury, czyli najbardziej zanurzona w niemalże onomatopeicznym traktowaniu dźwięków lasu, ptaków, natury. Słyszymy, jak Kaja Saraiho w tych pieśniach traktuje głos. Głos jest nośnikiem tekstu oczywiście, ale jest przede wszystkim instrumentem, który ma kolor, który wchodzi w rozmaite interakcje z instrumentami i całymi fakturami w orkiestrze, budując aurę. Z kolei w kompozycji, którą myślę, że we fragmencie wysłuchamy na koniec. Mhm. Jest ta orkiestrowa Visto, czyli rezultat jej obcowania z przestrzenią podczas podróży w Ameryce. Tutaj z kolei to, co jest jakoś takie mocno uderzające, to jest sposób, w jaki Kaja Saraiho traktuje harmonikę.

0: harmonika w jej muzyce to nie są akordy, tylko to jest jakaś taka jakość, która jest po pierwsze zmienna, płynna, właśnie w fakturze, w technikach nowych, w mikrotonach, ale to wszystko Kaja Saariaho robi po to, żeby właśnie za pomocą gęstości, rejestrów, no, tych wszystkich jakości dźwiękowych oddać potęgę natury, piękno natury, czasami jakiś majestat, który wręcz wzbudza lęk, czyli po prostu tą stronę emocjonalną, która jest niezwykle płynna. I to właśnie taka jest harmonika muzyki tej kompozytorki. No, wielu kompozytorów później się inspirowało tym, co ona wymyśliła w swojej genialnej wyobraźni i umiejętnościach, no, oczywiście.
1: Stąd także bardzo ważne są już same wykonania, interpretacje, bo jak dotrzeć do tej wyobraźni tej genialnej kompozytorki? Śpiewa Anu Komsi, dyryguje jej mąż Sekario Ramo, także trochę rodzinna historia, także gra BBC Symphony Orchestra. Jak oceniasz tę interpretację?
0: No, to są interpretacje genialne, chociażby dlatego, że Kaja Saariaho z wszystkimi tymi artystami współpracowała od wielu lat. Znaczy ona z Anu Komsi coś zna i myślę, że nie jedną godzinę spędziły i na rozmowie, i na wspólnych próbach. Ale tutaj jest też bardzo ciekawa historia związana z organami, które słyszymy na końcu, ponieważ te trzy preludia zostały nagrane na organach w takim centrum koncertowym w Helsinkach. I te organy Kaja Saariaho ufundowała już jako wielka, wybitna kompozytorka. No, po latach oddała to, co dostała z Helsinek. To jest też taka, no, bardzo piękna historia z tym instrumentem.
1: Płytę opublikowała wytwórnia Ondine. To w finale posłuchamy zapowiedzianej orkiestry?
0: Tak, tak. No ja się zastanawiałam, na co na koniec, ale tak, Visto, pierwsza część, Horyzonty, gdzie instrumenty, no, dęte, drewniane.
1: Gdzieś pomiędzy Los Angeles i San Diego.
0: Tak, tak, tak.
1: Ewa Szczecińska, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

fińska kompozytorka Kaija Saariaho i kompozytorski album opublikowany przez Ondine, BBC Symphony Orchestra Sakari Oramo. I jeszcze dwie pozycje w dzisiejszej płytomanii. Za chwilę opowie o nich Monika Kopcik.

0: Rozmawiamy z profesor Dorotą Zimną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o albumie z 6 sonatami na viole da gamba i basso continuo. Mowa o kompozycjach Johanna Daniela Harta. To album nagrany dla wydawnictwa Sagittaria. Kim był Hart?

0: pani profesor, bo to kompozytor, o którym chyba nie wszyscy słyszeli.
1: Hart był przede wszystkim mistrzem violi da gamba, ale też słynął z tego, że był mistrzem sopranowej violi da gamba. Mamy takie przekazy, iż on na tym instrumencie malutkim grał, na tym instrumencie uczył i wręcz takie historyczne przekazy mówiące o tym, że jeżeli ktoś ma ochotę się dobrze nauczyć grać na tej violi sopranowej, to właśnie należy się do niego udać. I dlatego też pozostało trochę jego kompozycji właśnie na ten mały instrument, na który tak rzadko komponowało się jako na instrument salowy. One raz były wydane, natomiast to było wydanie, które nie oddawało jakby istoty tego zbioru. Myśmy zainteresowali się z Matthiasem Bergmanem, a właściwie to z jego inicjatywy, tym zbiorem, ponieważ współczesne wydanie, jedno istniejące, ono było tak dziwne, że te utwory właściwie były niewykonalne. Tam się nic nie zgadzało, było to tak nieidiomatyczne w ogóle na wiole da gamba, ponieważ ten zbiór był tam wydany jako zbiór sonat na wiolę basową. I ponieważ to było tak dziwne, zainteresowaliśmy się tym, poprosiliśmy bibliotekę w Rostocku, gdzie jest przechowywany rękopis, autograf tego zbioru właśnie, o możliwość wglądu, jak wygląda ten zbiór. I dopiero jak pojechaliśmy na miejsce, obejrzeliśmy go, okazało się, że rzeczywiście to wydanie współczesne zupełnie nie uwzględnia tego, iż jest wyraźnie napisane, iż są to utwory na wiolę sopranową, iż wszystkie dwudźwięki, które tam były dodane, wielodźwięki w partii gamby, są dodane później inną ręką. Także nasza praca polegała na tym, żeby przejrzeć ten zbiór, zobaczyć, co jest dodane, co jest oryginalne, zweryfikować rzeczywiście te różne notatki, które tam były i ostatecznie też poprawić całą masę błędów, ponieważ najpierw, co wynika z rękopisu, powstała partia wioli, ten bas był dopisany troszkę później, więc być może Hart, jako jeszcze zupełnie młodziutki wtedy kompozytor, ledwo 18-letni, pisząc to gdzieś nie sprawdził tego, gdzie się pomylił i w takim stanie te utwory rzeczywiście ciężko wykonać, wymagają masę pracy. Postanowiliśmy zatem zrobić porządne wydanie nutowe, takie, w którym rzeczywiście ujmiemy i ten oryginał, i nasze propozycje właśnie poprawień tych ewidentnych błędów, tak żeby wykonawca mógł po to sięgnąć i ze swobodą zagrać. No i tak też zrodził się pomysł, aby też nagrać przy okazji te piękne utwory.
0: Jest to pierwsze, tak jak pani wspomniała, wydanie, które podąża właśnie za specyfiką kluczy i za specyfiką idiomu instrumentu, jakim jest sopranowa viola da gamba. Tutaj poznajemy ją w kontekście niemieckiej kultury muzycznej. Sopranowe viole da gamba mają dość bogatą fonografię, jeśli chodzi o kontekst francuski. Jaka jest specyfika języka muzycznego Harta w tych właśnie 6 sonatach, które są pewną reprezentacją zbioru sonat dedykowanych królowi Leszczyńskiemu, bo ich było w sumie 14. Państwo wybrali część z nich. Jaki to jest język muzyczny?
1: Właściwie tutaj pani dobrze, że wspomniała o tej muzyce francuskiej, ponieważ tak naprawdę Hart, oczywiście niemiecki kompozytor, ale przebywając też między innymi na dworze Stanisława Leszczyńskiego, bardziej obracał się w kręgu właśnie tej muzyki w stylu francuskim. I może nie jest ta muzyka tak zupełnie idiomatyczna, ponieważ ona nie ma tyle ornamentów, ona nie jest tak bogato zdobiona, tak fantazyjna jak taka typowa muzyka francuska, ale rzeczywiście ten styl francuski trochę tutaj przebija przez tą melodykę chociażby, więc mamy tutaj taki bardzo skromny język pod względem tych ornamentów, natomiast sam klimat, również formy, które są tu użyte, tańce, jakby zbliżają nas bardziej do tego, do takiej stylistyki dworu francuskiego, przy czym te utwory są dość proste. W tych kręgach takich właśnie związanych z kulturą francuską viola sopranowa była niezwykle popularna jako instrument, na którym grały młode kobiety, młode damy dworu. I być może właśnie to było też powodem tego, iż Hart, przybywając na dwór Leszczyńskiego, dla córek jego i między innymi dla Marii Leszczyńskiej, właśnie pisał te utwory, być może uczył je gry na tej wioli sopranowej. Także te utwory mają swoją prostotę, nie są zbyt skomplikowane, ale właśnie ta specyfika gdzieś tej melodyki francuskiej bardzo silnie tutaj przybija w tej niemieckiej muzyce.
0: Dodajmy, że był to dwór króla Leszczyńskiego w zachodnich Niemczech, w Zweibrücken. Na tym albumie państwo gracie w duecie z Matthiasem Bergmanem, gambistą, z którym pani współpracuje już od dłuższego czasu. Kto pierwszy powiedział, że to właśnie Hart powinien być bohaterem kolejnego albumu?
1: To zdecydowanie Matthias. On tutaj już wcześniej, znając te utwory właśnie z tego nie do końca źródłowego wydania, bardzo one go zaintrygowały, ponieważ to jest ciekawy repertuar, którego właśnie nikt nie wykonywał. On nie funkcjonował nigdzie w takich programach koncertowych praktycznie. Nie było też żadnego nagrania.

I ponieważ tak go zaintrygowało, że ta muzyka jest bardzo piękna, a nikt po to nie sięga i właściwie dlaczego, zaczął właśnie dociekać, jaka była historia tego zbioru i tak też to się zaczęło. Także zdecydowanie tutaj muszę powiedzieć, że to jest wynik zainteresowania kolegi, ale jak mi opowiedział o tym zbiorze, to rzeczywiście te badania nad tym zbiorem robiliśmy już wspólnie, ponieważ bardzo wciągnęła mi cała ta historia w ogóle powstania tego zbioru i to, jak on jest taki niezbyt oczywisty, jeżeli sięgnie się właśnie po ten rękopis.

0: Za nami Szakona z czwartej sonaty Johanna Daniela Harta, sonaty G-dur, a rozmawiamy z profesor Dorotą Zimną o nowych albumach wydawnictwa Sagittaria Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Johann Daniel Hart, 6 sonat dedykowanych królowi Polski, Dorota Zimna i Matthias Bergman. Ale to nie jedyny album z udziałem naszej rozmówczyni, który ukazał się niedawno w wydawnictwie Sagittaria, bo nagraliście państwo również z Matthiasem Bergmanem, ale chyba przede wszystkim z Michaelem Schmidtem Kasdorfem, flecistą. 6 sonat na flet poprzeczny i basso continuo Karla Fryderyka Abla. I tutaj aż trudno zrozumieć, dlaczego jest to premierowe wydanie tego zbioru, przecież tak znakomitego i znanego kompozytora. Czy to też państwa zastanawiało, dlaczego ten materiał nie zyskał jak dotąd swoich fonograficznych realizacji?
1: No właśnie, to była taka pierwotna myśl, która zainicjowała nagranie tej płyty. Michael Schmidt-Kasdorf, z którym ja współpracuję już od kilkunastu lat, również właśnie w naszej uczelni, ale też grając wiele z nim koncertów, przynosi co jakiś czas na nasze spotkanie różne utwory, mówi: słuchaj, zagrajmy, zobaczymy, czy to jest fajne. I to, on te sonaty znał wcześniej, ale przyniósł po raz kolejny cały zbiór, mówi: przegrajmy sobie, chcę sobie je przypomnieć. I przegraliśmy, on się zachwycił po raz kolejny w swoim życiu tymi sonatami i wtedy stwierdził, że właściwie to chciałby je nagrać. I zaczął szukać, czy istnieją w ogóle takie nagrania. I sam się zdziwił, iż Karl Friedrich Abel, tak znamienity kompozytor, zresztą niedawno obchodziliśmy rok Abla i mnóstwo nagrań, mnóstwo koncertów z jego muzyką, rzeczywiście było zrealizowanych, i on stwierdził, że nie ma nagrania tych fletowych sonat, które są wyjątkowo wirtuozowskie, wyjątkowo popisowe, bardzo piękne, to jest bardzo ambitny repertuar i to było takim rzeczywiście punktem zwrotnym, gdzie powiedział, no jak nie ma ich nagranych, to po prostu trzeba to zrobić.
0: Na tym albumie z muzyką Abla partię basu realizuje pani razem właśnie z Matthiasem Bergmanem, czyli tutaj klawesyn i viola da gamba. Czy to był od początku taki wybór właśnie tych dwóch instrumentów do realizacji tej partii?
1: Tak, no w albumie 4 sonaty są właśnie w takim układzie. 2 sonaty nagrane są tylko z klawesynem. To już była inicjatywa tutaj Michaela Schmidt-Kasdorfa, który miał swoją koncepcję na te utwory, który wielokrotnie je grał, próbując w różnych układach właśnie z basso continuo, i tak wybrał właśnie taki zestaw instrumentów. Natomiast stwierdził, że no jeżeli to jest Abel, to ta viola da gamba musi się po prostu pojawić, ponieważ jest tak idiomatyczny instrument dla niego, że szkoda by mu było nagrać to na przykład w całości tylko z klawesynem, ale 2 sonaty, które zrealizowaliśmy tylko we dwójkę, on stwierdził, że po prostu dla niego ten klawesyn z fletem, a właściwie flet z towarzyszeniem klawesynu, brzmią po prostu w tych sonatach bardzo pięknie i chciałby się do tego ograniczyć. Także tutaj artystyczna koncepcja jest w całości tego znakomitego flecisty.
0: Jak się okazuje, obraz muzyki XVIII wieku jest wciąż niekompletny i to nawet konteksty polskie pojawiają się w tych nieznanych kompozycjach. Rozmawiałyśmy z profesor Dorotą Zimną o dwóch albumach wydanych przez wydawnictwo Sagittaria. Jeden z nich to muzyka Johanna Daniela Harta, dokładnie 6 sonat dedykowanych królowi polskiemu Stanisławowi Leszczyńskiemu. Z kolei drugi album to Karl Fryderyk Abel, 6 sonat na flet poprzeczny i basso continuo. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo serdecznie.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Ostatnio częstym celem ataków wojsk rosyjskich są mosty. Dziś nad ranem zbombardowano przeprawę nad Dnieprem w Zaporożu. Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Andrzej Mastalerz.
2: Pawło Korobczuk, bez tytułu. To dziura po odłamku? Nie, to korzeń drzewa przebija się przez asfalt. To zbliża się rakieta? Nie, to motocyklista rozpędził się w alei. To ktoś krzyczy zraniony? Nie, to dziecko ze łzami błaga mamy o trzecią porcję lodów. To wojna? Nie, to spokojne życie. Teraz się nie denerwuj. Naloty były rano.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 16:00.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Ferenc.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry. W dwójce to pora na wiadomości kulturalne. 150 lat temu urodził się Jan Buchak, jeden z patronów roku 2026. Jest nazywany ojcem polskiej fotografii. Na otwartej dziś w Poznaniu wystawie zobaczymy pocztówki przedstawiające dwa ważne dla niego miasta – Wilno i Poznań. Jedną z organizatorek ekspozycji jest Krystyna Liminowicz.
2: Tak mawiają, że to jest taki Mickiewicz fotografii, czyli nie tylko dokumentacja, ale i serce. Takie połączenie tych dwóch rzeczy, żeby pokazać polskość tych ziem. Fotografował i ziemie północne i południowe Polski dzisiejszej, fotografował ziemie utracone. Uznaliśmy, że jako Towarzystwo Miłośników Wilna oddział w Poznaniu mamy wręcz obowiązek mówić o tym, co jest nam bliskie. I większość z nas, które tworzą wystawę, to poznanianki. A z kolei no Wilno, oczywiście tam z Wilnem był bardzo związany 30 lat twórczej pracy. Jak chowano serce marszałka Piłsudskiego, to też to dokumentuje, a przedtem jeszcze różne ważne dla miasta wydarzenia.
0: Pocztówki z fotografiami Jana Buchaka prezentowane są na wystawie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Pochodzą głównie ze zbiorów prywatnych. Ekspozycja potrwa do 20 października. Z Poznania przenosimy się do Lublina, gdzie tamtejsza Filharmonia imienia Henryka Wieniawskiego zaprezentowała nowy sezon artystyczny. Będzie się on odbywał pod hasłem Wielcy kompozytorzy, wielkie emocje. Oprócz koncertów pojawi się także nowy cykl Polub klasykę, rozmowy o muzyce, mówi dyrektor.

0: Dyrektor Filharmonii w Lublinie Dominik Mielko.
1: Na godzinę przed koncertami symfonicznymi redaktorzy Polskiego Radia Dwójki będą prowadzili spotkania z dyrygentami, solistami, przede wszystkim z naszymi melomanami. Będą opowiadali o programie, który odbędzie się na sali koncertowej. W tym roku też będziemy drukować programy na każdy koncert, właśnie przygotowane przez redaktorów, którzy wcześniej będą prowadzili te spotkania w ramach Polub Klasykę.
0: Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie filharmonialubelska.pl. Z kolei w Krakowie pod hasłem Challenges rozpoczyna się 9. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz. W centrum uwagi tegorocznej odsłony są zmiany i wyzwania współczesnego projektowania. W programie znalazła się m.in. wystawa pokonkursowa studentów, którzy zaprezentowali swoje koncepcje zagospodarowania terenów dawnego Szpitala Uniwersyteckiego w krakowskiej dzielnicy Wesoła oraz konferencja naukowa Challenges Forum. Poruszane na niej będą zagadnienia bio- i ekodesignu, zrównoważonego rozwoju, projektowania uniwersalnego oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy projektantów. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz organizuje Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Profesor Francis Helczen został tegorocznym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Komitet Noblowski docenił belgijskiego naukowca za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube Neutrino Observatory i odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego.
2: Na biegunie południowym zespół profesora Helczena postawił lodowy sześcian, w którym umieszczono detektory wykrywające neutrina, wyjaśnia profesor Maciej Molas z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Dlaczego neutrina są szczególne? No dlatego, że one nie oddziałują z materią. Jak nawet leci tego miliardy przez nas w danej sekundzie, ale oddziałuje bardzo słabo z materią, no to jest bardzo małą szansą, żeby wykryć takie neutrino.
2: I choć Helczen nie był faworytem, a jego nazwisko nie było na krótkiej liście pretendentów do tegorocznej Nagrody Nobla, to astronom profesor Tomasz Bulik przekonuje, że to zasłużona nagroda.
4: To jest otwieranie nowego okna na badania wszechświata.
2: Na razie nie ma wymiernego efektu dla odkrycia profesora Helczena, ale naukowcy przekonują, że to tak pionierskie badania, że z czasem będą miały praktyczne zastosowanie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, że Nagroda Nobla w dziedzinie literatury zostanie ogłoszona w czwartek. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
5: Reklama.
6: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
6: Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z Europejskim Kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.
5: Reklama.
8: 6 minut po 16. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie we wtorek. Jest 6 dzień października, to jest 279 dzień roku. Słońce w znaku Wagi zajdzie dziś 3 minuty po godzinie 18, a imieniny obchodzą Albert, Artur, Bronisław, Brunon, Fryderyka i Monika. Życzę

0: Państwu wszelkiej pomyślności. Magdalena Wojtulanis, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla zapraszamy do godziny 18, a porozmawiamy dziś m.in. o muzyce, o ścieżce dźwiękowej do serialowej Lalki. Zresztą to jest motyw, który będzie dziś się przewijał do godziny 18. To spotkanie z kompozytorem tej ścieżki dźwiękowej już za kilka minut. Później zabierzemy Państwa do Poznania. Tam lada moment, pojutrze, konkretnie rzecz biorąc, rozpocznie się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Przesłuchania konkursowe będą się odbywały w 4 etapach. O tym, jak konkurs będzie obecny na naszej antenie, opowiedzą nasi koledzy z redakcji muzycznej, Magdalena Łoś i Adam Suprynowicz. To spotkanie dziś po godzinie 16.30. Ponadto porozmawiamy o festiwalu, który dotyczy współczesnego miasta i aktywnej pamięci.
1: Między nowoczesną architekturą, nowoczesnymi budynkami na Woli można odnaleźć jeszcze często zrujnowane, opuszczone budynki przedwojenne, co nie oznacza, że to są wszystko budynki, które powstały w latach 20., 30. czy nawet 40.
0: O wolskich ostańcach i o festiwalu, który dotyka pamięci, porozmawiamy dziś przed godziną 17. Po 17 spotkanie z Pawłem Maśloną, reżyserem budzącego dyskusję, po części nawet kontrowersje serialu Lalka, a ponadto zaprosimy Państwa też do Kielc, zapowiemy Międzynarodowy Festiwal Teatralny.
2: Będzie sporo klasyki.
0: Ale oczywiście nie tylko. To wszystko i więcej do godziny 18. Zapraszamy serdecznie.

0: To Allegretto z sonaty B-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta przy pianoforte Christian Bezuidenhout. 13 minut po godzinie 16. Od kilku dni można już oglądać lalkę w wersji kinowej, w wersji filmowej, a od kilku tygodni, mniej więcej od połowy września, także lalkę w serialowej odsłonie. Jej reżyser Paweł Maślona zdecydował się oddać oprawę muzyczną w ręce Basza, Bartosza Schmidta, producenta, kompozytora i wokalisty, który od lat jest obecny na scenie alternatywnej muzyki elektronicznej. Basz był obecny podczas spotkania zapowiadającego tegoroczny festiwal Eufonie, gdzie między innymi on zaprezentuje koncert swojej muzyki. Spotkała się z nim Beata Stylińska.
1: Jest pan autorem muzyki do serialu Lalka. Muzyki, która nikogo nie pozostawia obojętnym. Czasami drażni, czasami się podoba albo się nie podoba, ale w każdym razie każdy musi mieć do niej jakiś stosunek. A jaki był pana stosunek, pisząc tą muzykę?
2: Ja się przede wszystkim bardzo cieszyłem i byłem dumny, i do dzisiaj jestem dumny, że brałem udział w tym przedsięwzięciu, jakim jest serialowa Lalka w reżyserii Pawła Maślony. No i przede wszystkim też dla mnie duże wyzwanie, bo ja działam zazwyczaj w obszarze elektroniki. Tutaj chwyciłem za instrumenty klasyczne. W przypadku niektórych instrumentów nie miałem żadnego doświadczenia, jak waltornia czy klawesyn, więc to była po prostu, jak czułem się jak dziecko wpuszczane do sklepu z zabawkami. Odkrywałem nowe rejony i bardzo się przy tym dużo nauczyłem i bardzo też lubię tę muzykę, jestem z niej dumny, więc też zbieram bardzo dużo pozytywnych głosów, co cieszy, bo też odpowiedzialność i presja była pewnie większa z racji dużego tytułu.
1: Ona była też bardzo taka komentująca to, co się działo na ekranie. Taki był zamysł.
2: Starałem się to komentować, starałem się na to reagować, może tak, starałem się reagować na to, co się dzieje na ekranie. Ta historia mnie też jakoś tam pochłonęła, bo świetnie mi się oglądało ten serial, więc tym lepiej mi się przy nim pracowało muzycznie. Starałem się podążać za tym, co się dzieje, za bohaterami, za zdarzeniami, za emocją, która tam jest.
1: Te mroczne dźwięki niskie, to wykorzystywanie tych niskich rejestrów, to rozumiem, to też był zabieg przemyślany i taki jak trzeba.
2: Ja myślę, że akurat te niskie i mroczne dźwięki płyną z mojej natury i to jest mój znak rozpoznawczy i cieszę się, kiedy biorę udział w projektach, które są trochę mroczne, bo ja lubię to, co jest noir, to, co niesie jakiegoś rodzaju niepokój, ale oczywiście nie zawsze on jest potrzebny. Tutaj akurat się przydał, więc czułem się świetnie, mogąc to realizować.
1: Spotykamy się w Nowym Teatrze, gdzie został zapowiedziany pana koncert w ramach festiwalu Eufonie. Może powiedzmy o nim kilka słów.
2: Pod tytułem Highest Point. Jest to godzinny koncert solo, w którym zagram repertuar, czy właściwie materiał, który złożony jest z motywów i fragmentów mojej muzyki, które opisałem właśnie do filmów, do teatru. I to jest zapis mojej obserwacji, która pojawiła się na etapie pracy właśnie z obrazem. Czym jest kulminacja, czym jest ten najwyższy punkt, jak do niego prowadzić, jak prowadzić widza i słuchacza też poprzez muzykę, żeby do tego punktu doprowadzić, gdzie on opada, co się dalej z nim dzieje, czy znika, czy może opada, czy potem znowu się unosi. I to żonglowanie gatunkami, które mi się zdarza przy różnych projektach, pozwala, żeby te zwroty akcji się działy częściej i jakoś tego słuchacza można było zmylić. I tak naprawdę to jest taka godzina poświęcona temu, i która jest wynikiem tych moich badań osobistych, a przy okazji muzyka z między innymi z Lalki, ale też z Czarnej Śmierci w reżyserii Kuby Czekaja, z opery Simon Boccanegra w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, Płynące wieżowce Tomka Wasilewskiego, szereg spektakli teatralnych i różnych projektów, przy których pracowałem. Przede wszystkim jest to koncert bardzo wizualny, jest to koncert instalacyjny. Ja stwierdziłem, że nie mogę zagrać muzyki, która powstawała do obrazu bez obrazu i wydaje mi się, że moja obecność na scenie to nie jest wystarczający obrazek, żeby zilustrować to, co się będzie działo. Scenografię i reżyserię, za reżyserię świateł i scenografię odpowiada Aleksandr Prowaliński, który dostał nagrodę imienia Jana Kiepury właśnie za reżyserię świateł. I będzie to bardzo spektakularne, to mogę obiecać. Będzie to coś, czego ja jeszcze nie widziałem u nas w Polsce i to będzie bardzo, bardzo ważna część całego

0: tego widowiska, ta strona wizualna.
1: A wracając jeszcze do filmu na zakończenie, czy te doświadczenia filmowe skłaniają Pana do tego, żeby przyglądać się bardziej, być otwartym na te propozycje płynące z kina?
0: Tak, zdecydowanie. Minus jest taki, że zazwyczaj, żeby odpocząć od pracy muzycznej, oglądałem sobie filmy, a teraz już niestety oglądając filmy też jestem w pracy. Coś za coś, ale tak to wygląda, kiedy się pasję przekuwa w pracę. Ale tak, jestem, myślę, coraz bardziej czujnym widzem, coraz bardziej wrażliwym na obraz, na dźwięk w obrazie, w tym sensie w spektaklu i w filmie. I lubię tę drogę.
1: Zapraszamy na koncert, tak?
0: Jak najbardziej zapraszamy 25 listopada w Teatrze Nowym w ramach Festiwalu Ofonie w Warszawie.
2: Highest Point, czyli koncert, instalacja Basza, Bartosza Schmidta. Wydarzenie oparte na motywach i fragmentach muzyki filmowej i muzyki teatralnej. To wszystko przekształcone w nową formę sceniczną. Przypomnijmy, Festiwal Eufonie, 25 listopada. A nieco wcześniej, a właściwie dużo wcześniej, bo już po godzinie 17 naszym gościem będzie Paweł Maślona. Porozmawiamy oczywiście m.in. o serialowej lalce.

To trzecia część suity tanecznej Beli Bartoka, NHK Symphony Orchestra i Paavo Järvi. 21 minut po godzinie 16. Teraz chcielibyśmy Państwa zaprosić do teatru na spektakl Przed Wschodem, Przed Zachodem. Podczas przypadkowego spotkania w przedziale pociągu dwoje ludzi postanawia spędzić noc spacerując po ulicach Wiednia. Amerykanin i Francuzka prowadzą utkaną humorem i romantyzmem grę ludzi pełnych różnic kulturowych i nie tylko. Coś to Państwu być może przypomina. Jeśli tak, to jest to skojarzenie słuszne, bo ten spektakl oparty jest na kanwie scenariusza filmów z przełomu lat 90. i 2000. Przed wschodem słońca i przed zachodem.

Słońca. Jeśli chcieliby się Państwo wybrać na teatralną wersję tej opowieści, mamy dla Państwa bilety na spektakl, który odbędzie się w sobotę o godzinie 18 i bilety na spektakl, który odbędzie się także w sobotę, tylko trochę później o godzinie 20:30. Więc jeśli Państwo jeszcze nie mają planów na późne sobotnie popołudnie i wieczór, a chcieliby się wybrać do Instytutu Teatralnego, proszę do nas zadzwonić. Czekają zaproszenia na spektakl Przed Wschodem, Przed Zachodem w reżyserii Adama Sajnuka, Sztuka Teatru Warszawy w Instytucie Teatralnym. Sobota, godzina 18 albo 20:30. 22 645 22 22.

0: To muzyka Jana Sebastiana Bacha, koncert na dwoje skrzypiec, koncert demol. Słuchaliśmy części pierwszej. Julia Fischer i Aleksander Sitkowiecki, a towarzyszyła solistom orkiestra Akademia St. Martin in the Fields. 26 minut po godzinie 16.
1: Goście dwójki.
0: Gospodarze właściwie. Magdalena Łoś, Adam Suprynowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Sama się zdziwiłam. O kim to mowa?
0: Rozmawiamy dziś o tym, co już niedługo wydarzy się w Poznaniu. Kolejny międzynarodowy konkurs skrzypcowi imienia Henryka Wieniawskiego. Jeden z najstarszych na świecie. Najstarszy skrzypcowy. I w jakiej formie jest waszym zdaniem staruszek?

0: ja uważam, że w dobrej, bo takiego staruszka można ciągle coś tam poprawiać, liftingować i generalnie jednak laureaci tych ostatnich konkursów, Gbom Sorikim przede wszystkim, choć była laureatką drugiego miejsca, jest słuchana w świecie. Chcemy, szukamy kolejnych jej prezentacji, koncertów, więc wydaje mi się, że jest konkurs w dobrej formie.
1: I bezsprzecznie jest to trampolina do przyszłej kariery.
0: Niekoniecznie, bez konkursów spokojnie można karierę robić, ale jeżeli ktoś wygrywa i rzeczywiście, no, słusznie wygrywa, czy zajmuje słusznie drugie miejsce, w tym wypadku można dyskutować, czy nie powinno być pierwsze, no, to bardzo pomaga.
2: Chciałem tylko dodać, że przekonamy się, ponieważ tak naprawdę o kondycji tego konkursu dowiemy się, kiedy on już się zacznie, a zacznie się 8 października, więc niedługo.
1: Pojutrze. Mówiąc zupełnie wprost, jeśli chodzi o to, kto będzie się w tym roku prezentował i jak będzie konkurs obecny na naszej antenie, o tym za chwilę porozmawiamy, ale zastanawiam się, czy to, co wydarzyło się w ostatnich kilku dekadach w muzyce, jakoś wyraziście wpłynęło na sam konkurs i na odbiór muzyki skrzypcowej. Mam na myśli oczywiście wykonawstwo historycznie poinformowane.
0: Muszę przyznać, że z Adamem z żalem odkryliśmy, zastanawiając się, czego to za chwilę będziemy słuchać przez dni, godziny, tygodnie, że nie usłyszymy Bacha ani Mozarta i że właściwie ten repertuar rozpoczyna się w wyborze konkursowym w XIX wieku.
2: Tak, od Schuberta właściwie.
0: Można dodać coś od siebie z baroku, jeśli się przygotuje krótki program na tam danym etapie. Natomiast dla mnie Bach to było lustro prawdy.
2: To prawda, tak. Rzeczywiście on poza wszystkim też urozmaicał ten repertuar, który przywieźli młodzi muzycy i pokazywał ich wszechstronność. No ale właśnie zastanawialiśmy się, co może być powodem tego wykoszenia zupełnie dawniejszej muzyki. Czy no może właśnie niezgodność jurorów co do sposobów interpretacji, co do stylów interpretacji.
0: I to by potwierdzało twoją sugestię, że to być może jest wpływ tego wykonawstwa historycznego, chociaż słuchany Sitkowiecki będzie zasiadał w jury i mógłby ich jakoś pogodzić.
1: Ale może to rzeczywiście jest próba, żeby uniknąć pewnych dyskusji, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na występy tego czy innego młodego wykonawcy, czy tej czy innej wykonawczyni. No bo...
0: Czyli skalibrować tą uwagę i estetykę jurorów, żeby nie było degustibus, tak?
1: Tak,
0: możliwe.
1: Tak.
2: No my
0: też
1: przesięgliście języka na miejscu.
2: Przywykliśmy traktować te dwa nasze konkursy główne jako takie dobro narodowe. No ale prawda jest też taka, że każdy konkurs może kształtować swój profil i może go też zmieniać, więc no jest to prawo oczywiście organizatorów, chociaż żałujemy.
1: No tak, ale właśnie skoro wspomniałeś o drugim narodowym konkursie, no to przecież też mamy konkurs Chopinowski na instrumentach historycznych.
0: No tak, ale repertuar jest prosty. Chopin, Chopin i Chopin. A tu w tym, chociaż przecież to tylko 22 godziny muzyki, ale można to ciekawie ułożyć i ewentualnie rozdzielić. W tym wypadku trzeba. Natomiast tutaj rzeczywiście, żeby rozpoznać talent skrzypka młodego artysty, to Bach by się nam pewnie bardzo przydał, ale też Mozart, którego nie ma.
1: To też lustro.
2: Właśnie.
0: No, tak. Też i to wystarczy naprawdę kilka minut i od razu.
1: I wszystko słychać.
2: No, tym bardziej ciekawe, co z tego repertuaru stanie się takim lustrem, ponieważ rzeczywiście wprowadzono dość bogaty zestaw muzyki dwudziestowiecznej, czego było zazwyczaj dość niewiele w poprzednich konkursach. Poza Prokofiewem, Szostakowiczem, to tam się zbyt wiele współczesnych rzeczy nie trafiało. Poza utworami tak jak na przykład Capriccio Interrotto Krzysztofa Meyera, który też jest w tym roku. No on był, to był utwór napisany specjalnie jakiś czas temu na
0: teraz
2: na
0: jest
2: konkurs.
0: Dowolny, a on wtedy był obowiązkowy w 2001
2: tak,
0: roku.
2: Tak, ale rzeczywiście muzyki współczesnej jest dużo. Jest też dużo więcej obowiązkowej muzyki polskiej, co bardzo się chwali, bo rzeczywiście mamy świetną literaturę skrzypcową i dlaczego nie mieliby młodzi muzycy się jej uczyć, chociaż

0: Z drugiej strony to być może zawęża częściowo taki wachlarz tych młodych ludzi, ponieważ no, nie wszyscy mogą chcieć się uczyć.
1: Nie mają tego w repertuarze, prawda?
0: Specjalnie na konkurs czegoś, co nie będzie specjalnie grywane później, bo no, wymogi organizatorów są takie, że zazwyczaj organizatorzy chcą, żeby grać coś znanego.
1: No ale muszę przyznać, że wbrew temu, co mówisz, czyli preferowaniu muzyki polskiej, którą nasi skrzypkowie mają w repertuarze, mamy mało Polaków ostatnio.
0: Właśnie, 8.
1: To jest mało.
2: I to też pokazuje,
1: na nich chuchać i dmuchać.
2: To też pokazuje pewną szerszą zmianę, widoczną w przypadku wielu konkursów, że bardzo wielu kandydatów przyjeżdża do nas z Azji. Z krajów azjatyckich.
1: No pewnie z kilku milionów młodych skrzypków w Chinach, czy można wybierać.
0: Jest z czego wybierać na pewno.
2: To prawda. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o szczegółach, ale zastanawiam się, czego wy, obserwatorzy, komentatorzy, oczekujecie? Na co czekacie? Co chcielibyście usłyszeć?
1: Powiem
2: kogo
1: banalnie, olśnienia.
2: No tak, ale co się kryje za tym słowem? Olśnienie, czyli?
1: Czyli no, tak mi się zdarzyło z Bomsori Kim, że po prostu no, nie mogłam się powstrzymać. Chyba nawet w pewnym momencie wbrew regulaminowi przyznam się do tego. Po prostu zaczęłam bić brawo. To jakiś był amok na jakimś etapie przesłuchań. No bo to są takie produkcje, których po prostu... No, trudno zachować spokój emocjonalny. Cieszę się, oby takich jak najwięcej, że po prostu no, chwilę trwaj i że nie można się wręcz powstrzymać, żeby nie dać tej osobie, czy aplauzy po występach, to też słychać po prostu, jak czasem cała publiczność jest tak poruszona jakąś osobą, nawet nie musi to być jeden utwór, po prostu jakimś całokształtem, jedną, albo jedną chwilą, kilkoma minutami jej występu, że po prostu te wszystkie godziny stają się warte tego, by je tam siedzieć, spędzić. No bo wiesz, Kuba, to jest bardzo trudne. To nasi koledzy z konkursu Chopinowskiego, który trwa dłużej, mogą potwierdzić, że bycie tak od rana do wieczora, to jak smakowanie perfum. No w pewnym momencie już przestajesz coś w ogóle czuć. Aż tu nagle wiesz na pewno, że to jest to.
0: Właśnie, właśnie. Tak, to jest też ten efekt odróżnienia się. Przy całym szacunku i wielkiej sympatii dla konkursu Wieniawskiego, to jeszcze do tej pory nie był taki konkurs, na który by przyjeżdżała taka ława perfekcyjnych muzyków, jak na konkurs Chopinowski w tym roku na przykład. No, że oni po prostu byli wszyscy na jakimś niezwykle wysokim poziomie od wejścia. Tym bardziej odznacza się taka osoba, która ma ogromny talent, a takie osoby na konkursie Wieniawskiego zawsze były i zawsze się wyróżniały. Niezależnie od tego, czy zrobiły potem karierę, czy nie zrobiły, ale my pamiętamy te olśnienia i to są bezcenne zupełnie chwile.
2: Wrócimy do tego, bo zastanawiam się, czy fakt, że nie przyjeżdżają wyłącznie perfekcyjnie, technicznie przygotowani uczestnicy, to jest wada czy zaleta, bo dla mnie akurat po części zaleta. Jeżeli pojawia się jakaś różnorodność i nie wszystko jest absolutnie wyćwiczone, wytrenowane i perfekcyjne od początku do końca.
0: To w ogóle nie wszystko jest tak perfekcyjne, no, jak na fortepianie.
1: Adamie, jak mówiłeś o tym, czy... Wrażenie nie wynika również z tego, że intonacja może bardzo pod wpływem emocji. To są jednak bardzo dobre produkcje. One może jakoś tak, prawda? Naprawdę. Tak, to jest poziom jak w sporcie rośnie, jeśli chodzi nawet o te aspekty. Ale rzeczywiście, jeżeli coś siądzie intonacyjnie, a to jest też sprawa no, takich czynników emocjonalnych, prawda? Wielu różnych, to wtedy wrażenie jest dużo gorsze, choćby był to ciekawszy muzyk niż ten na konkursie Chopinowskim, bo ten podstawowy element, jak granie no, czysto, czy bardzo może drażnić odbiorców. I od razu mu ujmuje takiej życzliwości, bo, no bo jest to dyskomfort.
2: W tym roku podniesiono dolną granicę wieku. Do 18 roku życia może chodzić o to, żeby jednak przyjeżdżali kandydaci, którzy prezentują już pewną dojrzałość muzyczną, ale też emocjonalną?
0: Może. Chociaż trafiają się i młodsi, którzy wydają się być... Nie wiem, czy to jest

0: też taka duża różnica, czy posadzimy na estradzie, czy postawimy na estradzie 16-latka, czy 16-latkę, czy 21-latka. No, nie jestem pewien.
1: Czasem to przepaść.
0: Czasem tak, to przepaść.
1: A czasem nie ma różnicy.
0: A czasem nie ma różnicy.
2: No, niewątpliwie dobrze, że nie ma cudownych dzieci w tym sensie, bo to było jakieś nadużycie. No,
0: no tak, oczywiście.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego? Bo bardzo często tak zwane cudowne dzieci, to jest pierwsza połowa, no pierwsze dekady XX wieku, były produkcją rodziców i właściwie nie wiemy, co stało za tym sukcesem, już nie mówię o fałszowaniu dat urodzin.
1: Często dryl po prostu.
0: Poza tym no, to trochę nie jest ta kategoria. Po prostu. Muzyk, który ma tych 18 lat, jest już ukształtowanym artystą. Już często ma dyplom artysty zawodowego. To jest zupełnie co innego niż bardzo młody człowiek, który rzeczywiście ma ogromny talent, ale no trochę nie, tego się nie da tak zestawić łatwo.
2: Tak, to jest trochę jak dwie różne wagi.
0: Zwłaszcza jeśli chodzi o punktację, bo my sobie możemy to zestawiać i zwykle w ogóle nie patrzymy na to, ile kto ma lat, kiedy wybieramy utwory, które chcemy zagrać w radiu, prawda? Natomiast no, dla pewnej klarowności tych wyborów i ocen w konkursie, no trzeba jakieś granice zastosować.
1: Czego będziemy w tym roku słuchać?
2: No, repertuar, tak jak powiedziała, tam dwudziestowieczny, XIX-wieczny i w sporej części dwudziestowieczny. Możemy to rozpisać na etapy, ale może ważne, żeby odesłać Państwa do naszych podsumowań, bo pierwszy i drugi etap będzie tylko i wyłącznie dostępny online, a na naszej antenie codziennie będziemy opowiadać Państwu, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch sesji przesłuchań, starając się no, stworzyć możliwości przez Państwa oceny tego, co tam rzeczywiście się działo, sugerując pewne rzeczy. Wszystkich Polaków będziemy oczywiście przedstawiać. Tak zawsze było i tu się nic nie zmieni. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze jedna ważna rzecz. Będąc tam, no, w każdym etapie od początku do końca. Ostatnim razem zauważyłam i miałam przyjemność mówić o skrzypaczce koreańskiej Suey Park. Ona była dla mnie fantastyczna i właśnie w tej godzinie próbowałam też Państwa o tym przekonać. Z nieznanych mi zupełnie powodów ona nie przeszła dalej, a potem wygrała, opublikowawszy muzykę skrzypcową Szymanowskiego, wkrótce po konkursie Trybunał Płytowy Dwójki, Słuchanie w Ciemno. Nieznana nikomu Suey Park tego dokonała. Kilka innych fantastycznych płyt, więc postaramy się, myślę, czego będziemy słuchać, sprawić, by nie przeoczyli Państwo takich perełek, które być może przepadną w tych statystykach liczenia jury, bo tego nie chcemy.
0: Tak, właśnie po części postrzegamy swoje zadanie właśnie. To jest tak, że później jest lawina pytań i czasami pretensji, że mamy inne zdanie niż jurorzy, albo pretensji do jurorów, no ale cóż, no tak to jest stworzone. My tutaj się trochę bawimy i oczywiście ani decyzje jurorów, ani nasze nie świadczą o życiu albo śmierci artystycznej tych artystów, których będziemy słuchać. To są po prostu opinie po wysłuchaniu jednej produkcji. To też
1: tak,
0: jest,
1: chociaż
0: to
1: dla
0: jest
1: tych...
0: jakaś próbeczka maleńka tego, co dany muzyk potrafi.
1: Ale dla tych młodych ludzi te opinie są często bardzo istotne i myślę, że wszyscy chyba momentami zapominamy, że to jest czubek ogromnej góry, pod spodem jest mnóstwo pracy, lata ćwiczeń, lata często wyrzeczeń, lata ogromnej dyscypliny.
2: No, brak dzieciństwa, powiedzmy wprost, bo tam przyjeżdżają ludzie, którzy zaczynali często w czwartym roku życia.
0: Tak.
1: No, to potem kilkanaście minut może zaważyć o najbliższych miesiącach, a często i latach.
0: Bo... No, to jest mój konik, taka nasza odpowiedzialność za słowo, jeśli mówię, bo no, na to, co robi jury, nie mam wpływu, natomiast mamy wpływ na to, co mówimy, jak mówimy i tego będziemy oczywiście jak zawsze bardzo, bardzo pilnować. My jesteśmy po prostu bardzo życzliwi wobec wszystkich muzyków, którzy przyjeżdżają na konkurs.
1: A więc raz jeszcze podsumowania w pierwszym i drugim etapie. A
2: o 14
1: później...
2: i pomiędzy etapami też będzie...
0: O 15, przepraszam, o 15. Od 15.
2: Jeżeli tylko to będzie możliwe, to będziemy też na żywo ogłaszać wyniki, transmitować te ogłoszenie wyników i na gorąco to kontrolować.

0: komentować. Co nie zawsze się uda, bo wiadomo, że się często przeciągają obrady jury, no a później już transmisje naprawdę takich wszystkich prezentacji, to będą już te wieczorne transmisje popołudniowe i komentować będziemy w przerwach tych przesłuchań i po każdej zamkniętej sesji, aż do koncertu laureatów.
1: I zobaczymy, czy w drugiej połowie października rozbłyśnie jakaś kolejna gwiazda na firmamencie. Trzymajmy kciuki, żeby to był piękny konkurs pełen muzycznych olśnień i proszę śledzić wszystkie nasze relacje, wszystkie relacje na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Magdalena Łoś, Adam Suprynowicz.
2: Dziękujemy, bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki i bardzo się cieszymy na ten wyjazd do Poznania i na to, że razem z Państwem będziemy mogli tej muzyki słuchać, bo oczywiście na naszej antenie transmisje od trzeciego etapu, ale w internecie można też słuchać na bieżąco i porównywać to na przykład z naszymi opiniami.
1: I emocji z pewnością nie zabraknie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: 16:43.

0: Hina Maeda, laureatka poprzedniego konkursu wieniawskiego, przy fortepianie Grzegorz Skrobiński, a słuchaliśmy drugiej części sonaty G-dur op. 13 Edwarda Griega. 16:50, program Drugi Polskiego Radia. Co zostaje z miasta, które nieustannie się zmienia? Co trwa mimo wyburzeń, mimo nowych inwestycji i często zacierania śladów pamięci? Organizowany po raz pierwszy festiwal Wolskie Ostańce to jest wielowymiarowe wydarzenie, które poświęcone jest relacji między miastem, ludźmi i pamięcią. Przez 3 dni warszawska Wola stanie się przestrzenią spotkań, przestrzenią opowieści, działań artystycznych i refleksji nad tym, co w Warszawie nadal trwa mimo znikania.
1: Ostańce jest to określenie charakterystyczne dla Warszawy. Są to budynki, które przetrwały pożogę wojenną, okres II wojny światowej, zniszczenia po powstaniu warszawskim, czyli budynki, które dzisiaj wpisują się w taki bardzo wyraźny kontrast architektoniczny w mieście.
2: Konrad Schiller, Muzeum Woli.
1: Gdzie między nowoczesną architekturą, nowoczesnymi budynkami na Woli można odnaleźć jeszcze często zrujnowane, opuszczone budynki przedwojenne, co nie oznacza, że to są wszystko budynki, które powstały w latach 20., 30. czy nawet 40. XX wieku. Są to też budynki, które pamiętają czasy carskiej Warszawy, carskiej Rosji. Przyjęło się nazywać te budynki właśnie ostańcami, czyli tym reliktem dawnej Warszawy, które dzisiaj, i to jest też idea tego festiwalu, próbujemy przypomnieć nie tylko kwestię tego, że one są i są takim widomym śladem dawnej Warszawy, jej historii, ludzi, mieszkańców, ale też są takim sygnałem, że miasto, które tak dynamicznie się zmienia, zachowuje mimo wszystko tą tkankę, która świadczyła o jego przeszłości, o przeszłości tego miasta.
2: Katarzyna Persson, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
3: Ostańce to jest coś tak nieoczywistego, bo my myśląc o getcie warszawskim, o tym, co pozostało po tej części Warszawy po wojnie, myślimy o Morzu Ruin. Okazuje się, że tak jest nie do końca. To znaczy, że są budynki, które przetrwały wojnę, które przetrwały getto i które do dziś są częścią tkanki miejskiej. Znajdujemy się pomiędzy ulicami Siedną i Śliską, przy szpitalu Bersonów i Baumanów. Teraz powstaje tutaj Muzeum Getta Warszawskiego. Wydaje mi się, że to jest taki dobry przykład na to, jak ostaniec getta

0: warszawskiego może pełnić nową rolę, tak? Bo to jest przykład na to, jak ten budynek, który był już w bardzo złym stanie technicznym, zostanie przywrócony społeczności, w tej społeczności lokalnej i będzie odgrywał znowu bardzo ważną rolę w Warszawie. Nam bardzo zależało, żeby było w jasny sposób widoczne, co z tego jest starym budynkiem, a co z tego jest nowym elementem. To był też ważny element też podejmowania dialogu ze współczesną Warszawą i z tym wszystkim, co jest naokoło tutaj, czyli z tymi nowoczesnymi biurowcami, które otaczają nasze muzeum.
1: Jakub Kiersikowski, Instytut Pileckiego.
2: Dla nas ta przeszłość ma też twarz konkretnych ludzi, konkretnych miejsc. Dla nas szczególnie twarz rotmistrza Pileckiego, który tutaj walczył w Powstaniu Warszawskim. Z tego też powodu o rotmistrzu na Woli traktuje część naszej oferty. Po pierwsze zapraszamy o godzinie 13 w niedzielę na premierę pierwszego odcinka serialu dokumentalnego pod tytułem Rotmistrz, który przybliża właśnie w takiej półgodzinnej opowieści multimedialnej udział rotmistrza w Powstaniu Warszawskim. Zapraszamy także na wyjątkową grę Quest, który przez cały czas trwania festiwalu będzie tutaj dostępny. To jest quest właśnie o rotmistrzu w Powstaniu, także do gry miejskiej z awanturką. To jest historia, gdzie przybliżamy ulicę Sienną i jej najbliższe okolice, pokazujemy przemiany, jakie zachodzą w tej tkance miejskiej. Ruszamy się w takim okresie od międzywojnia do lat 50. Wędrujemy szlakiem kamienic, wędrujemy tą wojenną zawieruchą i odkrywamy smaki dawnej Warszawy, to bardzo ważne. Stąd ta nazwa awanturka, to jest nazwa potrawy, w związku z tym gra miejska z awanturką też przez cały festiwal dostępna u nas. Wyjątkową okolicznością jest też wykład doktora Klareckiego o zniszczonych i zrabowanych warszawskich kolekcjach artystycznych.
1: Katarzyna Zozulińska-Weiss, Biblioteka na Woli.
3: Ostańce, wychodząc poza taką definicję główną budynków, to są również wszelkie wątki zapisane w pamięci ludzkiej, w człowieku. My zdecydowaliśmy się na realizację trzech elementów. Pierwszym to jest dokument kreacyjny pod tytułem Ostało w nas, czyli dokument mówiący głosami mieszkańców Woli lub osób związanych z Wolą. Drugie wydarzenie będzie się odbywało tutaj w bibliotece. Będzie można przyjść do nas, usiąść do stolika i porozmawiać z osobami, którzy są związani z Wolą. I trzecim wydarzeniem jest performance, który jest inicjatywą realizowaną wspólnie z studentami z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szczegółów zdradzać tego performance'u nie chcę, ponieważ jest to duża niespodzianka. Natomiast szykuje się bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie.
4: Z organizatorami rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak, a jeśli chodzi o paletę możliwości, jest ona bardzo szeroka, bo w programie znalazły się m.in. spacery kuratorskie, są debaty, są działania performatywne, warsztaty rodzinne, gry miejskie, projekcje filmowe, koncerty i wydarzenia site-specific. Jeszcze jedna ważna informacja, wstęp na wspomniane wydarzenia jest nieodpłatne, a wszelkie informacje znajdą Państwo oczywiście na stronie internetowej Wolskiego Centrum Kultury. Program drugi, 16:55.

0: Autopromocja.
1: Najstarszy istniejący, jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, czyli
2: 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Czas zacząć.
1: Laureatów poznamy dopiero 23 października, a tymczasem wielka inauguracja.
2: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i wiolonczelistka Taeyeon Kim.
1: W programie Uwertura Antoniego Szałowskiego, pierwszy koncert wiolonczelowy Kamila Saint-Saënsa i trzecia symfonia Grażyny Bacewicz.
2: Transmisja w czwartek 8 października o 19.
1: Zapraszamy
2: Magdalena Łoś
1: i Marcin Majchrowski.
3: Zasadnicza nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w której zapisano m.in. obowiązek organizowania konkursu na dyrektora instytucji nie rzadziej niż co 10 lat oraz projekt ustawy o ochronie rynku książki, zawierający zapis o wprowadzeniu jednolitej ceny książki przez pierwsze 12 miesięcy. Takie dwa dokumenty trafiły pod koniec września do Rządowego Centrum Legislacji. O ich szczegółach i możliwych konsekwencjach dla polskiego życia kulturalnego porozmawiamy w środę po 19 w audycji O Wszystkim z Kulturą. Zapraszam, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
4: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie. Gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam dziś o 22:00. Przemysław Wielgosz.
0: Autopromocja.
5: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17:00.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
5: Z Wilna pozdrawia Państwa Kamil Zalewski.
6: Witam Państwa w przeglądzie prasy z krajów bałtyckich. Zaczynamy od Wilna, bo w następnym tygodniu rusza Festiwal Filmu Polskiego na Litwie. To powrót tej imprezy, ponieważ po raz ostatni festiwal został zorganizowany 7 lat temu. Jego organizatorem jest Instytut Polski w Wilnie. Dyrektor Instytutu Piotr Drobniak zaznaczył, że festiwal powraca w pełnej formule.
7: To nie jest tak, że przez te kilka ostatnich lat nie było przeglądów filmowych. One tylko inaczej się nazywały, na przykład Tydzień Filmu Polskiego. 50 filmów, 120 projekcji, 8 lokalizacji na terenie całej Litwy. Wskrzeszona i w pełni funkcjonalna strona internetowa, przez którą można na przykład kupować bilety i nie mówiąc o szukaniu informacji na temat filmów. To wszystko sprawia, że w tym roku edycja festiwalu jest bogatsza niż kiedykolwiek wcześniej.
6: Hasłem przewodnim festiwalu są słowa "Przymierz inne życia". Widzowie zobaczą zarówno najnowsze polskie produkcje, jak też filmy reprezentujące różne gatunki i spojrzenia na współczesną Polskę. Filmem otwarcia będzie film Piotra Domalewskiego zatytułowany Ministranci. Ale widzowie zobaczą też Dobrego Chłopca Jana Komasy, Trzy Miłości Łukasza Grzegorzka czy Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Litewscy krytycy filmowi wybiorą najlepszy film festiwalu, ale powróci też nagroda publiczności. Festiwal ma być okazją nie tylko do obejrzenia polskiego kina, ale też do spotkań i rozmów z jego twórcami. Zaglądamy do Estonii, a konkretnie do Tartu, gdzie sztuka spotyka się z fantastyką naukową. Portal ERR pisze o nowej wystawie zbiorowej, która zostanie otwarta w najbliższy piątek w tamtejszym Domu Sztuki. Jej tytuł można przetłumaczyć jako "Na krawędzi czasu rozbrzmiewa światło". Swoje prace zaprezentuje siedmioro estońskich artystów, których łączy zainteresowanie fantastyką i wyobrażeniami o przyszłości. Twórcy wystawy zastanawiają się jednak nie tylko nad tym, jak może wyglądać świat za kilkadziesiąt czy kilkaset lat. Pytają też, czym właściwie jest dzisiaj science fiction. Czy nadal pozwala nam wyobrażać sobie przyszłość? Czy może coraz częściej przypomina o wizjach sprzed lat, które nigdy się nie spełniły? Jest też inne pytanie, czy część tego, co jeszcze niedawno uznalibyśmy za fantastykę naukową, nie stała się już po prostu naszą codziennością. Jak zauważa portal, granica między rzeczywistością a fantastyką staje się coraz mniej oczywista. Artyści wykorzystują

0: Więc science fiction jako sposób opowiadania nie tylko o przyszłości, ale też o współczesnym świecie, technologii i zmianach zachodzących wokół nas. Tę ekspozycję w Domu Sztuki w Tartu będzie można oglądać przez cały miesiąc. A z Estonii przenosimy się na Łotwę. Portal LSM zapowiada tegoroczną odsłonę festiwalu muzyki eksperymentalnej zatytułowanego Las Dźwięków. Koncerty odbędą się w piątek i sobotę w hali Hansas Perons w Rydze. W programie znajdziemy muzykę współczesną, free jazz, swobodną improwizację i elektronikę, czyli gatunki, które raczej rzadko trafiają na listy przebojów. Jak pisze portal, organizatorzy podkreślają, że w tym festiwalu nie chodzi o to, żeby wszystko się publiczności spodobało. Dyrektor artystyczny Richard Hendrickson przekonuje, że udana wizyta na tym festiwalu to taka, podczas której będzie można usłyszeć, co nam się spodoba, a także coś, co może zirytować, jak również coś, czego początkowo publiczność nie zrozumie, a mimo to zechce dać temu szansę. Wśród tegorocznych artystów znalazła się brytyjska producentka i wokalistka Aya, amerykański muzyk zajmujący się swobodną improwizacją Michael Foster, a także kenijski twórca ambientu występujący jako KMRU. Dla osób szukających nieco bardziej przystępnych brzmień organizatorzy polecają norweski awant popowy duet Smerz. Wystąpi również łotewska kompozytorka i artystka audiowizualna Agita Reke, która połączy elektronikę, głos, a także kolorowe, hipnotyczne projekcje. No, festiwal to nie tylko koncerty. Do piątku odbywają się bezpłatne wykłady i warsztaty, w tym zajęcia z improwizacji. W Rydze można też wybrać się na niezwykły elektryczny spacer ze specjalnymi słuchawkami. Można przejść przez miasto i posłuchać fal elektromagnetycznych emitowanych przez otaczające urządzenia i obiekty. Innymi słowy, na chwilę można zamienić samą rygę w instrument muzyczny, pisze portal LSM. I tą informacją ze stolicy Łotwy kończymy dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich. Na kolejny zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
1: A mówił do Państwa ze stolicy Litwy Kamil Zalewski. Program drugi, 5 minut po 17.

0: Koncerto Köln i muzyka Johanna Adolfa Hassego to była trzecia część Allegro Symfonii Opus 5. 9 minut po godzinie 17, program drugi, po raz kolejny dziś i nie ostatni. Wracamy do lalki serialowej. Z jej reżyserem spotkała się Monika Zając.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry Państwu, a ze mną jest Paweł Maślona, reżyser między innymi serialowej Lalki, która podzieliła polskie społeczeństwo i polską publiczność. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry.
2: Sporo tematów mamy do poruszenia, ale ja zacznę od takiej myśli, która pojawiła się w mojej głowie już przy pierwszym odcinku. Czy nie żal ci tych wszystkich maturzystów, którzy mogą uwierzyć, że tak było właśnie u Prusa i być może nawet przede wszystkim polonistek, które pewnie drżą przed tym, żeby takie wątki nie pojawiły się chociażby w pracach maturalnych?
3: Nie żal mi, bo po pierwsze myślę, że będą się świetnie bawić na naszym serialu, a po drugie ja doskonale pamiętam, że w każdej pracy pisemnej, a zwłaszcza tej maturalnej, bardzo przydatne są tak zwane lektury nadobowiązkowe, lektury poszerzające kontekst, nie wiem, powieści, którą się analizuje. No i myślę, że nasza lalka doskonale się do tego przyda. No. No ale też nie ukrywamy, nigdy nie ukrywaliśmy, że nie jesteśmy stuprocentowo wierną adaptacją, ekranizacją powieści Prusa. No i zachęcam maturzystów jednak do tego, żeby wywiązywali się ze swoich obowiązków i przeczytali powieść, którą mają przeczytać, więc no to jest ich odpowiedzialność. Myślę, że na tym polega egzamin maturalny. Jest to egzamin dojrzałości, a tę dojrzałość sprawdza się między innymi tym, czy jest się w stanie przygotować do tego egzaminu.
2: No to skoro zaczęliśmy od szkoły, to zapytam ciebie o twoje pierwsze spotkanie z lalką Prusa i o to, kiedy pojawiła się w twojej głowie myśl, że to jest dobry temat, żeby go trochę przepisać na nowo.
3: Ja lalkę Prusa poznałem oczywiście w liceum i to było bardzo dobre spotkanie, bo to była pierwsza taka prawdziwa powieść, taka, która wchodziła bardzo łatwo, która była angażująca, gdzie ten próg wejścia nie był tak wysoki jak przy wielu innych lekturach, których się uczyliśmy. No bo tak wejść w Pana Tadeusza jest już znacznie trudniej, przynajmniej mi było znacznie trudniej w tamtym czasie. Ale muszę przyznać, że lalka zawsze była w moim sercu jako wspaniała powieść, jako piękna historia, ale szczerze mówiąc nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby robić z tego film czy serial. I dopiero jak ta propozycja się pojawiła, kiedy Janek Kwieciński do mnie zadzwonił z propozycją, czy nie chciałbym się podjąć tego rodzaju zadania, to wtedy pomyślałem dopiero, właściwie dlaczego dopiero teraz ktoś z tym przychodzi, że się wydaje w pewnym sensie to oczywiste z punktu takiego widzenia produkcyjnego, jeśli myśleć o takim silnym IP, jakimś silnym koncepcie, który zwłaszcza dziś, kiedy tak trudno jest ludzi wyciągnąć do kina czy przed ekrany telewizorów, to wydawało się to doskonały pomysł. Ja już byłem zaskoczony, że on dopiero teraz przychodzi.
2: No, my zresztą wiemy, że te dwie lalki filmowa i serialowo zbiegły się w czasie. To też mam wrażenie sporo mówi o tej potrzebie, która się pojawiła i te dyskusje, które rozgorzały wokół w ogóle aktualności powieści Prusa, mam wrażenie odpowiadają właśnie na jakąś naszą potrzebę. Chyba jest tak, że to może dobrze, jeśli jako Polacy, jako społeczeństwo mamy się o coś kłócić, no to może kłóćmy się właśnie o klasykę literatury. Jak ty odbierasz ten cały szum i tę debatę, która

0: się toczy w ostatnich tygodniach?
1: Prawdę mówiąc, ja myślę, że jest w społeczeństwie jakaś taka ilość skumulowanego napięcia i jakichś najróżniejszych jakości, które domagają się ujścia, i ta nasza lalka jest tylko pretekstem dla wielu do tego, żeby to ujście znaleźć. Oczywiście część tej dyskusji jest po prostu dyskusją o granicach interpretacji, o literaturze, o tym, jak my czytamy, wspominamy lalkę, co w niej jest ważne. Myślę, że to też jest bardzo silna i ważna część. I ta część mnie niesłychanie cieszy, bo mam wrażenie, że tak jak zauważyłaś, że chyba najlepiej, najpiękniej, kiedy całe społeczeństwo może nagle zająć się po prostu analizowaniem sztuki, czy to sztuki filmowej, czy literatury, i dyskutować o tym, spierać się o to. I to jest jakoś bardzo budujące, ale nie chcę się łudzić, że to jest tylko o tym. Myślę, że w dużej mierze to jest też o zupełnie różnych rzeczach, które nie mają nic wspólnego z literaturą i z filmem, tylko są o jakiejś też i potężnej frustracji, i potrzebie szukania jakichś czasami wrogów, antagonizowania społeczeństwa. To wszystko podlane jeszcze tym przedziwnym jakimś takim terrorem algorytmów, które też często jakby wspierają te treści, które są możliwie jak najbardziej antagonizujące. Więc ciężko się trochę w tym rozeznać. Szczerze mówiąc, trochę zaskakujące dla mnie, jak szeroko to poszło, z jak ogromnym rezonansem mamy do czynienia, znacznie większym niż myślałem.
0: No podkreślane są też te wątki jakiegoś takiego dziwnego starcia klasowego, które się uwidacznia w tym sporze o lalkę. No a przecież także o tym Proust pisał.
1: Tak, ja w ogóle gdzieś przeczytałem, że ta lalka tak naprawdę wynika z mojej nienawiści do szlachty, a tę szlachtę ja rzekomo utożsamiam z dzisiejszymi konserwatystami. Więc myślę, że to najróżniejsze interpretacje też samych moich motywacji, i w ogóle też mnie to z jednej strony bawi, z drugiej strony jakoś tam chyba przeraża jednak, że komuś może się wydawać, że ja czy ktokolwiek innych z moich kolegów czy koleżanek, twórców, reżyserów, może mieć taką motywację, która go inspiruje do pracy, właśnie nienawiść do jakiejś grupy społecznej. No więc zapewniam, że tak nie jest.
0: To zostawmy te kontrowersje na boku, bo najważniejsza jest no jednak ta opowieść, którą snujecie na małym ekranie. Przyznam, że dla mnie bardzo odświeżające było spojrzenie na Izabelę Łęcką w taki sposób, który oddaje jej podmiotowość, jakąś sprawczość, której być może nawet nie Proust, ale mam wrażenie, duża część czytelników w ogóle nie chce jej przyznać. W ogóle chyba jest tak, że Łęcka to jest taki czarny charakter numer jeden w polskiej literaturze, a ta opowieść jest dużo bardziej skomplikowana i właśnie to widać w waszym serialu.
1: Jest, no ja sam długo, dla mnie Łęcka no była bohaterką, której opowieść można by streścić, powiedziałbym, w takim zdaniu, że to jest ktoś, kto nie dojrzał do tego, żeby dostrzec prawdziwą miłość, więc w związku z tym musi też zapłacić karę i odejść do klasztoru, wieść samotne życie. Czyli jakby, no bo taki jest finał Łęckiej w powieści Prusa, że jakby chcieli być złośliwy, można by powiedzieć, że to jest takie, ale jak już nie chciałaś nikogo, czy nie chciałaś tego, to nie będziesz miała nikogo, nie? Nie mówię, że taki zamysł był Prusa, i pewnie każdy może to sobie interpretować inaczej, ale ja miałem poczucie, że jakby w samym tym ustawieniu jest coś tak bardzo już nie dzisiejszego i takiego, z czym mi też ciężko współczuwać, już nie mówiąc w ogóle o kobietach, i że gdzieś ta postać zasługuje na inną, ciekawszą perspektywę, po prostu, nie? To znaczy, że nas ciekawiło właściwie, no a co by było, gdyby ona miała jakieś inne motywacje, no gdyby jednak nie chodziło tylko o to, żeby dobrze wyjść za mąż, a może tam chodziło o coś więcej. I takie było nasze zadanie, nasz zamysł, żeby spróbować no pogłębić tę postać, no i pofantazjować sobie na temat potencjalnego życia, jakie ona by chciała mieć. No i nam wyszła jakaś taka fascynująca historia o takim w zasadzie dojrzewaniu do jakiejś podmiotowości.

0: Bo to nie jest osoba na początku naszej historii, która doskonale wie, czego chce. Ona ma pewne fantazje, pewne projekcje i trochę sobie wyobraża, że jak dostanie uznanie jakiegoś środowiska, które jej imponuje, to ona wtedy będzie kimś. A ona nie rozumie jeszcze, że na to wszystko sobie trzeba też zapracować. No i musi jakby przeżyć kilka bolesnych upadków w naszej historii, zanim coś do niej w końcu dotrze. I pomyśleliśmy, takie pierwsze nasze, w zasadzie to był punkt wyjścia dla całej tej opowieści, że uznaliśmy, że spróbujemy z Łęckiej, z Wokulskiego stworzyć takie lustrzane odbicia i zobaczyć, co się stanie, jeśli staną się dla siebie takimi właśnie lustrami, w których tylko oni mogą się nawzajem przejrzeć. I tylko oni staną się dla siebie osobami, od których mogą usłyszeć prawdę na swój temat i że to może być początek ich prawdziwej dojrzałości i jakiejś nowej podmiotowości. To nas interesowało.
1: No i też ten Wokulski, który też nie jest taką postacią jednoznaczną w tej waszej interpretacji. Mam wrażenie, dużo łatwiej jest zrozumieć, dlaczego no, to nie musi być postać uwielbiana, kochana przez wszystkich. Człowiek oczywiście z wielkimi ambicjami, ale tych odbić jest znacznie więcej, w zależności od tego, od której strony się na niego spojrzy.
0: Tak, no my rzeczywiście, myśląc o Wokulskim, myśleliśmy też o tym, że to też człowiek, który jest spragniony awansu i zdeterminowany, żeby ten awans otrzymać i że poniekąd on trochę nieświadomie sam traktuje Izabelę jako narzędzie do osiągnięcia tego celu. To znaczy on nawet w pierwszym odcinku on mówi takie zdanie, że ona każdemu odmawiała, lepszym ode mnie odmawiała, ale mi nie odmówi, ja do tego doprowadzę. I on w tej sentencji no, ujawnia tak naprawdę jeden z chyba z największych powodów, dlaczego tak bardzo mu zależy na tym, żeby ją zdobyć, no bo on czuje, że jeśli on posiądzie Łęcką, to on w końcu w swoich oczach będzie kimś wartościowym. I my staraliśmy się ten jego cień wzmocnić, to znaczy, żeby on nie był takim wyłącznie szlachetnym bohaterem, motywowanym szlachetnymi pobudkami, tylko kimś, kto jest zdeterminowany, żeby zdobyć to, co postanowił i czasami pozwalający sobie na czyny również niemoralne. No i w całym tym założeniu oczywiście wyzwaniem było to, żebyśmy jednak mimo wszystko nie stracili z nim kontaktu, żebyśmy chcieli z nim współczuwać, żeby on był nam bliski. I myślę, to wielka też zasługa Tomka Szucharta, że do samego końca my jesteśmy z tym Wokulskim i czujemy, że to jest człowiek, który w głębi duszy szuka tej miłości, potrzebuje miłości i że zasługuje na tę miłość.
1: Są u was też takie postaci, których w oryginale nie ma. Tu na przykład Eliza Orzeszkowa, która pojawia się jako taka mentorka czy idolka Izabeli Łęckiej. Są też takie, które znamy, ale które zyskują zupełnie inne oblicze. To oczywiście jest zupełnie inny Rzecki, który jest bardziej partnerem, bardziej przyjacielem Wokulskiego niż takim no, opiekunem. Ale także Tomasz Łęcki to jest postać, którą zupełnie inaczej zinterpretowaliście. To jest właściwie postać tragiczna, ale momentami demoniczna.
0: Tak, no mi też zależało na tym, żeby nasz Łęcki nie był takim safanduowatym pierdołą, szlachetnym, ale takim, który trochę nie ogarnia. Bo tak sobie myślałem, no skądś te długi się wzięły. Wiadomo, że on miał jakiś problem z kartami, ale miałem wspomnienie Łęckiego jako takiej postaci dużo bardziej statecznej i dużo bardziej jednak czystej. A nas ciągnęło to, żeby zobaczyć, kim naprawdę mógł być taki hazardzista i z czym to się wiąże. No, nam się automatycznie to połączyło też z problemem alkoholowym, ale z pewną postawą w ogóle na życie i jakąś konstrukcją psychologiczną, którą myślę, że wspaniale też Jacek Braciak wypełnił swoją osobowością i nadał temu Łęckiego rys takiego też niedojrzałego chłopca takiego. Ma się wrażenie, że to jest po prostu 12-letni chłopiec, który nigdy nie dorósł. No i potem pofrunął w karty, pofrunął w alkohol I on przez całe życie, aż do tego dojrzałego wieku, w którym go spotykamy, on nigdy nie brał odpowiedzialności za własne czyny. No i nagle musi się zmierzyć po prostu z katastrofą jakąś swojego życia. I

0: i mając tak ustawionego Łęckiego, to łatwiej nam też było zrozumieć samą Izabelę, nie? Bo rozpatrujemy ich w pewnej konstelacji, więc mając jego jako ojca, wiedząc, że ona była wychowana bez matki, no to, to automatycznie zaczęliśmy rozumieć jeszcze bardziej, kim jest Izabela i dlaczego ona jest taka, jaka jest, nie? Więc no to jest fascynująca przygoda tak naprawdę tworzenia takiego uniwersum, czyli jakby na gruzach trochę powieści Prusa, bo to trochę jest tak, jakbyśmy sobie tam wrzucili granat do tej powieści, zobaczyli co spadło i zaczęli to układać na nowo, ale po to, żeby spróbować zobaczyć to zupełnie inaczej niż my to znaliśmy z powieści, bo to nam się wydało fascynujące i wydawało nam się, że to może być fascynujące też dla widza, żeby spróbować zobaczyć, co to będzie za świat, jeśli my te puzzle ułożymy trochę inaczej. No i zaczęło nam wychodzić, że niektóre postaci zasługują na jakąś inną historię, czasami na więcej czasu ekranowego, a inne zupełnie pomijaliśmy. No, bardzo ważną postacią w naszej opowieści jest Marianna, która u Prusa w zasadzie jest jakimś epizodem na jakimś trzecim czy czwartym planie. No to u nas urasta do absolutnie jednej z najważniejszych postaci, być może trzeciej najważniejszej postaci tej opowieści, która też opowiada swoją historię takiego dojrzewania do niezależności, do podmiotowości. Historię też o potrzebie awansu, ale upokorzeniu i później po prostu o zemście za to upokorzenie i szansy na nowe, prawdziwe, autonomiczne życie. Z tą historią powiązana też jest, nie zdradzając zbyt wiele, historia Rzyckiego, któremu też chcieliśmy dać trochę inną historię, to znaczy bo odkleić go trochę od samego też Wokulskiego, żeby on z kolei mógł jako bohater też przeżyć coś autonomicznego, niezwiązanego ze swoim przyjacielem Stanisławem. I dla niego ta droga też jest o tym, że on też wyrasta na jakąś podmiotowość, na jakąś niezależność. Pierwszy raz w życiu człowiek, który przez całe życie był związany z tym sklepem, związany z pomaganiem swojemu przyjacielowi, nagle dostaje szansę zacząć jakąś swoją własną przygodę. I ona jest, no nie mogę mówić zbyt wiele, nie chcę, bo mam nadzieję, że widzowie to sami sobie odkryją, ale tak, no tak wyglądała ta droga no, odkrywania dla nas tej historii na nowo.
1: Tutaj musi paść oczywiście nazwisko Pawła Demirskiego, czyli autora scenariusza. W powieści Prusa wyraźny jest też taki wątek świata, który zmierza do wielkiej zmiany, bo tym właśnie jest ta arystokracja, która już trochę zdaje sobie sprawę z tego, że sprawy nie będą wyglądały tak jak do tej pory. Pojawiają się nowe aspiracje, pojawiają się nowe konflikty społeczne. Czy nawiązując też do tego uwspółcześnienia, bo tak można nazwać waszą opowieść, choć osadzoną w tych realiach historycznych, w kostiumach, czy masz też takie poczucie, że szczególnie dzisiaj to bardzo silnie wybrzmiewa? Ten moment jakiejś zbliżającej się wielkiej zmiany, takiego napięcia, które jest i w bohaterach, ale też w widzach.
0: Myślę, że tak. Myślę, że jeśli chodzi o samo też rozwarstwienie społeczne, to my też stoimy na progu jakiejś wielkiej przemiany, przed którą wszyscy już przestrzegają, że za chwilę rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do tego, że to rozwarstwienie będzie jeszcze większe. A już widać, że ono jest duże, nie? Że my też mamy jakieś swoje odpowiedniki tamtejszej arystokracji. Też potrafimy tworzyć sobie różne szklane sufity i doprowadzać do tego, żeby nie tak łatwo można było awansować w tej hierarchii społecznej. Myślę, że to, co dla mnie, myślę i dla Pawła Demirskiego, Jagody Dudkiewicz, z którym pisaliśmy ten scenariusz, było ważne, to też taka opowieść właśnie o projekcjach, którymi żyjemy, o jakichś takich fantazjach i takim trochę projektowaniu na inne postaci, na siebie, jakiegoś takiego wyobrażenia o jakimś dobrym życiu, o tym, co to znaczy mieć wartość. To znaczy o takim projektowaniu też sobie takiej fantazji, że jeśli my dostaniemy, otrzymamy uznanie takiego czy innego środowiska, to my nareszcie będziemy cokolwiek wartościowi. I o zderzeniu po prostu z rzeczywistością tej fantazji, więc o tym też jest nasza opowieść, ona też jest pod tym względem mi bardzo bliska, bo sam przeżyłem gdzieś podobną drogę. No i to mnie szalenie interesuje, jak bardzo potrafimy też używać człowieka jako narzędzie do osiągnięcia jakiegoś celu zupełnie nieświadomie, a potem zorientować się, że te nasze fantazje mają

0: niewiele wspólnego z rzeczywistością, że jeśli my nie znajdziemy w sobie tego poczucia własnej wartości, jakiejś akceptacji, miłości, no to nikt inny nam tego nie da. Więc o tym też jest nasza opowieść i o tym, żeby spróbować stanąć w prawdzie po prostu, co myślę, że też jest coraz trudniejsze, zwłaszcza dzisiaj w świecie, w którym my nieustannie żyjemy projekcjami na swój temat i na temat innych. Tworzymy jakieś takie wirtualne osobowości, które mają swoje alternatywne życie, pozbawione często cienia, pozbawione rys i pęknięć. No ale ta rzeczywistość gdzieś tam jest pod spodem i wcześniej czy później i tak będziemy musieli skonfrontować się z tym, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy. Tak, i to jest jakaś taka praca do wykonania zawsze.
1: Czyli lalka może posłużyć jako materiał terapeutyczny?
0: Ja myślę, że w ogóle sztuka powinna być, może być materiałem terapeutycznym, że to jest jedna z funkcji sztuki.
1: Zachęcamy do tego, żeby poznać tę serialową lalkę. Paweł Maślona, reżyser, był z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Monika Zając, do usłyszenia.

0: Kwartet Equilibrium i muzyka Zygmunta Noskowskiego. Słuchaliśmy drugiej części Fantazji z kwartetu smyczkowego E-moll. 17:35. Na moment wracamy jeszcze do opowieści sprzed kilku dni, a ona dotyczyła książki Mela Mutter, Wierna sobie. To nowa książka Sylwii Ziętek, która postanowiła tym razem sportretować artystkę, która fascynuje ją od wielu już lat. Wprawdzie Mela Mutter pojawiała się we wcześniejszych książkach Sylwii Ziętek, teraz jednak doczekała się osobnego tytułu. To jest opowieść o artystce, która malowała wybitnych ludzi swoich czasów, choćby Żeromskiego, czy Sienkiewicza, czy Ravela, czy Lolanda, ale też, a może przede wszystkim, portretowała ludzi, o których historia całkowicie zapomniała. Na przykład starą Bretonkę, albo Bretończyka, albo nikomu bliżej nieznaną kobietę w pończochach. Ważnym tematem jej twórczości było macierzyństwo, portretowane w sposób bardzo bezpośredni, realistyczny, momentami chciałoby się powiedzieć wręcz brutalny. Małżeństwo stało się dla niej więzieniem, stąd też postanowiła się ze swoim mężem rozejść. Potem straciła jedynego syna, doświadczyła koszmaru obu wojen światowych. Mimo tych trudności nigdy nie przestała tworzyć, a Paryż stał się jej domem, choć urodziła się w Warszawie. Czy to wszystko jakoś łączy się z lalką?
1: Kiedy Mela przyszła na świat w 1876 roku, to myślę, że Wokulski chyba wtedy ten majątek zbijał na wojnie, a kiedy Mela miała 2 latka, to już właśnie przyjechał i zaczął te starania o rękę Izabeli Łęckiej. Dzieciństwo Meli Mutter, która wtedy się nazywała tak naprawdę Maria Melania Klingsland, to jest czas, kiedy dzieje się fabuła powieści. To jest takie pierwsze pokolenie. Rodzice Mutter są asymilowani do polskości. Podobno w jej domu mówiło się po polsku. Natomiast to poprzednie pokolenie, no matka Mutter, pochodziła z takiej rabinackiej rodziny, którą opisał Singer w Rodzinie Muszkatów. Bardzo polecam w ogóle powieść, bo tę powieść pokazuje naprawdę taką Warszawę, której nie znamy i taki świat, którego nie ma. Natomiast Mutter rzeczywiście żyła na takim pograniczu światu, bo z jednej strony, no właśnie, świat dziadków to jeszcze ten tradycyjny świat żydowski, świat rodziców, którzy starali się żyć tak jak zamożni Polacy, jak typowe mieszczaństwo warszawskie, ale też mieszkanie usytuowane przy wówczas ulicy Leszno, dzisiaj to jest akurat fragment Solidarności, która jest bardzo bliska Placu Bankowego.
0: Centrum Warszawy,
1: ale no miejsce, gdzie żyje elita, mieszczaństwo polskie, a tuż zaraz

0: jest dzielnica żydowska, Nalewki, i ten świat taki no, zupełnie inny, biedny, wymagający wsparcia. Poza tym Mela uczęszczała do gimnazjum państwowego, czyli rosyjskiego, gdzie była poddawana takiej bardzo intensywnej rusyfikacji. Zresztą do tej szkoły chodziła wcześniej Maria Skłodowska-Curie. I to też jest jakby kolejny wycinek tego warszawskiego świata, jeszcze inny.
1: A przywołujemy fragment rozmowy z Sylwią Ziętek, bo mamy dziś dla Państwa jeszcze jeden egzemplarz książki Mela Mutter, Wierna sobie. Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę pisać. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

0: Benjamin Britten, finałowa fuga z The Young Person's Guide to the Orchestra, Chicago Symphony Orchestra i Seiji Ozawa. 42 minuty po godzinie 17, a my przecież musimy zajrzeć jeszcze na chwilę do Kielc, które za kilka dni staną się, może nie światową, ale polską stolicą teatru. W odnowionych wnętrzach Teatru imienia Żeromskiego prezentowane będą polskie i zagraniczne spektakle, o których z dyrektorem teatru Jackiem Jabrzykiem rozmawiała Dorota Kołodziejczyk.
1: 8. Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny jest przeglądem spektakli, które zostały zaproszone zarówno z teatrów w Polsce, jak i za granicą. Zaczynamy od źródła teatru, czyli od Grecji. Z Grecji przyjedzie spektakl nagrodzonego ostatnio w Wenecji reżysera
2: Mario Banusiego. Spektakl zatytułowany Goodbye Lindita. Spektakl przejmująco piękny, można powiedzieć, ponieważ rozgrywa się w obrazach. Spektakl bez słów, ale z hipnotyczną muzyką, z niesamowitymi obrazami, z nawiązaniami do malarstwa, z odniesieniami do kultury bałkańskiej, ponieważ Mario Banusi to jest reżyser albańskiego pochodzenia, który w młodym wieku przeprowadził się z rodzicami oczywiście do Grecji, tam kończył szkołę teatralną, tam tworzy i jest znany i

0: utożsamiany z Teatrem Narodowym z Aten.
1: W ramach prezentacji spektakli polskich twórców możemy zestawiać współczesne odczytywanie klasyki, takie jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Dziady w reżyserii Jakuba Skrzywanka, ale w wykonaniu artystów litewskich.
0: Tak, będzie sporo klasyki, jak pani zauważyła, na naszym festiwalu. Sienkiewicz będzie podwójnie, bo będzie także ze Starego Teatru z Krakowa przedstawienie na podstawie Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Więc ta klasyka będzie oglądana na różne sposoby, z różnych perspektyw. Piotr Domalewski, Jan Klata, Kuba Skrzywanek. Niezwykle interesujące wydają mi się te Dziady, ponieważ tam jest jeszcze jeden poziom. Są to Dziady z Litwy, czyli z miejsca, w którym były wywoływane, można powiedzieć. Kuba pracował z artystami litewskimi i te Dziady zagoszczą w Kielcach.
1: W ramach prezentacji klasyki również spotkanie z nowymi technologiami i z tradycyjnymi lalkami, czyli Podróże Gullivera w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Gulliver w Warszawie.
0: I to jest ta kolejna przestrzeń festiwalu, czyli rozpięcie propozycji na całą teatralną widownię wiekowo. To znaczy zarówno spektakle dla młodej widowni, jak i dla dojrzałych widzów. Ten spektakl Krzyśka Garbaczewskiego jest z Teatru Lalkowego, tak? Będą tam także używane w sposób niezwykły lalki, ale lalka i też niesamowita będzie w innym spektaklu, w spektaklu zagranicznym Famulus 4.0 z Hiszpanii. To jest przedstawienie ruchowe, taneczne, czwórka tancerzy i pies robot. Przedstawienie, które opowiada o relacji człowieka z maszyną, z przestrzenią wirtualną, no z tym wszystkim, z czym my dzisiaj musimy się mierzyć i te relacje nawiązywać. O tym w sposób ruchowy, czyli można powiedzieć międzynarodowy, będą opowiadać artyści z Hiszpanii.
1: W programie znajdą się również lokalne opowieści, które łączą to, co było w przeszłości, z tym, kim jesteśmy teraz, czyli Paprykarz Szczeciński z Teatru Współczesnego w Szczecinie i spektakl Gospodarzy, czyli Potok, ćwiczenia ze wspólnoty Teatru imienia Żeromskiego w Kielcach.
0: Oba wybitne i bardzo różne, bo kompletnie inną opowieścią jest nasz kielecki Potok, ćwiczenia ze wspólnoty. Jest to bardzo ciężki temat, ale oparty na faktach i pięknie, przejmująco opowiedziany przez reżysera Wiktora Rubina i osobę, która pisała tekst, czyli Jolę Janiczak. Potok to jest miejscowość pod Kielcami, która właściwie przestaje istnieć i o tym jest to przedstawienie. Autorzy dopisali temu znikaniu tytułowego potoku klątwę, ponieważ miała tam miejsce historia, gdzie młoda dziewczyna, która zaszła w ciążę i urodziła czwórkę dzieci, nieślubnych dzieci, musiała je wychowywać sama. Oczywiście była napiętnowana przez lokalną wspólnotę. Drugą lokalną opowieścią jest Paprykarz Szczeciński, czyli coś, co wszystko znamy i okazuje się, że przez tak powszechnie znane danie, chyba tak trzeba powiedzieć, można opowiedzieć o lokalności, o miejscu, można wysnuć z niego opowieść lokalną. Rzecz oczywiście zwariowana, jak to u Marcina Libera, czyli będzie dużo śmiechu, dużo zabawy, ale oczywiście z pewnym mocnym przesłaniem.
1: Spektakle tworzą nurt główny, ale w ciągu dnia proponują państwo również wsłuchiwanie się w literaturę.
0: Po każdym spektaklu będą spotkania z artystami, a oprócz tego będą także czytania przygotowywane przez zaproszonych artystów z naszym zespołem teatralnym. Wśród nich czytanie dotyczące pamiętników Andrzeja Wajdy. Jako że mamy rok Wajdy, Łukasz Kos zaproponuje przeczytanie jego dzienników, więc także na festiwalu pojawi się, można powiedzieć, Andrzej Wajda.
2: A do Kielc zapraszam państwa dyrektor tamtejszego teatru Jacek Jabrzyk. 8. Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny od 11 do 25 października w Teatrze imienia Żeromskiego w Kielcach.

0: To Märchenbilde opus 113 Roberta Schumana. Słuchaliśmy części trzeciej. Marcin Zdunik, wiolonczela, Aleksandra Świgut, fortepian. Program Drugi Polskiego Radia, 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Przypominamy przebieg polskiego października głosem Filipa Bena, wtedy korespondenta francuskiego Le Monde. Obywatel Izraela urodzony w Łodzi przed wojną nazywał się Norbert Nieświski. W 1956 roku był akredytowany w Warszawie i w ramach poufnej umowy z dyrektorem Wolnej Europy dzień po dniu przekazywał umówionym kanałem rozbudowane analizy polityczne.
2: Któregoś wieczoru przyszła rewelacyjna wiadomość. Za dwa dni zbierze się Komitet Centralny, by zaaprobować zmiany w składzie biura politycznego. To było równoznaczne z położeniem kresu reżimowi stalinowskiemu w Polsce. Była to sensacja na miarę światową. Ale jakkolwiek miałem pełne zaufanie do mych informatorów, nie mogłem się zdecydować, by podać ją od razu za granicę. Przeżyłem bezsenną noc, głowiąc się nad tym zagadnieniem. Wreszcie wpadłem na doskonały pomysł. Samego rana pojechałem z Sydneyem Grusonem, korespondentem New York Timesa, na Saską Kępę. Pojawienie się wielkiego samochodu amerykańskiego na pustych ulicach tej dzielnicy mieszkaniowej wzbudziło powszechne zainteresowanie. Otoczyła nas chmara dzieciaków, która zaraz nam pokazała, gdzie mieszka Gomułka. Otworzyła nam niewysoka kobieta, lat około 50. Miała na sobie kuchenny fartuch. Nie mieliśmy wątpliwości, że stoi przed nami Zofia Gomułkowa, którą znaliśmy dobrze z opisów. Przedstawiliśmy się i podaliśmy cel naszej wizyty. Byliśmy przyjemnie zdziwieni, widząc przyjazny uśmiech na twarzy pani Gomułkowej. Męża nie uda się panom zobaczyć. Od wczoraj siedzi i pisze mowę. Kategorycznie zabronił, by mu przeszkadzać. Panowie już chyba wiedzą, że jutro zbiera się plenum, powiedział.

0: Zdziwieni byliśmy tą otwartością. Mieliśmy już potwierdzenie tego, czego chcieliśmy się dowiedzieć. Ale staliśmy nadal w progu otwartych drzwi, bo gospodyni rada była zagranicznym gościem. I długo opowiadała, jak to światło aresztował ich oboje w Krynicy i ile potem wycierpieli więzieni w Miedzieszynie. W pewnym momencie otworzyły się drzwi w głębi korytarza i wyszedł z nich energicznym krokiem mężczyzna średniego wzrostu o dużej, prawie łysej głowie. Od razu poznałem Gomułkę. Zanim jednak zdążyliśmy coś powiedzieć, on odezwał się zagniewanym głosem. Bardzo panów przepraszam, ale w żaden sposób nie mogę panów przyjąć. Jestem teraz bardzo zajęty. Zanim spostrzegliśmy się, zdecydowanym ruchem ręki zatrzasnął drzwi wejściowe. Zostaliśmy na klatce schodowej i było nam nieprzyjemnie. Tym bardziej, że spoza zamkniętych drzwi słyszeliśmy głos Gomułki strofującego swoją żonę. Po kilku minutach świat cały, prócz Polski, wiedział już, że następnego dnia zmieni się w Polsce reżim. Dopiero wieczorem oficjalna agencja PAP zdecydowała zawiadomić opinię publiczną w Polsce o tym, co się ma dziać nazajutrz. Tymczasem innego rodzaju wiadomości zaczęły dochodzić do mego pokoju w Brystolu. Głosiły one, że Mazur nagle znikł z Warszawy i że prawdopodobnie pojechał do Moskwy, by złożyć raport na Kremlu o tym, na co się zanosi.
1: Franciszek Mazur, wtedy zastępca przewodniczącego Rady Państwa, należał do prostalinowskiej konserwy partyjnej. Był zaufanym informatorem Sowietów i ich ambasadora w Warszawie, Ponomarenki.
2: My dziś właściwie mamy dla Państwa jeszcze tylko jedną informację, konkretnie dla pani Elżbiety z Radomia. Do pani wysyłamy najnowszą książkę Sylwii Ziętek, Mela Muter, Wierna sobie. I to już w audycji popołudniowej wszystko. Jutro też pojawi się świetna książka. Będziemy rozmawiać o relacji Agnieszki Osieckiej i Marka Chłaski. A za dziś bardzo Państwu dziękujemy. Magdalena Wojtulanis, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie. Gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam dziś o 22:00. Przemysław Wielgosz.
0: Autopromocja.

0: Program drugi, minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Rok Siciński, witam Państwa. Zgodnie z zapowiedzią, wtorkowe wydanie naszego klubu będzie trochę inne niż zwykle. Skupimy się bardziej na muzykach niż na muzyce. Być może to program nawet bardziej dla nich niż fanów jazzu, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to, co poza sceną czy studiem nagraniowym słuchaczy często interesuje równie mocno jak same nagrania. O muzykach często mówi się, że mają farta, bo robią to, co kochają. Podróżują, występują przed publicznością, realizują marzenia i oczywiście jest w tym sporo prawdy. Ale jest też druga strona tego zawodu. Nawet nie chodzi o wielogodzinne ćwiczenia, ale o wyzwania, jakie są zaraz obok muzyki. Nieustanne ocenianie, rywalizacja, życie w trasie. Czasami również samotność, niepewność finansowa i takie poczucie, że nigdy nie jest się wystarczająco dobrym. W najbliższą sobotę będziemy obchodzić Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Pomyślałem, że to dobra okazja, by spojrzeć na sytuację muzyków. I nie chodzi mi tylko o gwiazdy, ale przede wszystkim o tych, których spotykamy w klubach, na festiwalach, podczas koncertów. No i zdaję sobie sprawę, że są zagadnienia, przy których po prostu trzeba wesprzeć się badaniami i wiedzą specjalistów. Dlatego dziś będziemy słuchać przede wszystkim opinii świetnej psycholożki, chociaż oczywiście jestem otwarty też na Państwa maile, spostrzeżenia czy opinie. Kto będzie naszym przewodnikiem w tym temacie?
2: Nazywam się Rosana Corbacho. Jestem psychologką kliniczną pracującą w nurcie humanistycznym. Specjalizuję się w pracy z muzykami i osobami z branży muzycznej.
0: Z Rosaną Corbacho spotkałem się na poprzedniej edycji International Jazz Platform. Czasem tak jest, że fragmenty zarejestrowanych rozmów czekają gdzieś w szufladzie kilka czy kilkanaście miesięcy. Za chwilę do tej szuflady sięgniemy.

0: Dziś psychologia przed muzyką to rzadko się zdarza w jazzowym klubie dwójki, ale może zastanawiają się Państwo, czemu muzycy są tutaj wzięci na tapet. Przede wszystkim dlatego, że to audycja muzyczna, to jasne. I nie chodzi o to, żeby tę grupę zawodową wyróżniać przed Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Raczej przyjrzeć się jej dokładniej, no bo jest specyficzna. W tym wypadku nie pomaga dość skomplikowany tak zwany work-life balance, czy mieszanie się relacji zawodowych z prywatnymi. W dodatku w zawodach artystycznych taka nieprzewidywalność to właściwie norma. Między innymi dlatego ryzyko hospitalizacji z powodu stanów lękowych jest w tej grupie 4 razy wyższe niż u reszty populacji. Powodów oczywiście jest więcej i nie ma teraz czasu, aby je wszystkie wymieniać, ale dodam, że nieco ponad połowa tej grupy zawodowej doświadcza silnych stanów lękowych. Ponad połowa. To może zacznijmy od porównania z innym, też specyficznym zawodem. Tam, gdzie pomoc specjalistów jest czymś naturalnym. Zawodowi sportowcy. Oni mają fizjoterapeutów, dietetyków, ale też psychologów. Psychologów sportowych, psychologów sportu. Nikogo nie dziwi przygotowanie mentalne w sporcie. Dlaczego więc prawie nie ma psychologów w świecie muzyki?
1: I feel in sports everything is kind of more organized.
2: Mam wrażenie, że w sporcie wszystko jest bardziej

0: organizowane. Jest trening do wykonania. Wszystko jest mocno powiązane z fizycznością. Chociaż oczywiście mózg, emocje i cała reszta też są zaangażowane i wpływają na wynik. Wiele rzeczy działa jednocześnie. I mimo że my, psychologowie pracujący z muzykami, korzystamy z narzędzi pochodzących z psychologii sportu, jak na przykład wizualizacja, to jednak muzyka jest bardziej związana z kreatywnością i sztuką jako formą ekspresji. Tradycyjnie nie było więc dużego nacisku na dbanie o zdrowie psychiczne w środowisku muzycznym. Po pierwsze dlatego, że nie było empatii wobec wyzwań, cierpienia, jakie muszą znosić muzycy. Traktowano je jako część zawodu. Publiczność widziała tylko pasję i myślała, że muzycy mają szczęście, że mogą robić to, co kochają. W samym środowisku muzycznym także uważano, że jest to po prostu element pracy. Więc nie szukało się pomocy. A jeśli muzycy trafiali do zwykłych terapeutów czy lekarzy, którzy nie rozumieli, jak ważna dla artystów jest tożsamość zawodowa, słyszeli często: zmień pracę. To było ich proponowane rozwiązanie, a jest to jednak dość ryzykowne wyjście.
1: Zmień pracę. Ta rada, o której wspomniała Rosanna Corbacio, brzmi dość absurdalnie, jeśli wyobrazimy sobie człowieka, który nauce gry poświęcił kilkanaście czy kilkadziesiąt lat życia. Ale także z innego powodu, z powodu tożsamości i o tym silnym zespoleniu z wykonywanym zawodem, Rosanna Corbacio też dziś Państwu powie więcej.

0: podejmujemy w dwójce w kontekście muzyków, to nie są tematy, nad którymi zastanawiamy się w ogóle w kontekście muzyków, mam wrażenie, przynajmniej nie na co dzień. No chyba, że to te największe gwiazdy światowego formatu. Wówczas wątek na przykład samotności, powrotu po stadionowym koncercie do hotelu, no, jest czymś, co powraca w dyskusji nawet na ekranach kin, kiedy mowa o filmach biograficznych, o najpopularniejszych wokalistkach czy wokalistach, czy filmach fabularnych w takiej tematyce. A z jakimi problemami mierzą się muzycy nie będący, być może jeszcze, supergwiazdami?
1: Powiedziałabym, że w przypadku muzyków znajdujących się gdzieś po środku stawki, głównym problemem jest czasami to, że po prostu nie są w stanie się utrzymać. Chodzi o zaspokajanie normalnych potrzeb, jak zapłacić czynsz, czy muszą utrzymywać rodzinę itd. Czasem muszą wybierać między wykonywaniem pracy, którą kochają, a wykonywaniem innej pracy, za którą dostaną pieniądze. I wtedy muzyką zajmują się w pewnym sensie za darmo. Jest więc dużo niepewności i niestabilności, ale także bardzo duża konkurencja. Czasami pojawia się poczucie, jakby cały czas było się w niebezpieczeństwie. To może uruchamiać bardzo wiele objawów lękowych, a nawet blokad twórczych, bo jeśli jesteś w stanie lęku, to po prostu chcesz czuć się bezpiecznie. I to może również prowadzić do dużej izolacji. Ale jeśli chodzi o codzienne życie, powiedzmy, że mamy artystę, który faktycznie jest w stanie opłacić czynsz. Radzi sobie dobrze, nie jest supergwiazdą. Czasami problem dotyczy relacji wewnątrz zespołu czy grupy, albo pewnych problemów, które przez wiele lat pozostawały gdzieś pod powierzchnią. Kiedy są wystawieni na naprawdę duże zmęczenie albo silny stres, albo na przykład intensywnie koncertują w trasie, wtedy wszystkie problemy, które w normalnym, codziennym stresie mogą pozostawać trochę ukryte, w bardziej stresującej sytuacji wszystko, co tam już jest, może w pewnym sensie eksplodować. Więc tak, są bardziej narażeni. Jest też bardzo dużo neuroróżnorodności w naszej branży, co jest czymś wspaniałym i pięknym. Jest bardzo wiele osób, które postrzegają świat na różne sposoby. Na przykład osoby z ADHD czy osoby w spektrum autyzmu mogą być niezwykle kreatywne i naprawdę odnaleźć swoje miejsce w muzyce, ale mogą mieć trudności w relacjach z innymi. Z prowadzeniem dyskusji, rozmów albo ze spełnianiem pewnych oczekiwań, które inni ludzie, postrzegający świat inaczej, będą próbowali im narzucić. A one mogą dawać z siebie inne rzeczy, ale niekoniecznie to, czego oczekiwano by od nich w pracy biurowej.
0: Mówiła nasza dzisiejsza ekspertka, psycholożka Rosanna Corbaccio. Ale jeśli chcą się Państwo podzielić swoją opinią czy doświadczeniem, to moja skrzynka mailowa jest do Państwa dyspozycji. roch.siciński@polskieradio.pl

0: 22 minuty po 18 słuchają Państwo Dwójki. Przyglądamy się niestandardowej, tak to nazwę, sytuacji muzyków w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Problemy muzyków wcale nie muszą zaczynać się na scenie. Wiemy przecież, że ta rzeczywistość dotyczy nieustannych podróży i negocjowania stawek, szukania kolejnych koncertów. No i to pytanie, czy za kilka miesięcy kalendarz się zapełni i tak dalej, i tak dalej. A do tego oczywiście godzenie pracy z życiem prywatnym i cienka granica między jednym i drugim. Ale może teraz warto odpowiedzieć na pytanie, może naiwne, ale ciekawość wygrała. Czy problemy, z jakimi muzycy zgłaszają się do psychologa, są w jakiś sposób powiązane z gatunkiem muzyki, którą wykonują?
1: I feel there is a lot of myths around the different genres, especially from the people that don't know the genres.
2: Mam poczucie, że wokół różnych gatunków istnieje dużo mitów, zwłaszcza wśród ludzi, którzy tych gatunków nie znają. Czyli na przykład ludzie ze świata muzyki klasycznej mogą uważać, że ci ze świata jazzu są gorsi, a jazzmeni uważają, że gorsi są muzycy klasyczni albo DJ-e. Każda z tych grup ma swoje problemy. Pracowałam zarówno z DJ-ami, jak i muzykami klasycznymi nad tremą i były to te same rodzaje objawów, ale wprowadziłabym tu inne rozróżnienie. Czy koncertujesz sam, czy z innymi ludźmi? Także w przypadku

W przypadku osób, które bardzo długo się kształciły, jeśli zaczęły mając 5 czy 6 lat, istnieją pewne problemy, które mogą się pojawiać i zaczynać znacznie wcześniej. I coś, co bardzo często obserwuję, to obecność nauczyciela, który naprawdę cię zauważył. Te osoby jako dzieci czuły się dostrzeżone. A potem był zły nauczyciel, bardzo starej szkoły, kara, musisz cierpieć, bo ja cierpiałem. Tego rodzaju trauma międzypokoleniowa. I to również jest dość typowe. Ale powiedziałabym, że wiele zależy od tego, ile miałeś lat, kiedy zacząłeś zajmować się muzyką. Czym zajmujesz się teraz w muzyce? Czy masz również kogoś związanego z muzyką, kto jest częścią twojego systemu wsparcia? Czy jesteś bardziej muzykiem studyjnym? Czy jeździsz w trasy? A jeśli jeździsz, czy podróżujesz sam? Czy nie? Bo oczywiście w zespołach pojawia się wiele problemów i bardzo lubię pracować w ramach terapii zespołów. Na przykład, kiedy w grupach pojawiają się konflikty czy coś podobnego, wtedy prowadzimy sesję terapii grupowej. Natomiast kiedy ktoś koncertuje sam, jest to bardzo samotne. Wzloty są naprawdę bardzo wysokie, a upadki naprawdę bardzo niskie. Nie rozmawiamy tutaj o naprawdę, naprawdę sławnych muzykach, ale bardzo sławni muzycy są niezwykle samotni. I pojawia się u nich poczucie winy z powodu tego, że osiągnęli wszystko, czego oczekiwani od życia, a mimo to się tym nie cieszą. Więc jeśli jesteś już tam, na górze, a mimo to się tym nie cieszysz, ponieważ nie śpisz, czujesz się samotny, nie masz rodziny itd., wtedy dodatkowo masz poczucie, że nie wolno ci narzekać, bo przecież masz wszystko. Ale jesteśmy ludźmi. Jeżeli nie mamy dobrych relacji, jeżeli nie czujemy się dobrze we własnej skórze, nie ma znaczenia, jak wspaniałą muzykę tworzymy, bo i tak pojawi się izolacja.

0: Koncentrując się tylko na muzyce, zapominamy, że jazzman też człowiek, pisze pan Sebastian, dodając między innymi, warto weryfikować swoje sposoby postrzegania i je rozszerzać. Pozdrowienia, panie Sebastianie. Mój adres to roch.siciński@polskieradio.pl. No właśnie, te sposoby postrzegania są również ważną kwestią. Jeszcze stosunkowo niedawno opowieści o muzykach cierpiących, wyniszczonych przez pracę albo nałogi, albo żyjących na granicy wytrzymałości, bywały taką częścią artystycznej legendy. No, w jazzie bez trudu znajdziemy tego typu biografie i w ten sposób opowiadane biografie. Bud Powell, Lester Young, Charlie Parker, Billie Holiday, Art Tatum, by wymienić tylko kilku, i to tych z odległej przeszłości. Czasami opowiada się o nich z taką niezdrową fascynacją, jak gdyby autodestrukcja była ceną, którą trzeba zapłacić za wybitną twórczość. No na szczęście również podważa się ten mit, i to nie tylko opowiadając o przeszłości. Dziś w branży muzycznej zaczynają pojawiać się rozwiązania, które od dawna znamy chociażby ze świata sportu, od czego zaczęliśmy nasze spotkanie. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne, także podczas tras koncertowych, to coś, co na co dzień robi Rosanna Corbaccio. Psycholożka obserwuje tę zmianę, która zachodzi w ostatnich latach.
1: I'm very positive.
2: Jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Wierzę, że branża muzyczna zaczyna dostrzegać nie tylko to, jak wielką mamy pasję, ale także jak wiele troski musimy wkładać w tę pracę, jeżeli chcemy wykonywać ją przez wiele lat. Bo rzecz polega na tym, że możesz prowadzić naprawdę rock'n'rollowe życie, robić wszystko, co tylko chcesz, nie dbać o siebie, o swoje ciało, ani o własne granice i wykorzystywać swoje cierpienie oraz zmagania do tworzenia muzyki. Tak, ale jeśli chcesz koncertować, jeśli chcesz tworzyć muzykę przez całe życie, utrzymywać się dzięki niej, wtedy musisz dbać o siebie na różne sposoby. Mam poczucie, że dbanie o zdrowie psychiczne nie tylko pomoże nam to wszystko przetrwać, ale także bardziej cieszyć się sukcesem, koncertami i relacjami. Dzięki temu być może nie narazimy na ryzyko zespołu czy czegokolwiek, co tworzymy wspólnie z innymi ludźmi, tylko dlatego, że nie wiemy, jak radzić sobie z własnym lękiem, strachem czy konfliktami. Uważam też, że bardzo ważne jest, aby jeśli masz psychologa, ten psycholog nie pracował dla wytwórni, menedżera ani bookera, żeby rzeczywiście zajmował się tobą i nie był wynagradzany prowizyjnie. Żeby jego podejście brzmiało, obchodzi mnie, jak się czujesz.

0: niezależnie od tego, czy zarabiasz, czy nie. Naprawdę myślę, że to będzie zmierzać w stronę psychologii sportu. I mam nadzieję, że będziemy mieli więcej badań, które to wszystko potwierdzą. Bo już teraz pracujemy także przy wielkich trasach koncertowych i niektóre z dużych tras płacą za wsparcie również dla swojej ekipy, nie tylko gwiazd. Sama pracuję w firmie, która właśnie zapewnia wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dużym trasom koncertowym. W tej chwili mamy 17 tras na całym świecie. Pracujemy z największymi nazwiskami, ale to się zdecydowanie zmienia. Na przykład miałam wielu klientów ze świata muzyki klasycznej, którzy mieli coś w rodzaju kontuzji. Przynajmniej pozornie była to jakaś kontuzja. I mówili, nie wiem, chyba będę musiał przestać jeździć w trasy. Albo chodzili do fizjoterapeuty 2 czy 3 razy w tygodniu. A potem zaczynaliśmy pracować nad problemami znajdującymi się pod spodem. I nagle okazywało się, że były jakieś inne problemy. Trema, bardzo negatywny dialog wewnętrzny, jakiś poważny konflikt, dużo napięcia albo emocje, których nie potrafili wyrazić. I kiedy zaczynasz to leczyć, nagle pojawia się myśl, o, tego bólu, który miałem, już nie ma. Teraz muszę chodzić do fizjoterapeuty tylko raz w miesiącu. Myślę więc, że mamy dzisiaj coś naprawdę dobrego. Złą stroną są media społecznościowe, ale dobrą stroną jest to, że nie muszę jeździć w trasę z moim artystą, żeby przeprowadzać z nim indywidualną sesję. Możemy pracować nad tremą, kiedy on siedzi w hotelu w Helsinkach. Możemy odbyć sesję online, zanim wyjdzie na scenę. I to jest naprawdę niesamowite, ponieważ nie zwiększa kosztów. I jeszcze coś bardzo pozytywnego, co zaobserwowałam w ciągu ostatnich 5 lat. Na początku widziałam, że ludzie z branży muzycznej, reprezentujący różne zawody, przychodzili do mnie po wielu, wielu latach zmagań. Przychodzili z różnymi problemami, z różnymi diagnozami nakładającymi się jedna na drugą, czyli dopiero po tym, jak raz czy dwa naprawdę sięgnęli dna. A teraz przychodzą wcześniej. Przychodzą wtedy, kiedy zaczynają odczuwać lęk, kiedy mają pierwszy atak paniki, kiedy pojawia się wypalenie albo po prostu dlatego, że nie czerpią już tyle przyjemności ze swojej pracy. I rezygnują ze wszystkiego. Także z relacji, ponieważ priorytetem staje się dla nich praca. I wtedy pojawia się pytanie, jaki to ma sens, skoro w ogóle mnie to nie cieszy. Więc nie chodzi tylko o naprawianie problemów, ale również o poznawanie samego siebie.
1: No, jestem przekonany, że ta zmiana będzie bardziej widoczna i nie oceniana jako coś dziwnego. No, ten element dbania o siebie w branży muzycznej, w ogóle w świecie artystycznym, chyba jest już powoli widoczny, patrząc na to najmłodsze pokolenie, które wchodzi w życie zawodowe. Tu przyzwyczajenia, stawianie granic, to wszystko wygląda znacznie inaczej niż przed laty. 23 minuty do godziny 19:00. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia.

Pani Sylwia pisze tak. Czy to nie ironia losu, że muzyka często jest ratunkiem dla zdrowia psychicznego słuchaczy, widowni, ale czasem kosztem cierpienia, trudów, czy w najmniejszym wypadku dyskomfortu osób, które nam tych przeżyć dostarczają? Zazwyczaj nie myśli się o tym, że przecież za procesem twórczym kryje się wrażliwość, a za tą wrażliwością stoją właśnie wyzwania, jak pogodzić twórcze sakrum z profanum codzienności. Dziękujemy pani Sylwio za kolejny głos w dyskusji. roch.siciński@polskieradio.pl. Mamy jeszcze ponad

0: kwadrans, ale jeśli chodzi o spotkanie z psycholożką Rozaną Corbaccio, to już właściwie na koniec tego spotkania chciałbym wrócić do jeszcze jednej sprawy, do pytania o to, jak silnie muzycy utożsamiają się ze swoim zawodem. Sygnalizowałem to wcześniej, bo w muzyce improwizowanej, jazzowej jest to chyba szczególnie trudne zagadnienie. Artyści nie grają napisanego przez kogoś repertuaru najczęściej. Często zresztą improwizują od zera, jeśli mowa o bardziej otwartych kompozycjach, czy o free, czy po prostu o solówkach gdzieś w napisanych kompozycjach. No a improwizując, muzyk tworzy coś osobistego, z zasady, no i też jednorazowego. Wystawia się na ocenę i wystawia nie tylko swój warsztat, ale też pomysły, wyobraźnię, wrażliwość. No więc łatwo pomylić nieudany koncert z taką osobistą porażką. Uznać, że jeśli zagrałem źle, zagrałam źle, to znaczy, że sam jestem niewiele wart. No mam wrażenie, że rozdzielenie tych dwóch spraw jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, bo co jak co, ale akurat szkoły, proces edukacji do tego nie przygotowują, raczej robią coś przeciwnego. Jak więc złapać ten dystans?
1: To zależy od podejścia psychologicznego, ale żeby wyjaśnić to wszystkim w bardzo prosty sposób, zapytalibyśmy, co jeszcze lubisz robić? Czy jest ktoś spoza świata muzyki, kogo uważasz za przyjaciela, albo czy masz oparcie w rodzinie? Jakie są inne nogi, na których stoisz poza muzyką? Czyli w pewnym sensie wszystko, co robisz w wolnym czasie, wszystkie inne zainteresowania. Czy lubisz wspinaczkę, chodzenie po górach, czytanie? Masz swoich bliskich, masz ludzi spoza branży? To również jest bardzo ważne. Ale jeśli chodzi o głębszy poziom, na którym ja naprawdę się koncentruję, to wygląda to tak. Mogę być muzykiem, mogę być wokalistką i to może być ogromna część mojego życia, ponieważ poświęciłam temu tak wiele godzin, całe studia, a wszystkie moje przyjaźnie są związane z branżą muzyczną. Ale co jeszcze jest we mnie, jeśli chodzi o wartości? Bo mogę być muzykiem, ale jednocześnie mogę być osobą bardzo kreatywną, autentyczną, autonomiczną. Albo mogę bardzo cenić ludzi, którzy są życzliwi. I to są właśnie te wartości, które, jak sądzę, bardzo ważne jest, by w sobie poznać. Bo jeśli coś zawiedzie, albo przechodzę przez okres, w którym doświadczam pewnych trudności związanych z muzyką, będę miała większą wewnętrzną stabilność, jeśli wiem, że nadal mam w sobie bardzo wiele innych rzeczy. Mogę więc akurat nie tworzyć muzyki, ale mogę rozpoznawać w sobie, że kocham muzykę albo kocham kreatywność. Być może więc będę wychodziła z blokady twórczej poprzez chodzenie do muzeów, malowanie czy wykorzystywanie kreatywności w inny sposób. I ostatecznie wrócę do muzyki. Ale jeśli wierzę, że jedyną rzeczą, jaką potrafię robić, jest muzyka i że nie mam niczego innego, co mogę dać światu, wtedy jest to jak stół mający tylko jedną nogę. Kiedy masz więcej nóg, możesz być bardziej kreatywny, podejmować większe ryzyko w swojej muzyce, a także silniej się nią cieszyć, ponieważ twoje życie nie składa się wyłącznie z niej. I choć to może być przerażające, ponieważ może ci się wydawać, moja muzyka nie będzie już tak dobrej jakości, kiedy podejmiesz to ryzyko i coś odkrywasz, czujesz się bardziej wolny, ponieważ ta muzyka zaczyna pochodzić z lepszego miejsca w tobie.
2: Because it's coming from a better place in you.

No i tak, bądź co bądź, swingująco dobiega końca nasze wtorkowe spotkanie. Wyjątkowo bez nazwisk artystów, tytułów utworów czy płyt. Mogę za to powiedzieć, że audycję zrealizowała Magdalena Wojtulanis. Za 5 minut pogłosy na naszej antenie i Monika Zając. To jeszcze co za tydzień. Wracamy do jazzowych nowości z polskiego podwórka, bo dziś żadne nagranie polskie się nie pojawiło. Studio Dwójki odwiedzi gość Piotr Budniak, perkusista weźmie ze sobą przedpremierowo nagrania z nadchodzącej płyty swojego zespołu. Roch Siciński, do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności.

0: 2026. Adam Bałdych z Europejskim Kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
1: Reklama. Minęła 19.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
1: A przed mikrofonem Monika Zając. Witam Państwa. Pora symbolicznie rozpocząć wieczór, podsumowując to, co do tej pory wybrzmiało dziś na naszej antenie.
0: Pogłosy.
1: W dwójce rozmów o lalce ciąg dalszy. Dziś gościliśmy reżysera nowej serialowej wersji Pawła Maślone. 6-odcinkowy serial znacząco odchodzi od literackiego pierwowzoru. Paweł Maślona do stworzenia scenariusza zaprosił Pawła Demirskiego i Jagodę Dudkiewicz.
3: No to jest fascynująca przygoda tak naprawdę tworzenia takiego uniwersum, czyli jakby na gruzach trochę powieści Prusa, bo to trochę jest tak, jakbyśmy sobie tam wrzucili granat do tej powieści, zobaczyli co spadło i zaczęli to układać na nowo, ale po to, żeby spróbować zobaczyć to zupełnie inaczej niż my to znaliśmy z powieści, bo to nam się wydało fascynujące i wydawało nam się, że to może być fascynujące też dla widza, żeby spróbować zobaczyć, co to będzie za świat, jeśli my te puzzle ułożymy trochę inaczej. No i zaczęło nam wychodzić, że niektóre postaci zasługują na jakąś inną historię, czasami na więcej czasu ekranowego, a inne zupełnie pomijaliśmy. No, bardzo ważną postacią w naszej opowieści jest Marianna, która u Prusa w zasadzie jest jakimś epizodem na jakimś trzecim czy czwartym planie. No to u nas urasta do absolutnie jednej z najważniejszych postaci, być może trzeciej najważniejszej postaci tej opowieści, która też opowiada swoją historię takiego dojrzewania do niezależności, do podmiotowości, historię też o potrzebie awansu, ale upokorzeniu i później po prostu o zemście za to upokorzenie i szansy na nowe, prawdziwe, autonomiczne życie. Z tą historią powiązana też jest, nie zdradzając zbyt wiele, historia Rzyckiego, któremu też chcieliśmy dać trochę inną historię, to znaczy bo odkleić go trochę od samego też Wokulskiego, żeby on z kolei mógł jako bohater też przeżyć coś autonomicznego, niezwiązanego ze swoim przyjacielem Stanisławem. I dla niego ta droga też jest o tym, że on też wyrasta na jakąś podmiotowość, na jakąś niezależność pierwszy raz w życiu. No nie mogę mówić zbyt wiele, nie chcę, bo mam nadzieję, że widzowie to sami sobie odkryją, ale tak, no tak wyglądała ta droga odkrywania dla nas tej historii na nowo.
1: A ja dodam, że w serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślone występują m.in. Sandra Drzymalska, Tomasz Szuchart, Jacek Braciak i Magdalena Cielecka. W poranku dwójki przenieśliśmy się dziś na wyspę Skye. Tam rozgrywa się akcja powieści Do latarni morskiej Virginia Woolf. O swoim stosunku do twórczości tej pisarki mówiła dziś autorka nowego przekładu Magda Heidel, która przyznała, że ta relacja trwa od 2 dekad.
4: Raczej ja jej próbuję towarzyszyć i ja jej próbuję sprostać. Do latarni morskiej to bardzo szczególna powieść, chyba jedna z najważniejszych, jedno z najważniejszych dokonań prozy modernistycznej. Chociaż muszę powiedzieć, że ja nie znam słabych okresów twórczości Virginia Woolf. Jeśli mogę tak powiedzieć. Oczywiście to jest pisarka, która z każdym kolejnym utworem eksperymentuje i z każdym kolejnym utworem proponuje nowe spojrzenie na rzeczywistość, nowy uchwyt językowy świata, nową perspektywę. Natomiast rzeczywiście Do latarni morskiej to jest rok 1927, więc to jest szczyt twórczości pisarki po Pani Dalloway, następna powieść, prawda, w trakcie tworzenia najważniejszej eseistyki literackiej. Pisarka dojrzała, pisarka już o ustalonej renomie, no i pisarka u szczytu swoich sił twórczych. Rzeczywiście.
1: O powieści Do latarni morskiej mówiła dziś w poranku dwójki Magda Heidel, a fragmenty książki prezentujemy w paśmie To się czyta w interpretacji Magdaleny Czerwińskiej codziennie o 9.30. Skoro mowa o poranku, to autorem porannych rekomendacji kulturalnych jest w tym tygodniu Mateusz Pospieszalski. Kompozytor, aranżer i multiinstrumentalista polecał dziś uwadze słuchaczy pewną interesującą wystawę.
5: obraz idzie.

0: Dźwięk, wystawa w Promie Kultury na Saskiej Kępie, bardzo ciekawa rzecz. Właściwie na spółę zrobiona wystawa Artura Wolskiego i Tomka Sikory. Oni już tą kolejną produkcję taką wspólną zrobili. Jak to wygląda? No właśnie tak jak się nazywa, czyli ten dźwięk, który gdzieś tam jest cały czas pod tymi pracami Tomasza. Od jakiegoś czasu Tomasz robi malarskie te foty, które są jak pastelami malowane. Jest i przyroda, i industrial, ale są i portrety. I to wszystko jest zawarte w tej jednej wystawie. Ona robi wrażenie jeszcze potrójne, dlatego że są tutaj trzy media. Bo jest autor zdjęcia, jest kompozytor muzyki i jest muzyka, której można posłuchać po zeskanowaniu kodu QR. Świetny pomysł, bardzo dobrze się to ogląda. Człowiek jest ciekawy. Jeszcze, żeby zobaczyć. A ciekawy, jak ten obraz brzmi w wydaniu takiego innego kompozytora. Uważam, że jest to bardzo ciekawa propozycja, taka praca zespołowa. Serdecznie polecam. Wystawa w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Obraz i dźwięk.
1: Transmisje, relacje, podsumowania i rozmowy z uczestnikami. Tak zapowiada się konkurs Wieniawskiego w Dwójce. Jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie wiolinistyki rozpocznie się już za 2 dni, a na miejscu będą nasi dziennikarze. O tym, czego mogą spodziewać się słuchacze, mówili dziś w Wybieram Dwójkę Adam Suprynowicz i Magdalena Łoś.
2: Pierwszy i drugi etap będzie tylko i wyłącznie dostępny online, a na naszej antenie codziennie będziemy opowiadać Państwu, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 sesji przesłuchań, starając się stworzyć możliwości przez Państwa oceny tego, co tam rzeczywiście się działo, sugerując pewne rzeczy. Wszystkich Polaków będziemy oczywiście przedstawiać. Tak zawsze było i tu się nic nie zmieni. Postaramy się sprawić, by nie przeoczyli Państwo takich perełek, które być może przepadną w tych statystykach liczenia jury, bo tego nie chcemy.
3: Tak, właśnie po części postrzegamy swoje zadanie właśnie. To jest tak, że później jest lawina pytań i czasami pretensji, że mamy inne zdanie niż jurorzy, albo pretensji do jurorów, ale cóż, tak to jest stworzone. My tutaj się trochę bawimy i oczywiście ani decyzje jurorów, ani nasze nie świadczą o życiu albo śmierci artystycznej tych artystów, których będziemy słuchać.
2: No a później już transmisje naprawdę takich wszystkich prezentacji, to będą już te wieczorne transmisje popołudniowe i komentować będziemy w przerwach tych przesłuchań i po każdej zamkniętej sesji. Aż do koncertu laureatów.
3: Bardzo się cieszymy na ten wyjazd do Poznania i na to, że razem z Państwem będziemy mogli tej muzyki słuchać, bo oczywiście na naszej antenie transmisje od trzeciego etapu, ale w internecie można też słuchać na bieżąco i porównywać to na przykład z naszymi opiniami.
1: A inauguracja konkursu Wieniawskiego już w ten czwartek. Będziemy dla Państwa ten koncert oczywiście transmitować w Dwójce. W Pogłosach na dziś to już wszystko. Monika Zając, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Jako dziecko wyemigrował do Kanady. Później został grafikiem i przez wiele lat tworzył animacje, między innymi w głównym studiu Disneya w Kalifornii.
6: Moja mama mnie odwiedziła właśnie w Los Angeles. Tak przeszła się przez ten cały oddział i sobie tak powiedziała, że nie wyobrażałam sobie, że tacy czołowi artyści tak będą wyglądać.
5: Bohaterem zapisków ze współczesności będzie w tym tygodniu Piotr Bielicki, znany na świecie jako Peter Bielicki. Na spotkanie z artystą zapraszam od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
7: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie. Gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam dziś o 22:00. Przemysław Wielgosz.
4: Najstarszy istniejący, jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, czyli
8: 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Czas zacząć.
4: Laureatów poznamy dopiero 23.

0: października, a tymczasem wielka inauguracja.
1: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i wiolonczelistka Taeyeon Kim.
0: W programie uwertury Antoniego Szałowskiego, pierwszy koncert wiolonczelowy Kamila Saint-Saënsa i trzecia symfonia Grażyny Bacewicz.
1: Transmisja w czwartek 8 października o 19:00.
0: Zapraszamy
1: Magdalena Łoś
0: i Marcin Majchrowski.
2: Autopromocja.
3: Na zegarach 10 minut po 7:00.
2: O wszystkim z kulturą.
3: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis, a audycję wydaje Katarzyna Fitz-Williams. Dziś rozmawiamy o krajobrazie, czyli o czymś, co mamy właściwie przed naszymi oczami od rana do wieczora i co mówi o nas zdecydowanie więcej, niż byśmy chcieli. Są w Polsce takie miejsca, gdzie możemy powiedzieć, że tęsknimy za tym, co było kiedyś. Na przykład widok na Tatry, który jeszcze kilka lat temu zapierał dech w piersiach, dziś zasłaniają często apartamentowce czy billboardy. Podobnie jest nad morzem, gdzie wydmy, po których jeszcze niedawno biegaliśmy, albo plaże zamieniają się w parkingi, zasłaniane są rzędami budek. O takich wielu miejscach w Polsce można po prostu powiedzieć, i mówię to z żalem, że po prostu jest brzydko. Jak do tego doszło i czy uda się nam jeszcze naprawić nasz krajobraz? Będziemy rozmawiać dziś do 20:00 na antenie radiowej Dwójki. Mamy dużo gości, bo temat jest bardzo ważny i rozległy. W studiu Radia Kraków i od tych gości pozwolę sobie rozpocząć, a właściwie gościń, są z nami dr Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorka naczelna Autoportretu i prezeska Fundacji Instytut Architektury. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że
4: Dobry wieczór. Zaraz usłyszymy.
3: Uf, wszystko dobrze. A obok Doroty Leśniak, dr Magdalena Zych, antropolożka kultury z Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raz jeszcze dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: A w Warszawie są z nami Bogna Świątkowska z Fundacji Będzmiana i dr Piotr Kubkowski, historyk kultury z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i z Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz. Tu jedno dobry wieczór, bo Państwa widzę, wystarczy.
6: Dobry wieczór.
3: Tego dobry wieczór było bardzo dużo. To mogą być też takie życzenia tego, że życzymy sobie wszyscy dobrze i życzymy dobrze, by nasz polski krajobraz wyglądał jak najlepiej. Czekamy także na Państwa głosy. Telefony odbierze Katarzyna Fitz-Williams. Będziemy mogli także porozmawiać na antenie 22 645 22 22 lub adres mailowy małgorzata.niecieckamałpa.polskieradio.pl 22 645 22 22. Jakiego widoku Państwo żałują? Co w Państwa okolicy zmieniło się na gorsze, a co chcieliby Państwo ocalić? Czekając na Państwa telefony, kieruję wzrok i uwagę ku moim gościom. Chciałabym zacząć od czegoś, co łączy Kraków i Warszawy, choć oczywiście nie tylko o tych dwóch miastach będziemy rozmawiać, ale skoro Państwo reprezentują te dwa miasta, to pomyślałam, że takim tematem, który nas połączył, są kładki nad Wisłą. Czyli inwestycje, którymi chwali się miasto, pojawiają się kolejne spoty reklamowe niemalże produkowane przez miasta Kraków i Warszawę, a mieszkańcy są czasami tak średnio zadowoleni. I te kładki to rzecz, którą widać z daleka. Jak Państwo oceniają te inwestycje? I to pytanie kieruję i do Krakowa, i do Warszawy.
4: To znaczy, możemy rozmawiać o tych kładkach na kilku poziomach. Na poziomie funkcjonalnym, czyli czy one rzeczywiście się sprawdzają jako infrastruktura, czy faktycznie zmieniają coś w mieście, czy ułatwiają życie mieszkankom i mieszkańcom, czy stają się użyteczną, takim elementem, który odczytujemy jako faktycznie ułatwienie. I tutaj na pewno te kładki, w każdym razie ta warszawska, ona rzeczywiście jest bardzo lubiana, jest często odwiedzana i rzeczywiście połączyła dwa brzegi w taki sposób, który dla pieszych i rowerzystów zwłaszcza jest bardzo bezpieczny jest. W każdym razie dużo bezpieczniejszy od tego, od tych mostów, na których pędzą samochody i ruch jest bardzo intensywny i gdzie wiele tragicznych wypadków ze skutkiem śmiertelnym miało miejsce.

0: poprzednich latach. Natomiast rozumiem, że twoje pytanie jest dużo szersze i dotyczy także krajobrazu, czyli czegoś, co wiąże się z takim estetyczną oceną jakości naszego życia, dobrostanem, czymś, co też rozumiemy dużo szerzej niż tylko chęć przedostania się z jednego brzegu na drugi. I tu oczywiście Polska jest mistrzem świata w dyskusjach o architekturze, czy też takich nowych elementach, które pojawiają się w miastach, bardzo emocjonalnych dyskusjach, na zasadzie lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba mi się. I to są bardzo proste i radykalnie jednoznaczne oceny. A więc pośrodkowanie czegoś, co jest zrównoważone, widzi wszystkie strony, zaprasza bardziej do takiej zniuansowanej dyskusji. No trudno się tu dyskutuje. Natomiast rzeczywiście osoby, które zawodowo zajmują się na przykład projektowaniem, architekturą, no one usiłują balansować te różne nierównowagi w dyskusji. Dlatego taka jestem bardzo ciekawa tego, jak Kraków rozmawia o tej swojej
1: Katowice
0: kładce.
1: Może też czekają.
0: Ja już bym chciała tak włączyć inne miasta, ale jestem ciekawa bardzo, jak ta nowa kładka w Krakowie jest opisywana. Czy już ma swój pseudonim na przykład? Czy już ją przezwali jakoś mieszkańcy?
2: Tak, wydaje mi się, że ona ma spory potencjał memiczny, bo pojawiło się jeszcze przed jej oddaniem takie zestawienie wizualizacji, która była taka trochę kalatrawowska, takie obłe, piękne linie i realizacji. No i rzeczywiście to trochę przypomina tam tego niedokończonego konia, prawda, narysowanego kreską z jakimś takim rozpoczętym fantastycznie pyskiem w duchu Kossaka. I myślę, że rzeczywiście, tak jak Bogna mówisz, temat jest bardzo złożony. Tutaj o nią faktycznie był gorący spór, bo mieszkańcy pisali nawet na władze miasta, powiedzmy w cudzysłowie, donosy do UNESCO, mówiąc o tym, że ta kładka dewastuje krajobraz podwawelski. Tutaj myślę, że jeżeli o mnie chodzi, to bym się trochę zgodziła, a trochę nie, bo my ten krajobraz podwawelski już dosyć znacznie wcześniej mocno zdewastowaliśmy. Ale myślę, że są też te konsekwencje, które na pewno odczuje Kazimierz. Ona też trochę w pewien sposób prowadzi donikąd, bo ona prowadzi w takie miejsce, w którym się oczywiście z Kazimierza widzimy po prawej skałkę, na wprost widzimy Wawel. Ona tak trochę meandruje, ma taką sinusoidę, więc tam z góry na pewno fantastycznie widać zamek, bo od razu powiem, że jeszcze na niej nie byłam. Ale ląduje w takim miejscu, gdzie mamy Hotel Forum, od wielu lat nierozstrzygnięty temat, który jest coraz piękniej porastającą, nie wiem czy ruiną, ale porastającą zielenią. Miejscem, które ma taki bardzo dziwny status. Część jego funkcjonuje, kiedyś funkcjonowała żywiej, teraz trochę inaczej. Dół jest jakąś gigantyczną restauracją, ale trochę nie warto się tam zapędzać zbyt późno, bo nie jest chyba zbyt bezpiecznie. Obok jest moim zdaniem najsmutniejsze, wesołe miasteczko na świecie z jakimś takim młynem i bardzo brudny balon, który mówi, że mamy w Krakowie czyste powietrze, jeżeli akurat mamy. Ale w związku z tym, więc to jest, lądujemy w takim dziwnym konglomeracie różnych znaczeń. Tam jest jeszcze miasto Kraków, w którym można sobie zrobić selfie na Instagrama, znaczy napis taki. I później jest arteria ulicy Konopnickiej i osiedle podwawelskie, które obrosło siecią takich dużych biurowców i hoteli nieopodal centrum kongresowego ICE. Więc trochę jakby to jest niekonsekwentne, bo to jest zerwane. Natomiast wiem, że kładka wpisuje się w układ ścieżek rowerowych Krakowa i na pewno części mieszkańców ułatwi poruszanie się rowerem, nie będą musieli jechać do Mostu Piłsudskiego.
1: Na razie o kładkach wypowiedziała się połowa naszych gości, ale jest pewien kompromis, bo głos warszawski i krakowski był, ale przerwę na chwilę nasze rozważania o tym, co się dzieje w sercu naszych miast, bo mamy pierwszy telefon. Jest z nami pan Krzysztof, który wiem już, że dzwoni w sprawie zanieczyszczenia światłem. Niezwykle ważny temat. Kiedy patrzymy teraz za okno, to właśnie światło jest tym, co nasz krajobraz często

0: to niszczy, szczególnie w miastach. Panie Krzysztofie, czy jest pan z nami?
1: Tak, jestem. Dobry wieczór. Krzysztof z tej strony. Miasto Kępna, południowa Wielkopolska. W zasadzie to okolice Kępna. I ja mam hobby związane właśnie z ciemnym niebem. Interesuję się astronomią, ale nie tylko ja. Nas interesujących się tą dziedziną nauki jest bardzo wielu. Oczywiście amatorów. Przeszkadza nam zaśmiecanie światłem pięknego nieba, jakie się rzadko pojawia u nas w Polsce, bo pogoda bywa w kratkę. Światło też może być ładne, o ile jest dobrze wkomponowane w otoczenie, a zazwyczaj mamy do czynienia z takim brzydkim, sztucznym, białym światłem w postaci lamp LED-owych, które na nasze nieszczęście bardzo wielu naszych sąsiadów celuje prosto w niebo zamiast w swoje własne podwórka, więc taka drobna prośba, jeśli ktoś tego słucha i ma w ten sposób właśnie umiejscowioną lampę gdzieś przy domu, jeszcze z czujnikiem ruchu, zareaguje to na każde zwierzątko, czy to kot przechodzący. Niebo też potrafi być piękne, także z perspektywy dużych miast, centrów dużych miast, może to być nikły problem, dlatego że jedna lampa więcej nie robi różnicy, ale w małych miejscowościach z dala od wielkomiejskich świateł ta jedna lampa to jest wszystko. Także, a niebo też potrafi być piękne, także zachęcam, żeby czasami się wybrać poza centrum i popatrzeć, jak to wygląda. Jeśli oczywiście jest czyste niebo.
0: Tak,
1: pozdrawiam.
0: To zanieczyszczenie światłem to także problem wielkich reklam w miastach, ale nie tylko. Dziękujemy za telefon, czekamy na następne Państwa głosy. Rozmawiamy dziś o krajobrazie. Nasz numer telefonu to 22 645 22 22. Bogna, widzę, że Ty po telefonie pana Krzysztofa podnosisz palec do góry.
2: Ja podnoszę palec, dlatego że ja jestem z panem Krzysztofem. Ja także należę do tej frakcji, która uwielbia naturalne światło i niebo nocne. Rzeczywiście rzadko możemy się nim cieszyć w polskich miastach. Zresztą nie w polskich, po prostu w tych, które są wysoko cywilizowane i które zużywają dużo energii po to, żeby doświetlać się nocą. Rzeczywiście jest to bardzo złożony problem, który jest już regulowany na szczęście przepisami. To znaczy prawo zakazuje takiego oświetlenia, które skierowane jest w kierunku nieba. I no, powinno się go przestrzegać. Głównie chodzi tutaj jednak o dobro, tak jak pan Krzysztof powiedział, tego bioróżnorodnego sąsiedztwa, z którym współdzielimy przestrzeń życiową. I ta zasada powinna być przestrzegana. Natomiast faktycznie w dużych miastach jest tego oświetlenia za dużo, ono się pojawia nadmiarowo, ono zakłóca taki naturalny rytm właśnie tych istot nieludzkich, tak to ogólnie nazwijmy, a przecież chcielibyśmy, żeby ta równowaga między tą przestrzenią dla człowieka i jednak tą przestrzenią dla przyrody była bardziej obecna w miastach, więc ta na przykład uchwała krajobrazowa, która w tej chwili w Warszawie jest dyskutowana i ma zostać przyjęta.
0: Konsultacje trwają.
2: Tak jest, a w Krakowie już funkcjonuje i to od kilku dobrych lat, bo zdaje się, że od 2020 roku również odnosi się do tego problemu. W dodatku, jeszcze tylko skończę, i Kraków, i Warszawa ma przestrzenie zabytkowe, które no właśnie starają się wszyscy tak doświetlić, żeby one jeszcze dodatkowo tworzyły piękne elementy nocne. I sami architekci nie są z tego zadowoleni, dlatego że często to światło po prostu zniekształca architekturę, wydobywa z tego zupełnie coś innego. No, jesteśmy też po wielkiej awanturze na temat doświetlania na biało i czerwono budynków, które są zajmowane przez instytucje rządowe. I tutaj środowisko architektów też się bardzo burzyło, bo to nie było w projekcie, nikt tego nie zaplanował, to jest dodatkowe zakłócenie tak naprawdę.
0: No tak, ale to też patrzymy na to, czasami tak. Niektórym wybaczamy więcej, no nie chcę tego oceniać, ale przypomniał mi się teraz sygnał taki świetlny, kiedy trwa festiwal Konrada znakomity, kiedy z wieży ratuszowej w Krakowie właśnie promień światła przypomina o festiwalu. No z jednej strony piękny gest, a z drugiej nie każdy ma ochotę na tą strugę światła, która gdzieś tam nocą miga. Chciałabym, żebyśmy teraz podeszli jeszcze do tematu krajobrazu nieco spokojniej i powiedzieli o tym, co dobrego przydarzyło nam się w naszej historii. To szczególnie patrzę teraz kieruję moje myśli ku dr Magdalenie Zych, antropolożce i do pana, panie doktorze, Piotr Kubkowski, historyk

0: Kultury i Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz. Czy my faktycznie zawsze wojowaliśmy z krajobrazem? Bo przecież mamy w historii Polski wiele naprawdę zachwycających momentów, takich, że serce rośnie.
1: To może ja bym tutaj wniosła taki temat warstw krajobrazu i tego, że krajobraz jest czymś żywym. On odzwierciedla naszą komunikację, to jak chcemy się wyrazić jako obywatele miasta, obywatele różnych miejscowości, nasze aspiracje, nasze pomysły na to, jak tę przestrzeń opowiedzieć. Tutaj na początku audycji padło słowo widok, więc widok jest taką przestrzenią, którą się konsumuje wzrokiem, w której się nie zamieszkuje. Natomiast krajobraz jest już czymś, w czym jesteśmy zanurzeni i z jednej strony widzimy go, słyszymy, bo też myślę tutaj, słuchając Państwa o tym zanieczyszczeniu światłem, o audiopejzażach naszych miast, bo te dźwięki też są częścią pejzażu dźwiękowego, krajobrazu jako takiego. Więc widzialność i niewidzialność krajobrazu to też jest bardzo ciekawe zagadnienie, które różne napięcia tutaj nam pokazuje. Były takie momenty, w których krajobraz stawał się elementem branym na sztandary i dobrem narodowym i był podkreślany, pewnie o tym za chwilę więcej powiemy, ale też myślę o tej kładce, która została tutaj wywołana na Nowej Krakowskiej. To jest niedaleko miejsce, gdzie Wilga wpada do Wisły. To jest takie miejsce, Wilga była przez setki lat rzeką, po której pływały łodzie.
0: Ulubione wzdłuż miejsce wędkarzy.
1: Nadal. Wbrew temu, co się tam dzieje, bo niedawno widziałam, że Wilga jest znów ogromnie zanieczyszczona. To jest bardzo ciekawe miejsce i bardzo stare miejsce. I też krajobraz, mimo tych wszystkich warstw, jest cały czas możliwością dostrzegania czasu w sobie, ponieważ te widoki, mimo że są zasłonięte, zabudowane, to jest tylko szum tak naprawdę, a orientacja na przykład wzgórza Wawelskiego, wzgórza Lasu Wolskiego w Krakowie, kopców, ona pozostaje cały czas taka sama. I ile razy mam okazję spojrzeć na Kraków i dostrzec na horyzoncie Bramę Krakowską, bo są miejsca, z której ją widać, to sobie uzmysławiam, jak mocno ten krajobraz oddziałuje, jaką on ma też taką siłę wyrazu. I my możemy go zasłaniać, możemy w każdym stuleciu robić różne kolejne warstwy zasłony, a on i tak będzie w pewnym sensie mocniejszy od tego. Więc tutaj chciałam trochę ten wątek podnieść.
0: Panie doktorze, kieruję teraz nadzieję ku panu, bo pan w swoim wykładzie zatytułowanym Opowieści krajobrazu nazwał krajoznawstwo nieformalnym ministerstwem polskości. Co to znaczyło i kim byli ludzie, dzięki którym ten nasz krajobraz zachował to, co najcenniejszego, na przykład morskie oko?
2: To może najpierw powiem, że tę nazwę to oni sami sobie nadawali, albo raczej twierdzili, że im nadawano i to była pewna taka maniera rzeczywiście określania właśnie ministerstwami różnych rzeczy, właśnie takich stowarzyszeń, grup ludzi wpływowych mniej lub bardziej w okresie jeszcze przed I wojną światową, przed odzyskaniem niepodległości, które właśnie pełniły jakby taką formę takich erzaców, takich zastępników i rzeczywiście czymś tam gospodarowały. No i jeżeli jest tak, że właśnie ten wczesny ruch krajoznawczy, w szczególności Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które raptem zostało założone 12 lat przed odzyskaniem niepodległości w 1906 roku, funkcjonowało powiedzmy wcześniej jeszcze w ramach Towarzystwa Tatrzańskiego od końca XIX wieku, w ostatnich powiedzmy dwóch, trzech dekadach XIX wieku, to stowarzyszenie rzeczywiście zajmowało się pielęgnowaniem jakiegoś takiego zasobu, jakiegoś takiego bogactwa. I tak jak tutaj przed chwilką pani doktor mówiła o tym krajobrazie Krakowa, to jest już taki krajobraz, który został włączony do kanonu. To się gdzieś kiedyś historycznie wydarzyło. To znaczy, to nie jest tak, że od zawsze mamy jakby zestaw krajobrazów, widoków, obrazów, nie wiem, pejzaży, jakkolwiek je zwać, bo jakby tutaj wiem, że są różne rozróżnienia, które są uświęcone i należą właśnie do takiego obowiązkowego naszego zestawu rzeczy do zobaczenia, takich, nie wiem, narodowych, krajowych czy społecznych świętości. Tutaj jest tak, że to po prostu się gdzieś kiedyś wydarzyło i dużą rolę w tym pełnili właśnie ci pierwsi podróżnicy, właśnie krajoznawcy, oczywiście też osoby piszące, ale też te osoby, które na przykład wykonywały pierwsze pocztówki, które właśnie jakby kadrowały nam ten obraz. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo my myśląc krajobraz, myślimy o tym, co jest przed naszymi oczami, albo tak jak wcześniej było w tej wcześniejszej rozmowie, prawda? Jakby

0: wobec tych innych naszych zmysłów, mówimy o smellscape'ach i tak dalej, o tych krajobrazach zapachowych, krajobrazach dźwiękowych i tak dalej. Natomiast to jest zawsze coś bardzo świadomie wykadrowanego i to jest taki właśnie, to jest taka historia, która jest obecna zarówno w końcu XIX wieku i pewnie wcześniej, jak i w tych rozmowach o tych kładkach, czy kładkach w Krakowie, czy kładce w Warszawie, że chcemy coś widzieć, ale czegoś nie chcemy widzieć. To znaczy, jeżeli jest ta dyskusja, którą tutaj nasze rozmówczynie z Krakowa rekonstruowały na temat, prawda, z Królewskiego Miasta Kraków, no to jakby tam jest jakiś widok, który jest tym widokiem. To jest ten widok, o który chodzi, żeby... No właśnie, go widzieć z tej kładki, albo żeby ta kładka go nie psuła i mówimy o tym, że coś innego go psuje. I proszę zobaczyć, że cały czas operujemy takimi, takimi słowami, które nas kierują w stronę właśnie zepsucia albo w stronę jakiejś choroby. Bardzo często zresztą, trochę idąc jakby za taką modę, wydaje mi się, Philip Springer narzucił w Polsce, myślimy o różnych takich chorobach, które toczą polski pejzaż, polską estetykę i mówimy, nie wiem, o betonozach i tak dalej, jakby w różnych takiej patologii, czy coś takiego, prawda, jakby estetycznej.
1: No, ale betonoza to już akurat Janek Mentzfeld.
0: Znaczy, który... no tak, ale wcześniej była pastoloza, prawda, no, że, więc jakby to rzeczywiście te ozy, to jest jakby cała taka seria.
1: Ale jednocześnie te wszystkie ozy w krajobrazie, one się nie biorą same. Mhm. One są działalnością człowieka. To antropogeniczne przemienianie krajobrazu jest w 100% konsekwencją działania, często rabunkowego działania na krajobrazie. No, wielkie uprzemysłowienie, oczywiście industrializacja, coś, co stało się kanwą no, światowego bestsellera, czyli Władcy Pierścieni, jest taką podstawową, prawda, w literaturze chyba publikacją, do której możemy się odnosić, jeśli dyskutujemy o jakiejś tęsknocie za krajobrazem, którym wszyscy możemy się jakoś tam odnaleźć i pomieścić. Ale na kanwie tego, co powiedzieliście, ja bym tu zrobiła taką małą pętelkę i jednak wydobyła na światło wieczorne, bo spotykamy się wieczorem, pewne walory krajobrazowe, które są w Warszawie obecne. I tak jak pięknie z Krakowa żeśmy usłyszeli o tych elementach miejskich, które, czy też tego krajobrazu miejskiego, które dobrze jest widzieć po to, żeby wiedzieć, że się jest w Krakowie, to w Warszawie położonej, no jednak na tej równinie mazowieckiej, która ma taką opinię miasta nieciekawego, jeśli chodzi o kształtowanie terenu, jest jeden element, który jest bardzo charakterystyczny dla Warszawy, który jest dla niej fundamentem, który jest bardzo mało znany. Właściwie dyskutują o nim tylko i wyłącznie tacy zapaleńcy i znawcy Warszawy. I jest to element krajobrazu, to jest skarpa warszawska.
0: No, wiedziałem, że powiesz o skarpie.
1: No tak, bo skarpa warszawska powinna być takim centralnym sercem tak naprawdę tego miasta, do którego każdy z zamkniętymi oczami w nocy powinien wiedzieć, o czym jest rozmowa, bo to jest to coś, na czym Warszawa powstała, na czym wyrosła.
2: No tak, ale skarpa warszawska, idąc właśnie, jak powiedziałeś, z zamkniętymi oczami, to można by trafić na płot, bo niestety ta skarpa warszawska jest podzielona, nie ma tam właściwie jakiegoś jednego szlaku, który można przejść.
0: A trochę są próby tworzenia takich.
1: Troszeczkę korespondowali z tym, bo są próby rzeczywiście. Natomiast krajobrazowo ten widok ze skarpy jest czymś, co na przykład jest nagrodą za wdrapanie się no, na Stare Miasto, prawda? To ten widok na Wisłę powoduje, że krajobraz w Warszawie jest czymś interesującym, a nie tylko plątaniną ciasnych ulic.
0: Chociaż bardzo muszę wejść tutaj w słowo, bo ta skarpa też mnie już od lat fascynuje i naprawdę nie wiem, czy słuchają jacyś studenci, absolwentki naszych studiów, ale naprawdę są dziesiątki już takich grup, które przeprowadzałem skarpą warszawską w tym i z powrotem. I uczyliśmy się patrzenia na krajobraz, ale też patrzyliśmy na to, jak historycznie się patrzyło na skarpę warszawską. I przez długie lata było tak, przez długie wieki właściwie było tak, że skarpa warszawska była czymś, co było obrazowane z dołu. Jakby z perspektywy Wisły. Wisła nie była szczególnie ciekawa. No tam były doły społeczne. Tak, dokładnie tak. I jakby to jest po prostu ten, prawda, zarys budynków, prawda, ten skyscape Warszawy, który jest właśnie z Wisły robiony, albo za Wisły, albo z nad Wisły, ale no właśnie ta skarpa jest tym, co się

0: rysuje. To jest jakby taki kanon wręcz przedstawienia. To się odwraca w którymś momencie, kiedy właśnie, nie wiem, różne rezydencje zaczynają bazować właśnie, nie wiem, te wszystkie jakby takie gry z Bellevue, począwszy od karczmy Bellevue na Służewie, prawda, z żółtej karczmy tak zwanej, przez po prostu, nie wiem, willę na końcu ulicy Foxa, prawda, i tak dalej. No jakby cała, nie wiem, czy budynki Parlamentu Polskiego, prawda, które przecież Senat też ma jakby widok oryginalnie na Wisłę ze Skarpy. No to są takie widoki właśnie władzy, widoki uprzywilejowane. Zamek Królewski, no wiadomo, tak? Więc to jest też ciekawe, skąd się patrzy, na co się patrzy, z której strony i jak to się zmienia w ogóle historycznie też bardzo.
1: No właśnie, bo tutaj ja bym Dorotę bardzo włączyła
2: ja właśnie
1: rozmowę.
2: Się chciałam zgłosić.
3: Musi
1: koniecznie wybrzmieć nierównomierna dystrybucja krajobrazu, dlatego, że tak jak, no nie wiem, obywatelki w mieście mają, przynależą do rozmaitych klas, to równie za tym idzie jakiś dostęp do cieszenia się krajobrazem. No i w Krakowie na pewno też to jest obecne.
3: No dobrze, to postarajmy się teraz do Krakowa, ale jeszcze pomyślmy, że słuchają nas słuchacze nie tylko z Krakowa i Warszawy, więc postarajmy
2: właśnie
3: się też rozszerzyć ten temat.
2: Nie o Krakowie.
3: I na wieś na przykład.
2: Tak, to znaczy ja chciałam już nie odnosić się do miejsca, w którym żyję i w którym jestem zanurzona, tak jak w jego krajobraz, ale chciałam się bardziej odnieść do tego punktu wyjścia, to znaczy tej uchwały krajobrazowej i tej perspektywy 11 lat, kiedy ona działa lub nie. Jak wiemy, tak technokratycznie niewiele gmin podjęło ten wysiłek i uchwaliło swoje własne uchwały do tej ustawy. Kraków tak, owszem. I tutaj trzeba powiedzieć, że okazało się, że można zdjąć reklamy i że świat się nie wali i widzimy więcej miasta, ale ja chciałam też powiedzieć o takim krajobrazie, od którego trochę odwracamy wzrok i który dotyczy właściwie nas wszystkich, o obrzeżach miast czy o Międzymieściu, gdzie tak naprawdę ta uchwała krajobrazowa powinna być dużo bardziej istotna niż jest, bo ona adresuje, nie wiem, małą architekturę, adresuje temat reklamy, adresuje temat grodzeń i czegoś, co jest krajobrazem priorytetowym. Natomiast w ciągu tych 11 lat, oprócz tego ogromnego rozlewania się przedmieść i pokrywania się urbanistyką łanową, prawda, czyli wiemy, te monokultury domów jednorodzinnych czy osiedli ciągnące się wokół większych i mniejszych też miast, no to mamy do czynienia z taką bardzo ciekawą, dynamiczną mozaiką, która się sytuuje właśnie przy drogach wyjazdowych i tam mamy składy budowlane, ale teraz naprawdę gigantyczna skala centrów logistycznych, które to są wiele tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni, która jest tylko po to, żebyśmy mogli indywidualnie konsumować i się oddzielać. No i teraz bardzo mocny temat, który się pojawił i na pewno będzie nas dotyczył, czyli budowa centrów danych. Mhm. Mamy też farmy fotowoltaiczne, czyli mamy taki krajobraz, który bardzo uważnie, bardzo usilnie staramy się go nie dostrzec. I ja mam wrażenie, że to są właśnie miejsca, w których powinno wkroczyć. I to, wiem, że to brzmi nudno, ale planowanie regionalne, które u nas w znacznym stopniu jest po prostu bardzo słabe. A to są tematy, które powinny być adresowane i to nie w imię, nie wiem, sublimowanego piękna, nie deprecjonując piękna, ale w imię po prostu naszej wspólnej jakości życia, bo to są wątki, które nas wszystkich dotyczą. Dlatego właśnie chciałam to wnieść, żeby powiedzieć, że co się wydarza i jak bardzo też to ustawodawstwo nie nadąża. Nie mówiąc o tym, że samorządy nie mają jakby za dużej chęci do uchwalania tych indywidualnych uchwał krajobrazowych i faktycznie nakłaniania, to jakby to adresuje taką samą pozłotkę, czy część tego, bardzo niewielką część tego problemu, która jest stosunkowo prosto rozwiązywana. Natomiast te ogromne błędy skali, które się wydarzyły w toku transformacji, z tym jak zaczął działać, jak ziemia stała się towarem, no to jest coś, co zostanie z nami na pokolenia i myślę, że to jest ogromny temat na bardzo poważną rozmowę.
3: Zrobię tylko małą pauzę, bo my prosimy Państwa o telefony 22 645 22 22.

0: Jest z nami pan Marcin, który chce powiedzieć parę słów o dewastacji krajobrazu na wsiach i chwała panu za to. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. To, co było tutaj przed chwilą mówione, to już właściwie jest część tego tematu, który chciałem poruszyć, tak? Że ten bezład, po to są bezładu urbanistycznego, po drugie brak jakiegokolwiek nawiązania do tradycji budownictwa w danym regionie. Na przykład projekty domów wybierane z katalogów, które nie mają nic wspólnego z regionem, gdzie ten, który był kształtowany przez całe stulecia, tak? No to są, to jest gigantyczna ilość zagadnień. Ja jeszcze mieszkam w jednym, zdawałoby się, z najpiękniejszych zakątków Polski, bo na Jurze. I rzeczywiście ten krajobraz, na przykład, kiedy ja się wprowadzałem do mojej wioski, bo jestem mieszkańcem miasta, ale który się przeprowadził na wioskę, był przecudowny. I nagle w otulnik parku krajobrazowego pojawiła się najpierw gigantyczna antena komórkowa. Okazało się, że bez żadnych konsultacji społecznych, okazało się, że to jest część infrastruktury krytycznej tak zwanej, czyli nie można tego oprotestować. To w ogóle to jest rzeczą taką skandaliczną. Betonowe płoty, to co mówicie państwo o betonozie. Betonowe płoty w krajobrazie, który no, z jednej strony jest idylliczny, z drugiej strony ta potworność właśnie betonowych płotów, przypadkowych projektów architektonicznych i takie właśnie to pączkowanie, to rozlewanie się właśnie urbanistyki w sposób bezładny na kolejne, no przepiękne z jednej strony tereny, z drugiej strony one przestają być właśnie takie piękne, bo w tych uroczyskach, w tych miejscach pięknych pojawiają się właśnie zupełnie przypadkowe rzeczy. I ostatnia tylko rzecz jeszcze, te pieniądze, które poszły na transformację, niestety one przyczyniły się też do pewnej dewastacji krajobrazu. Na przykład pod częstochowskim Olsztynie zrobiono tak zwaną rewitalizację rynku. Mhm. Czyli wycięto wszystkie drzewa, pojawił się beton, nazwano to nawet taką, to wygląda jak pływalnia albo lodowisko, nie wiem. To podzamcze, które było na właśnie wielu rycinach, nawet XIX wieku, jakieś takie bajkowe, nagle stało się taką rzeczywistością no, bardzo trudną. No to może tyle,
2: to
1: nie
2: właśnie
1: będę
2: przedłużał, ale to jest właśnie idealny przykład tej betonozy, o której mówiliśmy.
3: Tak, i to nie dzieje się tak samo. To znaczy, to wiecie, to ktoś to zaprojektował, ktoś to wykonał, ktoś to zatwierdził. Ktoś jednak jest za to odpowiedzialny i za ten głos bardzo, wydaje mi się, że on jest bardzo, bardzo ważny, dlatego że on dotyka jednego z najważniejszych problemów, z którym nie wiadomo, jak się uporać. To jest relacja między taką odpowiedzialnością za krajobraz, za ład przestrzenny, za to, za czym tak tęsknimy w dyskusjach, głównie w mediach społecznościowych, a kwestiami własnościowymi. I to, że jednak w Polsce ten argument o dysponowaniu, dowolnym dysponowaniu swoją własnością, choćby to było wbrew interesom wspólnoty, choćby to było wbrew interesom, nie wiem, przyszłych pokoleń, to jest bardzo mocno ugruntowane i właściwie trzeba powiedzieć, że jakby nie radzimy sobie z tym. Nie radzimy sobie z tym, dlatego że no, te wymienione przed chwilą w tym głosie od słuchacza problemy, one istnieją. I teraz, kiedy rozmawiamy o krajobrazie i o tym, co nam przeszkadza w tym krajobrazie, co uznajemy za takie jakieś największe fatalne zjawiska, no to powtórzę, one się nie biorą same, nie zlatują na nas z kosmosu. To jest kwestia decyzji i moglibyśmy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy rzeczywiście, tak jak Dorota przed chwilą powiedziała, są podejmowane takie decyzje, które po prostu uniemożliwiają działania, które w agresywny sposób dewastują dobro wspólne, jakim jest, no właśnie, tutaj trzeba by się zastanowić, jak to nazwać. Czy to
0: no, ale
3: krajobraz,
0: ja chciałabym właśnie
3: widok
0: zapytać o to Magdę Zych. Magdo, ty jesteś antropolożką, ty najczęściej, no może tutaj poza Towarzystwem Krajoznawczym Krajobraz, wychodzisz w teren, jesteś wśród ludzi, którzy mają kolorowe elewacje na domach, każdy ma płotek. Każdy chce zaznaczyć swoją obecność, a także zaznaczyć swoją prywatną posesję. Tu też pojawia się taki wątek, co jest wspólne, co jest prywatne, na ile my jesteśmy odpowiedzialni, dekorując dom złotym flamastrem i w kolorowe kwiaty, na ile my możemy to zrobić. Wszyscy zachwycamy się krajobrazem tych domów, na przykład w Skandynawii, prawda? Wszystkie są w podobnych kolorach.

0: No ale jednak nam wolno więcej. Czy możemy z tej wolności korzystać tak ochoczo?
1: To znaczy, ja myślę, że ta ekspresja własności, która jest skalowana, prawda? No bo państwo w skali olbrzymiej dominuje krajobraz prawodawstwem, które znajduje wcielenie właśnie w tych centrach logistycznych, w masztach telefonii komórkowej, które nie tylko w Polsce nie mają żadnej regulacji, bo jak obserwujemy chronione krajobrazy w innych państwach, we Włoszech, na Sycylii, we Francji, obserwujemy też rozlewanie się tego typu infrastruktury, tak zwanej krytycznej. Ona podlega innemu prawodawstwu. Ale to, do czego dotyczy pytanie, czyli ekspresja własności, to jest bardzo kulturowe i to jest ważne, żeby móc opowiedzieć w skali swojego domostwa o tym, kim jestem. I teraz ja nie mam problemu z tym, że Polska jest krajem kolorowej improwizacji i różnych szaleństw na kanwie katalogów, bo ja się cieszę, że ludzie, którzy zarobili pieniądze na Podkarpaciu, budują te domy z katalogów i wreszcie mieszkają w jakichś godnych warunkach po tym, jak przez stulecia to wyglądało. To jakby patrząc na procesy w perspektywie setek lat, to jest ciekawe zjawisko i to może wyglądać inaczej, no ale nie będzie wyglądało inaczej, jeśli my nie mamy szacunku do tych regionalnych tradycji budowlanych, które tutaj zostały podjęte, gdzie my mamy takie klasowe rozgrywki między sobą i pokazujemy, kto tu rządzi, kto tą własność w inny sposób opowie, lepiej, trafniej. To dotyczy przecież takich gier prestiżu w różnych rejestrach naszego życia wizualnego też organizowanych. Więc z jednej strony to jest po prostu komunikacja i to jest o nas, ten krajobraz o nas opowiada. Opowiada o siłach politycznych i woli zarządców gmin, którzy przyjmują ustawę, nie przyjmują, wdrażają i tak dalej. I opowiada o tym, że jest taka granica między konsumpcją krajobrazu wizualną, a zamieszkiwaniem w tym krajobrazie i czynieniem go częścią życia, a nie tylko materią właśnie konsumowania. I ja też bardzo dziękuję panu doktorowi za ten głos uhistoryczniający kadry, prawda, które się pojawiają w różnych czasach. Jakie kadry będziemy mieli z tej epoki, nie wiem. Nie ma potrzeby.
0: Suszą na pewno.
1: Suszą.
2: Właśnie.
1: Tak, Dorocie, przekażę.
2: Właśnie tu chciałam dorzucić jeszcze ten wątek klimatu, bo i związku krajobrazu z przyrodą i z klimatem, bo wydaje mi się, że to jest też temat no, dla nas wszystkich egzystencjalny, jak mówimy o infrastrukturze krytycznej, to teraz infrastrukturą krytyczną dla nas są lasy, tylko lasy naturalne, a nie uprawy leśne, czy mokradła. Więc wydaje mi się, że z tego powodu potrzebujemy regulacji i znowu wiem, jak bardzo nudno to brzmi, ale też jakiejś takiej zbiorowej zgody na to, że właśnie chcemy to chronić. Wiemy, że aktywiści chroniący przed wycinką wielkie aleje drzew na Mazurach i Warmii posługują się, poszukują tam rzadkich chrząszczy, bo ustawa o ochronie przyrody jest jedyną, która jest twarda.
0: Czy no, słynny Modraszek na Zakrzówku.
2: Dokładnie, Modraszek i Gniewosz, którego użyła Cecylia Malik po to, żeby zbudować wizualnie opowieść o proteście i też twarde, pokazać twarde przyrodnicze dane. Podczas kiedy ona mówiła, że temat jest inny, to znaczy to jest też to piękno, ale w tym wypadku tych drzew to jest też nasze przetrwanie. No i tutaj oczywiście dochodzimy do tematu lasów państwowych i tego, jak w dużym stopniu niestety zmienia się krajobraz przez wycinkę drewna i przez tą produkcyjną funkcję, ale też trzeba zauważyć, że w ostatnich latach pojawiły się też podnoszone społeczne funkcje lasu. No i tutaj mamy też nasz krajobraz codzienny, to znaczy to, że możemy się do tego lasu wybrać, jeżeli pozwolimy mu zarastać, a nie będziemy go wycinać.
0: Pani Katarzyna z Konstancina zadzwoniła do nas. Magdo, pamiętamy o twojej podniesionej ręce. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Mamy kolejny telefon. Pierwsza kobieta dodzwoniła się dziś do nas. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że w tej kwestii estetyki, poczucia estetyki potrzebna jest pewna praca u podstaw architektów i plastyków, dlatego że my jako społeczeństwo mamy małe poczucie estetyki. To właśnie widzimy wszędzie. I to jest na takie

0: poziomie indywidualnym. W czasach transformacji, gdzie wszyscy chcieli być przedsiębiorcami, wystawiali na przykład w miejscowościach nadmorskich budy, namioty, stragany. To jest okropne. Rzadko kiedy widziało się estetyczną jakąś budkę drewnianą czy jakiś stragan i to pozostało z nami. To również jest apel do deweloperów, którzy powinni się uczyć, nie wiem, historii sztuki, poczucia estetyki, plastyki. Dzieci w szkole nie mają plastyki. No to skąd my mamy wiedzieć, co jest ładne, a co jest brzydkie? Jak ktoś się nie interesuje historią sztuki, to tego nie wie. Po prostu wydaje mi się, że nam jako społeczeństwu polskiemu potrzebne są naprawdę porządne lekcje z plastyki, z historii sztuki, żebyśmy wyrobili w sobie poczucie naszej estetyki.
1: Pani Katarzyno, bardzo dziękujemy za ten głos. Pełna zgoda, więcej plastyki, a Magda Zych z podniesioną ręką w studiu Radia Kraków czeka, my czekamy na twój głos.
2: Ta energia manifestu, którą usłyszeliśmy od słuchaczki, tutaj mnie porwała.
1: Zdecydowanie.
2: I rzeczywiście ten apel o edukację estetyczną. Można by też zapytać, co to właściwie znaczy, ta edukacja estetyczna.
3: No, przyrodnicza.
2: I przyrodnicza w kontekście krajobrazu. Rozróżnianie tego, co jest ładne, a co nie. I jak nabawić się tego gustu właściwego w tym wymiarze. Ja się zgłaszałam dlatego, że myślę też o takiej kolonialnej eksploatacji zasobów, która jest po prostu tłem transformacji i tego, co się dzieje, jak wywozimy te karpackie jodły i jesteśmy po prostu drewnianym zapleczem świata, nie tylko my, ale to zarządzanie tutaj tak wygląda. I to się przekłada na właśnie to, działalność lasów państwowych, tego typu gospodarka, wielokrotnie krytykowana, przekłada się po prostu na indywidualne wybory inwestorów, nas wszystkich, którzy wycinamy drzewa koło domów i nie widzimy w tym nic złego, dlatego że najstarsze drzewa, jakie widujemy w Europie, są prawdopodobnie w Anglii, tak? W Oxford, nie wiem, Cambridge, tam widzimy drzewa, które po prostu nie zostały wycięte podczas żadnej wojny, ale też nie zostały wycięte z tego powodu pragmatycznego jakby i tego, że no, wszyscy dookoła przycinają, to my też. Jakby tutaj też ta komunikacja przez taką grozę dewastacji drzew, które w polskiej kulturze też mają ogromne znaczenie, ale to jest wygłuszane i z jakichś powodów dość złożonych, myślę jednak, przechodzi to do rejestru spraw niewidzialnych w krajobrazie, ale bardzo dojmujących, tak jak te przykłady, które już zostały przywołane.
4: Dobra, ja muszę przypomnieć, że mamy Puszczę Białowieską i oczywiście Oxford Oxfordem, ale u nas też różne naprawdę wspaniałe okazy się ostały. Ja tylko muszę powiedzieć, pierwsze zaraz oddam ci głos, bo nie chciałabym, żeby nasza dyskusja była taka bardzo wyższościowa, to znaczy, że rzeczywiście te elementy, które też dewastują krajobraz i które można wymienić tutaj, i zrobiliśmy to zresztą i z poczucia jakiegoś obowiązku i ze względów estetycznych, one zgubią bardzo ważny element, to znaczy to, że na przykład ta nadmiarowa obecność reklamy w przestrzeni publicznej, która tak bardzo zaśmieca ten krajobraz, czy też jakieś takie agresywne, mówi się, że na Podhalu prawo budowlane się nie przyjęło i tam rzeczywiście ludzie szaleją, jeśli chodzi o adaptację na przykład budynków do tego, żeby kreować wciąż nowe i nowe miejsca noclegowe i na przykład, no nie wiem, postępować wbrew tak jakby swojemu własnemu dobru, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że oni mieszkają w tym krajobrazie, ale jednak to się dzieje z powodu jakiejś konieczności życiowej. Ja nie mówię, że to zawsze jest chciwość, prawda? To nie musi być ta straszliwa chciwość, ale to może być po prostu jakaś jedyna szansa na to, żeby przeżyć, żeby zdobyć jakieś środki do życia. I fajnie by było, żebyśmy też o tym rozmawiali, kiedy bierzemy się za wszystkie tematy, które są związane z tym, jaka jest jakość krajobrazu w Polsce.
5: Ja cieszę się, że to powiedziałaś i też już dużo wybrzmiało z tego, co sam chciałem powiedzieć. Ja pomyślałem sobie jeszcze, nawiązując do głosu ostatniego słuchaczki, że te lekcje gustu zacząłbym raczej nie od krytyki właśnie, nie wiem, budek, straganów czy wielokolorowych domów mieszkalnych na tak zwanej prowincji, tylko zacząłbym od tego, że od właśnie nauki patrzenia i być może krytyki tego, o czym już wcześniej mówiła pani Zych, czyli od krytyki właśnie tych wielkich magazynów.

0: od krytyki takiej monokultury, takiego braku bioróżnorodności na wsiach. To jest też wielki problem. Właśnie jakby od krytyki znikających torfowisk, mokradeł, od krytyki właśnie takich monokulturowych lasów i tak dalej. Czyli od patrzenia na takie rzeczy, a niekoniecznie na to, że ludzie mają potrzebę ekspresji swojego indywidualizmu albo swojego sukcesu życiowego, bo tak po prostu jest. Jakby druga strona tego jest też smutna, to znaczy jeśli się pojedzie przez mniejsze miejscowości, nie wiem, w Belgii miałem okazję w zeszłym roku taką podróż odbyć i to było bardzo smutne. Znaczy te miejscowości, w których przez 3 kilometry ciągnie się wieś, w której każdy dom jest dokładnie taki sam. Czy pamiętam swoje takie jeszcze skolonizowany gust w 2000 roku, kiedy pierwszy raz pojechałem właśnie w taką podróż objazdową po Europie Zachodniej. Wydawało mi się, że to jest takie niesamowite, że po prostu to jest taka kultura i generalnie dobry gust i to wszystko jest jakimś takim dobrym, podobnej estetyce utrzymane. Ale teraz myślę, że to jest tak naprawdę bardzo smutne. I jakby jest wiele rzeczy, które są świetne w ogóle w tym krajobrazie Europy Zachodniej, które warto naśladować. No chociażby właśnie brak tego pędu do iluminacji. To jest jakby też jakieś takie coś, co jest bardzo polskie, prawda? Jakby to doświetlanie każdego budyneczku wszędzie. No ale właśnie wróciłbym jeszcze do tej kwestii gustu. Znaczy jakby uczmy się lubić, lubić właśnie różnorodność, miedzę, nie wiem, mokradło i tak dalej. I może to jest jakby taka lekcja krajobrazu, który powinniśmy doceniać, od której warto zacząć, a dopiero gdzieś dalej skupmy się na stylach architektonicznych i tak dalej. To jest naprawdę drugorzędne, a już zwłaszcza taka architektura, mała architektura, stragany i tak dalej, no to nie one nas gubią ostatecznie.
1: No tak, ta wspomniana miedza, tak, to też widok coraz rzadszy. My powoli musimy już wyhamowywać nasze rozważania o krajobrazie, bo nasza audycja powoli dobiega końca, z pewnością mogłaby trwać jeszcze dłużej, bo tematów jest wiele. Myślę, że trzeba też powiedzieć na koniec o tych, którzy chronią też ten krajobraz, a często nazywani są dziwakami. Różne epitety pod ich adresem są wysyłane, a to często taka sól ziemi, ci, którzy działają społecznie, nie urzędnicy z pensją, tylko ci społeczni, oddolni działacze, którzy nie tylko blokują, to często media podają, prawda, jako skandaliczne.
2: Ja chciałam dołożyć jeszcze fakt taki, że Zakopane w maju tego roku uchwaliło uchwałę krajobrazową. Także nawet na Podhalu, no to, więc zauważmy to, też to.
3: Cieszmy no, się. Natomiast słuchajcie, no jest jedna rzecz, która w tych ostatnich minutach naszej audycji musi zostać powiedziana, dlatego że rozmawiamy o krajobrazie, a ja wracam no niemalże prosto z Kongresu Architektury Współczesnej, który odbył się w Katowicach, na którym spotkali się architektki krajobrazu z całej Polski. To oni biorą udział w tych projektach, które powstają dzisiaj i ich rola jest niezwykle ważna, żeby ich wrażliwość i umiejętności były włączane i widziane w projektach, które są dzisiaj często nakładem ogromnych środków realizowane w polskich miastach i które mogą polepszać krajobraz, który dziś stwarzamy.
1: Amen. Tu stawiamy kropkę do krajobrazu. Jeszcze powrócimy w dwójce. Doktor Dorota Leśniak-Rychlak, doktor Magdalena Zych, Bogna Świątkowska i doktor Piotr Kubkowski byli moimi państwa gośćmi. Małgorzata Niedziecka-Maca, audycję wydawała Katarzyna Fitzwilliams. Dziękujemy za państwa telefony. A za moment na Filharmonię Dwójki zaprosi państwa Andrzej Sułek.
4: Autopromocja.
5: To się czyta.
6: Virginia Woolf. Do latarni morskiej. A co ja zrobiłam ze swoim życiem? Pomyślała pani Ramsey, zajmując miejsce u szczytu stołu i spoglądając na talerze, które znaczyły go białymi kręgami. Na drugim końcu siedział jej mąż, zatopiony w sobie, nachmurzony. Nie pojmowała, jak mogła kiedykolwiek żywić do niego jakieś uczucia.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
6: Zapraszam, Magda Czerwińska.
8: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie.

0: gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam dziś o 22:00. Przemysław Wielgosz.
1: Autopromocja.
2: 2. Jesteś na miejscu. Rafał Siwek.

No a my przenosimy się od spraw polskich. Poprzednia audycja, choć zatytułowana była pytaniem z tezą, to myślę, że ta teza nie do końca się potwierdziła i bardzo mnie to cieszy. Czemu w Polsce jest tak brzydko? No właśnie, chyba nie do końca jest tak brzydko. No ale my dziś przenosimy się w świat muzyki francuskiej za pośrednictwem Monachium, bo to tam 9 października ubiegłego roku odbył się koncert Orkiestry Filharmonicznej pod dyrekcją Kenta Nagano. Koncert, w którym wzięła udział znakomita Marianne Crebassa. No a słuchać będziemy muzyki, którą napisali francuscy kompozytorzy. Można tutaj od razu zacytować jako motto słowa jednego z bohaterów, kompozytorów bohaterów tego wieczoru, czyli Debussy'ego. Muzyka francuska to klarowność, elegancja i radość ducha. Będziemy słuchać La Mer. Myślę, że ten cytat Debussy'ego doskonale potwierdzają dźwięki jego słynnego symfonicznego tryptyku, ale będziemy słuchać także kompozycji Hektora Berlioza. Le Nuit d'été, opus 7, to cykl pieśni, w którym pojawi się właśnie Marianne Crebassa. Cały koncert zaś zamknie się uwerturą Korsaż, opus 21, takim orkiestrowym, wirtuozowskim fajerwerkiem, który właściwie chyba rodzi apetyt, budzi apetyt na więcej niż zamyka filharmoniczny wieczór. A tu proszę, Kent Nagano zdecydował się jednak tak efektownie zakończyć program, który rozpocznie się od kompozycji współczesnego francuskiego twórcy. Rodolphe Bruno Boulmier zatytułował swój utwór Caïda Libre, czyli Swobodne Spadanie. Rok 1982, wtedy Rodolphe Bruno Boulmier przyszedł na świat. Jest nie tylko kompozytorem, jest także dyrygentem związanym z francuskimi teatrami muzycznymi, operowymi. A ten utwór, którego posłuchamy na początku, owo Swobodne Spadanie, to rzecz zamówiona przez filharmoników monachijskich. No i w tym właśnie koncertowym wykonaniu tamtego wieczoru miał ten utwór swoje prawykonanie. Za punkt wyjścia przyjął Bruno Boulmier wiersz kolumbijskiego poety Juana Diego Bustosa Moreno. Wiersz, który pozwolę sobie zacytować, bo wydaje mi się, że dość istotnym pozostaje punktem dla zrozumienia ekspresji, narracji, jaką proponuje nam ten współczesny francuski kompozytor. Jak poddać się opadaniu? Długa droga, rozpada się moje ciało, jestem pyłem. Jest powietrze, jest słońce, samotność. Upadam, podnoszę się. Rozdrapuję resztki, rozdrapuję skórę. Szukam ucieczki, znajduję upadek. Duszę swoje płuca, wyrzucam połknięty kurz. Walczę z ciałem i z ziemią. Odzyskałem je, a już je straciłem. Nie mam już głosu, jestem tylko echem. Nie ma mnie i nic już nie istnieje, a jednak tutaj jestem. Nie przestaję być niczym. Bruno Boulmier studiował w paryskim konserwatorium i już od wielu lat ściśle współpracuje z Kentem Nagano. Kentem Nagano, który wraz z Orkiestrą Filharmonii Monachijskiej zamówił ten utwór u francuskiego kompozytora. Wcześniej Nagano prowadził premierę koncertu fortepianowego, prawykonanie utworu Terra Nostra w Filharmonii Berlińskiej. Można powiedzieć, że współpraca Nagano i tego właśnie kompozytora ma już długą i owocną tradycję. No a cóż nam mówi to dzieło? Sam kompozytor powiada, że choć za punkt wyjścia, za bezpośrednią inspirację przyjął ów wiersz, poezję Bustosa Moreno, to tak naprawdę gdzieś w tle tego wszystkiego jest inspiracja Pasolinim, Pier Paolo Pasolini, jego dramatyczna, do dziś nie w pełni wyjaśniona śmierć, ale też całkowite oddanie sztuce. To jest olśniewająca inspiracja. Był, mówi kompozytor, niewygodnym intelektualistą, kwestionującym utarte konwencje i przyjmującym krytyczną postawę wobec włoskiego społeczeństwa, kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Wzór, miara, wymagania. I tak oto mówi Bruno Boulmier. W samym centrum partytury Caïda Libre pojawia się echo pieśni Giovanni Marini Lamento per la morte di Pasolini. Kompozycja, która wykorzystuje bardzo gęstą siatkę

brzmień współczesnej orkiestry symfonicznej, faktury niemalże przestrzenne, a jednocześnie budujące bardzo szczególną atmosferę dzieła, które kończy się słowami o upadaniu, o wstawaniu, o tym, że jestem tym, kim nie jestem de facto. Słuchamy zatem Orkiestra Filharmonii Monachijskiej Kent Naganona na dyrygenckim podejściu.

Swobodne spadanie, Quena Libre, Rodolphe Bruno Boulnier to francuski kompozytor, który na zamówienie Filharmonii Monachijskiej i Kenta Nagano napisał ten właśnie utwór, premiera podczas koncertu 9 października 2025 roku, czyli właśnie tego koncertu, tego programu, którego dziś wspólnie słuchamy na antenie dwójki. No a potem wyszła na estradę Marianne Crébassat, znakomita mezzosopranistka, by wykonać cykl, no niemal legendarny cykl pieśni Hektora Berlioza Les Nuits d'été, czyli Letnie Noce. Berlioz napisał pierwotną wersję tego zbioru, tego cyklu pieśni w 1841 roku. Najpierw w wersji na głos i fortepian, potem zorkiestrował rzecz całą, nadając cyklowi ostateczny kształt, taki jaki jest teraz najczęściej i najchętniej wykonywany w latach 1843-1856. I w ten sposób powstał, proszę Państwa, pierwszy cykl pieśni orkiestrowych w historii muzyki. Berlioz być może nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wyjątkową i historyczną rolę odgrywa ten jego zbiór pieśni. Nie ma przynajmniej żadnych dowodów na to w jego korespondencji, w jego pisaniu, by miał tego świadomość. No a też czas, dość długi czas, kiedy te pieśni z wersji kameralnej, fortepianowej przetranskrybowane były na orkiestrę, był na tyle długi, że może sam Berlioz trochę stracił z pola widzenia tę właśnie historyczną rolę i historyczny moment. No ale myślę, że poza tym, że był to cykl w swoim rodzaju pierwszy, to tak naprawdę ważniejsze dla nas jest to, jak fenomenalna jest to muzyka. Ta muzyka odwołuje się oczywiście do poezji, no ale warto zwrócić uwagę i na to, że w tamtym czasie, gdy powstawał ten cykl, we Francji dominowały tak zwane romanse, takie proste pieśni, przyjemne w niewyszukanej formie. Berlioz tym właśnie swoim cyklem świadomie skierował uwagę swoją i publiczności na inne, nowe drogi, bo wymagania, nawet w tej pierwotnej wersji kameralnej z fortepianem wobec wykonawców, stanowczo wykraczały poza ramy takich prostych romansów do domowego niemalże muzykowania. Spektrum form obejmuje prosty, zwrotkowy śpiew, to w pierwszej z tych pieśni, Villanelle, po pieśń z refrenem, Il Inconnu, czyli Wyspa Nieznana. Po drodze przechodzimy przez formy ronda, pieśni od trzeciej do piątej. Całość zamyka się przekomponowaną niemal sceną dramatyczną Le Spectre de la Rose. A więc przypomnę Państwu teraz tytuły tych sześciu pieśni. Villanella, Le Spectre de la Rose, czyli Duch Róży, Na Lagunach, Sur les Lagunes, Absence, Rozstanie, Nieobecność, O Cimetière, Na Cmentarzu i L'Île Inconnue, Wyspa Nieznana.

Noce. To nie jest typowa muzyka towarzysząca, no właśnie, jakimś letnim, nocnym przygodom. To bardzo głęboko poetycka refleksja. No i Marianne Krebasa, która zaśpiewała ten cykl swoim fantastycznym, przepięknym, pełnym tak wybitnej kultury brzmienia, aksamitnym głosem. Przypomnę tytuły: Villanella, potem Le Spectre de la Rose, Duch Róży, Na Lagunach, Sur le Lagune, Absence, Rozstanie albo Nieobecność, O Cimetière, Na Cmentarzu i L'Île Inconnue, Wyspa Nieznana. Nie mogę się dość nachwalić i nasłuchać tego wykonania, tej interpretacji, bo Krebasa śpiewała te pieśni z tak fantastycznym, pięknym liryzmem, bez przesładzania, bez przesadzania, bez przerysowywania tego, co jest naturalną siłą ekspresji i co drzemie zarówno w tej muzyce, jak i w sposób najbardziej naturalny w jej głosie. No i oczywiście doskonałe towarzyszenie, doskonałe współtworzenie tej muzyki rozpiętej między tym, co wokalne, a tym, co instrumentalne w najpiękniejszym rozumieniu obu tych światów, Filharmonicy Monachijscy i Kent Nagano. No a teraz, proszę Państwa, kolejna odsłona, muzyka francuska w tym jej najbardziej pewnie działającym na wyobraźnię rozkwicie, La Mer de Bissiego, to rzecz, która stoi na pograniczu światów, która wymyka się prostemu klasyfikowaniu. Dierdy Ligeti, gdy miał 14 lat, po raz pierwszy słuchał muzyki Debussy'ego i powiedział wtedy: to bzdura, to nie jest muzyka, nie ma tu ani dur, ani mol. Po latach skomentował tę swą opinię: no tak, byłem typowym ignorantem, jeśli coś nie jest w dur albo mol, to nie jest muzyka. Oczywiście my już dzisiaj nie tylko rozumiemy to, jak bardzo Ligeti się mylił, ale także rozumiemy muzykę Debussy'ego bez pewnie szczególnego wnikania w tajniki jego kompozytorskiego warsztatu. Ale warto pamiętać, że Debussy łamał wszystkie zastane schematy, dogmaty, nie znosił szkolnej wiedzy, nie znosił ustaleń dotyczących harmonii. Pisał, że w konserwatorium paryskim trzeba by jak najszybciej znieść naukę harmonii w tej formie, w jakiej tam jest dotąd prowadzona, bo Debussy twierdził: muzyka jest sztuką wolną, muzyką nieokiełznaną, podobną do żywiołów, wiatru, nieba, morza. Nie wolno z niej robić sztuki szkolnej. No i cóż, proszę Państwa, bliższego ekspresją tej właśnie, temu credo, temu confiteor, niż tryptyk La Mer, jedno z jego najsłynniejszych dzieł, nieledwie uosobienie tego, co nazywa się impresjonizmem w muzyce. Sam Debussy, znowu łamiąc te wszystkie formułki, definicje, etykietki, nie chciał tego określenia, nie lubił go. Ale gdy dziś mówimy o muzyce impresjonistycznej, to w sumie ta definicja bardzo dobrze oddaje to, o co w tej muzyce chodzi, niezależnie od tego, jak bardzo do samego przymiotnika miał dystans Debussy. Bo Debussy sam przecież porównywał wielokrotnie swoje utwory do studiów plastycznych na temat koloru, na temat światła. Przyrównywał je w sposób naturalny do tego, co jest istotą sztuki malarskiej. On nigdy nie pragnął utrwalać konturów rzeczy materialnych w swojej muzyce. I gdybyśmy nawet wzięli za moment te tytuły trzech części La Mer i próbowali odnaleźć w tej muzyce program, to nie bylibyśmy ani o jotę bliżsi intencji Debussy'ego. On nie chciał, żeby to był poemat symfoniczny. On nie chciał, żeby pod te dźwięki podpisywać jakąś konkretną akcję. Nie chciał również, żeby to była symfonia, chociaż przy odrobinie dobrej woli można by powiedzieć, że jest to trzyczęściowa symfonia ze skercem w środku. Debussy, gdy pisał La Mer, miał na ścianie słynny obraz Japończyka Katsushiki Hokusai, słynną falę, którą potem zamieścił na okładce pierwszego wydania. Pisał swoje morze jak malarz, który maluje w studiu pejzaż z pamięci. I chyba to jest najbliższa i najciekawsza analogia. Pisał zresztą La Mer, no właśnie, także początkowo w wersji fortepianowej. Nigdy zresztą nie pragnął, by to było grane na fortepianie, ale pojechał nad Atlantyk, na wyspę Jersey i dopiero tam zinstrumentował tę fortepianową wersję.

partytury. Szkice symfoniczne, tryptyk symfoniczny, ale szkice ma chyba jeszcze więcej tego nasycenia malarskimi skojarzeniami. Od świtu do południa na morzu, taki tytuł nosi pierwsza część tego tryptyku. I trudno z jednej strony nie myśleć, słuchając tej muzyki, nie myśleć o wschodzie słońca, nie widzieć tańczącego na falach, wstającego dopiero światła dnia, ale tak naprawdę ta część to jest nieustanna zmiana, nieustanne gry kolorów, świateł nad wodą. Muzyka w istocie uwolniona od ciężaru form, tonacji, wyzwala barwy dźwięków, czemu oczywiście sprzyja fantastyczna orkiestracja, 25 instrumentów dętych, dwie harfy, niezwykle bogato obsadzona perkusja, smyczki bardzo często grające divisi, co chwilę pojawiające się na tych morskich falach muzyki, nowe grupy instrumentów oświetlone tym światłem wschodzącego słońca. Druga część, zabawa fal, tu instrumenty i myśli zaczynają pulsować bardziej radośnie, żywiej, to wszystko jest drobniejsze, bardziej perkusyjne, słychać dzwonki, no a potem przychodzi część trzecia, dialog między wiatrem a morzem. Gdzieś pewnie w naszej wyobraźni pojawiają się na horyzoncie chmury burzowe. Dramatyczny gest na początku zdaje się zwiastować coś groźnego. No i potem w tej muzyce też jest wiele sporów, ale jest też wiele ekscytacji, jakiejś gry między ekscytacją a uspokojeniem. To chyba najlepiej definiuje charakter ostatniej części tego tryptyku. Nieostre kształty, nieostre kontury, ale jakże wyrafinowana, fantastyczna instrumentacja. Słuchamy orkiestry filharmoników z Monachium. Dyryguje cały czas Kent Nagano.

Symfoniczne szkice, czyli La Mer Claude'a Debussy'ego. No właśnie, szkice to, czy freski, a może mozaiki. Po takim wykonaniu, jakie nam zafundowała Orkiestra Filharmonii Monachijskiej z Kentem Nagano, myślę, że można naprawdę puścić wodze fantazji, szukając rozmaitych skojarzeń plastycznych, malarskich, a jednocześnie niczego nie ujmując z tego, co idiomatycznie muzyczne u Debussy'ego. Przed nami ostatni punkt programu koncertu, taki nieoczekiwany zwrot akcji, powiedziałbym, chociaż można doszukiwać się pewnych pokrewieństw między morską tematyką szkiców Debussy'ego a korsarzem, czyli uwerturą, bo po raz kolejny będziemy słuchać muzyki Hektora Berlioza. Pisał tak Berlioz: teraz oddycham pełnym balsamicznym powietrzem Nicei. Życie i radość pędzą ku mnie na szybkich skrzydłach. Muzyka tuli mnie w swoje ramiona. Wędruję po gajach pomarańczowych. Zanurzam się w morzu. Obserwuję, jak statki przepływają, przypływają i znikają w oddali. To jego refleksje z Nicei, rok 1831. Nicea, która pośród rozmaitych życiowych, nie morskich, ale życiowych burz, była dla Hektora Berlioza taką oazą spokoju, miejscem wytchnienia, szczęścia i spełnienia w gruncie rzeczy pośród rozmaitych właśnie burzliwych często fal, jakie spotykał w swoim życiu. We wrześniu 1844 roku powrócił tam po dość frustrującym czasie w Paryżu, gdzie organizowanie koncertu monstrualnego zresztą rozmiarami zupełnie go wykończyło. Ponownie zamieszkał w wieży, tej samej, z której obserwował statki na morzu, port, przepływające żagle. No i wtedy właśnie zaczyna pisać kolejną uwerturę pomyślaną do wykonania właśnie w tym mieście. Ouverture de la Tour de Nice, a więc uwertura wieży w Nicei, czy też z wieży w Nicei. Być może najbardziej osobliwa i dziwaczna kompozycja, jaka kiedykolwiek zrodziła się w umyśle kompozytora. Berlioz nie był szczególnie zadowolony z tego dzieła. W kolejnych latach, 46-51, poddał partyturę głęboko, daleko idącym skrótom, skrócił ją o mniej więcej 1/3 i ten tytuł, który nawiązywał do miejsca, do owej wieży, w której mieszkał i z której obserwował morze, ten tytuł porzucił na rzecz Le Corsaire Rouge, a więc czerwony korsarz. Tu rodzi się z kolei skojarzenie z prozą Jamesa Fenimora Coopera. No ale to wcale nie o Coopera chodziło. Potem raz jeszcze Berlioz zabrał się za tę uwerturę, raz jeszcze przerobił jej tytuł, skracając do Ouverture du Corsaire, a więc uwertura korsarz. I to już, myślę, bardziej naprowadza nas na trop literackich inspiracji, bo tu chodziło o korsarza Lorda Byrona, nie powieść przygodową, lecz dziką, poetycką opowieść wierszowaną z bohaterem arcyromantycznym, samotnym, zarazem rozczarowanym ludźmi, rycerskim, przepełnionym gorącą, porywającą miłością. Ten korsarz to taki typowy bohater byronowski z romantycznie rozdartą duszą, podobnie zresztą jak Childe Harold, który przecież zainspirował

Dedykował wcześniej Berlioza do jego wielkiego dzieła symfonicznego, a właściwie symfonii koncertującej Harold Vitali. No więc właśnie, to ten korsarz. Zresztą lekturę Byrona, zdaje się, przyswoił sobie Berlioz w dość osobliwych okolicznościach, bo w ciszy konfesjonału u świętego Piotra w Rzymie. Sam przyznawał się do takiego właśnie miejsca lektury. No i myślę, że niezależnie od tego, jak długo nosił w swojej wyobraźni tę inspirację literacką, to ta muzyka broni się i jest rzeczywiście fantastycznym orkiestrowym fajerwerkiem. Pełnym zresztą kontrastów, tak jak ta postać byronowskiego bohatera pełna jest sprzeczności i bardzo silnych emocji, które i uczuć, które nim targały. Posłuchajmy teraz tej uwertury na koniec koncertu, który miał miejsce w październiku ubiegłego roku w Monachium, Filharmonia Monachijska, Kent Nagano.

9 października ubiegłego roku Izar Filharmonii Monachium. Słuchaliśmy orkiestry Filharmonii Monachijskiej i Filharmonii Bawarskiej pod dyrekcją Kenta Nagano. Na zakończenie tego wieczoru uwertura Korsarz op. 21 Hektora Berlioza, zagrana z blaskiem wirtuozyjnym.

Kozowskim orkiestrowym rozmachem. Wcześniej, przypomnę, Debussy, La Mer, jeszcze wcześniej Le Nuit d'été, opus 7, ponownie Berlioz, wtedy z cudownym głosem Marianne Krebasy, a na początek prawykonanie kompozycji zamówionej przez Monachijczyków i Kenta Nagano, Caida Libre Rodolfa Bruno Bulmier. Jest 21:36, słuchają Państwo Dwójki, zostało nam 20 parę minut wspólnego słuchania muzyki. Pomyślałem, że pozostaniemy w kręgu paryżsko-francuskim, choć z bardzo przeze mnie lubianym polskim akcentem. Aleksander Tasman to taki adoptowany Paryżanin, przybył do Paryża pod koniec 1919 roku i momentalnie dał się wciągnąć w wir paryskiego życia. Nie tylko tego pięknego La Vie Parisienne, ale także tego, który reprezentował największe nazwiska muzyków tamtego czasu z Ravelem na czele. To właśnie Ravel wciągnął go w ten wir życia muzycznego, a sam Tasman miał pisać, że to artystycznie czas cudowny. Panowała pewna rywalizacja, zbieraliśmy się, odbywały się spotkania, które pozostały w mojej pamięci, jak poniedziałki u Rolanda Manuela, niedzielę u Godebskich, u pani Clemenceau, gdzie graliśmy muzykę i spotykaliśmy ludzi z całego świata. To była atmosfera poza wszelkimi podziałami, poza jakimikolwiek koteriami. Bardzo szybko zaprzyjaźniłem się ze wszystkimi młodymi ludźmi tamtego czasu. Atmosfera pewnie dość eklektyczna, ale właśnie niezwykle inspirująca, bo też w tym środowisku pojawiali się wykonawcy, dyrygenci, muzycy, którzy grali wtedy w przenośni i dosłownie pierwsze skrzypce na estradach koncertowych Francji, Paryża, ale także Europy, Stanów Zjednoczonych. W 1926 roku Tasman zaczął zdobywać popularność także w Belgii. No i to właśnie dla belgijskiego kwartetu fortepianowego, nazwa własna, belgijski kwartet fortepianowy, napisał swoją cudowną suite Divertissement, która nosi w sobie, właśnie dlatego nawiązuje do tej paryskiej historii, nosi w sobie coś z tego paryskiego, pięknego, wspaniałego życia, beztroski, pewnej rozrywkowości, nawet dynamizmu, z także nawiązaniem do polskich elementów melodycznych, harmonicznych, ludowych. Przepiękny kalejdoskop muzyczny, który teraz zagrają dla Państwa muzycy Notos Quartet.

szampańskim nastroju. Alexander Tansman i jego suite Divertissement, introdukcja i marsz, sarabanda, scherzino, polka, melodia, nocturn i finale. To części tego utworu, którego słuchaliśmy w wykonaniu zespołu Notos Quartet w składzie Sindri Lederer, skrzypce, Andrea Burger, altówka, Philip Graham, wiolonczela i Antonina Köster, fortepian. To już prawie wszystko, co chciałem Państwu zaproponować dziś w Filharmonii Dwójki, ale nie mogę się powstrzymać, żeby jeszcze nie uraczyć Państwa odrobiną tego niebieskiego głosu Marian Krebasa i tym razem muzyka Manuela de Falli, Segidia z trzech melodii Marian Krebasa i Alphonse Semain. A ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Życzę dobrej nocy. Andrzej Sułek. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest minuta po 22.
1: Długie trwanie.

0: głębszy sens bieżącym wydarzeniom. Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w długim trwaniu. Będzie to cykl rozmów poświęconych współczesności czytanej przez pryzmat historii w wersji słabo obecnej w podręcznikach i mediach. Wraz z zaproszonymi gośćmi pójdziemy za wskazówkami Fernanda Brodela i Karla Ginzburga. Omijając mielizny europocentryzmu, połączymy globalne długie trwanie i lokalną mikrohistorię. Sięgniemy do ekohistorii i antropologii historycznej. Ale też spojrzymy na zmieniające się społeczeństwa przez pryzmat, jaki oferuje literatura, filozofia, kino i sztuka. A wszystko to oczywiście po to, żeby lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość. Dzisiaj zaczynamy od rozmowy o globalnej Ameryce Łacińskiej, a moim gościem jest Artur Domosławski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dziennikarz, reporter, pisarz, autor przynajmniej kilku już książek, które poświęcone są Ameryce Łacińskiej, jej historii, jej współczesności, a także paru innych książek, w których Ameryka Łacińska się pojawia. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Ten pomysł na rozpoczęcie cyklu, długie trwanie rozmową o Ameryce Łacińskiej ma swój głębszy sens, dlatego że myślę sobie, że Ameryka Łacińska, taka bardzo ogólna, bardzo pojemna kategoria, jest jakoś istotna dla naszego w ogóle rozumienia historii nowoczesności. Dlatego, że właściwie dopiero wraz z początkiem podboju Ameryk przez Europejczyków, przez Imperium Hiszpańskie, później Portugalskie, a następnie całą listę kolejnych imperiów, zaczyna się to, co możemy nazwać historią globalną. Więc jakby Ameryka wtedy wkracza na obszar historii globalnej, ale z drugiej strony właściwie można powiedzieć, że to tam, w Ameryce Łacińskiej, w obu Amerykach, początkowo głównie właśnie w Ameryce Łacińskiej, dokonuje się coś, co stanowić będzie proces długich narodzin świata nowoczesnego. To jest jakby historia, która dotyczy całego obszaru północnego Atlantyku, tego trójkąta między Europą, Ameryką Łacińską, a Afryką, miejsca, gdzie za sprawą wymiany ekonomicznej, także handlu ludźmi, handlu niewolnikami, grabieży bogactw Ameryki Południowej, najpierw złota, potem srebra, będzie się rodziło coś, co nazywamy kapitalizmem i to nazywamy też nowoczesnością. Więc w tym sensie, w takiej długiej perspektywie historycznej, ten pomysł na Amerykę Łacińską wydaje mi się uzasadniony. No ale wydaje mi się też, że także dzisiaj, w krótszej perspektywie, Ameryka Łacińska jest dla nas ważnym punktem odniesienia, jest ważnym miejscem na mapie świata. No i myślę sobie, że właśnie twórczość Artura Domosławskiego jest na to najlepszym dowodem, takim krótką perspektywą czasową, w której rozmawiamy, krótkim kontekstem tej naszej dzisiejszej rozmowy są wybory w Brazylii, są wybory prezydenckie, które miały miejsce 4 października. No i to jest też wydarzenie, które wykracza daleko poza granice samego kontynentu. Wykracza poza granice tego, co nazywamy zachodnią hemisferą, czyli po prostu obszarem obejmującym obie Ameryki i oceany je oblewające. W jakimś sensie dzisiaj to, co dzieje się w Brazylii, to, co dzieje się też w innych krajach Ameryki Łacińskiej, należy już do jakby pierwszego planu historii, która wydarza się dzisiaj, prawda? Historii globalnej. No i moje pierwsze pytanie do ciebie jest takie, jak to się właściwie stało, że ty się zacząłeś zajmować pod koniec lat 90. Ameryką Łacińską? Czy to był po prostu obowiązek redakcyjny związany z relacjonowaniem wizyt Jana Pawła II na tym kontynencie? Czy pojawiło się jakby równolegle coś zupełnie innego?
1: Historia mojego zainteresowania Ameryką Łacińską jest nieco dłuższa i nieco inna niż wspomniałeś, aczkolwiek wspomnienie o Janie Pawle II ma tu sens. Zaraz o tym opowiem. Wiesz, kiedy zacząłem tam jeździć, to nie miałem Absolutnie, w ogóle bardzo daleko byłem od takich przemyśleń, które tutaj zaserowałeś na wstępie, bo byłem przede wszystkim młody, nie miałem ani doświadczeń wielu życiowych, ani takich, powiedzmy sobie, intelektualnych.

0: Nie miałem wiedzy po prostu. Ta Ameryka Łacińska interesowała mnie kiedyś w czasach licealnych i studenckich, ale nie wiem, czy jest akurat o tym dzisiaj sens opowiadać. To było związane bardziej z literaturą, muzyką. Natomiast trochę ta Ameryka Łacińska wyrastała z doświadczeń związanych z polską transformacją po 1989 roku. I z jednej strony Ameryka Łacińska była regionem, który też wychodził w tamtym okresie z dyktatur wojskowych, bo myśmy mieli innego rodzaju dyktaturę, możemy powiedzieć, nie wiem, rewolucji zinstytucjonalizowanej, która już była pozbawiona rewolucyjnego nerwu, była raczej, no też była taką zmurszałą dyktaturą o innej ideologii. I gdzieś we mnie rodziła się chęć przyjrzenia się temu, jak Latynosi sobie z tym radzą. Były też inne względy, natury takiej, bym powiedział, stricte zawodowej. Ja przez pierwsze lata po transformacji jako dziennikarz zajmowałem się krajową polityką i wszedłem niejako w nią razem trochę z przemianami. I to było wtedy, wydawało mi się fascynujące, ale jednak po kilku latach chciałem poznawać inne światy, chciałem konfrontować to doświadczenie polskie. No właśnie wybór padł na Amerykę Łacińską, a padł z tego względu, o którym mówiłem wcześniej, czyli że też to był świat, który wychodził z jakichś reżimów właśnie autorytarnych i mierzył się z nowymi wyzwaniami demokracji parlamentarnej. W warunkach jednakowoż nieco innych, ponieważ w Polsce ta transformacja następowała od gospodarki planowej do gospodarki kapitalistycznej. Można oczywiście wchodzić w dyskusję, na razie to zostawimy, czy ten system, który był w Polsce, można rzeczywiście nazywać socjalizmem. Są tacy, co powiedzą, że to był rodzaj kapitalizmu państwowego, ale to jest taka dyskusja, powiedzmy sobie, bardziej niszowa już. Natomiast kraj Ameryki Łacińskiej, gdzie kapitalizm funkcjonował doskonale dla kapitału, choć nie dla ludzi, o wiele wcześniej. Natomiast w tym momencie, w którym ja zacząłem tam jeździć, w kolejnych krajach wprowadzano model, który po latach został nazwany modelem neoliberalnym, czyli takim, w którym redukuje się rolę państwa w sferze publicznej, redukuje się rolę polityki społecznej, następuje seria prywatyzacji, ochrony praw autorskich, dotyczy to przede wszystkim patentów, w mniejszym stopniu książek, które obaj piszemy. I Jan Paweł II też odgrywał pewną rolę w tym zainteresowaniu, w tym sensie, że w swoich wczesnych latach pracy dziennikarskiej w Gazecie Wyborczej interesowało mnie religię, chociaż bardziej bym powiedział polityczne wymiary religii. I na Amerykę Łacińską natrafiłem w momencie, w którym gdzieś na moim horyzoncie pojawił się taki ruch teologii wyzwolenia, który narodził się jeszcze w latach 60., 70., w takim sensie doktrynalnym przy okazji II Soboru Watykańskiego. Natomiast jakby o wiele ciekawszy był tu aspekt polityczny, ponieważ to był czas, w którym niecały, ale część Kościoła katolickiego, w niektórych krajach to były poważne odłamy, wręcz bym powiedział większościowe, w innych mniejszościowe, włączały się w nurt walk rewolucyjnych, buntów, powstań, ruchu oporu przeciwko oligarchicznemu kapitalizmowi i przeciwko wojskowym dyktaturom. A Jan Paweł II był na kontrze, był przeciwnikiem tej teologii wyzwolenia. I trochę za pomocą tej teologii wyzwolenia dla mnie ten mit tamtego papieża zaczął się rozpadać.
1: Mhm. Ciekawe byłoby może też takie zestawienie tego, co się wtedy działo w Ameryce Łacińskiej w latach 80., 90. z tekstem, który powstał chyba w 92 lub 1993 roku, mianowicie z książką Karola Modzelewskiego, mało znaną, Dokąd od komunizmu, gdzie właśnie on jako jeden z pierwszych zauważył, że ten kapitalizm, który instalujemy w Polsce w ramach reform nazwanych później reformami Balcerowicza, terapią szokową, miał być deklaratywnie próbą zbliżenia się do modelu amerykańskiego, do modelu północnoamerykańskiego, a de facto stał się znacznie bliższy temu, co działo się w Ameryce Południowej właśnie w ramach wprowadzania tych modeli gospodarczych, które opracowano w Chicago w latach 70., a potem po raz pierwszy po zamachu Pinochet

0: Czerta w Chile w 1973 roku zaczęły one być instalowane w krajach Ameryki Południowej, no a później też w ogóle w krajach globalnego południa. No to jest też interesujące, dlatego że właściwie można powiedzieć, że to, co się wydarzyło wtedy w latach 90. w Ameryce Południowej, było w jakimś sensie, nie wiem, jak ty do tego się odniesiesz dzisiaj, odwrotnością tego, co działo się w Polsce, prawda? W Polsce mieliśmy taki moment pożegnania się z pewnym złudzeniem, że świat może być bardziej sprawiedliwy społecznie, egalitarny, może nawet bardziej demokratyczny, z takim instalowaniem właśnie takiego kapitalizmu pozbawionego socjalnego rysu, który nadano mu gdzieś po II wojnie światowej. Wtedy w Europie, w Stanach Zjednoczonych odchodzono od tego modelu państwa dobrobytu. No i my wskoczyliśmy w jakimś sensie w ten taki właśnie kapitalizm już pozbawiony tego elementu redystrybucji. Natomiast to, co działo się w Ameryce Południowej, było czymś przeciwnym, prawda? Że tam te lata 90. to był też moment obudzenia się poza obaleniem autorytarnych reżimów, obudzenia się także wielkich nadziei na to, że społeczeństwa mogą być demokratyczne i bardziej sprawiedliwe społecznie zarazem.
1: W dużym stopniu tak, chociaż myślę, że po pierwsze w Ameryce Łacińskiej, myślę, że to jest jakoś istotne, nie było tak gwałtownego przejścia od jednego modelu kapitalizmu do drugiego, bo ten kapitalizm wcześniejszy też nie był wcale taki sympatyczny, prawda? Chociaż w latach 70. no były próby, 60., 70. były próba łagodzenia skrajnej biedy, nierówności. Zresztą czasem robiły to też hunty wojskowe w takich krajach jak na przykład w Peru, był taki przywódca Velasco Alvarado. To był zamordysta, autorytarny rządca, ale niemniej on reprezentował taką tradycję, która też w Ameryce Łacińskiej istnieje, wojskowych, którzy mają agendę społeczną, prawda? Więc w Ameryce Łacińskiej w pewnym sensie neoliberalizm, który, jak słusznie powiedziałeś, był jakby poddano eksperymentowi społeczeństwo chilijskie, wprowadzając tam te zasady wypracowane przez Miltona Friedmana i jego uczniów Chicago Boys. A równocześnie te bunty, które się zaczynają, czy może nowa fala buntów, ruchów protestu, która się zaczyna w latach 90., jest w jakimś sensie też kontynuacją z kolei tych fali buntów wcześniejszych. To są bunty już właśnie może z wyjątkiem zapatystów. To był taki ruch rdzennych mieszkańców, no też z udziałem kreoli, znaczy jakby przywódcą tego ruchu był wicekomendant Marcos, biały filozof z dużego miasta. No, niemniej był to ruch oddolny, był to ruch regionalny i on miał element zbrojny, ale zasadniczo później wszystkie ruchy protestu, których byliśmy świadkami w latach 90., w latach 2000, były ruchami pokojowymi. I ta pokojowość no, brała się trochę z dwóch rzeczy. Po pierwsze no, dlatego, że oligarchie zgodziły się pod wpływem wydarzeń globalnych także na to, żeby odstąpić od drastycznych represji, zgodziły się na demokracje parlamentarne. A równocześnie ruchy protestu, jakby nie było takiej potrzeby gwałtownych działań, na przykład działań zbrojnych przeciwko tym nowym rządom demokratycznym. I była to też jakaś lekcja z tej strasznej hekatomby, jaką te ruchy protestu przeszły w okresie zimnej wojny. No, w Argentynie to było 30 tysięcy znikniętych, w Chile kilka tysięcy znikniętych, w Brazylii liczebnie nieco mniej, ale chyba takim krajem, w którym w zasadzie dużą część społeczeństwa obywatelskiego, można powiedzieć, wymordowano, była Gwatemala. To był pierwszy kraj, w którym chyba, o ile dobrze pamiętam, tak, zastosowano ideologię wroga wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego. Tam na początku lat 50. do władzy doszedł były pułkownik, ale już jako cywil, Jacobo Arbenz, i on przeprowadzał, powiedzmy sobie, w naszym języku powiedzielibyśmy, socjaldemokratyczne reformy. On nie jest tak, że on kończył z kapitalizmem, że był jakimś radykalnym rewolucjonistą, po prostu przeprowadzał reformę rolną. Ta reforma rolna uderzała nie tylko w lokalnych oligarchów, ale przede wszystkim w wielką firmę amerykańską United Fruit Company. Część tych wywłaszczeń następowała zresztą za odszkodowaniami. I tak to było za dużo, jak na tamten czas. Ogłoszono, że

0: była firma PR-owa, która zaczęła działać na rynku amerykańskim, która głosiła, że to jest komunizmu bram. I Stany Zjednoczone zmontowały zamach stanu przy pomocy gwatemalskich wojskowych. I tam liczba ofiar sięgała no 200, czy nawet ponad 200 tysięcy ludzi zabitych i znikniętych. My o Gwatemali nie pamiętamy, bo nic o niej nie wiemy. Jest to mały kraj, który, no to też pokazuje, że jednak kraje nawet z peryferiów z jakiegoś powodu dobry PR, no bo nie wiem, bo odgrywają większą rolę w gospodarce światowej. No, na przykład Chile, pomimo, że tam było mniej ofiar niż w Argentynie, Chile jest takim emblematycznym krajem, w którym popełniono najwięcej okrucieństw, a ich popełniono dużo więcej właśnie w Gwatemali czy w Argentynie. Dlatego, że Chile było strategicznie ważniejsze dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ no, duża część elektroniki amerykańskiej chodziła na chilijskiej miedzi. W związku z tym jakby nacjonalizacja kopalń miedzi była dla Stanów Zjednoczonych nieporównanie bardziej dotkliwa. Na dodatek w Chile, zanim Chile stało się laboratorium neoliberalizmu i wprowadzania tych drastycznych, jeszcze bardziej kapitalistycznych zasad pod osłoną karabinów, w Chile przez 3 lata próbowano przeprowadzić znowu eksperyment rewolucji socjalistycznej metodami pokojowymi i w drodze parlamentarnej. No, tak się skończyło.
1: No to jest w ogóle bardzo fascynujący wątek, który tutaj otworzyłeś. Ja myślę, że warto go trochę pociągnąć, dlatego że mamy taką tendencję w Polsce, wydaje mi się, w publicystyce, która jakoś tam się odnosi do Ameryki Łacińskiej, żeby o tych wydarzeniach z lat powojennych właśnie mówić przez pryzmat zimnej wojny i wpisywać poszczególne strony sporów politycznych w właśnie te ramy, w których się wojna zimna toczyła, czyli po jednej stronie blok wschodni, jego sojusznicy, sympatycy, entuzjaści, z drugiej strony wolny świat, szeroko rozumiany.
0: Każdy ruch emancypacyjny wtedy staje się agentem Moskwy, tak? Czy narzędziem Moskwy. Tak. Mhm.
1: No i to jest w jakimś sensie powtórzenie retoryki, do której się odwoływały elity rządzące w tych krajach, broniące starych porządków. Właśnie owe dyktatury, o których wspominałeś, które straciły ostatecznie władzę w latach 80-tych, 90-tych. No a z drugiej strony odwoływali się też do tego Stany Zjednoczone, prawda? Które udzielały im bardzo, bardzo szerokiego wsparcia. I to jest dla mnie bardzo też ważne chyba, kiedy mówimy o Ameryce Łacińskiej, żeby wyjąć te dynamiki społeczne, które tam się rozwijały wówczas z tej zimnowojennej ramy i jednak ująć je jakoś tak bardziej autonomicznie, dlatego że w rzeczywistości nie będziemy może sięgać zbyt daleko, tak, ale jakbyśmy zerknęli troszeczkę głębiej w przeszłość do XIX wieku, no to widzimy, że bardzo wiele i tych nurtów ideologicznych, i tych bardzo konkretnych formacji społecznych i politycznych ruchów, które działały w latach 50., 60., 70. w Ameryce Łacińskiej, ma swoje korzenie gdzieś tam właśnie w okresie wyzwalania się z władzy kolonialnej i później w XIX-wiecznych walkach społecznych toczonych przez różne grupy podporządkowane. No nie wiem, takim ruchem, który jest z jednej strony bardzo, właśnie bardzo mocno zakorzeniony w przeszłości, a i dalej aktywny, chociaż w zupełnie innej postaci, jest chociażby sandinizm, prawda, w Nikaragui. Z drugiej strony peronizm argentyński, to są takie ruchy społeczne, które trudno jest wpisać po prostu w taką siatkę, w której sobie jakoś umieszczamy poszczególne siły polityczne, jeśli narzucamy na świat właśnie tę ramę zimnej wojny.
0: Absolutnie. Prawda? I też myślę też, że z tego względu powstawało i powstaje, bo nie wiem, myślę, że i w historiografii, i w publicystyce politycznej, i w ogóle w myśleniu o tamtym regionie, mnóstwo nieporozumień, bo na przykład jeśli próbujemy nałożyć siatkę taką pojęciową z Europy, no to niektórzy mówią, ojej, ale przecież ten Peron był faszystą. Rzeczywiście Perona fascynował włoski faszyzm w pewnym okresie, ale Peron nie kopiował włoskiego faszyzmu. On prowadził zupełnie autonomiczny pomysł na politykę. Był, jak na zamordystę, to był miękki bardzo, a równocześnie przeprowadzał bardzo szerokie reformy społeczne. Na przykład lewica w Argentynie przez lata walczyła z peronizmem

0: czasami słusznie, ale czasami, że tak powiem, z uporem i zaciętością godną lepszej sprawy, dlatego że no, peronizm troszkę ukradł agendę lewicy, czyli jak gdyby no, wprowadzanie ubogich na scenę dziejów, rozmaite polityki społeczne. Trafną obserwacją lewicy było to, że bardzo często peron rządził nie z ludem, tylko dla ludu, czyli że to był rodzaj takich rządów no, paternalistycznych i to jest, to rzeczywiście jest prawda, ale czasem jak gdyby przywiązanie do siatki pojęciowej europejskiej, no bo te siły polityczne, elity kulturalne bardzo często no, w tamtym regionie, w różnych krajach z różną mocą są zapatrzone w Europę, w związku z tym jeśli ktoś gdzieś przyjął, że aha, że peron to jest faszysta, w związku z tym siły lewicy czasami potrafiły zawierać jakieś idiotyczne sojusze z ludźmi, którzy się nazywali liberałami tam, a byli no, po prostu najstraszniejszą oligarchią ziemską, która nie miała ani przez chwilę pomysłu na to, żeby dopuścić tych biednych ludzi stanowiących większość populacji do stołu, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo trafna obserwacja, że takie automatyczne przenoszenie tej siatki pojęciowej z jednej strony zimnowojennej, ale też takiego podziału, jakim zwykle operowaliśmy, no może do naszych czasów, bo dzisiaj też to się jakoś bardzo zmienia, czyli że mamy, nie wiem, siły konserwatywne, mamy socjaldemokrację, mamy jakąś bardziej radykalną lewicę, prawda? Jeszcze gdzieś pośrodku chadecję, która ma różne twarze w różnych krajach, w jednych jest bardziej wychylona w lewo, w innych bardziej w prawo, więc myślę, że po prostu ten świat wytworzył swoje własne siły polityczne i też swoje może nie zawsze do końca własne kategorie, dlatego no z tego względu, że ciągle się zapożyczało te kategorie z Europy, no co wynika no też z tego, że u źródeł tego kształtu Ameryki Łacińskiej, jaki powstał w wyniku ostatnich 500 lat, no Europa była dosyć mocno zamieszana, jak wiemy.
1: No bo to jest też interesujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę już wątek, który tutaj się pojawił, to znaczy Kościół katolicki i teologię wyzwolenia, która podąża w zupełnie inną stronę niż różne nurty Kościoła katolickiego, które znamy chociażby z naszej części Europy. Więc to jest dla mnie bardzo interesujące i też ciekawe byłoby pomyślenie o teologii wyzwolenia jako pewnego rodzaju też źródle inspiracji dla reform w Kościele katolickim, no, na przykład w Polsce.
0: Tak,
1: no, są takie próby, są takie próby myślenia, mówienia, dyskutowania na razie tak. Po prostu o jakimś takim uwrażliwieniu na inne kwestie.
0: Może powiedzmy kto, tak. Środowisko Pisma tak, mamy, Kontakt,
1: mamy,
0: prawda?
1: Mamy środowisko tak, Pisma tak. Kontakt chociażby, tak. Bardzo interesujące, ale w ogóle wydaje mi się, że też ta teologia wyzwolenia jakoś jest dobrym przykładem tego, iż różne ruchy, nazwijmy je postępowymi, szeroko rozumianymi, w takiej postaci, w jakiej one narodziły się, ukształtowały, wykrystalizowały w Ameryce Łacińskiej, mogłyby być jakoś interesujące. I wspominałeś, prawda, o tej takiej dyfuzji pojęciowej, można by powiedzieć, czyli o tym, że pewne pojęcia wynalezione, pojęcia, które mają opisywać rzeczywistość społeczną, polityczną, wynalezione w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, potem szerzą się po całym świecie, w tym także w Ameryce Łacińskiej, będąc przyczyną rozlicznych nieporozumień. Ale czy nie jest też tak, że pewne wynalazki społeczne, w takim sensie, w jakim można o takim wynalazku mówić właśnie w odniesieniu do takiego czy innego ruchu społecznego, które narodziły się tam, to znaczy w Ameryce Łacińskiej, mają też nie tylko potencjał, ale też oddziałują na cały świat. Bo czymś takim, moim zdaniem, a myślę, że twoje książki są na to dobrym dowodem, jest alterglobalizm, czyli ruch, który się narodził gdzieś właśnie w latach 90. jako odpowiedź na neoliberalizm. Jednym z takich momentów granicznych było właśnie powstanie w Chiapas. To był 1994 rok, w dzień, zdaje się, po inauguracji północnoamerykańskiej strefy wolnego handlu między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. No i to powstanie w Chiapas było z jednej strony ruchem zakorzenionym w różnego rodzaju konfliktach lokalnych, w tym najbiedniejszym stanie Meksyku, a z drugiej strony było też odpowiedzią na ten pomysł globalizacji, który redukował się jakby do ustanowienia całego świata w przestrzeni wolnego,

0: cyrkulowania kapitału, inwestycji.
1: A równocześnie globalizacji, w której nie globalizują się prawa człowieka czy prawa pracownicze. Tak. Znaczy powstańcy w Chiapas spełnili rolę prekursorów zarówno alterglobalizmu, no bo wtedy się mówiło o nich antyglobaliści. Najpierw byli zapatyści, potem się mówiło, że to jest taki ruch antyglobalistyczny, a te fora, światowe fora społeczne, które na początku zbierały się w Brazylii, w Porto Alegre, na południu kraju, no to jest 7 lat później pierwsze z tych forów ma miejsce, więc zapatyści jakby przewracają tą pierwszą kostkę domina i też są inspiracją dla całej fali, która potem została nazwana różową falą, rządów egalitarnych w regionie, egalitarnych, postępowych, socjaldemokratycznych, czy nie wiem, demokratyczno-radykalnych, różne nazwy tutaj padają, które z jednej strony częściowo wyrastają z ruchów rewolucyjnych lat 60., 70., 80., no ale z drugiej strony pod wpływem doświadczeń, o których mówiliśmy na samym początku, no tej strasznej hekatomby działaczy, wyciągają no jakby lekcję z tego taką, no nie ma sensu, też nie ma już tych autorytarnych rządów, które rządzą przy pomocy karabinów i izb tortur. Spróbujmy ten świat przesunąć w dobrą stronę, chociaż odrobinę, prawda? I te projekty się między sobą różnią, no bo jak mówimy, oczywiście posługujemy się nazwą Ameryka Łacińska, no to jest to nazwa pewnego rodzaju umowna, czy symboliczna, prawda? Bo to jak nawet zapoznamy się z tymi krajami wyłącznie za pomocą zmysłów wzroku, no to co, prawda, może mieć wspólnego na pierwszy rzut oka, nie wiem, Patagonia argentyńska z Karaibami, prawda? Znaczy, no, oczywiście tym, co mamy wspólnego, no to jest przede wszystkim doświadczenie podboju, kolonializmu, eksterminacji rdzennych mieszkańców i potem oporu, prawda, przeciwko temu. No plus jeszcze do tego doszły języki kolonizatorów, które stały się obiegowymi, natywnymi w cudzysłowie językami tego regionu. Więc te rozmaite projekty, no to może wymieńmy tak dla przypomnienia, prawda, bo pierwszy...
0: Bo to już dawno temu.
1: Tak, bo to już było dawno temu, prawda, to już pół epoki albo cała epoka. Pierwszym takim liderem był Hugo Chavez z Wenezueli, który doszedł do władzy w wyniku wyborów. Wszyscy oni zresztą dochodzili w wyniku wyborów. Potem, jeśli pomylę kolejność, to mnie poprawisz, a poza tym ona nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Potem był Lula. Lula, który dochodzi do władzy, wygrywa wybory w 2002, zaczyna rządzić w 2003. Później mamy Evo Moralesa w tym samym roku, wydaje mi się, że jest Evo Morales z Boliwii. To jest ogromny sukces ruchów rdzennych mieszkańców. Boliwia jest takim szczególnym krajem, w którym rdzenni stanowią większość. Bo w większości tych krajów to są często kilka do kilkunastu procent populacji, bo te populacje rdzennych mieszkańców zostały po prostu wymordowane w czasach konkwisty i późniejszych. I w tym samym roku dochodzi też do władzy Frente Amplio, szeroki front w Urugwaju i tam to jeszcze nie jest słynny Pepe Mujica, który stał się takim czasem, używa się takiego określenia, Mandelą Ameryki Łacińskiej. No w każdym razie takim mędrcem, który był prezydentem malutkiego Urugwaju, ale którego autorytet przekraczał granice nie tylko krajów Ameryki Łacińskiej, ale w ogóle wszelkie globalne granice. Potem jest 2007 rok i to jest Ekwador i Rafael Correa. Prawda? To jest ta pierwsza fala. Mogłem pominąć któryś z małych krajów Ameryki Środkowej. Dochodzi też do władzy ponownie po latach przerwy Daniel Ortega, ale o nim nie mam zbyt wiele dobrego do powiedzenia. To znaczy jakby on się włącza w tę egalitarną falę. Daniel Ortega to był przywódca ruchu sandynistów jeszcze w czasach zimnej wojny, który obalił długowieczną dyktaturę klanu rodziny Somozów. No dzisiaj Daniel Ortega właściwie jest...
0: Jest karykaturą
1: Somozy, albo Somozy, znaczy no karykaturą właśnie samego siebie, a właściwie stał się kimś takim jak Somoza. I to jest pierwsza fala. I gdyby próbować znaleźć jakiś wspólny mianownik dla tych wszystkich polityk, które są wprowadzane, no to przede wszystkim jakby są dwie kwestie postawione w centrum polityki. Kwestia biedy i kwestia nierówności. I metodami takimi, jakie są dostępne w demokracji parlamentarnej, czyli że trzeba negocjować z najczarniejszą reakcją, z oligarchami. Czasem ma się większość w parlamencie, czasem się nie ma. Nawet czasem, jeśli się ma, to się nie opłaca.

0: Chce wprowadzać zbyt radykalnej reformy, bo ta oligarchia może nie ma większości, ale może ją poprzeć wojsko w każdej chwili i tak dalej. Więc to jest takie przeciąganie liny i w wielu krajach udaje się zrobić bardzo dużo. No, na przykład dla mnie emblematyczna tu jest Brazylia, kraj, w którym w okresie rządów, najpierw 8 lat rządów prezydenta Luli i później 6 lat rządów jego bliskiej współpracowniczki Dilmy Rousseff, udaje się wyprowadzić z takiej skrajnej biedy około 40 milionów ludzi. To jest naprawdę duże osiągnięcie. To nie znaczy, że nagle w Brazylii nie ma problemów, czy nie było problemów, że nagle zniknęły osiedla slumsów, prawda? Ale to był jakiś początek dobrej drogi, która została później przerwana przez impeachment i przez dojście do władzy z kolei pierwszego z przywódców tej skrajnie prawicowej czy reakcyjnej fali, którą obserwujemy dzisiaj, prawda? To był Jair Bolsonaro, który wygrał wybory tylko dzięki jednej rzeczy, dzięki temu, że wymiar sprawiedliwości kooperował z siłami zachowawczymi i uwięził Lulę, dlatego że wszystkie sondaże przedwyborcze pokazywały, że Lula ma 2 razy tyle spodziewanych głosów niż Bolsonaro. No a później, to być może jeszcze za chwilę powiemy, później mamy dzisiaj, właściwie nie dzisiaj, powiedziałbym wczoraj, o ile ta różowa fala była przedwczoraj, wczoraj była jakby druga odsłona tej różowej fali i jakby ona objęła inne kraje, przede wszystkim Chile i Kolumbię. No a dzisiaj już mamy zupełnie inną sytuację, no ale to może jeszcze nie ubiegajmy wypadków. Mhm.
1: To jest audycja Długie Trwanie. Ja się nazywam Przemysław Wielgosz, a rozmawiamy dzisiaj z Arturem Domosławskim o globalnej Ameryce Łacińskiej. No właśnie, opowiadaliśmy o tej pierwszej fali rządów postępowych na początku XXI wieku. Ona się zaczęła właściwie w 1998, jeśli dobrze pamiętam, właśnie były te wybory w Wenezueli, które wyniosły do władzy Hugo Chaveza. Ale myślę sobie, że warto też umieścić to, co się wtedy wydarzyło w Ameryce Południowej w jakimś szerszym kontekście, no bo przez bardzo wiele dekad, od wieku XIX aż po właśnie lata 90., 2000, takim cieniem rzucającym się na politykę latynoamerykańską, na wszystkie próby reform społecznych, które tam podejmowano, było amerykańskie imperium, czy też amerykański imperializm. No i wydaje mi się, że tutaj też ważnym czynnikiem, który sprawił, że to, co się zaczęło od wyborów w Wenezueli, nie skończyło się tak jak w Chile w 1973 roku, poza bardzo wieloma innymi elementami, które pewnie też są tutaj bardzo istotne, było to, że Stany Zjednoczone były po prostu zajęte gdzie indziej. Były zajęte na Bliskim Wschodzie, bo tak, właśnie rozpętały nieograniczoną wojnę z terroryzmem.
0: Tak. Afganistan, Irak.
1: Właśnie wkroczyły do Afganistanu, potem do Iraku. No i straciły kontrolę właściwie nad tym, co dzieje się w Ameryce Południowej. Czy to jest właściwa analiza?
0: Myślę, że tak. To znaczy, Stany, powiedzmy sobie, trzeba sobie wyznaczyć jakąś tam granicę. Powiedzmy, że takim momentem założycielskim traktowania Ameryki Łacińskiej przez Stany Zjednoczone jako własnego podwórka jest doktryna prezydenta Monroe'a, ogłoszona w roku 1823. I właściwie w rozmaitych odsłonach ta polityka, ta doktryna Monroe ulegała pewnym przepoczwarzeniom, ale w zasadzie ona obowiązuje do dnia dzisiejszego. Powiemy sobie może później, w jaki sposób ona się przejawia dzisiaj. Ta doktryna mówi nie mniej, nie więcej, tylko że Stany Zjednoczone przyznają sobie arbitralnie, kategorycznie prawo do interweniowania w krajach Ameryki Łacińskiej, kiedy uznają to za stosowne, czyli kiedy zostaną naruszone jakieś ich interesy, a czasem być może dla kaprysu, a może czasami dlatego, żeby nie utrzymać status quo, tylko żeby rozszerzyć na przykład, nie wiem, eksploatację surowców, czy mieć większy wpływ na wydarzenia tamże. Rzeczywiście w latach po zakończeniu zimnej wojny, ja wracam do zimnej wojny głównie ze względów na daty, żebyśmy dobrze i państwo, nasz słuchający, wiedzieli, o jakim czasie mówimy. Być może, że kiedy zakończyła się zimna wojna i zapanowała doktryna neoliberalna niemal w całej Ameryce Łacińskiej z wyjątkiem Kuby, w jakimś sensie można powiedzieć, że ten model miał trochę sprawować kontrolę nad, nad społeczeństwami, no bo nakładał

pewnego typu ramy, prawda? Skoro, nie wiem, fundusz walutowy pożyczał, czy jakby sprzedawał w cudzysłowie tym krajom jakieś programy dostosowawcze, no to polityka potem musiała się, przynajmniej istotna część, kręcić wokół tego, żeby w taki sposób prowadzić tą politykę gospodarczą, żeby być w stanie spłacać te horrendalnie oprocentowane pożyczki, prawda? I rzeczywiście Stany były zajęte wtedy dla globalnej pozycji Stanów Zjednoczonych. Ważniejsze było to, co się dzieje w Azji, prawda? Czy w Azji Zachodniej, jak teraz się mówi bardziej, czyli w Iraku, czyli w Afganistanie. A tutaj właśnie, ja nie jestem tego pewien, czy to jest tak, że tutaj nie dostrzegano zagrożenia, na pewno nie takiego, no, a poza tym no właśnie ten system miał niejako być ramą, która uniemożliwia, powiedzmy sobie, przekroczenie pewnych postulatów społecznych, czy takich jak na przykład suwerenność, prawda? W tamtym czasie Stany bardzo mocno też lansowały pewną repetycję traktatu układu o wolnym handlu między Stanami, Kanadą i Meksykiem. Miał ten traktat, on się nazywał albo ALCA po hiszpańsku, albo FTAA po angielsku. I to miała być strefa wolnego handlu obu Ameryk. I w momencie, kiedy te egalitarne rządy dochodziły do władzy w poszczególnych krajach, one no, zablokowały powstanie tego traktatu i Stany były zmuszone do zawierania po prostu bilateralnych układów, nie wiem, w Chile czy w Kolumbii był konserwatywny rząd dalej, w związku z tym zawierały taki bilateralny układ. Myślę, że jeszcze dzisiaj wielu rzeczy nie wiemy. Na przykład prawdopodobnie nie da się w taki sposób, w jaki przystoi na przykład dziennikarzowi czy historykowi, który by dzisiaj chciał pisać o tym okresie, dowieść na przykład jaką rolę w impeachmencie Dilmy Rousseff w Brazylii w 2016 roku odegrały Stany Zjednoczone, ale z różnych poszlak i mam taką intuicję, jak mówię, nie mam żadnych dowodów na to, ale mam intuicję, że z czasem dowiemy się więcej, tak jak dowiadywaliśmy się więcej o zaangażowaniu, nie wiem, Kissingera, Nixona w rozmaite brudne wojny w Ameryce Łacińskiej po latach, że dowiemy się jeszcze niejednego na temat udziału Stanów Zjednoczonych, być może w tym wydarzeniu, na pewno w akcjach rozmaitych, mających na celu wywrócenie na przykład rządów Hugo Chaveza w Wenezueli i to jeszcze zanim do władzy doszedł Maduro, który powiedzmy, może, bo to trzeba dla porządku dodać, który tę egalitarną rewolucję, ja bym tak powiedział, z literką F, czyli reforma i rewolucja w Wenezueli wykoleił. No ale to zostawmy, bo pytałeś o co innego. Dzisiaj mamy no, zupełnie nową odsłonę tej polityki. Monroe jest nawet takie słowo ukute, doktryna Donroe, czyli połączenie imienia Donald, imienia prezydenta obecnego Stanów i nazwiska Monroe'a, Donroe. I to jest w jakimś sensie powrót do polityki wymuszania na poszczególnych krajach Ameryki Łacińskiej posłuszeństwa. No i mamy całą, może trudno zarysować jakąś taką główną linię, ponieważ no jak wiemy, Donald Trump ma logoreję i on może dzisiaj ogłosić jakąś politykę, a rano ogłosić zupełnie sprzeczną z tą politykę. Natomiast stosując zasadę po owocach poznacie, no to wiemy tak, że Stany Zjednoczone dokonały interwencji zbrojnej w Wenezueli, porwały prezydenta, faktycznie prezydenta uzurpatora, no ale dokonały inwazji na inny kraj, porwały Nicolasa Maduro, on i jego żona znajdują się w nowojorskim więzieniu i został im wytoczony proces o narkoterroryzm, to jest też interesujące, ponieważ jest to rzecz, której najprawdopodobniej nie sposób dowieść. Poza tym sam narkoterroryzm jest operacją na języku, który ma wywołać pewne wrażenie i ma zbudować wrogość do tego kraju, do tego przywódcy, do egalitarnych polityk i tak dalej. To jest osobny, moim zdaniem, też interesujący temat. Więc to jest interwencja. Następnym etapem było nie to, czego spodziewała się opozycja wobec dawniej Chaveza, który zmarł, i wobec Maduro, czyli nie oddanie kierownicy i fotela kierowcy komuś z opozycji wenezuelskiej, co by też było dosyć wątpliwe, no bo być przywódcą z nadania imperium, wobec którego ludzie w tym kraju i w tym regionie żywią takie emocje, jakie żywią, jest dla tych, którzy przyjmują taki prezent, wielce, wielce ryzykowne. No ale wszyscy liczyli, że tak się stanie, że Maria Corina Machado

0: pokojowa noblistka zostanie nową przywódczynią, a Trump powiedział, a figa z makiem. I, że tak powiem, w ogóle właściwie nie wymienił tej ekipy, tylko przywódczynią Wenezueli jest dzisiaj zastępczyni tego Madura, czyli tego narkorządu, który był rzekomo narkorządem, wiceprezydentka, pełnić obowiązki prezydentki. Więc Trump postanowił zastosować taką taktykę, że lepiej się oprzeć na tych, bo ich można zastraszyć taką interwencją, że jak nie będziesz posłuszna, czy nie będziesz posłuszny, no to cię spotka los Maduro, czyli cię porwiemy i wsadzimy cię do więzienia w Stanach Zjednoczonych. Więc oni wykonują posłusznie te polecenia. Przeprowadzono tam ustawę, bo tutaj istotną rzeczą jest Wenezuela, jest potęgą naftową, w tym sensie, że tam różnie fachowcy od ropy to określają, no ale możemy przyjąć, że są tam największe lub jedne z największych złóż ropy naftowej w ogóle na świecie. Część tych złóż jeszcze w ogóle nie jest eksploatowana, wiadomo, że są. I te pola naftowe zostają otwarte dla kompanii naftowych amerykańskich. Był z tym pewien kłopot, którego Trump chyba się nie spodziewał i myślę, że to jest taka, że tak powiem, sytuacja jeszcze nie do końca klarowna, nie do końca jasna, ponieważ większość firm naftowych, a w szczególności dwie duże firmy naftowe, które kiedyś działały w Wenezueli, no i później zostały częściowo wywłaszczone, no nie chcą już do Wenezueli wchodzić. Infrastruktura podobno jest bardzo zła, więc ona wymaga nieprawdopodobnie więc dużych inwestycji i na razie tam chyba tylko działa tylko Chevron. Firma, która zawsze była w jakimś sensie uprzywilejowana, nawet jak Trump za pierwszej kadencji ogłosił sankcje wobec sektora naftowego wenezuelskiego, to Chevron jakimś cudem miał prawo tam, nie wiem, operować do końca roku, czyli w zasadzie do końca kadencji Trumpa. Więc tutaj jakby jest oczywiste, że z jednej strony chodzi o surowce, z drugiej strony chodzi o pokazanie, kto tutaj rządzi. No i oczywiście, ponieważ Maduro został porwany, więc w pewnym momencie pojawiły się obawy w Kolumbii. Wtedy w Kolumbii rządził, bo od kilku miesięcy już nie rządzi, nie, właściwie nie od kilku miesięcy, od półtora miesiąca nie rządzi, taki progresywny, egalitarny przywódca Gustavo Petro, który bardzo się Trumpowi od początku stawiał. Nie godził się zarówno na jego interwencję w Wenezueli, ale też bardzo ostro krytykował działanie tej paramilitarnej, państwowej bojówki ICE w Stanach, która poluje na ludzi o ciemniejszym kolorze skóry. To mogą być nieudokumentowani migranci, mogą być udokumentowani, to można być tak samo źle potraktowanym, niezależnie od tego, jaki się tam ma status. No i przymusowe deportacje, jakieś okropne traktowanie ludzi z pogwałceniem podstawowych praw człowieka, więc w pewnym momencie Trump po prostu groził temu Petro, że spotka go los Maduro. I dyplomacja kolumbijska jednak podjęła spory wysiłek, żeby jednak to zagrożenie zminimalizować. No dzisiaj tego problemu Trump z Kolumbią już nie ma, ponieważ rządzi tam klon Donalda Trumpa, który się nazywa Abelardo de la Espriella. I w zasadzie on retorycznie bije na głowę Trumpa, chyba pod każdym względem, łącznie z jego maczystowskimi wyskokami. I on zapowiada, że wojska amerykańskie zostaną wpuszczone do Kolumbii i będą razem prowadzić działania. Na razie nie wiem jakie. Prawdopodobnie przeciwko resztkom gerilli.
1: Która już jest w procesie jakby rozbrojenia i włączania w pokojowe życie społeczne.
0: Tak. Są też inne narzędzia, którymi Trump szantażuje i próbuje zmusić kraje Ameryki Łacińskiej do uległości. No to są na przykład cła, prawda? Potrafi nałożyć 50% cła na towary z Brazylii, prawda? No i są takie kraje silniejsze gospodarczo, które są w stanie się temu oprzeć. No i są takie kraje, które nie są tam się w stanie temu oprzeć. Groził na przykład wysłaniem wojsk do Meksyku. Lotnictwo miało rzekomo bombardować laboratoria narkotykowe. To jest polityka chaosu, a właściwie bym powiedział, że to jest pomieszanie retoryki i polityki. Tej polityki jest często mniej niż retoryki, ale buduje ona nastrój, nie wiem czy przerażenia, ale na pewno niepokoju, strachu w krajach Ameryki Łacińskiej. No i nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym kraju, który na liście po Wenezueli dzisiaj chyba wysuwa się na pierwsze miejsce, któremu może grozić interwencja zbrojna, to jest

0: Kuba. Kuba, którą Stany Zjednoczone przycisnęły sankcjami. Kuba, której gospodarka funkcjonowała dzięki dobrym relacjom z Wenezuelą, dobrym gospodarczym, politycznym. Była tutaj też, można powiedzieć, pewnego rodzaju wspólnota ideowo-polityczna między tymi krajami. Wenezuela dostarczała często ropę Kubie po preferencyjnych cenach. No i to się skończyło, no bo teraz Wenezuela jest amerykańska. Mhm. I to jest kraj, w którym no, jak wiadomości, jakie dochodzą, są straszne, no bo może to nie jest jeszcze kraj, w którym panuje głód, ale jest to sytuacja na granicy, powiedzmy sobie, braku bezpieczeństwa żywnościowego na pewno. Kraj, w którym kiedy słońce zachodzi, w wielu miejscach nie ma światła. No i pytanie jest, jak długo Kuba wytrzyma. Trump w ciągu ostatniego roku, jakby jego retoryka w sprawie Kuby się tak zmieniała, jak zmienia się w wielu innych sprawach, czyli będzie interwencja, nie będzie interwencja. Prowadzimy negocjacje, nie prowadzimy negocjacji. Już się szykujcie, prawda, albo nie wiem, oddajcie nam Raula Castro, to nie zrobimy interwencji zbrojnej. Kuba nie oddała Raula Castro, no interwencji nie ma, prawda? Więc też trudno jest trochę się zorientować, jakie tam są plany. Myślę, że w jakimś momencie za tej administracji coś tam się na pewno stanie, ponieważ jeśli być może jakby ci jastrzębie antykubańscy, w znaczeniu antykastrowscy, prawda, będą chcieli jednak wykorzystać okazję, żeby ten rząd, ten reżim w Hawanie uderzyć, obalić w jakiś sposób. Jaki tam jest pomysł dalej? Jaki tam miał być pomysł? Czy taki jak w Wenezueli, że załóżmy obalony zostaje obecny prezydent, no ale właśnie być może, że zostanie wprowadzony ktoś z rodziny Castro, bo takie były sygnały, że Marco Rubio negocjował tam z wnukiem Raula Castro raz, a drugą taką osobą, z którą negocjowano, to był wnuk siostry Raula i Fidela. Więc prawdopodobnie chodziłoby tej ekipie Trumpa, prawda? Chodziłoby chyba przede wszystkim o otwarcie Kuby na inwestycje amerykańskie, żeby hotelarze mogli przyjechać, stawiać hotele i potem prowadzić tam biznes turystyczny. Tak mi się wydaje, bo przecież Kuba nie jest żadnym zagrożeniem dla Stanów. Kuba też jest istotnym elementem w polityce wewnętrznej też, dlatego że ta diaspora, stara diaspora, która przede wszystkim jest na Florydzie, jest dosyć istotnym elementem rozgrywania każdych wyborów prezydenckich. W związku z tym być może, że jakieś ruchy Trumpa i Rubio z tym związane będą zdeterminowane planami wewnętrznymi dotyczącymi jakichś kolejnych wyborów. Więc tutaj trudno troszkę powiedzieć, co się będzie działo. W każdym razie no, na Kubie nie dzieje się dobrze. No, jest tam w tej chwili właściwie, nie wiem w jakim stopniu, ale chyba w dużym stopniu turystyka zamarła, a w każdym razie na pewno zamiera, a to jest jedna z głównych źródeł, jeśli nie w tej chwili nie najważniejsze, źródło dewiz dla tego kraju. Mm-hmm.
1: No właśnie, Ameryka Łacińska dzisiaj znowu, można powiedzieć, znajduje się w cieniu doktryny Monroe'ego i nowego wydania. W latach 70., 80. była takim inkubatorem zwrotu neoliberalnego w globalnej skali. W latach 90. była takim miejscem, gdzie też eksperymentowano z reformami demokratycznymi i miało to swój też impact, można powiedzieć, światowy. No a dzisiaj, czy mamy niewiele już czasu teraz, żeby to rozwijać, ale czy przestała być takim miejscem, gdzie wykuwają się nowe pomysły na lepsze społeczeństwo, na bardziej sprawiedliwe, bardziej egalitarne, bardziej demokratyczne życie zbiorowe. Czy znowu powraca nam tutaj też taka aura zimnowojenna? Jak ty byś to ocenił?
0: Wiesz co, no tak.
1: Na ile Ameryka Łacińska dzisiaj jest właśnie takim poligonem, na którym możemy zobaczyć naszą też przyszłość?
0: No więc obserwujemy dzisiaj w Ameryce Łacińskiej zwrot skrajnie prawicowy. Niektórzy publicyści z tego regionu świata mówią otwarcie, używają słowa reakcja, które w naszym słowniku, ze względu na też na konotacje związane z PRL-em i propagandę, słowo reakcja właściwie jest źle widziane, nikt się tym nie posługuje. Tam też się tym jakoś specjalnie nie posługiwano, ale teraz to słowo w opisie tych reżimów

0: powraca, dlatego że to są, mówię tutaj o reżimach takich jak w Argentynie Javiera Milleya, który już ma przed sobą ostatni rok rządów, ten 27. No ale mamy przywódców, którzy doszli do władzy niedawno. Wspomniany de la Espriella w Kolumbii, Antonio Kast w Chile, Rodrigo Paz w Boliwii, Keiko Fujimori w Peru. Keiko Fujimori troszeczkę jest może jakby spoza fali, ale bo ona jakby jej biografia polityczna jest związana z, też z, jakby z historią jej ojca i jakby ona, można powiedzieć w jakimś sensie nawet, że może była prekursorką taką dużo wcześniejszą tej skrajnie prawicowej fali, no ale to co widzimy to jest powrót jakichś najmroczniejszych sił z głębin historii, które, i to jest istotne mi się wydaje, jakby istotą tych sił nie jest na przykład to, że będzie się prowadzić bardziej konserwatywną politykę podatkową, czy mniejsze wydatki socjalne, tylko w zasadzie ci politycy, ci przywódcy właściwie kwestionują samą demokrację i samo pojęcie społeczeństwa, czyli pewnego rodzaju umowy, w której sobie nawzajem gwarantujemy różne rzeczy, prawda? Od nieszczęścia, od choroby i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie trudno mówić, że to jest po prostu zwykła zmiana w ramach demokracji, że najpierw rządzą jedni, potem rządzą drudzy. Jakby teoria wahadła tutaj przestaje działać moim zdaniem i też no, tak uważa wielu publicystów z regionu. Wiesz, takim przykładem właśnie negatywnym tego, co nas może czekać w przyszłości, jest dzisiaj Argentyna. Właśnie przeszła ustawa. Najpierw ona została odrzucona, a teraz przeszła, nie jestem pewny, czy to w Senacie, czy Sąd Najwyższy ją usankcjonował. W każdym razie otwierająca Argentynę na możliwość kupowania ziemi przez cudzoziemców w jakiś nieograniczony sposób. Wiadomo już, że na przykład są zakusy, pomysły, żeby w Argentynie kupować ziemię pod te wielkie centra danych. Argentyną niezwykle się interesuje Peter Thiel, jeden z tych największych, czy nawet największy z tych technooligarchów.
1: Założyciel firmy Palantir,
0: tak jest.
1: Obecnej także w Polsce.
0: Tak, dokładnie. Wiadomo, że powstało taki rodzaj, nie wiem jak to nazwać, konsorcjum, sojusz biznesowy bogatych argentyńskich biznesmenów i amerykańskich, którzy wykupili jakiś spory kawałek ziemi, nie potrafię podać dokładnie w tej chwili jak duży, w okolicach, w regionie Mendozy, to jest bliżej granicy z Chile, gdzie ma powstać coś w rodzaju schronu na wypadek wojny nuklearnej i ewentualnie dramatycznych zmian klimatycznych, które pozwolą przetrwać najbogatszym. Znaczy to jest jakiś duży teren, tam mają być zgromadzone zasoby, wszelkie zasoby ziemi, które pozwolą tym ludziom jakiś czas przeżyć. Więc gdyby w ten sposób spojrzeć, no to ta przyszłość i Ameryka Łacińska jest dzisiaj laboratorium jakiejś potworności. Ale powiem tak, że ja myślę, że ta zmiana, która nastąpiła, powiedzmy sobie, od powstania w Chiapas do tego momentu, czyli do tych ostatnich 2-3 lat, kiedy ci reakcyjni przywódcy zaczęli dochodzić do władzy. Zresztą bardzo często przy pomocy manipulacji w tym świecie cyfrowym. Anegdota. Zatrzymano w Boliwii takiego faceta od czarnego PR-u. Nazywał się Sarmiento, który jest, i on sam to wie, że jest współodpowiedzialny za sukcesy części z tych przywódców wyborcze, a często to były wygrane ich takie naprawdę o żyletkę, o włos. I to jest facet, który organizował te wszystkie, nie wiem, ataki internetowe, te farmy troli i tak dalej, i tak dalej. Powiedział, że jeśli zacznę mówić, upadnie 7 rządów. Cytuję. I wracając, uważam, że ta zmiana, która się dokonała w ciągu ostatnich 30 lat, licząc od powstania w Chiapas, myślę, że ona jest na tyle głęboka, że większości tych reform nie da się cofnąć. Znaczy można zmienić ustawę, można wycofać jakieś pieniądze, nie wiem, na program Bolsa Familia czy jakiś inny, ale wydaje mi się, że zmiany w świadomości ludzi zaszły tak daleko, że taki skrajny prawicowy przywódca może wygrać jedne, drugie wybory, ale że ta fala się nie zatrzyma. Wiesz, ja być może, że jest w tym odrobina wishful thinking, ale za tym przemawia też doświadczenie. No zwróćmy uwagę, że na przykład w Brazylii Bolsonaro próbował bardzo tę demokrację ograniczyć, wprowadzić mnóstwo wojskowych do administracji państwowej. No ale

0: przegrał wybory. Próbował zamachu stanu, nie udało się, prawda? To zostało zatrzymane. Więc myślę, że ten przykład brazylijski jest naprawdę obiecujący. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie po tych wyborach. No, 25 października będzie druga tura wyborów prezydenckich. No i miejmy nadzieję, że ta batalia o świat, która się dzisiaj toczy w Brazylii, no będzie wygrana przez siły, no takie, na jakie byśmy chcieli głosować również w Polsce.
1: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. To była pierwsza audycja z cyklu Długie Trwanie. Rozmawialiśmy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Naszym gościem był Artur Domusławski.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłem być pierwszym gościem.
1: Ja także. Ja się nazywam Przemysław Wielgosz i zapraszam za 2 tygodnie.
2: Autopromocja.
3: Ten pociąg, ten ciąg na starość, żeby malować. Ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji, malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami. Czy dobrze malować?
4: Józef Czapski żył 97 lat. Pragnienie malowania pod koniec życia z powodu utraty wzroku i sił stawało się niemożliwe. O ślepnącym malarzu opowie profesor Maria Poprzęcka w niedzielę o 18:30. Dorota Gacek, zapraszam.
5: Najstarszy istniejący, jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, czyli
6: 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Czas zacząć.
5: Laureatów poznamy dopiero 23 października, a tymczasem wielka inauguracja.
6: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i wiolonczelistka Taeyeon Kim.
5: W programie uwertura Antoniego Szałowskiego, pierwszy koncert wiolonczelowy Kamila Saint-Saënsa i trzecia symfonia Grażyny Bacewicz.
6: Transmisja w czwartek 8 października o 19:00.
5: Zapraszamy.
6: Magdalena Łoś
5: i Marcin Majchrowski.
7: Zasadnicza nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w której zapisano m.in. obowiązek organizowania konkursu na dyrektora instytucji nie rzadziej niż co 10 lat oraz projekt ustawy o ochronie rynku książki, zawierający zapis o wprowadzeniu jednolitej ceny książki przez pierwsze 12 miesięcy. Takie dwa dokumenty trafiły pod koniec września do Rządowego Centrum Legislacji. O ich szczegółach i możliwych konsekwencjach dla polskiego życia kulturalnego porozmawiamy w środę po 19:00 w audycji O Wszystkim z Kulturą. Zapraszam, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Autopromocja.
8: Dwójka, jesteś na miejscu. Rafael Bichon.
9: Jest 23:00.

0: Trzeci krajobraz.
1: Przy mikrofonie Hanna Szczęśniak, za konsoletą Anna Regulska. Dobry wieczór, to jest Trzeci krajobraz.

Trzeci krajobraz i tercet Imperial w składzie Joanna Sztucka, Jan Emil Młynarski, Piotr Zabrocki. Uwodzące oberki, lekko tropikalne, lekko podradomskie, czyli żywa tradycja przeżyta tu i teraz, a najlepiej w tańcu. Tym nagraniem z płyty winylowej otwieramy pierwszą odsłonę naszych wtorkowych spotkań pod nowym szyldem, pod szyldem trzeciego krajobrazu, który, mam nadzieję, otwierać nas będzie na muzykę, dźwięki i myśli, które wydarzają się gdzieś pomiędzy, zapomniane, odnalezione, nieoczywiste, będące kontrą albo syntezą, czasem poważną, czasem zupełnie radosną. Czasem bliżej tego, co znajome, ale z minimalnym odchyleniem, czasem zupełnie z dala od tego, co już osłuchane. Towarzyszyć nam będzie muzyka nowa, poszukująca, tradycyjna, eksperymentalna, improwizowana, elektroniczna, akustyczna, elektroakustyczna, ale też nagrania terenowe, odgłosy świata i śpiewająca przyroda. Wspomniałam o dźwiękach zapomnianych. Wybierzmy się więc do Oksytanii na południe Francji. Tam pod pseudonimem Sourdure tworzy multiinstrumentalista Ernest Berges, którego muzyka sytuuje się gdzieś pomiędzy południem Europy a Afryką Północną. Oksytański, miejscowy język południowej Francji, jest dziś językiem zagrożonym. Przez dziesięciolecia wypierany był ze szkoły i życia publicznego przez francuski, a jedno jego międzypokoleniowy przekaz został w wielu miejscach przerwany. Co ciekawe, języka tego uczyli się czasem nowi mieszkańcy regionu, przybysze, którzy przejmowali go od miejscowej ludności w codziennych kontaktach. Dziś Berges też śpiewa po oksytańsku, w języku, którego niektórzy musieli się nauczyć, mimo że pochodzą z regionu. To pozostałości po Starym Świecie, odnalezione, przywrócone, czyli Sourdure i jego nowa płyta Outre d'Or.

tak, głupie, głupie. Jezus Chrystus wychodzili do mnie, jaj ludzi, jaj ludzie. Kazał się to odebrać i życia iść na niedługo. I tak wskazało do uścichu ludzie i kochajcie się ludzie. Kochajcie się, polubicie i przełsicie ludzie. Chrystus wskazał się do dzicie i do szkole pustaki. Zabidę noga kaliku, ode mnie zabiłacie.

Spacer po Karpatach wraz z Lucją Niemcową i Szolto Dobim, płytą Dilo oraz mieszkańcami rusińskich wiosek na pograniczu słowacko-ukraińskim. Artyści, zaglądając do domów, poznając osoby, które nadal pamiętały dawne pieśni, dokumentowali instrumentalne i wokalne tradycje, głównie ballady, te, które jak i u Rusinów, tak i u nas są dramatyczne, mroczne, krwawe, a jednocześnie absurdalne i pełne czarnego humoru. Ale jak słyszeliśmy, muzyka to nie wszystko. W pracy Niemcowej i Dobiego równie intensywnie brzmią wiatr, kroki, świerszcze, zabierając nas w miejsce, które wydawałoby się jest na skraju zaginięcia, rozpłynięcia się, zagrożone przejęciem i przytłoczeniem, niby kruche, a jednocześnie niosące ogromną siłę. I ta siła właśnie oraz brzmienie liry korbowej obecnej pod koniec nagrania karpackiego i obecnej na nagraniu kolejnym poprowadzą nas dalej. Sięgamy po muzykę nieznającą sprzeciwu, opartą na wielokrotnym, wytrwałym powtarzaniu, w które wkradają się zmiany wyraźne, ale też maleńkie. Od pewnego momentu ciągłego powtarzania każda drobna zmiana, każdy mikroruch przy zachowaniu ścisłej struktury nagle nabiera ogromnej wartości emocjonalnej. W naszej muzyce dramaturgia opiera się na małych cząstkach, które pojawiają się, przekształcają, a potem przemieszczają i znajdują w nowym miejscu, miejscu, którego nie mogłyby zająć, gdyby nie wydarzyły się powtórzenia. Tak opowiadał mi perkusista grupy Laten, Cyril Bondy, w wywiadzie dla Dwójki. Wywiad ten dostępny jest na stronie Polskiego Radia. I po płytę właśnie tej grupy sięgamy w trzecim krajobrazie. To utwór Le Corsa.

Alexis de Grenier, amplifikowana lira korbowa, Cyril Bondy, perkusja, dansis, harmonium, elektronika, perkusjonalia, Jacques Poiche i Louis Jacques, dudy, Guillaume Lacroux, gitara dwunastostrunowa, Jérémy Sauvage, gitara basowa. Spektakularne mikrotonalne badania relacji dźwięków, prowokujące ucho stroje nietemperowane, monumentalna powtarzalność jako środek wyrazu to muzyka zapierająca dech w piersiach i tak na albumie Le Corchat Taillé brzmi szwajcarsko-francuska grupa Laten. Jedna z tych, które nocną wtorkową porą pojawiają się na naszej antenie regularnie. Za to kilka dni temu ukazał się wynik współpracy duetu Daniela Szweda i Konrada Smoleńskiego, czyli BNNT oraz Radwana Gaziego Moumnecha, znanego m.in. z projektu Jerusalem in My Heart. Artyści spotkali się w 2018 roku i wtedy też powstał wspólnie nagrany materiał. Jego publikację opóźniła pandemia, wojna, trudności codziennego życia. Wreszcie udało się go wydać teraz, idealnie na premierę w najbliższą sobotę podczas krakowskiej odsłony festiwalu Unsound. Zostajemy w brzmieniach opierających się na powtarzalności, rytmie i osadzeniu w wiecznym ruchu do przodu, choć nieco delikatniejszych brzmieniowo.

Głos jak materia strojona nieco inaczej, choć jednocześnie znajomo, w potocznych wręcz formach muzycznych, choć mówionych nieco innym językiem i przez to potrafiących zaciekawić. Tak brzmi brytyjska artystka Maddy Ashman i jej utwory bliskie klasycznym piosenkom, ale nieco przechylone, z małymi wycieczkami w kierunku mikrotonalności i nieoczywistego stroju i przewrotnymi, zatrważającymi wręcz tekstami, które u Ashman potrafią towarzyszyć leciutkim melodyjkom. Skoro trzeci krajobraz i skoro muzyka zmierzająca gdzieś tam dalej, różnorodna, rozkwitająca poza dominującymi siłami w szczelinach, to nie możemy nie sięgnąć po zbliżającą się premierę, współpracę dwóch ikon avant-folku lat 90. Już w przyszłym tygodniu ukaże się wspólna płyta polskiej grupy Księżyc i ukraińskiej wokalistki Svitlany Nianio pod wymownym tytułem Śmierć od wschodu na zachód. W najbliższą niedzielę artyści wystąpią dosłownie w podziemiach, bo w kopalni w Wieliczce, a my sięgamy po utwór Duchy.

Dzisiejszy trzeci krajobraz upływa nam wśród duetów. Przed chwilą wspólne poszukiwania holenderskiej artystki elektronicznej Absami i włoskiej perkusistki Valentiny Magaletti. Poszukiwania, które zlecone zostały przez RIGS Muzeum w Amsterdamie. To samo muzeum, w którego zbiorach znaleźć można najwybitniejsze dzieła, m.in. Rembrandta. Magaletti i Absami postanowiły wędrować po korytarzach muzealnych, nagrywając improwizowane dźwięki perkusyjne i pozwalając, żeby przestrzeń kształtowała ostateczne brzmienie utworów, szukając równowagi między tym, co syntetyczne, a tym, co naturalne, a może wręcz w czymś poza tym binarnym podziałem. Takie elektroakustyczne poszukiwania nie są też obce kolejnemu duetowi, który za moment zabrzmi w dwójce. James Holden i Wacław Zimpel już w przyszłą środę zagrają w warszawskim klubie Pardon, to tu, a my posłuchajmy ich kompozycji Sparkles, Crystals, Miracles.

Al-Wahami duet Praet, czyli kosmos ekstatycznych rytmów. Kompozycja oparta na tradycyjnej muzyce egipskiej Shabi, ale rozbudowująca jej formę do potężnych, transowych rozmiarów, brzmiące jak nieco obłąkana opera. Dialogi, powtarzalność, rytm niosący do przodu, mikrotony, przechylenia, wycieczki w nieoczywiste miejsca. Tak między innymi wybrzmiał pierwszy, trzeci krajobraz. Czym jeszcze jest i czym może być trzeci krajobraz, skąd w ogóle to hasło i jak można je rozumieć? O tym będziemy rozmawiać w kolejnych odsłonach audycji i mam nadzieję wspólnie zadawać pytania, sprawdzać i szukać. Dziś czuję, że wiele wątków napoczęliśmy, choć niekoniecznie rozwikłaliśmy, dlatego na koniec audycji dorzucę jeszcze jeden. Bo skoro trans, to czemu nie rodzimy? Muzyka powinna iść do nieba, mówił Józef Kędzierski, wybitny skrzypek z Rdzuchowa. I tak też grał. To muzyka grana szorstko, też obłędna i też ekstatyczna. Taka, w której można utonąć i proponuje się w niej teraz chociaż zanurzyć. Anna Regulska, Hanna Szczęśniak. Dziękujemy. Do usłyszenia.

Nagrania muzyki Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Kameralistyka Romana Palestra i współczesna muzyka akordeonowa z elektroniką tworzona dla Rafała Łuca. Takie są nasze plany na najbliższą godzinę. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. A zaczynamy od partity na skrzypce i orkiestrę Lutosławskiego. W partii solowej usłyszymy znakomitego Krzysztofa Jakowicza z orkiestrą Sinfonia Warszawia, a całość, jako się rzekło, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego.

Presto to oznaczenie finałowej piątej części tego cyklu. A była to partita na skrzypce i orkiestrę Witolda Lutosławskiego w interpretacji Krzysztofa Jakowicza i orkiestry Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. I przed nami teraz taniec polski z baletu Pieśń o ziemi Romana Palestra w wersji na skrzypce z fortepianem. Grać będą na skrzypcach Paweł Zalejski, a na fortepianie Jakub Tchorzewski.

pieśń o ziemi Romana Palestra. I jeszcze jedną kompozycję na skrzypce z fortepianem Palestra proponuję Państwu tej nocy, sonatę, tym razem na dwoje skrzypiec i fortepian. Grać będzie duo Vienes, czyli skrzypkowie Paweł Zalejski i Monika Hagner-Zalejska, a na fortepianie Jakub Tchorzewski.

Paweł Zalejski i Jakub Tchorzewski, skrzypek i pianista, to wykonawcy tańca polskiego z baletu Pieśń

Allegro animato assai, lento misterioso i allegro giusto. Takie są oznaczenia kolejnych części tego cyklu, a była to sonata Romana Palestra, przeznaczona na dwoje skrzypiec i fortepian. Grało duo Vienes, to skrzypkowie, i na fortepianie Jakub Tchorzewski. A na koniec naszego spotkania proponuję muzykę współczesną. Akordeonista z Wrocławia, członek kolektywu performatorsko-muzycznego Kompopolex, Rafał Woods, regularnie zamawia u kompozytorów wrocławskich nowe utwory na akordeon. W tym tygodniu przesłuchujemy znakomitą jego płytę z roku 2015 z utworami na akordeon z elektroniką. Jest wśród nich kompozycja z roku 2014 Sławomira Kupczaka, Cztery tańce z przygrywką na akordeon i komputer. I ten utwór wybrałam dziś na prawie już koniec naszego spotkania. Gra Rafał Woods.

Rafał Woods grał na akordeonie. Kompozytor realizował elektronikę, a były to cztery tańce z przygrywką Sławomira Kupczaka. I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Nocnej Fantazji Polskiej. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Ewa Szczecińska.

Rozpoczynamy muzyczną noc Euroradia w dwójce. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam do godziny piątej. Na początek zabieram Państwa do Katowic, do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, na koncert chóru Polskiego Radia Lusławice pod dyrekcją Macieja Tworka. Posłuchamy dzieł Johannesa Brahmsa w wykonaniu naszego chóru. Ten koncert został zarejestrowany 6 grudnia ubiegłego roku. A zaczynamy od 7 pieśni op. 62.